startem i awaryjnym lądowaniem. Czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć taniej przed smutnym panem, który w głowie mieszkał, bezczynnym popijaniem chwila.

chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce.

0: Reklama.
1: Keno kręci nas już 18 lat.
2: A my się rozkręcamy.
1: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
3: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
4: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
3: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
2: Ale to kręci.
1: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: W tym gąszczu informacji wszyscy chcą być zauważeni. Młode wilki liczą na szybką sprzedaż, ale tygrysami biznesu zostają ci, którzy odnajdą właściwą ścieżkę do swojego klienta.
2: Zamów reklamę w Radiu Elka. 885-20-20-10. Uwierz w siłę radia i niczym gazela biegnij po sukces. Radio
0: Elka. Reklama.

0: Dive into the Ocean w Radiu Wielka, 17 po 6 w tej chwili.
1: No i właśnie to jest moment, kiedy zaglądamy do kalendarza świąt nietypowych, żeby podpowiadać Państwu, co to też dzisiaj można świętować. Podoba mi się, jak zawsze jest do wyboru kilka opcji, bo
0: a
1: dla
0: dzisiaj?
1: Każdego się znajdzie.
0: A
1: tak,
0: dzisiaj to naprawdę jest ich sporo.
1: Pierwsze święto z brzegu to na pewno świętują wszyscy, bo to jest święto, które jest wszystkim potrzebne. Międzynarodowy Dzień Strażaka. Pozdrawiam.
0: A strażak to jest w ogóle chyba zawód taki o największej procentowo liczbie zaufania w naszym kraju, więc
1: otóż to.
0: Fantastycznie. Pozdrawiamy wszystkich strażaków i obyście do roboty szli tylko po to, żeby wyłożyć nogi i nic nie robić, na pewno nie wyjeżdżać.
1: Pozdrawiamy was serdecznie. No i drugi dzień, to tak wiesz, musimy zwolnić tempo, Eryk.
0: Światowy Dzień Powolności.
1: Tak jest. No, idea tego święta jest wyśmienita, polega bowiem na cieszeniu się aktualną chwilą, życiem bez pośpiechu. Każdy może sobie po cichu odpowiedzieć, jak wygląda jego dzień. No właśnie. Czy ty też tak masz, że w pośpiechu, że zawsze wszystko wiesz na ostatnią chwilę i w ogóle?
0: Tak, tak. No zwłaszcza dzisiaj był pośpiech przy wstawaniu, nie będę ukrywał. Dzień hutnika, słuchaj, też mamy.
1: No, hutnik, dobrze, pochylimy się nad tym, ale świętować chyba nie będziemy, bo my z hutą to tak chyba nie do końca mamy coś wspólnego.
0: Nie za pan brat. Za to z kominiarzem jak najbardziej, bo jak zobaczymy kominiarza, co rzadko ostatnio moim oczom się ukazuje, to zawsze chwytamy za guzik, to jest pewność. Tak, więc dzień kominiarza tutaj tak.
1: Tak, a potem co? Kobieta w okularach czy facet w okularach, jak to było?
0: Nie znam się dalej na tym, no po prostu trzeba szukać guzika i to wystarczy.
1: No i dzień garncarza jest jeszcze takie święto.
0: Proszę
1: bardzo. Także dzisiaj jest naprawdę... I dzień piekarza.
0: Też jest, czyli coś smacznego. Ja jeszcze bym tutaj dodał to przedostatnie święto, bo o tym święcie przeciwpożarowym już mówiliśmy, ale ja nie jestem fanem, a ty?
1: Nie, ja też nie. Tego. Międzynarodowy Dzień Gwiezdnych Wojen, bo o tym mowa. No właśnie, Gwiezdne Wojny, bardzo stary, ale kultowy film oczywiście. Natomiast tak, był takowy, ale my z Erykiem nie jesteśmy w takiej science fiction kosmicznej. Tak,
0: ale za to w dobrą muzykę, jak najbardziej. Felix Jen już teraz i Kaskada, za moment Kuban Fast, Izalia i Kyoto, a na zegarach 19 po 6 już teraz.

0: To Kyoto na antenie Radia LK. Jeżeli chodzi o czas, 5 minut dokładnie do 6.30. Pierwsze wydanie wiadomości lokalnych.
1: Ale
0: cóż
1: dziś,
0: to będzie?
1: Mój drogi, dzisiaj dzień powolności, na spokojnie. Wiadomości tak. Lokalne wiadomo o 6.30. A o 7.15 wjedzie oczywiście konkurs poranny, w którym do zgarnięcia być może obiad dla kogoś na któryś dzień, bo dwa pyszne burgery.
0: Otóż mamy, proszę państwa, fantastyczną rzecz dla was. Burgerów dzisiaj nie będzie. Będziemy mieć inne fantastyczne nagrody, ale... Proszę
1: a to
0: być,
1: mnie teraz zaskoczyłeś.
0: Proszę być z nami, bo tu teraz...
1: Zmiany.
0: Ciekawostką być może tutaj gdzieś zajechałem delikatnie, ale w tempie powolnym dzisiaj będziemy opowiadać o tym później.
1: No nie spieszę.

0: reklama.
1: Lubisz niespodzianki? Czy chcesz, aby twoja podróż była pełna adrenaliny? To ta reklama nie jest dla ciebie. Profesjonalni kierowcy, bezpieczna jazda, komfortowe auta, atrakcyjne zniżki, zamówienia na teraz i terminowe, zawsze na czas. To my, LK Taxi. Zadzwoń 605 292 292 lub zamów taksówkę przez aplikację.
0: Reklama.
2: Czas na polski hit w

0: Radio Elka, lokalne radio.
1: Na zegarach jest już 6:30.
2: To jest pierwsze dziś wydanie Wiadomości Lokalnych. Emilia Wojciechowska, witam i zapraszam. Całą noc z soboty na niedzielę strażacy gasili pożar hali produkcyjnej na terenie tartaku w Racocie. Pierwsze jednostki straży pożarnej, które dotarły na miejsce, zastały halę całkowicie objętą ogniem. W akcji gaśniczej brały udział 23 zastępy strażaków, czyli około 80 osób. Strażacy prowadzili działania głównie z zewnątrz, a do wnętrza wprowadzili robota gaśniczego. Nikt nie ucierpiał, ale straty materialne są ogromne. Przyczynę pożaru ustala policja. Mimo różnic w poglądach wciąż jesteśmy braćmi. Nikt nie może nam odebrać wzajemnego szacunku, mówił prezydent Leszna Grzegorz Rusiecki podczas miejskich obchodów Święta Konstytucji 3 maja. Uroczysta manifestacja z udziałem wojska odbyła się przy pomniku Konstytucji 3 maja i odzyskania niepodległości, który powstał 35 lat temu.
3: Tylko wzajemnie się szanując, jesteśmy silni. Braterstwo polega również na tym, żeby nie tylko widzieć, ale dostrzegać, nie tylko słuchać, ale również słyszeć potrzeby drugiego człowieka. One mogą przejawiać się w najdrobniejszych sytuacjach życia codziennego, w pomocy, w przejściu przez pasy, w powiedzeniu dzień dobry i do widzenia w sklepie. Może się ono przejawiać w tym, że dostrzeżemy samotnego seniora, któremu może warto czasami zrobić zakupy, przyjść, porozmawiać. Może będzie to pomoc koledze w szkole, który akurat jest słabszy z matematyki. Gdzie, jeśli nie w samorządzie, powinniśmy mówić o braterstwie? Patriotyzm to nie tylko wielkie słowa, ale to również te drobne gesty.
2: Uroczystości upamiętniające 235. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja odbywały się w całym regionie. Mieszkańcy Kościana przyszli na rynek nie tylko celebrować święto narodowe, ale także by wziąć udział we wspólnym tańcu wokół rynku. Poloneza zatańczyły setki osób. Burmistrz Sławomir Kaczmarek podkreślił, jak ważne jest budowanie wspólnoty opartej na szacunku, współpracy i odpowiedzialności.
4: Twórcy Konstytucji wiedzieli, że silne państwo buduje się na fundamencie wspólnoty, dialogu i odpowiedzialności za dobro wspólne. Widzimy, jak łatwo o podziały, jak szybko rozprzestrzenia się nieufność, jak trudno czasem znaleźć wspólny język. Dlatego tak ważne jest, abyśmy tutaj w Kościanie budowali wspólnotę opartą na wzajemnym szacunku, współpracy i odpowiedzialność. Wspólnotę, w której każdy ma swoje miejsce i czuje, że jego głos się liczy.
2: Dzień wcześniej kolorowy przemarsz z oprawą muzyczną, który przeszedł z ulicy Brackiej na rynek, oficjalnie otworzył piknik Leszczyńskie po królewsku. Pochód poprowadził król Stanisław Leszczyński wraz z żoną Katarzyną z rodu Opalińskich, którzy ze sceny uroczyście przywitali się z mieszkańcami Leszna.
5: Ja, z Bożej łaski król Polski Stanisław, przybywam do was, zacni mieszczanie miasta Leszna, z dalekiej Lotaryngii w Królestwie Francji będącej. Patrzę na szacowne mury tego ratusza i przypominam sobie me leszczyńskie lata, mego dziada Bogusława i mego ojca Rafała, którym piękne nagrobki w leszczyńskiej farze wystawiłem. Powracam więc z radością i z atencją o przyjęcie podziękowania za zaproszenie mnie tu, proszę, pana prezydenta miasta Leszna, przytomnych tu dam, zacnych mężów i kawalerów oraz wszystkich, którzy to zgromadzenie swym udziałem zaszczycić raczyli.
2: Zdjęcia z tych wydarzeń znajdziecie oczywiście w portalu lk.pl.
0: Radio Elka, lokalne radio.

0: No, dla niektórych to była majówka taka, wiesz, z pięknym słońcem, rowerami, wypoczynkiem, grillowaniem, być może wyjazdem, a dla innych to była bardzo pracowita majówka, wydaje mi się.
1: No, myślę, że tak, że to już taki był czas, wiesz co, na złapanie może oddechu, bo to już i tak potem nie wchodzi. A mowa oczywiście o wszystkich, którzy no maturę dzisiaj piszą, maturę zdają, my trzymamy bardzo mocno kciukasy. Natomiast ja sobie myślę i wspominam, słuchaj, właśnie Erykowi mówiłam, drodzy państwo, że 27 lat temu dokładnie, w 99 pisałam maturę z polskiego i też wtedy był 4 dzień maja.
0: No i
1: też
0: proszę,
1: 4 maja.
0: Proszę,
1: tak,
0: proszę, proszę, po majówce tak od razu. No właśnie, mówiłeś, że niektórzy gdzieś tam trochę oddechu dali głowie bez nauki. Ja myślę, że właśnie w drugą stronę, 70% siedziało nad książkami.
1: Myślisz, że tak było? A ty jak robiłeś? Pamiętasz?
0: Nie pamiętam. Wyszło jak wyszło.
1: No ale wiesz co, to jest tak, że no, chyba
0: każdy,
1: wtedy...
0: wiesz,
1: no,
0: każdy musi udeptać sobie swoją ścieżkę i później sobie nie pluć w brodę.
1: Oczywiście, że tak, jak najbardziej. Natomiast ja sobie właśnie jeszcze wrócę do tego, że to już... wtedy chyba już nauka w ogóle nie wchodzi, bo to już i tak się tego nie nauczysz. Możesz sobie ewentualnie przypominać coś, no i tylko i wyłącznie włożyć książki pod poduchę i jak się przyśni, to będzie okej.
0: I to jest najlepszy sposób na naukę, słuchajcie. Do matury jeszcze dzisiaj wrócimy i będziemy też pewnie powtarzać. Trzymamy kciuki. Dobry czas na zakup węgla. Kup węgiel z gwarancją jego jakości i w bardzo dobrej cenie. Przedsiębiorstwo handlowe Hudak zaprasza do swoich punktów sprzedaży. Pełna oferta na stronie www.hudak.com.pl lub w naszych oddziałach. Dobry czas na zakup węgla. Przedsiębiorstwo Hudak zaprasza.

0: 59 zł. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo. Uff, jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
3: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
4: Jarocin, ulica Wrocławska 22.
5: Dronedu.pl zaprasza na szkolenia pilotów dronów. Mieszkasz, studiujesz lub pracujesz w podregionie leszczyńskim? Ta oferta jest dla Ciebie. Dzięki dofinansowaniu zapłacisz tylko 835 zł zamiast 5000. W programie loty VLOS, termowizja i inspekcje OZE. Wejdź na dronedu.pl, wypełnij ankietę i zacznij zarabiać na dronach.
6: Oferujemy gruz kruszony betonowy oraz ceglano-betonowy z certyfikatem wraz z transportem. Zadzwoń 601-555-823.
5: Dni Leszna 2026 nadchodzą z pełną mocą. W piątek 8 maja na stadionie imienia Alfreda Smoczyka zagrają Kaja, Oskar Cyms oraz Marcin Rozynek i Atmosphere. Złap bilety online lub w kasie MOK przy ulicy Jana Ostroroga 9A. W sobotę 9 maja wspólnie bawimy się na leszczyńskim rynku. Występy orkiestry i zespołów oraz kabarety Łowcy.b, Kabaret Jurki i Zofia Dragan. Zapraszają Miejski Ośrodek Kultury i Miasto Leszno. Szczegóły na www.mok.leszno.pl.
7: Firma Maci. Stacja demontażu pojazdów. Złomujemy auta osobowe, ciężarowe, busy i sprzęt rolniczy. Najprościej zadzwonić. 733 70 70 70. Przyjedziemy i odbierzemy własnym transportem. Płacimy gotówką i wydajemy zaświadczenia do Wydziału Komunikacji. Firma Maci. Śmiłowo 29E koło Ponieca. Zobacz więcej na www.maci.pl.
8: Reklama.

0: No tak właśnie rozmawialiśmy przed wejściem na antenę z Anetą, że są takie utwory, których nie trzeba zapowiadać, a więc my prezenterzy trochę mamy mniej roboty. A tak całkiem poważnie to uśmiechaliśmy się, bo panie nam powiedziały w duecie, to nasz aktualny powerplay, Madonna, Sabrina Carpenter, jakby ktoś
1: one
0: jeszcze nie usłyszał.
1: Pięknie przedstawiły. No właśnie, często też słyszymy, jak Enrique Iglesias tak robi i Pitbull.
0: No i Pitbull,
1: tak,
0: oczywiście.
1: Pitbull, jak pięknie zaakcentowałeś, mój drogi. A teraz zaakcentuj pięknie i państwu powiedz, bo ja oczywiście coś przespałam. Co to dzisiaj do zgarnięcia w naszej porannej zabawie o 7.15 przez jakiś czas będzie?
0: A, były pyszne rzeczy, a teraz jest mała zmiana, słuchajcie, bo od dzisiaj aż do końca czerwca niemalże, zamiast burgerów, mamy dla was dwudniowy bilet na Euforia Festival, który odbędzie się 26, a w zasadzie od 26 do 28 czerwca w nowej lokalizacji. Euforia Festival ma nowy dom, to plaża ośrodka Sadyba w Boszkowie.
1: Pięknie, miejsce, właściwie miejscowość ta sama, więc tylko musimy przyzwyczaić się do nowej lokalizacji, ale o tym będziemy tak przypominać, tak często mówić, że na pewno zapamiętacie, zakodujecie, no a jest o co walczyć, bo to fajna impreza.
0: No pewnie.
1: I to zobacz, jak to świetnie się składa, bo 26 czerwca to jest idealnie, to jest piątek, koniec roku szkolnego, więc prosto ze świadectwami gdzieś tam odpocząć, wychillować się i 3 dni balować.
0: I na cały weekend do Boszkowa. Taki bilet można zgarnąć w naszym porannym konkursie. Zapraszamy, dźwięk jest już w pełnej gotowości, ale jeszcze go nie użyjemy, dopiero po 7.
1: Reklama.
2: Automruz Telegram.
3: Zapraszamy do salonu o moda JQ w Lesznie. Oferujemy pełną gamę modeli. Nowoczesne silniki spalinowe, oszczędne hybrydy oraz samochody w pełni elektryczne. Niezależnie czego szukasz, mamy auto dopasowane idealnie do ciebie. Najnowsza technologia i jakość w jednym miejscu. Odwiedź nas i poznaj technologiczną przewagę. Rusz w drogę po nowe doświadczenia. O moda JQ. Grupa Automruz. Leszno, ulica Baronowa 55. Telefon 65 5. 529 39 39.

0: I tak właśnie gramy w poranek poniedziałkowy po majówce. Ja wiem, że może być ciężko, ale wspólnie damy radę, słuchajcie.
1: No właśnie mówiliśmy o maturach, mówiliśmy o biletach na Euphoria Festival, które do zgarnięcia o 7.15. I uwaga, będziemy też dla was mieć wejścióweczki na Dni Leszna, które już rozpoczynają się w najbliższy piątek. A konkretnie mamy wejściówkę podwójną na koncerty piątkowe z okazji Dni Leszna właśnie, które na stadionie Alfreda Smoczyka od 18.30.
0: Wiadomości z kraju i ze świata, sport, wiadomości żużlowe przed nami, ale o pogodzie będziemy też mówić. No właśnie, to pogoda jest ważna, jeżeli chodzi o piątek. Gdzieś tam opady deszczu mają się pojawić. Miejmy nadzieję, że będzie dobrze. A myślę, że chcesz coś powiedzieć.
1: A ja znowu myślałam, że chcesz wyciągnąć z tego. Powoli, dzień powolności.
2: Reklama. Złamuj.

0: fajny. 500 545 500, słomu i grata PL.
1: Leci od plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od plusa w super cenie nabędziesz.
2: Przyjdź do plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
3: Galeria Leszno, Galeria Starówka i Centrum Handlowe Manhattan w Lesznie.
4: Sezon rowerowy w Eurorower otwarty. W ofercie ponad 1000 modeli rowerów dla profesjonalistów, amatorów i dzieci. Ogromny wybór rowerów elektrycznych. Zapraszamy do salonów Eurorower w Lesznie, ulica 17 stycznia 45 oraz we Wschowie, ulica Nowopolna 6. Szczegóły na www.euro-rower.pl. Eurorower, tu jest twój rower.
5: Masz nagły wydatek? Potrzebujesz gotówki? Mamy rozwiązanie. W L66 skup sprzedaż otrzymasz gotówkę. Skupujemy złoto, srebro, biżuterię, a także smartfony, laptopy, konsole i elektronarzędzia. Szybko zamienisz je na pieniądze. Zostaw to u nas. Darmowa wycena i gotówka od ręki. L66. Skup sprzedaż. Znajdziesz nas w Gostyniu, Jarocinie, Kościanie, Rawiczu, Wolsztynie i Wschowie. Szukaj l66.pl. Zamień rzeczy na gotówkę. Szybko, prosto i bezpiecznie.
6: Już 13 czerwca widzimy się na lotnisku w Lesznie.
7: Piknik na fest. Jeden dzień, jedno miejsce, cała Wielkopolska. Zaprasza Samorząd Województwa Wielkopolskiego.
6: Od 13 do 18 miasteczko samorządowe pełne atrakcji dla dzieci i dorosłych. Kosmiczne dmuchańce, zabawy z robotami, pokazy psów policyjnych.
7: W miasteczku zdrowia, badania i profilaktyka dla każdego, a dla utalentowanych kosmiczna scena talentów.
6: Od 18 koncerty. Na scenie Małgorzata Ostrowska, Natalia Schroeder i Gwiazda Wieczoru. Zalewski.
7: Wstęp wolny. 13 czerwca, lotnisko w Lesznie. Nie możecie tam zabraknąć.
8: Dobra wiadomość z salonu Toyoty. Czy twoje auto jest gotowe na wiosnę? Umów się na przegląd w autoryzowanym serwisie Toyota Mikołajczak. Oferujemy kompleksową diagnostykę, wymianę filtrów i oleju z dużą dostępnością terminów. Odwiedź nas już dziś. Leszno, Aleje Marszałka Józefa Piłsudskiego 4.
9: Reklama.
10: Na zegarach już 7.
11: Wielki pożar w Gliwicach, płonie dawna fabryka drutu. Dziś pierwszy egzamin tegorocznych maturzystów, sprawdzamy zabezpieczenia. Nowe zasady kupowania biletów do rzymskiego Koloseum to walka ze spekulantami. Agnieszka Trojanowska-Bis. Strażacy walczą od wczorajszego wieczora z pożarem dawnej fabryki drutu w Gliwicach. Nie mam poszkodowanych, bo była to opuszczona fabryka. Ogień ogarnął kilka hal o powierzchni w sumie ponad 1,5 hektara. Dym widać z daleka. O 2 w nocy pożar został opanowany, czyli przestał się rozprzestrzeniać, ale do końca akcji jeszcze daleko, mówi starszy kapitan Damian Dudek z Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach.
12: Na razie jeszcze trwają typowo działania gaśnicze. Jeszcze tak naprawdę nie przystąpiliśmy do działań związanych z dogaszeniem tego pożaru i dokładnym przegrzewaniem gruzowiska. Te działania jeszcze długo potrwają.
11: Wiadomo, że w zakładach trwały prace rozbiórkowe, ale nie wiadomo, czy to one spowodowały tak gigantyczny pożar. Straż pożarna bada jakość powietrza wokół miejsca i informuje, że nie było i nie ma wskazań, że występuje jakiekolwiek zagrożenie dla okolicznych mieszkańców. Także na Śląsku wczoraj wieczorem strażacy gasili inny pożar lasu w Chutkach w powiecie częstochowskim. W akcji uczestniczyły samoloty Lasów Państwowych. Ten ogień też został już opanowany. Wczoraj Instytut Badawczy Leśnictwa informował o dużym zagrożeniu pożarowym w lasach w całym kraju, z wyjątkiem obszarów górskich. Z ogniem walczą także Czesi. Tam akcja gaśnicza trwa na terenie Narodowego Parku Czeska Szwajcaria, gdzie ogień objął około 100 hektarów lasu i do wczorajszego wieczora wciąż nie udało się w pełni opanować ognia. Akcję utrudniają upał, susza i wiatr. Informacje w tej sprawie zbiera Marcin Starzec.
13: Pożar wybuchł w sobotę po południu w Rynarticach. Na miejscu pracuje kilkadziesiąt zastępów straży pożarnej wspieranych przez śmigłowce, a służby wprowadziły nadzwyczajny stan alarmu. Sytuację komplikuje charakter pożaru. Płoną korony drzew i ściółka leśna, a ogień rozprzestrzenia się także pod ziemią, tworząc nowe ogniska.
11: To kolejny poważny pożar w tym regionie. W 2022 roku w czeskiej Szwajcarii spłonęło ponad 1000 hektarów lasów. Za 2 godziny rozpoczyna się matura. Pierwszy dzień to egzamin pisemny z języka polskiego. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski zapewnia, że CKE dopilnowała, by zadania egzaminacyjne pozostały tajemnicą do ostatniej chwili.
14: W dalszym ciągu stosujemy zabezpieczenia, tak jak w tamtym roku, nadajniki. Dzwonimy do wybranych losowo szkół, sprawdzając, czy pakiety nie zostały otworzone. Działają i wycieków nie było i nie będzie w tym roku.
11: Do egzaminów szykują się też ósmoklasiści. Ich testy ruszą za tydzień, 11 maja. Wyniki będą kluczowe przy rekrutacji do szkół średnich. Wejście do Koloseum dziś obwarowane nowymi zasadami. Zaostrzono zasady sprzedaży biletów w ramach zaostrzenia walki ze zjawiskiem wtórnego obrotu biletami. Bo to agencje turystyczne masowo wykupowały wejściówki, przez co później brakowało ich w kasach i w internecie. Zgodnie z nowymi zasadami turyści, którzy chcą zwiedzić amfiteatr, muszą ustawić się w kolejce do kasy tylko bezpośrednio na placu Koloseum, tuż przed wejściem. Do tej pory wejściówki można było kupić także w 2 innych punktach, a tam można było zapłacić za ominięcie kolejki i kupienie biletu od spekulantów biletowych.
15: Radio Elga, lokalne radio.
9: Reklama.
16: Wiadomości sportowe dostarczyła firma Cell Garden. Kompleksowe usługi ogrodnicze, projektowanie, realizacja, pielęgnacja, trawniki i nasadzenia. Cell Garden, twój ogród w najlepszych rękach. Zadzwoń 734 696 136.
9: Reklama.
17: Czas na wiadomości sportowe.
18: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Znamy pierwszego spadkowicza z piłkarskiej ekstraklasy po jednym sezonie w Elicie. Do pierwszej ligi wraca Termalika Nieciecza, która wczoraj przegrała w Katowicach z IKS-em 1-5. Mówi trener Marcin Brosz.
19: Tak naprawdę nasze braki chcemy nadrabiać poświęceniem, zaangażowaniem. Tego mi brakowało dzisiaj najbardziej i szczególnie w linii z takim poświęceniem i to całego zespołu. Tu nie chodzi o indywidualnie czy o formację, ale z poświęcenia w grze obronnej.
18: Z okolicy strefy spadkowej uciekła Pogoń Szczecin, którą wygrana z Wisłą Płock 3-0 wywindowała aż na 8 miejsce. Szybko natomiast zakończyła się przygoda trenera Łukasza Tomczyka z Rakowem Częstochowa. Jego zespół przegrał w sobotę finał Pucharu Polski z Górnikiem Zabrze, a wczoraj klub, który zatrudnił szkoleniowca w miejsce Marka Papszuna, zrezygnował z dalszej współpracy. Ewa Pajor zdobyła jedną z bramek, a Barcelona pokonała u siebie Bayern Monachium 4-2 i awansowała do finału Ligi Mistrzeń. Zmierzy się w nim z Olympique Lyon. Polska piłkarka w decydującej rundzie tych rozgrywek zagra po raz 6, ale trofeum jeszcze nie zdobyła. Lider światowego rankingu Włoch Jannik Sinner wygrał turniej ATP 1000 na kortach ziemnych w Madrycie. W finale gładko pokonał Niemca Aleksandra Zwieriewa 6-1-6-2. Jako pierwszy tenisista w historii triumfował w 5 imprezach tej rangi z rzędu. Dużo mniejszy turniej, ale po raz pierwszy w karierze wygrała Katarzyna Kawa. W finale w chińskim Huzhou pokonała Słowenkę Weronikę Riałec 6-0-6-4. Włoch Andrea Kimi Antonelli wygrał wyścig o Grand Prix Miami 4. rundę Mistrzostw Świata Formuły 1 i umocnił się na czele klasyfikacji generalnej. Zanim finiszowali kierowcy McLarena. Drugie miejsce zajął broniący tytułu Brytyjczyk Lando Norris, a trzeci był Australijczyk Oscar Piastri. Emocjonujące mecze na zakończenie 4. kolejki żużlowej Ekstraligi. W derbowym pojedynku broniący tytułu Press Toruń pokonał GKM Grudziądz 48-42, a Sparta Wrocław wygrała z Unią Leszno 50-40. Znakomicie w tym drugim meczu pojechał Artiom Łaguta, zdobył komplet punktów.
20: Oczywiście siebie na swoją korzyść liczył. Prędkość była bardzo dobra, jestem bardzo zadowolony z tego powodu i mecz wygrany, najważniejsze. Jedziemy dalej, teraz czeka nas trudny wyjazd w Lublinie i będziemy walczyć ze wszystkich sił.
18: Wspomniany Motor Lublin prowadzi w tabeli, Sparta awansowała na 2, a ekipa z Torunia na 3 miejsce.
9: Reklama.
16: Wiadomości sportowe dostarczyła firma Cell Garden. Kompleksowe usługi ogrodnicze, projektowanie, realizacja, pielęgnacja, trawniki i nasadzenia. Cell Garden, twój ogród w najlepszych rękach. Zadzwoń 734 696 136.
9: Reklama.
21: Wiadomości żużlowe, Michał Konieczny. We Wrocławiu komplet widzów. Wczorajsze spotkanie na Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu pomiędzy tamtejszą Spartą a Fogołnią Leszną oglądał komplet prawie 14 tysięcy widzów. 3 nowych leszczyńskich byków. Na torze w Rybniku egzamin na licencję żużlową w klasie 140 cm3 zdało 3 podopiecznych trenera Romana Jankowskiego. To Tadeusz Baliński, Nikodem Pełczyk oraz Brian Skibiński. Pojadą w Grudziądzu. Dziś o 17 na torze w Grudziądzu rozpocznie się 5. runda Pucharu Ekstraligi w klasie 500R. Leszczyńską Unię reprezentować tam będą Dawid Oscenda, Paweł Silski i Piotr Morawiak.

0: Na zegarach już 7,5 minuty po godzinie 7. Dzień dobry!
1: Witamy was serdecznie 4 dnia maja. W poniedziałek rozpoczynamy nowy dzień i nowy tydzień. Eryk Woźniak.
0: I Aneta Nowak, dzień dobry. Witamy, zapraszamy do godziny 11. Sponsorem pogody jest Party Shop. Wszystko na ślub i rocznicę. Upominki, kartki, opakowania prezentowe również z personalizacją. Leszno, ulica Niepodległości 49, Gostyń, ulica Świętego Floriana 3.
2: Sponsorem pogody jest Nexbał. Okna, bramy, drzwi. Obrońców Lwowa 18 w Lesznie. Nasi doradcy Lucyna, Agnieszka, Łukasz i Darek wysłuchają i pomogą ci wybrać. Nexbał. Okna, bramy i drzwi. Jesteśmy dla was od 30 lat.
1: Reklama.
0: Dzisiaj w okolicach godziny 18-19 tak zwane deszczownica lotna z nieba może się pojawić.
1: Jak ty to pięknie ująłeś. No po prostu oczekuję takiej deszczownicy, mój drogi. No ale że jest dzisiaj dzień powolności, to powoli powiedzmy państwu, jak będzie w najbliższych dniach.
0: W najbliższych dniach będzie tak, że dziś jeszcze ciepło, ale w kolejnych właśnie, no już nieco mniej, jeżeli chodzi o te wartości na termometrze.
1: I jutro 22, 17 w środę i w środę pieruny i burza.
0: Pierwsza wiosenna być może, no właśnie, zobaczymy jak będzie. W czwartek intensywne opady deszczu, zresztą w środę i w czwartek intensywne opady deszczu i front atmosferyczny, który w ten wspomniany czwartek przyniesie nam tylko 13 stopni.
1: No mamy nadzieję, że te deszcze miną i dni leśne odbędą się już pod pogodnym niebem.
0: Tak naprawdę to 13 w ten czwartek to będzie chłodniej niż teraz, bo mamy 14,5 na ten moment.
1: Reklama.
2: Doskonałej pogody życzy Umikop. Żwirownia w Zaborówcu i Śmiglu. Usługi transportowe, roboty ziemne. Umikop. Zaborówiec. Powstańców Wielkopolskich.

0: Szefie, brakuje nam kabla solarnego, profili i uchwytów tych, no, dachowych. Montaż opóźni się o 2 dni.
1: Nic się nie opóźni. Odkąd korzystamy z hurtowni MK Team, wszystko jest na czas. MK Team to hurtownia z pełnym asortymentem dla fotowoltaiki, dostarczająca wysokiej jakości produkty dla instalatorów z całej Polski.
0: A magazyny energii też mają?
1: Oczywiście, są również kompleksowym wykonawcą instalacji fotowoltaicznych. Wejdź na mkteam.pl lub odwiedź na Facebooku i przekonaj się sam.
2: Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
3: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
4: Jarocin, ulica Wrocławska 22.
5: Wyobraź sobie poranek pachnący świeżą kawą. Rozmowy przy stole, śmiech, wspólne chwile.
6: W studiu Elegra Kuchnie i Wnętrza tworzymy przestrzenie, które opowiadają Twoją historię. Od projektu przez produkcję aż po montaż. Wszystko na wymiar z dbałością o każdy detal.
5: Elegra. Tworzymy kuchnie i wnętrza, w których po prostu dobrze się żyje.
6: Zapraszamy do salonu w Lesznie przy ulicy Gronowskiej 4 oraz w Rawiczu przy ulicy Poznańskiej 14. Zadzwoń do nas. 537 953 915 www.elegra.pl.
7: Jak sezon rowerowy, to z salonami Shaver. Zapraszamy do Leszna, Geodetów 9 obok Galerii Leszno oraz Kościan, Aleje Kościuszki przy Urzędzie Miasta. Wiosenne porządki w magazynie, rabaty nawet do -30%. Przyjdź i przekonaj się sam. Zapraszamy.
8: W Domi jest klimat jak na targowisku. Złom tu, rozmowa tam, ustalisz wszystko. Trochę żartu, trochę gadania i złom z głowy bez narzekania. Punkt złomu Domi w Lesznie, 1 maja 11, narożnik z Leśną przed Zaborowem.
9: Wyobraź sobie szkołę, w której twoje dziecko uczy się w swoim tempie, bez stresu, z ocenami, które wspierają rozwój, z pomocą drugiego nauczyciela, kształceniem specjalnym i pysznym, pełnym wyżywieniem z własnej kuchni. Sala gimnastyczna, plac zabaw, wygodny parking dla rodziców, a do tego niskie czesne. Szkoła Kolorowy Świat, Leszno, ulica Prusa 35. Zapisz swoje dziecko już dziś.
10: W tym gąszczu informacji wszyscy chcą być zauważeni.

0: ale tygrysami biznesu zostają ci, którzy odnajdą właściwą ścieżkę do swojego klienta.
1: Zamów reklamę w Radiu Elka. 885-20-20-10. Uwierz w siłę radia i niczym gazela biegnij po sukces.

0: No dobrze, nowy tydzień, po majówce jesteśmy, to i nowe nagrody mamy dla was o poranku.
1: No mamy wejścióweczki na Euforia Festival, który od 26 czerwca w Bożkowie i właśnie pierwszą taką wejścióweczkę podwójną dzisiaj rozdamy w porannym konkursie, co tam się dzieje. Taka zmiana, taka sytuacja, taka niespodzianka, mamy nadzieję. Do końca czerwca będziemy rozdawać te wejścióweczki, więc jest o co grać o poranku. No ale najpierw, żeby wygrać i żeby zgarnąć takie, chciałam powiedzieć, pyszności, no widzisz, z rozpędu, ale
0: jakoś
1: tak oczywiście.
0: Tak to. Euforia Festival z Euforią Burger ma też wiele wspólnego, trzeba powiedzieć.
1: Tak, oczywiście. Euforia jest na pewno, jeżeli ktoś się zgaduje i takie nagrody zgarnia. Euforia jest sponsorem Euforia Festival, Euforia Burger. No i teraz musicie zgadnąć tajemniczy dźwięk, żeby takie rzeczy wygrać w naszej porannej zabawie.
0: 6552955529 to jest numer do studia. Wyciszam podkład. Uwaga, 3 sekundy. Do waszej dyspozycji. Proszę nastawić uszu. I to na tyle.
1: Czy ty ostatnio miałeś do czynienia z takim dźwiękiem?
0: Z takim nie, ale ostatnio do czynienia miałem. Jakby tak tutaj pokręcić się wokół tego tematu.
1: A, to jest duża podpowiedź, bo to już jest troszeczkę, no taki może... No to, no tak, dobra, zaraz będziemy kombinować, podpowiadać. Na razie odbierzmy telefon, halo?
0: Dzień dobry.
2: Dzień dobry, czy to jest klikanie w klawiaturę?
0: Nie, nie. To nie jest dobra odpowiedź. To ja mogę teraz zaprezentować klikanie w klawiaturę, o...
1: A,
0: to by było klikanie w klawiaturę. A ten dźwięk, o którym dzisiaj mowa, brzmi następująco. To jeszcze raz, proszę bardzo. No to wiemy, że to nie klikanie w klawiaturę i szukamy kolejnych odpowiedzi. Słuchajcie, od razu też możemy dać znać, że te bilety są dla osób plus 18. Więc na tutaj, jeżeli chodzi o Euforia Festival, to plus 18 chyba zdecydowanie, bo to jest dwudniowy festiwal, no, myślę, przeznaczony tylko dla pełnoletnich. To tak,
1: oczywiście.
0: Woli ścisłości tutaj chciałem tylko dodać i podpowiedzieć. A jaka będzie odpowiedź tutaj? Dzień dobry.
3: Dzień dobry, czy to będzie strzywacz?
0: Nie,
1: też nie,
0: to też nie będzie strzywacz.
1: Ale fajnie kombinujecie, nie idziecie w dobrą stronę, natomiast tak, dźwięk mógł tak zabrzmieć.
0: Fajnie kombinujecie, nie idziecie w dobrą stronę, okej.
1: Okay. No, też bym tak, powiem ci, że ja z tym strzywaczem też myślałam, że to jest to, natomiast dźwięk zupełnie w innym miejscu się dzieje.
0: Dobra, mamy telefon, dzień dobry. Nie, to nie jest dziurkacz. Nie jest to dziurkacz, szukamy dalej. 6552955529. A niech potrwa nawet dwie zmiany ten dzisiejszy konkurs. A w zasadzie dwie połowy, dwie zmiany może niekoniecznie. Ale kto wie.
1: Ale a propos dziurkacza i strzywacza, mój drogi, możemy powiedzieć państwu, że w biurze nie jesteśmy.
0: Nie jesteśmy w biurze, a teraz mamy telefon. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, czy to jest gotowanie tostu, może chleb tostowy?
0: A, zjadłbym, ale to nie to. No nie, niestety.
1: Nie. Ale też, no faktycznie, tak mogło
0: zrobiło.
1: Brzmieć.
0: Śniadaniowo. No dobra, 6552955529, jak nie tosty, to co takiego? Dzień dobry.
1: No. Ej, ktoś się rozmyślił.
0: A, tam słyszałem radio dość głośno, bo słyszeliśmy też siebie z Anetą, więc jak już jest sygnał, to wyciszajcie radio. Ale nie teraz, bo teraz proszę zrobić głośniej, ponieważ prezentacja.
1: A właśnie. Czy my możemy powiedzieć, że ten dźwięk, on jest taki troszeczkę, może nie.
0: Tłumiony?
1: Może nie, że archaiczny, ale...
0: Nie.
1: Nie, ale tak, że brzmi trochę inaczej dzisiaj?
0: No dobra, to niech tak będzie.
1: No
0: dzień
1: to
0: dobry.
1: Powiedzmy.
5: Dzień dobry. Czy to jest otwieranie furtki, zamka od furtki?
0: Nie, to nie. Też nie jest dobra odpowiedź.
1: Ale fajna propozycja.
0: Ale ciekawe, bardzo fajnie. No teatr wyobraźni się nam zrobił.
1: No jesteście kreatywni słuchacze i za to was kochamy, natomiast no nie, żadna z tych odpowiedzi nie jest prawidłowa, halo?
0: No to jest już kolejna okazja do zdobycia tego zaproszenia na Euforia Festival. Dzień dobry.
6: Witam, czy to jest otwieranie sejfu?
0: Też nie jest to otwieranie serii.
1: Grubo, panie kochany, od
0: ale dobra, bo mogło, tak wiesz, tam trzeba takim pokrętełkiem, przekrętełkiem, tiririri.
1: O, to ja tylko z filmów, to ja nie
0: ciekawe
1: wiem.
0: Ciekawe by było, to nie jest to też dobra odpowiedź, ale mamy kolejny telefon. A w zasadzie ten telefon był i nie ma, ale świeci się nasza dioda, która podpowiada, hej, odbierzcie mnie, no to odbieramy, dzień dobry.
1: Halo, halo.
5: Dzień dobry.
7: Czy to jest może otwieranie albo zamykanie walizki na zamek szykujący?
1: No nie. Też nie.
0: No ale... dobra, to możemy podpowiedzieć, że tak, gdzieś ta walizka jest nam potrzebna, ale nie w odpowiedzi, bo może się przydać. I gdzieś bym połączył trochę tego dziurkacza. Tą walizkę też, ale nie jest to ani otwieranie, ani zamykanie niczego.
1: Tak, jak pięknie to podpowiedziałeś państwu, jeszcze dodaliśmy, że to jest lekko archaiczny dźwięk, teraz on brzmi trochę inaczej i wszystko się zgadza.
0: No, to co? A... to jeszcze raz prezentujemy ten dźwięk i proszę bardzo, oto on. Gdzieś tam coś, kogoś też słychać w tle, na pewno, przy tym dźwięku zdecydowanie.
1: I to jest też, no tak można powiedzieć, tło do całej odpowiedzi. Bo tam...
0: Słuchajcie, odpowiedziałem jak mogłem. Chciałem połączyć wszystkie wasze odpowiedzi. Muszą być ludzie, tak jest. Muszą być ludzie na pewno. I to tyle.
1: I że dzisiaj brzmi inaczej trochę ten dźwięk.
0: No dobra, mamy telefon. Dzień dobry, witamy, słuchamy.
8: Dzień dobry.
1: Słuchamy.
8: Robienie pieczątki?
1: Też nie.
0: No nie, no pieczątka. Ja bym nie powiedział, że pieczątki są archaiczne, bo to ważne. Ale też. I
1: też
0: brzmi
1: tak,
0: podobnie.
1: Że trzeba tak czasnąć, żeby było ją słychać, więc to tak.
0: Dzień dobry, witamy. Słuchamy, proszę ściszyć radio, bo nie damy rady i proszę.
1: Halo, halo? Oj,
0: no właśnie, tak to jest, jeżeli macie to radio, o tym wspominałem, a tutaj być może nagroda przeszła koło nosa. 655-29-5529. Przypominamy, dwudniowy bilet na Euforia Festival, który odbędzie się od 26 do 28 czerwca w Boszkowie, jest do zgarnięcia, jest telefon, dzień dobry.
7: No witam ponownie.
0: No witam.
7: Dziurkowanie biletu?
0: No nie jest to dziurkowanie biletu. No i ja bym tutaj jeszcze coś innego dodał. No,
1: jesteśmy,
0: ale jest
1: w dobrym
0: parzy,
1: miejscu.
0: Jest już po prostu parzy.
1: Inna
0: dobrze
1: konstrukcja.
0: To wszystko jest połączone. Bardzo dobrze, dzień dobry.
9: Wygląda, że robienie zdjęcia, coś takiego.
0: Nie wygląda,
1: a
0: absolutnie.
1: Tam? Już jesteśmy... No, to jesteśmy przy biletach, to już wiemy.
0: No,
1: no to już słuchaczka
0: tyle.
1: Powiedziała.
0: No.
1: Ale tam czegoś brakuje.
0: Dzień dobry.
10: Dzień dobry.
0: Proszę bardzo.
10: Czy to jest kasowanie biletu?
0: Przez?
10: W tramwaju, w autobusie przez kasownik.
1: Nie, kasownik.
0: Potrzebujemy tego najważniejszego słowa, pierwszego słowa. No ja już tak podpowiedziałem tutaj.
1: I to nie kasownik, a?
0: Odpowiedź. Dzień dobry.
11: Dzień dobry.
0: Proszę bardzo.
11: Czy to jest może kasowanie biletu w, nie wiem, w jakimś autobusie, czy może konduktor?
1: No! Konduktor, tak!
0: Mamy konduktora i mamy...
1: Kamień serca!
0: To. Brawo,
1: gratulujemy!
0: Brawo. Kto po drugiej stronie?
11: Ryszard.
0: Dzień dobry, Ryszardzie. No to się pobawisz w Boszkowie dwa dni.
11: No to super, doskonała wiadomość.
1: Doskonała wiadomość, Ryszardzie, bo to jest akurat na rozpoczęcie wakacji 26 czerwca. Tam się ten festiwal rozpoczyna, będzie mnóstwo dobrej energii, mnóstwo dobrej zabawy i właśnie tam otrzymujesz zaproszenie dziś dla dwóch osób.
0: No i gratulujemy bardzo serdecznie. Ryszard, mało tego, będziesz mógł mieć skasowany bilet przez konduktora, bo do Boszkowa z Leszna też w razie czego jedzie, a jak, no właśnie, może zapytamy, skąd jesteś?
11: Z Głogowa,
0: ale to też to piękna trasa Głogów, Leszno, później do Boszkowa i super. I takie właśnie zaproszenie dla ciebie. No to baw się dobrze, a powiedz, jak tam się bawiłeś na majówce.
11: Doskonale, akurat też pogoda dopisała, więc akurat trochę plażowaliśmy, więc naprawdę z tego roku majówka dopisała.
0: Bardzo się cieszymy.
1: To jest najważniejsze, ty też dopisałeś i poranne takie, można powiedzieć, trzeźwość umysłu, Ryszardzie, gratulujemy serdecznie. No a teraz co porabiasz? Do pracy już się szykujesz?
11: Nie, już w pracy jestem, słucham z kolegą właśnie waszego konkursu.
0: Czyli proszę bardzo, do pracy rodacy od samego rana.
1: Ale poczekaj, Rek, bo tak ściszony ton, to chyba tak po cichutku, żeby szef nie słyszał?
11: Nie, do szefa mam, jak gdyby dzieli nas, jak gdyby piętro, więc na spokojnie.
1: Chyba, że podkręcił radio i wszystko jest jasne i zaraz zejdzie na dół.
0: Tam
11: jak
0: do tu.
11: Połączy kropki, to może.
0: Być może, teraz już zdecydowanie
1: to
0: połączył.
1: Pozdrów.
0: Proszę, no właśnie, teraz oddajemy antenę, pozdrawiaj kogo tylko chcesz.
11: Pozdrawiam całe szefostwo i tutaj kolegów.
0: No i poszło w takim razie.
1: Gratulujemy
0: ci, Ryszard, za moment poza anteną szczegóły odbioru twojej nagrody, a my będziemy wracać jutro. Po pierwsze z kolejnym biletem, po drugie z nowym dźwiękiem. Zapraszamy was bardzo serdecznie, bądźcie na nasłuchu.
12: wypożyczalnia i punkt sprzedaży sprzętu medyczno-rehabilitacyjnego dla chorych w Lesznie oferuje łóżka rehabilitacyjne, wózki, kule, balkoniki, koncentratory tlenu, szyny CPM, Atromot oraz lampy Bioptron i nie tylko. Leszno, ulica Szybowników 53, telefon 601-78-46-47, www.dla-chorych.pl.
13: Leci od plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od plusa w super cenie nabędziesz.
14: Przyjdź do plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
15: Galeria Leszno, Galeria Starówka i Centrum Handlowe Manhattan w Lesznie.
16: Hej Leszno, gotowi na zabawę? Bajkowa Planeta to jedyne w mieście kolorowe sieci Ropeland. Szukasz miejsca na urodzinki? Zapraszamy wszystkie dzieci od 0 do 12 lat. Sala zabaw czynna jest 7 dni w tygodniu od 11 do 20 w Galerii Starówka. Mamy 3 strefy zabawowe dla malucha do 3 roku życia. Strefa sieci kolorowych Ropeland. Strefa dla dzieci od 3 do 12 lat. 3 tematyczne salki urodzinowe. Salka morska, salka kosmiczna i salka magiczny las. A przy okazji rodzice mają miejsce, aby posiedzieć i wypić ciepłą kawę z ekspresu i zjeść ciasto. Bajkowa Planeta w Galerii Starówka zaprasza 7 dni w tygodniu.
17: Na sprzedaż lub wynajem nowe lokale usługowe przy szpitalu w Lesznie. pbodeweloper.pl.
18: Marzysz o pięknej, gładkiej skórze i wyjątkowej pielęgnacji? Teraz to możliwe w samym sercu Leszna. Salon kosmetyczny Gold Bloom zaprasza na rewolucyjne zabiegi z wykorzystaniem jedynego w Lesznie urządzenia Venus, najnowszej technologii, która odmieni Twoją skórę. Salon Gold Bloom, Leszno, ulica Niepodległości 41. Znajdziesz nas także na Facebooku i Instagramie. Do końca maja przy zakupie dowolnej usługi profesjonalna diagnoza cery analizatorem Preme gratis.
19: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown. Umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką. Podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502 722 722. 502 722 722.
20: Zapraszamy do sklepu Intermarché w Galerii Leszno na szokujące promocje. Teraz tylko u nas. Hity cenowe. Masło Ekstra Gostyń. 200 gramów. Najtaniej w mieście. 4,69. Łopatka wieprzowa bez kości. Kilogram. 12,99. Oraz ziemniaki. Kilogram. 89 groszy. Serdecznie zapraszamy do klubu sportowego Grano w sklepie Intermarché w Galerii Leszno. Klub czynny również w niedzielę od 8 do 21.
21: Reklama.
22: Czas na polski hit w Radiu Elka.

0: Radio Elka, lokalne radio.
1: 7:30 na zegarach. Emilia Wojciechowska w studiu o wydarzeniach, między innymi sportowych, w tym zeszły weekend, który już za nami. Dzień dobry, Emilia, słuchamy.
2: Dzień dobry. Oczywiście najświeższe informacje u nas, ale zaczniemy od pożaru. 23 zastępy strażaków gasiły pożar, który wybuchł w sobotę w nocy na terenie tartaku w Racocie. Zapaliła się jedna z hal produkcyjnych. W środku znajdowały się maszyny, drewno i gotowe towary, powiedział nam Dawid Kryś, oficer prasowy Kościańskiej Straży Pożarnej. Strażacy przystąpili do gaszenia budynku oraz obrony pozostałych obiektów. Ponieważ cała hala była objęta ogniem, a konstrukcja dachu zawaliła się do środka, działania prowadzono głównie z zewnątrz. Do środka wprowadzono jedynie robota gaśniczego, który przyjechał z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. Straty są szacowane, ale z pewnością będą bardzo duże. Ustaleniem przyczyn i okoliczności pożaru zajmie się policja. Organizator skoków spadochronowych Strefa Leszno wydał oświadczenie w sprawie tragicznego wypadku, do którego doszło 1 maja na leszczyńskim lotnisku. 39-letni spadochroniarz podczas lądowania z dużym impetem uderzył w ziemię. Mimo długiej reanimacji życia mężczyzny nie udało się uratować. W opublikowanym komunikacie organizator opisuje, że tego dnia panowały dobre warunki do wykonywania skoków. Wiał lekki wiatr o prędkości 6 metrów na sekundę, a odbywający się w pobliżu piknik nie wpływał na bezpieczeństwo operacji lotniczych. Po wyrzucie skoczków 4 wylotu wszystkie spadochrony były poprawnie otwarte. 4 skoczków wylądowało w wyznaczonym miejscu do lądowania, natomiast jeden ze skoczków podczas lądowania wykonał agresywny zakręt na zbyt małej wysokości, co skutkowało silnym uderzeniem w ziemię. Pogotowie ratunkowe i inne służby były na miejscu zdarzenia około 1 minuty po całym zejściu, napisał Markis Białecki, prezes Skydive Leszno. Zmarły spadochroniarz był bardzo doświadczony. Wykonywał swój 1070 skok w życiu. Jak zaznaczono w oświadczeniu, używany przez niego sprzęt spełniał wszelkie wymagania dotyczące bezpieczeństwa i był w pełni sprawny technicznie. Dalsze dochodzenie w sprawie wypadku prowadzą powołane do tego służby i instytucje lotnicze. Leszczyńscy żużlowcy postawili się mocno i choć ani razu nie prowadzili, to aż do 14 biegu wynik meczu we Wrocławiu pozostawał sprawą otwartą. W końcówce gospodarze mieli jednak więcej atutów i silniejszych liderów na wyścigi nominowane. Betard Sparta Wrocław pokonała osłabioną brakiem Janusza Kołodzieja Fogo Unię Leszno 50-40. Michał Konieczny.
3: Przed meczem sporo mówiło się o osłabieniu gości. Brak Janusza Kołodzieja i zastosowanie zastępstwa zawodnika sprawiły, że wielu ekspertów stawiało sprawę jasną. Fogo Unia Leszno może mieć w ten niedzielny wieczór trudną przeprawę na torze WTS-u. I początek zdawał się to potwierdzać. Pierwszy bieg dla gospodarzy 5-1. Mocne otwarcie i sygnał, że Sparta nie zamierza brać jeńców. To, co wydarzyło się później, to prawdziwa żużlowa szachownica. Trenerskie roszady, zmiany taktyczne i ogromna determinacja byków sprawiły, że mecz nabrał rumieńców. Leszczynianie nie byli żadnym chłopcem do bicia. Walczyli o każdy punkt, a kibice na trybunach nie mogli narzekać na brak emocji. Przed biegami nominowanymi wynik 41-37 dla Sparty. Wszystko jeszcze było możliwe. Napięcie sięgało zenitu. I wreszcie bieg 14. Na torze para gospodarzy Maciej Janowski i Dan Biuli. Po drugiej stronie ambitni Nazar Parnicki oraz Keinan Ru. Start i skuteczna jazda zawodników Sparty. Pewne 5-1 zamyka losy spotkania. Wiadomo już, że ligowe punkty zostaną we Wrocławiu. Ostateczny wynik 50-40 dla wrocławskiej Sparty. Na dorobek gości z Leszna złożyli się Grzegorz Zęgoda 2 punkty i bonus w 2 startach. Ben Kuk 8 punktów i bonus, Keinan Ro 4 punkty, Piotr Pawlicki 13 punktów i 2 bonusy, Nazar Parnicki 11 i 2 bonusy, Kacper Mania 2 punkty w 2 startach. Najwięcej punktów dla gospodarzy zdobyli komplet 15 punktów Artium Łaguta i 10 z bonusem Maciej Janowski. Mimo porażki goście pokazali charakter i momentami potrafili postawić się faworytowi. Sparta jednak była drużyną bardziej kompletną i to ona dopisuje kolejne zwycięstwo do ligowej tabeli.
2: Popisy za kierownicą skończyły się utratą prawa jazdy. 20-letni kierowca słono zapłacił za driftowanie w Czachorowie. Młody mężczyzna wykonywał niebezpieczne manewry BMW na drodze w strefie gospodarczej. Zarejestrowały to kamery, a zauważył operator monitoringu miejskiego, przeglądając nagrania. Mówi Dominik Gorynia, komendant Straży Miejskiej w Gostyniu.
4: Kierowca trzykrotnie wprowadził pojazd tak zwany drift, czyli poślizg. wykonując gwałtowne manewry. I tutaj należy zaznaczyć, że w tym czasie także w pojeździe był pasażer. W związku z powyższym, że nie jest to właściwość rzeczowa Straży Miejskiej, materiały przekazaliśmy do Komendy Powiatowej Policji w Gostyniu celem prowadzenia dalszych czynności.
2: Policjanci nałożyli na kierowcę mandat w wysokości 2,5 tysiąca złotych, przyznali 10 punktów karnych i zatrzymali mu prawo jazdy na 3 miesiące.
0: Radio Elga, lokalne radio.

0: Body Talk w Radiu LK. No czas jest ważny, 22 minuty do 8.
1: No a propos Body Talk, no to właśnie taka mowa ciała, mój drogi, czy ty za twoich czasów, bo my tak dzisiaj o tych maturach wiadome...
0: O której to start? O 8 czy o 9?
1: A, o 9.
0: O 9. No, to jeszcze wiesz, kupa czasu.
1: Jeszcze możecie spać i tam niech wam się te książki przyśnią, niech przyswoi się wiedza spod poduszki. A teraz takie pytanko do ciebie, czy też za twoich czasów było tak, że no nie wiem, jakaś mowa ciała, jakieś takie podpowiadania, w ogóle była szansa na to, żeby coś tam...
0: Jedyna szansa to Champs-Élysées.
1: A Champs-Élysées, czyli tak jak u nas, to powiem ci, że dokładnie tak samo. No i też było tak, rozmawialiśmy poza anteną, że za moich czasów jeszcze nie było tak, że obowiązek zdawania matury z języka obcego u Eryka już
0: było. A matematyka już była?
1: Nie, ja właśnie byłam
0: jeszcze
1: tym
0: nie
1: rocznikiem.
0: Tędy droga.
1: Nie, że nie musieliśmy obowiązkowo.
0: No fajnie.
1: Mogę się sobie wybrać tak inny, także fajnie.
0: No dobrze, słuchajcie, trzymamy za was kciuki. Jeszcze wrócimy do tematu matur na pewno przed godziną 9 i o 9 też będziemy wracać, będziemy trzymać kciuki. Trochę tam będzie do porobienia, no. Kilka dni, solidnych dni przed wami, ale słuchajcie, nie ma tego złego. Nawet jeśli coś pójdzie nie tak, aż uderzam tutaj ręką w stół, pięścią.
1: To są terminy poprawkowe,
0: słuchajcie, na tym się świat nie kończy, no.
1: A jakieś talizmany, pamiętasz, z matur, jak to jest?
0: Ja nie miałem takiego talizmanu.
1: Czy słoniki, czy jakieś takie, nie wiem, panie, jakieś takie podwiązki, czy coś, czy to nie, czy to na ślub?
0: Czy to się w tym samym, co na studniówce, w tym samym na maturę?
1: Wiesz co, no coś tam trzeba zmienić jednak.
0: Albo uprać chociaż.
2: Reklama.

0: Maki, skup w Sazimnice. Telefon 601 191 944.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
3: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
4: Galeria Leszno, Galeria Starówka i Centrum Handlowe Manhattan w Lesznie.
5: Czas na nowe mieszkanie w Gostyniu. Osiedle Wichrowa Park. Klimatyzacja, monitoring i rolety elektryczne w standardzie. Komfort, bezpieczeństwo i spokój każdego dnia. Wichrowa Park. Od PBO Developer.
6: Znacie ten zapach? Dym, aromat przypraw i skwierczące mięso na ruszcie. Sezon grillowy w Słomieński 1904 właśnie się zaczął. Na naszych ladach czekają już kiełbasy, karkówki i grillowe specjały z polskiego mięsa. Przygotowane według tradycyjnych receptur, które znamy od ponad 120 lat. Słomieński 1904. Do zobaczenia przy grillu.
7: Budujesz? Remontujesz? Szukasz sprawdzonych rozwiązań? Postaw na doświadczenie i jakość z PHU Smoczyk. Oferujemy kompleksowe obsługę. Od najlepszych materiałów budowlanych przez doradztwo po wykonawstwo. Z nami budujesz solidnie i bez stresu. Czekamy na Ciebie w Lesznie przy ulicy Stasia Tarkowskiego 1. Zanotuj numer 501-329-076. PHU Smoczyk. Twój partner w budowie.
8: Oferujemy gruz kruszony betonowy oraz ceglano-betonowy z certyfikatem wraz z transportem. Zadzwoń 601-555-823.
9: W chwilach pożegnania najważniejsze jest zrozumienie, szacunek, profesjonalizm. Dlatego w Momentum w Lesznie jesteśmy z Państwem na każdym etapie ostatniej drogi. Mamy dom pogrzebowy z salą pożegnań. Posiadamy własne krematorium, dzięki czemu unikają Państwo pośrednictwa innego zakładu pogrzebowego i obniżają tym samym koszt całego pogrzebu. Zajmujemy się wszystkimi formalnościami. Zakład pogrzebowy Momentum, Leszno, ulica Wałowa 11, telefon 501-631-909. Jesteśmy wtedy, kiedy najbardziej nas potrzebujesz.

0: Migiel, ulica Południowa.
1: Betoniarnia. Telefon 65 518 02 50. U nas kupuj, z nami buduj.
2: Czas na niższe ceny i wyprzedaże w Betoniarni Śmigiel.
3: Słuchajcie, wesele było fantastyczne. Goście bawili się cudownie. Klimat i wystrój tego XIX-wiecznego pałacu są zachwycające, a wyśmienita kuchnia nie ma sobie równych. Zaproś swoich gości do pałacu w Brzeźnie na wesele, wieczór panieński, urodziny lub jubileusz. Zorganizujemy ognisko lub grilla w plenerze. Pałac Brzeźno Spa and Golf. Idealne miejsce na Twoją imprezę. Zapraszamy. Brzeźno koło Prusic przy trasie S5 w kierunku na Wrocław. Zobacz więcej na www.palacbrzezno.pl.
4: Firma Maci. Stacja demontażu pojazdów. Złomujemy auta osobowe, ciężarowe, busy i sprzęt rolniczy. Najprościej zadzwonić. 733 70 70 70. Przyjedziemy i odbierzemy własnym transportem. Płacimy gotówką i wydajemy zaświadczenia do Wydziału Komunikacji. Firma Maci. Śmiłowo 29E koło Ponieca. Zobacz więcej na www.maci.pl.
5: Reklama.

0: Pięknie się zrobiło na naszej antenie, a teraz trochę przyspieszamy tempo z racji tego podkładu. No właśnie, tempo jakoś tak zostało bardzo przyspieszone, majówkowe. Niby długi weekend, a tu poniedziałek.
1: O proszę bardzo, no a tyle się działo w naszym regionie. Oczywiście o wielu, wielu imprezach możecie przeczytać i obejrzeć galerię zdjęć w naszym portalu lk.pl. A działo się mnóstwo, począwszy od 30 kwietnia, gdzie rozpoczęliśmy urodzinami miasta Leszna, można powiedzieć, na leszczyńskim rynku. Natomiast później, no to już w całym regionie tak rozsiane pięknie imprezy i no tak jak powiedzieliśmy wcześniej, działo się mnóstwo rzeczy, możecie podejrzeć. A ty, mój drogi?
0: Jubileusze były też, chciałbym zauważyć.
1: Jeździłeś rowerem, widziałam.
0: A co do jeżdżenia, to uwaga, mówię o jubileuszu w sobotę 2 maja. 30. Parada Parowozów, wydarzenie, które od lat przyciąga tłumy turystów i pasjonatów techniki z Polski i zagranicy. O Wolsztynie mowa, słuchajcie. Parada Parowozów w Wolsztynie, znów tłumy i znów piękne parowozy. Zapraszamy serdecznie na lk.pl. Smoły było pod dostatkiem.
1: Otóż to. A tu w samym Lesznie oczywiście leszczyńskie po królewsku 2 dnia maja. Nieprzypadkowo o tym też mówimy, bo nasza królewska para radiowa, można powiedzieć, królowa Katarzyna z Opalińskich, czyli Patrycja Wachońska i król Stanisław Leszczyński, czyli Filip Wybieralski. To oni właśnie wcielili się w rolę królewskiej pary i fantastycznie poprowadzili tę imprezę. O tym też możecie poczytać i oglądać zdjęcia. No i było fantastycznie, cóż powiedzieć.

0: Reklama.
1: Automruz Telegram.
2: Oh my god, słyszałeś? To się dzieje naprawdę.
3: Masz na myśli OMG? Trudno powstrzymać emocje. Kultowa brytyjska marka samochodów MG zadomowi się na dobre w Lesznie. Pierwszy salon i serwis samochodów MG w regionie.
2: MG, zawsze chciałam je mieć.
3: Mówisz i masz. MG. Grupa Automruzy zaprasza. Leszno, aleje Jana Pawła II-2.

0: sama.
1: 40 lat minęło, a Wesołek wciąż tworzy wspaniałe dzieło.
2: Od fundamentów po dach, bo mają wspaniałą ofertę, kulturę i fach.
1: Tysiące klientów, zrealizowanych marzeń i mnóstwo pozytywnych wrażeń.
2: Dom, podjazd, taras, ogród. Wesołek radę da. Po to ekipa na 102.
1: Dalszy rozwój i dobro klienta. Taki plan mają.
2: Do swych składów pięknie zapraszają.
1: 40 lat na rynku budowlanym. mbwesołek.pl.
3: Leci od plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od plusa w super cenie nabędziesz.
4: Przyjdź do plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
5: Jarocin, ulica Wrocławska 22.
6: Pralka stanęła? Lodówka nie chłodzi? A może zmywarka odmówiła współpracy? Zadzwoń do Złotej Rączki Leszno. Naprawiamy sprzęt AGD. Lodówki, pralki, zmywarki, piekarniki, suszarki i ekspresy do kawy. Nasz największy atut? Dojazd do klienta i naprawa na miejscu. Naprawiamy też okna, drzwi i rolety. Wykonamy wiercenie, usługi elektryczne i hydrauliczne. Złota Rączka Leszno. Zadzwoń 570 862 883. Bo w domu wszystko musi działać.
7: Gorące rytmy i weekendowa laba, czyli grill z Radiem Elka. Piątek, sobota i niedziela od godziny 18. Włącz radio i niech skwierczy.
8: Sponsorem audycji jest piekarnia Cukiernia Gwóźdź. Zapraszamy po ciepłe pieczywo, pyszne ciasta i torty 7 dni w tygodniu. Dziękujemy, że jesteście z nami każdego dnia.
9: Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Lipieńskiej i sekcja powożenia Lucky Star zapraszają miłośników koni na 7 zawody w powożeniu. Będzie to finał Grand Prix zawodów Włoszakowic i Wilkowic. Zawody odbędą się w niedzielę 10 maja na kompleksie sportowo-parkowym w Wilkowicach w 5 kategoriach. Koń mały singiel, para, koń duży singiel, para oraz kategoria senioralna 60+. Zbiórka o godzinie 11, a o godzinie 12 otwarcie zawodów. Korowód poprowadzi orkiestra dęta OSP Krzywiń. Majoretki Werwa. Nutki, grupy Baby, Kadet, Junior i Senior. Ponadto wiele atrakcji, dmuchańce, przejażdżki i nie zabraknie swojskiego jadła. Wpisowe 150 zł na www.zawody.kegle.pl. Współorganizatorami zawodów są Wójt Lipna i Wójt Włoszakowic oraz firmy PBO Developer, systemy pompowe Ziemowit Mazurek i gospodarstwo rolne Długie Stare.

0: Masz nagły wydatek? Potrzebujesz gotówki? Mamy rozwiązanie. W L66 skup sprzedaż otrzymasz gotówkę. Skupujemy złoto, srebro, biżuterię, a także smartfony, laptopy, konsole i elektronarzędzia. Szybko zamienisz je na pieniądze. Zostaw to u nas. Darmowa wycena i gotówka od ręki. L66. Skup sprzedaż. Znajdziesz nas w Gostyniu, Jarocinie, Kościanie, Rawiczu, Wolsztynie i Wschowie. Szukaj L66.pl. Zamień rzeczy na gotówkę. Szybko, prosto i bezpiecznie.
1: Skład drewna Złota Rączka w Zaborowie oferuje belki heblowane, deski elewacyjne oraz podbiciowe, listwy wykończeniowe, płyty OSB, domki ogrodowe. Nie przepłacaj w marketach. Zapraszamy. Leszno Zaborowo, ulica Górowska 16.
2: Dobra wiadomość z salonu Toyoty. Czy twoje auto jest gotowe na wiosnę? Umów się na przegląd w autoryzowanym serwisie Toyota Mikołajczak. Oferujemy kompleksową diagnostykę, wymianę filtrów i oleju z dużą dostępnością terminów. Odwiedź nas już dziś. Leszno, Aleje Marszałka Józefa Piłsudskiego 4.
3: Reklama.
4: Na zegarach już 8.
5: Nocna rozmowa telefoniczna prezydentów Polski i USA to na początek. Później rady dla maturzystów, jak obniżyć stres na ostatniej prostej. Kopiec wolności w Poznaniu przeżywał wczoraj istne oblężenie. Tradycyjnie jak co roku. Agnieszka Trojanowska-Bis. Prezydent Karol Nawrocki rozmawiał w nocy przez telefon z Donaldem Trumpem. Prezydenci omówili kwestie związane z obecnością wojsk amerykańskich w Europie. Nawrocki podziękował też amerykańskiemu przywódcy za zaangażowanie i przyczynienie się do uwolnienia Andrzeja Poczobuta. Tymczasem Donald Trump ogłosił nową operację przeprowadzenia statków przez cieśninę Ormus. Operacja nosi nazwę Projekt Wolności i ma zacząć obowiązywać dziś rano czasu blisko wschodniego. Czym więcej, Tomasz Fęskę.
6: Eskortowanie statków z całego świata przez cieśninę Trump zapowiadał już na początku marca w odpowiedzi na apele krajów wydobywających ropę w Zatoce Perskiej, ale wtedy armia USA odrzuciła prośbę, obawiając się ataków ze strony Iranu. Teraz amerykańskie centralne dowództwo zapewnia o wsparciu projektu Wolność m.in. setką statków powietrznych i 15 tysiącami żołnierzy. Według wyliczeń firmy AXS Marine przed majówką na przepłynięcie przez cieśninę czekało ponad 900 statków.
5: Donald Trump zapewnia, że rozmowy z Iranem przebiegają pozytywnie, ale wciąż nie wyklucza zbrojnej akcji przeciwko Teheranowi. Ostatnia godzina oczekiwania i o 9:00 rusza pierwszy dzień matur. Dziś język polski pisemny, obowiązkowy dla wszystkich. Uczniowie przyznają, że czują stres.
7: Staram się z nim walczyć, ale mam nadzieję, że w końcu uda mi się z nim wygrać.
5: Eksperci tłumaczą, że do pewnego stopnia stres jest potrzebny, mobilizuje, ale jeśli trudno go znieść, można go obniżyć ćwiczeniami.
8: Najprostszą techniką są techniki oddechowe. Bierzemy wdech, mniej więcej 4 sekundy, robimy zatrzymanie, znowu 4 sekundy i wydech, najlepiej jakby był dłuższy, czyli 6 sekund.
5: Radzi dr Klara Królewiak-Decji z Uniwersytetu SWPS. Według psychologów w obniżeniu stresu przydaje się też skupienie na tym, co dociera do nas z zewnątrz, na dźwięku czy zapachu otoczenia. W stresie zapominamy o tym, co tu i teraz, a przywrócenie tej perspektywy stabilizuje pobudzenie. Nowe możliwości dla polskiej armii. Na orbitę trafił 4 satelita zbudowany przez firmę ICEYE dla wojska. To element programu, który ma stworzyć całą konstelację satelitów obserwacyjnych. Jak mówi minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz, chodzi o szybki dostęp do danych potrzebnych na przykład w sytuacjach kryzysowych.
9: Satelity do obrazowania monochromatycznego, czyli niezależnie od pory dnia i nocy, niezależnie od zachmurzenia, bardzo dokładne obrazowanie.
5: W planach resortu jest dalsza rozbudowa systemu. Według zapowiedzi jeszcze w tym roku Polska może mieć nawet 9 takich urządzeń w kosmosie. Wielkim zainteresowaniem cieszył się wczoraj Kopiec Wolności w Poznaniu. Punkt widokowy jest otwierany dla odwiedzających tylko w najważniejsze święta i uroczystości państwowe, dlatego wczoraj do wejścia na jego szczyt ustawiła się tradycyjnie kolejka chętnych.
10: Jak wrażenie i czy warto było czekać?
11: Oczywiście, że warto. Ja mieszkam 20 lat w Poznaniu, tak naprawdę pierwszy raz tutaj weszłam, ale widok wspaniały. Chociaż pogoda jest do góry patelnia w cudzysłowie.
12: No, bo 2 razy do roku jest, nie? 3 maja i 11 listopada, no, dokładnie.
13: Nie być częściej?
12: No chyba tak, jak jest takie zainteresowanie, to raczej
11: nie byłoby kolejek.
12: Nie byłoby kolejek, no.
5: Kopiec nie jest dostępny codziennie, ponieważ jego konstrukcja mogłaby nie wytrzymać. Kopiec Wolności w obecnym kształcie został otwarty pierwszy raz dla odwiedzających 7 lat temu z okazji setnej rocznicy Powstania Wielkopolskiego.
14: Radio Elga, lokalne radio.
3: Reklama.
10: Wiadomości sportowe dostarczyła firma Cell Garden. Kompleksowe usługi ogrodnicze, projektowanie, realizacja, pielęgnacja, trawniki i nasadzenia. Cell Garden, twój ogród w najlepszych rękach. Zadzwoń 734 696 136.
3: Reklama.
13: Czas na wiadomości sportowe.
14: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Inter Mediolan po roku przerwy znów wywalczył Mistrzostwo Włoch. Tytuł zapewnił sobie na 3 kolejki przed końcem sezonu, pokonując Parmę 2-0. Piotr Zieliński asystował przy pierwszym golu. W Hiszpanii koronacja FC Barcelony została przełożona co najmniej o tydzień, bo Real Madryt wygrał wczoraj na wyjeździe ze Spaniolem 2-0. Katalończycy tytuł mogą sobie zapewnić w niedzielę w bezpośrednim meczu z Realem. W Anglii klasyk padł łupem Manchesteru United. Czerwone Diabły pokonały Liverpool 3-2. Siatkarze PGE Projektu Warszawa byli już o krok od brązowego medalu Plus Ligi. W serii za Sekoresowią prowadzili 2-0 i wygrali 2 pierwsze sety meczu numer 3. Ale to rzeszowianie ostatecznie wygrali 3-2, mówi rozgrywający Marcin Janusz.
15: I mam nadzieję, że tutaj wrócimy. Oczywiście ten mecz jest tylko pierwszym małym kroczkiem, ale myślę, że dla nas bardzo ważnym, patrząc z perspektywy tego, jak toczyła się ta rywalizacja, jak to wyglądało w tym meczu. Nie chcę powiedzieć, że rzadko wychodziliśmy z takich problemów w trakcie sezonu, ale rzadko wychodziliśmy z takich problemów w trakcie sezonu, więc to jest bardzo cenne.
14: W lepszej sytuacji jest wciąż Projekt, prowadzi 2-1. Mecz numer 4 pojutrze w Rzeszowie. Dzień później w Lublinie 4 mecz finałowy. Bogdanka prowadzi z Aluron Wartą Zawiercie 2-1. A w siatkarskiej Lidze Mistrzyń w finale z udziałem 2 drużyn ze Stambułu lepszy był Wakif Bank, który pokonał Edza Chiwasz i Magdaleny Stysiak 3-1. Polscy lekkoatleci nie zdobyli medali podczas World Athletics Relays w Botswanie. Biało-czerwoni awansowali jednak do przyszłorocznych mistrzostw świata w Pekinie w sztafecie mieszanej 4x400 metrów oraz w kobiecych sztafetach 4x100 metrów i 4x400 metrów. Tę drugą do mety na pierwszym miejscu w repasażach przyprowadziła Natalia Bukowiecka.
16: Na szczęście zmieniłyśmy pierwsze, więc ja mogłam sobie na telebimie kontrolować, bo tu też on był widoczny. Chciałam zostawić tylko właśnie siły na ostatnią prostą, bo tak przeczuwałam, że ta Australijka mnie zaatakuje. To jest dobra zawodniczka, wiedziałam, że one na pewno będą chciały wejść, ale cieszę się, że te siły zostały.
14: W tym roku docelową imprezą polskich lekkoatletów będą Mistrzostwa Europy w Birmingham. Słoweński kolarz Tadej Pogačar wygrał wyścig Tour de Romandie. Był najszybszy na 4 z 5 etapów. Kobiety rozpoczęły wczoraj rywalizację w Vuelta Espania. Katarzyna Niewiadoma na pierwszym etapie była 4. Wygrała Szwajcarka Noemi Rigg.
3: Reklama.
10: Wiadomości sportowe dostarczyła firma Cell Garden. Kompleksowe usługi ogrodnicze, projektowanie, realizacja, pielęgnacja, trawniki i nasadzenia. Cell Garden, twój ogród w najlepszych rękach. Zadzwoń 734 696 136.
3: Reklama.
17: Najserdeczniej chcielibyśmy się z Państwem przywitać po 8:00.
4: I bardzo wolno, bo dziś dzień powolności, więc świętujemy ze spokojem. 4 maja, poniedziałek, Eryk Woźniak.
17: Aneta Nowak.
3: Reklama.
1: Sponsorem pogody jest Party Shop, twój sklep imprezowy. Już niedługo pierwsze komunie. W ofercie mamy zaproszenia, podziękowania, dekoracje oraz upominki. Leszno, Niepodległości 49, Gostyń, Świętego Floriana 3. Sponsorem pogody jest Nexbał. Okna, bramy, drzwi. Obrońców Lwowa 18 w Lesznie. Nasi doradcy Lucyna, Agnieszka, Łukasz i Darek wysłuchają i pomogą ci wybrać. Nexbał. Okna, bramy i drzwi. Jesteśmy dla was od 30 lat.
3: Reklama.
17: Bardzo przyzwoita temperatura, słuchaj. Słońce gdzieś od czasu do czasu chowa się za chmurami. 19 stopni na plusie.
4: Jak ty to pięknie zobrazujesz, to naprawdę ta prognoza mnie się podoba. Zobrazuj jeszcze tą deszczownicę, czy jak ty to powiedziałeś?
17: Deszczownica lecąca z Niebna.
4: Z Niebna.
17: W okolicach 18-19 rzeczywiście może popadać w naszym regionie. Proszę mieć to na uwadze. 25-26 dziś maksymalnie, więc jeszcze gdzieś tam ten klimat fajny, majówkowy, ciepły będzie z nami.
4: Proszę bardzo, ten klimacik zostanie również jutro. 23 stopnie to też bardzo fajna temperatura. Trochę deszczu też się pojawi. Natomiast w środę już takie ochłodzenie, bo 17 stopni to maksimum i uwaga, burze.
17: La Pierun w naszym regionie.
4: Pieruny.
17: Tak, deszczowo-burzowo. Dzisiaj też wieczorem, przypominam, może trochę popadać. 1013, szczęśliwe 1013 hektopaskali na barometrze i o godzinie 20:22 minuty dokładnie po zachód słońca.
3: Reklama.
1: Doskonałej pogody życzy Umikop. Żwirownia w Zaborówcu i Śmiglu. Usługi transportowe. Roboty ziemne. Umikop. Zaborówiec. Powstańców Wielkopolskich 18 65 549 44 24.
18: Słonecznej pogody życzy sklep z basenami i akcesoriami DuxWave. Baseny spa, jacuzzi i sauny. Zobacz nasze produkty na żywo i skorzystaj z fachowego doradztwa. Leszno, ulica Gronowska 4.
3: Reklama.
19: Na dzień dobry.
17: Muszę zdecydowanie powiedzieć, że to jest nasza ulubiona wokalistka chyba.
4: No to powiedz, bo mówię, zdjęłam słuchawki, a tu mnie kolega nawołuje.
17: No nadszedł nowy dzień. Niday Haskam, Celine Dion nawet.

0: Reklama.
1: Poszukujesz najbardziej komfortowego SUV-a w swojej klasie? Nowa generacja kultowego Citroena C5 Aircross jest już w naszym salonie. Modele z rocznika 2026 z rabatami jak 2025. Ceny już od 129 tysięcy złotych brutto. Duży wybór aut na miejscu, atrakcyjne formy finansowania i ubezpieczenia. Zapraszamy! Rakowski Autogrup w Rydzynie. Telefon 500 135 518.
2: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy.

0: A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
1: Lidl, to się opłaca.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Leci od Plusa internet srogi, mega szybki, stabilny, niedrogi, odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
4: Przyjdź do Plusa, od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
5: Jarocin, ulica Wrocławska 22.
6: Keno kręci nas już 18 lat.
7: A my się rozkręcamy.
6: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
8: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
9: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
10: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
7: Ale to kręci.
6: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Szukasz prezentów na komunię? Zegarek czy rower? Wybór na Allegro jest o wiele większy i w świetnych cenach. Wybierz prezent, który sprawi radość i zostanie pamiątką na lata. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
12: Szukasz sprawdzonych rozwiązań grzewczych i sanitarnych? Hydrokan Instal Leszno, ulica Święciechowska 79C. To ekologiczne kotły na paliwa stałe zgodne z normami. Kotły gazowe, pompy ciepła, klimatyzacja oraz pełna technika grzewcza i wodkan. Doradzimy, dobierzemy, pomożemy. A jeśli marzysz o modnej i wyjątkowej łazience, salon łazienek Leszno, Strzyżewice, ulica Balonowa 47. Imponujący wybór płytek i wyposażenia, loft, retro, najnowsze trendy, a do tego profesjonalne doradztwo. Hydrokan Instal i salon łazienek. Zmieniamy Twoją przestrzeń na lepsze. Znajdź nas na www.hydrokaninstal.eu.
13: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
1: Volkswagen. W tym gąszczu informacji wszyscy chcą być zauważeni. Młode wilki liczą na szybką sprzedaż, ale tygrysami biznesu zostają ci, którzy odnajdą właściwą ścieżkę do swojego klienta.
14: Zamów reklamę w Radiu Elka. 885-20-20-10. Uwierz w siłę radia i niczym gazela biegnij po sukces.

0: Giełda pracy.
1: I wracamy po majówce także z ogłoszeniami z naszego portalu lka.pl. Zakładka właśnie ogłoszenia, praca, dam pracę i szukam pracy.
2: No to zaczynamy od osób, które pracy poszukują. Chcę dorobić do emerytury. Praca na terenie leśna. Zaopiekuje się osobą starszą lub dzieckiem. Wyprowadzenie dużego psa. Zaopiekuje się kotem. Jestem osobą pogodną, bez nałogów, sumienną. Kontakt pod numerem 511 581 332.
1: Prężnie rozwijająca się firma przyjmie do pracy dziewczynę miłą, sympatyczną, chcącą dobrze zarobić. Pracę od poniedziałku do piątku od 7 do 16. Wynagrodzenie tygodniowe lub miesięczne. Okres próbny około 2 tygodni. Potem umowa o pracę na stałe. Jak wszystko będzie grało, zdecydowane dziewczyny najpierw jedna, a po kilku miesiącach kolejne zatrudnię. Jak wszystko pójdzie dobrze. Stawka godzinowa do ustalenia. Nie odbieram, proszę o wiadomość. 667 838 847.
2: Szukam pracy w budowlance i pracach wykończeniowych, pracach w ogrodzie i pracach różnych. Zapraszam do kontaktu pod numerem 725 812 174.
1: Poszukuję operatora na koparko, ładowarkę oraz koparkę kołową z doświadczeniem. Praca w okolicach Leszna, baza w Lipnie. Wymagane doświadczenie, dbanie o sprzęt i samodzielność. Praca na etat przez cały rok. Mile widziane prawo jazdy, kategoria T oraz C. Numer 783 201 198.
2: Szukam pracy jako logopeda. Mam doświadczenie w pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami, a mój kontakt to 698 913 225.
1: Przyjmę do prac budowlano-remontowych numer 503 751 364.
2: Szczegóły wszystkich ogłoszeń i oczywiście wiele innych propozycji znajdziecie w naszym portalu lk.pl w zakładce ogłoszenia.

0: Roxy Węgiel zabrała nas na szeroką wodę. No my na takie szerokie wody was nie zabierzemy, ale chętnie wyślemy gdzieś.
1: A co nie tam zabierzemy, oczywiście, Roxy Węgiel, no to już na razie węglom podziękujemy, bo już ogrzewanie wyłączyliśmy, jest ciepło, majóweczka była bardzo gorąca, no i teraz gorące dni się zbliżają również wielkimi krokami, bo dni leżne od piątku i rozpoczynamy oczywiście
0: już od piątku,
1: szumnie.
0: Słuchaj.
1: Wesoło, koncertami na
0: już
1: stadionie.
0: Już od piątku, to trzeba powiedzieć głośno. 8 dzień maja, więc właśnie najbliższy piątek. Wtedy Oskar Cyms, Marcin Rozynek, Atmosfer i Kaja od 18.30. Wszystko to na Smoczyku.
1: Otóż to tam się będzie działo, a my mamy dla was właśnie wejścióweczkę podwójną na te koncerty. A co, mój drogi, co ty na to? Rozdajemy państwu co?
0: Proszę bardzo. Tutaj bogatemu zabroni? Mamy takie zaproszenie dla osób, które...
1: szczególnie najbogatsi ludzie, bogaci umyci.
0: Zapraszamy. Zapraszamy, dzwońcie, będzie pytanie. Pytanie będzie bardzo ciekawe z kategorii kto wie, właśnie, z kategorii kto wie i kto dobrze mnie odpowie. My trzymamy kciuki, jakkolwiek zawsze będziemy delikatnie podpowiadać, no pewnie, że tak. 655-295-5529 jest telefon, chciałoby się powiedzieć, że telefon jest. Ktoś zrezygnował.
1: Nie rezygnujcie.
0: No to czekamy. 655-295-5529. Dzień dobry, kto po drugiej stronie?
1: Oj.
0: Do trzech razy sztuka, słuchajcie, mam nadzieję, że teraz się uda, bo jeżeli nie...
1: To
0: druga część.
1: To tak. I taka sytuacja. 655-295-5529. Wejścióweczka czeka na koncerty, na fantastyczną energię, na fajną atmosferę, którą wy stworzycie oczywiście. I no, na przykład osoba, która już w tym momencie nie musi kupować, nie musi wydawać hajsów na te wejścióweczki, chociaż one też nie są jakoś specjalnie drogie. Natomiast wy możecie teraz komuś też zrobić niespodziankę i zgarnąć taką wejściówkę i zaprosić osobę na przykład.
0: Podwójne zaproszenie nawet bym powiedział. Jeszcze raz przypomnę. Oskar Cyms, Atmosfer, Marcin Rozynek, Kaja. Zapraszam o 18.30 w najbliższy piątek. No dobra, słuchajcie, no to w takim razie drugą część naszego konkursu zrobimy, skoro teraz nie ma chętnych, bo czas nas nagli.
1: Nagli nas.
0: To tak, nie to też, to... ja wiadomo, że radio ciszy nie lubię, ja zawsze powtarzam, my możemy tak gadać do jutra, prawda?
1: Tak, ale jeżeli nikt teraz nie będzie dzwonił, to chyba mamy telefon. Tak,
0: no dobrze, sprawdźmy. Dzień dobry, witamy.
1: Aj, co to się wydarza teraz?
0: Trzymam za was kciuki naprawdę w kolejnej części, słuchajcie, teraz zarobimy trochę na chleb.
2: Salon Rakowski w Rydzynie ogłasza prawdziwą rewolucję na nowe modele Kia z roku produkcji 2025. Miejskie Picanto z rabatem 6000 zł. Nieco większy stonik oferuje obniżkę ceny już o 12,5 tysiąca zł. Komfortowy crossover X-Seat tańszy o 22 tysiące, a flagowy SUV Sportage o 10 tysięcy zł. Na wybrane modele oferujemy kredyt 50/50, 0%. Natomiast na deser serwujemy promocyjne finansowania na auta z roku 2026. Zapraszamy do salonu Kia Rakowski w Rydzynie na stronę internetową www.rakowskikia.pl lub do kontaktu telefonicznego pod numer 500 135 517.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Castorama!
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
4: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
5: Tak?
4: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Sezon rowerowy w Eurorower otwarty. W ofercie ponad 1000 modeli rowerów dla profesjonalistów, amatorów i dzieci. Ogromny wybór rowerów elektrycznych. Zapraszamy do salonów Eurorower w Lesznie, ulica 17 stycznia 45 oraz we Wschowie, ulica Nowopolna 6. Szczegóły na www.euro-rower.pl. Eurorower, tu jest twój rower.
7: Leci od plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo. Uff, jak oszczędnie. Internet od plusa w super cenie nabędziesz.
8: Przyjdź do plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
9: Galeria Leszno, Galeria Starówka i Centrum Handlowe Manhattan w Lesznie.
10: Już 13 czerwca widzimy się na lotnisku w Lesznie.
11: Piknik na fest. Jeden dzień, jedno miejsce, cała Wielkopolska.
3: Zaprasza Samorząd Województwa Wielkopolskiego.
11: Od 13 do 18 miasteczko samorządowe pełne atrakcji dla dzieci i dorosłych. Kosmiczne dmuchańce, zabawy z robotami, pokazy psów policyjnych.
3: W Miasteczku Zdrowia badania i profilaktyka dla każdego, a dla utalentowanych kosmiczna scena talentów.
11: Od 18 koncerty. Na scenie Małgorzata Ostrowska, Natalia Schroeder i Gwiazda Wieczoru. Zalewski.
3: Wstęp wolny. 13 czerwca, lotnisko w Lesznie. Nie możecie tam zabraknąć.
12: Zapraszamy do sklepu Intermarché w Galerii Leszno na szokujące promocje. Teraz tylko u nas hity cenowe. Mleko UHT wypasione 3,2%, 1 litr, złoty 85 przy zakupie 6 sztuk. Kurczak gotowany tarczyński, kilogram 29,99 oraz ser edamski, luz 100 gramów, złoty 99. Serdecznie zapraszamy do klubu sportowego Grano w sklepie Intermarché w Galerii Leszno. Klub czynny również w niedzielę od 8 do 21.
13: LK Taxi. Twój niezawodny partner w miejskiej dżungli. Zadzwoń 605 292 292 lub zamów taksówkę przez aplikację.
14: Dołącz do nas. Flota 98,5 FM.
15: Przyszłość motoryzacji zaprojektowaliśmy w każdym detalu. Tak powstał ultra nowoczesny SUV Lexus RZ. Przełomowy układ steer-by-wire gwarantujący niezrównaną precyzję prowadzenia i oszałamiająca moc nawet ponad 400 koni mechanicznych. Nowy Lexus RZ. Rewolucja totalna. Od 4 do 9 maja zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Leszno, Aleje Piłsudskiego 4. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
16: Reklama.

0: przeczytać teraz ten tytuł tak szybko, tak się nie da. Uwaga! When the rain begins to fall.
1: No właśnie. O, widzisz, a my mamy nadzieję, że rain nie fall w piątek i że będzie pięknie, słonecznie i... No i wszystko się odbędzie zgodnie z planem. Chodzi oczywiście o koncerty z okazji Dni Leszna, które startują właśnie 8 maja w piątek i na które właśnie mamy w tym momencie wejścióweczkę podwójną.
0: Znaczy nie w tym momencie, ale proszę nas uważnie słuchać, bo będziemy was prosić, żebyście mogli do nas telefonować. Mamy pytanie, jesteśmy do 11, także na pewno rozdamy to podwójne zaproszenie. Natomiast słuchajcie, po przerwie reklamowej miał pojawić się polski hit, który już za kilka chwil, to przed epoką wstydu od Warius Max i Kasi Stankiewicz, a ja tutaj tak wiecie i...
1: Z rozpędu fanfary.
0: Fanfary bym puścił.
1: Jakie to by było piękne, mój drugi, bo ty już jesteś nastawiony, że słuchacz zadzwoni, słuchacz będzie znał odpowiedzi. Mm-hmm. I pomożemy, no i wygraj, zgarnie podwójne zaproszenie na koncerty właśnie z okazji Dni Leszna.
0: Miał puścić fanfary, puścił co innego, wyszło jak wyszło.
2: Czas na polski hit w Radiu Elka.

0: Reklama.
1: Chcesz odświeżyć swoje wnętrze?
0: Reklama.
1: Chcesz odświeżyć swoje wnętrze? Mamy coś dla Ciebie. Pawilon meblowy w Piaskach to ponad 2000 metrów kwadratowych inspiracji dla Twojego wnętrza. Meble do pokoju, sypialni i kuchni, stoły, krzesła, a także dywany oraz wykładziny PCV. Zapraszamy. Pawilon meblowy Piaski, ulica Gostyńska 12A. Telefon 65 572 76 72. W promieniu 70 km dowóz gratis.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
4: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
5: Galeria Leszno, Galeria Starówka i Centrum Handlowe Manhattan w Lesznie.
6: Gorąco?

0: KFC. Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
1: Volkswagen.
2: DronEdu.pl zaprasza na szkolenia pilotów dronów. Mieszkasz, studiujesz lub pracujesz w podregionie leszczyńskim? Ta oferta jest dla Ciebie. Dzięki dofinansowaniu zapłacisz tylko 835 zł zamiast 5000. W programie loty VLOS, termowizja i inspekcje OZE. Wejdź na DronEdu.pl, wypełnij ankietę i zacznij zarabiać na dronach.
3: Oferujemy gruz kruszony betonowy oraz ceglano-betonowy z certyfikatem wraz z transportem. Zadzwoń 601-555-823.
4: Szefie, brakuje nam kabla solarnego, profili i uchwytów tych, no, dachowych. Montaż opóźni się o 2 dni.
5: Nic się nie opóźni. Odkąd korzystamy z hurtowni MK Team, wszystko jest na czas. MK Team to hurtownia z pełnym asortymentem dla fotowoltaiki, dostarczająca wysokiej jakości produkty dla instalatorów z całej Polski.
4: A magazyny energii też mają?
5: Oczywiście, są również kompleksowym wykonawcą instalacji fotowoltaicznych. Wejdź na mkteam.pl lub odwiedź na Facebooku i przekonaj się sam.
6: Firma Maci. Stacja demontażu pojazdów. Złomujemy auta osobowe, ciężarowe, busy i sprzęt rolniczy. Najprościej zadzwonić. 733 70 70 70. Przyjedziemy i odbierzemy własnym transportem. Płacimy gotówką i wydajemy zaświadczenia do Wydziału Komunikacji. Firma Maci. Śmiłowo 29E koło Ponieca. Zobacz więcej na www.maci.pl.
7: Reklama.
8: Radio L.
9: Let's go, girls.

0: Men feel like a woman. Dobrze, słuchajcie, 13 do 9 na zegarach zrobiło nam
1: musiałam
0: się już teraz.
1: Musiałam przemknąć, kończyła się tak.
0: Smacznego.
1: Bardzo ci dziękuję, mój drogi. No a teraz my podziękujemy słuchaczowi, który się dodzwoni w końcu teraz pod 65 529 5529 i zgarnie wejścióweczkę podwójną na koncerty z okazji Dni Leszna, które startują właśnie w piątek 8 maja.
0: Nie będę tutaj pluł sobie w brodę, mówiąc, że to już można tylko i wyłącznie w godzinach odliczać do tego koncertu na stadionie Alfreda Smoczyka, bo gwiazdy, między innymi Kaja, między innymi Oskar Tyms.
1: No i właśnie jeszcze Atmosfer i Marcin Rozynek. Słuchajcie, nie może was tam zabraknąć, więc jeżeli chcecie taką wejścióweczkę, to już teraz zapraszamy do telefonowania.
0: Kto
1: i
0: jeszcze,
1: będzie
0: tak
1: szybkie
0: jest.
1: Pytanie.
0: Kto jeszcze nie zgarnął wejściówki na te koncerty w naszym konkursie, to proszę bardzo, 655-295-529 jest telefon. Chciałem po raz kolejny powiedzieć, że jest telefon, ale nie. Słuchajcie, no dobra, może to jest po prostu złośliwość rzeczy martwych i coś z naszą linią telefoniczną. No dobra, spróbujmy tutaj i dzień dobry, witamy.
2: Dzień dobry.
0: Kto po drugiej stronie?
2: Małgosia.
0: Dzień dobry, Małgosiu, z życiem, z werwą. Małgosiu, mamy do ciebie pytanie i mam nadzieję, że za moment uda się odpowiedzieć
1: ale
0: na to
1: poczekaj,
0: pytanie.
1: Poczekaj, może Gosia po cichutku z pracy,
2: tak,
1: żeby szef nie
2: słyszał. Na to.
0: O, no i widzisz, od razu lepiej.
1: Gośka, gotowa na pytanie?
2: Tak, proszę.
1: Wiadomo już, kto wystąpi. Oskar Tyms, Kaja, Atmosfer i Marcin Rozynek. I szybkie pytanko w związku z tym związane z jedną z gwiazd. Jak ma na imię Kaja?
0: No, to jest podpowiedź mała w tej Kai całej.
2: Oh my god.
0: Kasia? No tak.
1: Ale nas zaskoczyłaś, Gosia, normalnie.
2: Super.
0: Pięknie, mało tego. Katarzyna Magdalena, jakby trzeba było, to i dwa imiona.
2: To tak jak
0: chodziły.
2: Ja mam na drugie.
0: No i proszę bardzo.
1: Cudownie, Małgorzato. No i zaproszenie właśnie, na podwójne zaproszenie na te koncerty fantastyczne. Trafia do ciebie. No i super fajnie od poniedziałku taka informacja.
0: Cieszymy się bardzo, że i ty się cieszysz. To jest dla nas dopiero nagroda. A dla ciebie, jak powiedzieliśmy, właśnie takie podwójne zaproszenie na Dni Leszna. I tą Katarzynę Magdalenę będziesz mogła zobaczyć, Magdaleno, na własne oczy.
2: Super.
1: Małgorzato Magdaleno.
0: Tak cieszymy jest. Się.
1: Gosiu, a na którą z gwiazd wybierasz się tak najbardziej?
2: Na Piotra Tymsa chyba.
0: Piotr Tymsa da tak. Radę. Myślę, że tak. Piotrek da radę jak
1: Gosia,
0: najbardziej.
1: Gosia, zrobiłaś nam dzień.
0: Gratulujemy, nie rozłączaj się, proszę, za kilka chwil będziemy rozmawiać poza anteną już o szczegółach realizacji twojej
1: Gosiu,
0: nagrody.
1: Gosiu, Magdo, pozdrawiaj kogo tylko zechcesz.
0: Pięknie, proszę.
2: Wszystkich znajomych, pracy, rodzinę, córkę, brata, wszystkich i również was, bo świetnie prowadzicie wszystko, także wszystkie audycje, także...
0: Bardzo się cieszymy.
1: Przytulamy, bardzo dziękujemy.
0: Bardzo się cieszymy, pozdrawiamy, nie rozłączaj się proszę. No dobra, skoro już ten Piotr, tak?
1: Piotr Tyms,
0: no niech będzie. I on też będzie między innymi na Dniach Leszna. A co do konkursu, jutro wracamy. Dobra, Piotrek, śpiewaj!

0: cały czas.
1: Reklama.
2: Automruz Telegram.
3: Zapraszamy do salonu Omoda JQ w Lesznie. Oferujemy pełną gamę modeli, nowoczesne silniki spalinowe, oszczędne hybrydy oraz samochody w pełni elektryczne. Niezależnie czego szukasz, mamy auto dopasowane idealnie do Ciebie. Najnowsza technologia i jakość w jednym miejscu. Odwiedź nas i poznaj technologiczną przewagę. Rusz w drogę po nowe doświadczenia. Omoda JQ. Grupa Automruz. Leszno, ulica Balonowa 55. Telefon 65 529 39 39.
1: Reklama.
4: Ogłoszenia Radia Elka.
5: Firma transportowa Hyla z okolic Bojanowa, specjalizująca się w przewozie żywych zwierząt, zatrudni kierowców z kategorią C na trasy krajowe. Codziennie w domu z możliwością postoju auta w miejscu zamieszkania. Zatrudnimy również kierowców z kategorią C plus E na trasy międzynarodowe. Więcej informacji pod numerem 694 411 198.
6: Były to ogłoszenia Radia Elka.

0: 399 zł. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo. Uff, jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
3: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
4: Jarocin, ulica Wrocławska 22.
5: Szukasz miejsca, w którym kupisz wszystko, czego potrzebujesz? Galeria Starówka zaprasza. CCC, Half Price, Sinsay, Douglas, Świat Pierogów, Pepco, Rossmann, Świat Książki, Media Markt i inne punkty w jednym miejscu. Do tego wygodny, bezpłatny podziemny parking. Galeria Starówka. Serce zakupów w sercu Leszna.
6: Dni Leszna 2026 nadchodzą z pełną mocą. W piątek 8 maja na stadionie imienia Alfreda Smoczyka zagrają Kaja, Oskar Cyms oraz Marcin Rozynek i Atmosphere. Złap bilety online lub w kasie MOK przy ulicy Jana Ostroroga 9A. W sobotę 9 maja wspólnie bawimy się na leszczyńskim rynku. Występy orkiestry i zespołów oraz kabarety Łowcy.b, Kabaret Jurki i Zofia Dragan. Zapraszają Miejski Ośrodek Kultury i Miasto Leszno. Szczegóły na www.mok.leszno.pl.
7: Masz nagły wydatek? Potrzebujesz gotówki? Mamy rozwiązanie. W L66 skup sprzedaż otrzymasz gotówkę. Skupujemy złoto, srebro, biżuterię, a także smartfony, laptopy, konsole i elektronarzędzia. Szybko zamienisz je na pieniądze. Zostaw to u nas. Darmowa wycena i gotówka od ręki. L66. Skup sprzedaż. Znajdziesz nas w Gostyniu, Jarocinie, Kościanie, Rawiczu, Wolsztynie i Wschowie. Szukaj L66.pl. Zamień rzeczy na gotówkę. Szybko, prosto i bezpiecznie.
8: W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny.

0: Niskie ceny, duży uśmiech.
1: W Domi jest klimat jak na targowisku. Złom tu, rozmowa tam, ustalisz wszystko. Trochę żartu, trochę gadania i złom z głowy bez narzekania. Punkt złomu Domi w Lesznie, 1 maja 11, narożnik z Leśną przed Zaborowem.
2: Dobra wiadomość z salonu Toyoty. Czy twoje auto jest gotowe na wiosnę? Umów się na przegląd w autoryzowanym serwisie Toyota Mikołajczak. Oferujemy kompleksową diagnostykę, wymianę filtrów i oleju z dużą dostępnością terminów. Odwiedź nas już dziś. Leszno, Aleje Marszałka Józefa Piłsudskiego 4.
3: Reklama.
4: Na zegarach już 9.
5: Radio LK, lokalne radio.
6: No dobrze, to my trzymamy kciuki za maturzystów, ale teraz czas na najświeższe wydanie wiadomości lokalnych. Emilia Wojciechowska.
7: Ja też trzymam cały czas, bo minęła 9. Drzwi do sal są już zamknięte, w środku cisza jak makiem zasiał, a za chwilę rozdane zostaną arkusze egzaminacyjne. Dziś matura z języka polskiego. Posłuchajcie, w jakich nastrojach byli maturzyści z Zespołu Szkół Zawodowych w Gostyniu.
8: O czym myślą maturzyści na chwilę przed egzaminem?
9: W sumie to o niczym. Staram się o niczym nie myśleć. Nie wiem. Oby było coś prostego.
8: Nastawienie jakie?
9: Pozytywne chyba, no. Co ma być, to będzie.
10: Idę po to, żeby się odhaczyć i do domu.
8: Z tych egzaminów, które przed wami, któryś najbardziej stresuje?
10: Polski ustny na pewno najbardziej stresuje ze wszystkich.
8: Przeczucia na dziś?
10: Będzie łatwo i dobrze.
9: Ja nie strzelam w nic. Co ma być, to będzie, naprawdę. Jakikolwiek temat ci nie trafi, to trzeba napisać i sobie poradzić.
8: A coś, co tak najbardziej by dzisiaj było spełnieniem pani marzeń?
9: Nie mam zielonego pojęcia, co to by mogło być, naprawdę. Ciężko mi powiedzieć.
8: Spełnienie marzeń w temacie?
10: Nie ma, wszystko jest łatwe.
11: Dobrze jest, może być. No, raczej będzie dobrze, raczej zdamy.
8: Czy ten długi weekend sprzyjał powtórkom? Czy były jeszcze jakieś powtórki?
11: No były i bardzo dużo. 5 lat... W tydzień, tak można powiedzieć.
8: Jak nastawienie przed językiem polskim?
11: Bojowo. Dzień dobry.
8: Oczywiście. Swoją drogą. Dzień dobry. Czy dzisiaj jakieś, nie wiem, dodatkowe wsparcie, coś?
11: Nie ściągamy.
12: Dobrze. Jedynie wsparcie Boga.
7: Matura, część pisemna, potrwa do 21 maja, a część ustna do 30 maja. Wyniki zostaną opublikowane 8 lipca. Powodzenia dla maturzystów i spokoju dla rodziców. Organizator skoków spadochronowych Strefa Leszno wydał oświadczenie po tragicznym wypadku, do którego doszło 1 maja na lotnisku w Lesznie. 39-letni doświadczony skoczek zginął po silnym uderzeniu w ziemię podczas lądowania. Według organizatora warunki pogodowe były dobre, a wszystkie spadochrony otworzyły się prawidłowo. 4 skoczków wylądowało bezpiecznie. Natomiast zdaniem Markiza Białeckiego, prezesa Skydive Leszno, poszkodowany wykonał agresywny zakręt na zbyt małej wysokości, co doprowadziło do wypadku. Służby ratunkowe pojawiły się na miejscu w ciągu minuty, jednak mimo reanimacji nie udało się uratować mężczyzny. Zmarły spadochroniarz był bardzo doświadczony. Wykonywał swój 1070 skok w życiu. Jak zaznaczono w oświadczeniu, używany przez niego sprzęt spełniał wszelkie wymagania dotyczące bezpieczeństwa i był w pełni sprawny technicznie. Okoliczności zdarzenia badają odpowiednie służby lotnicze. Fogo Unia Leszno stoczyła wyrównany mecz we Wrocławiu, choć przez całe spotkanie nie objęła prowadzenia. Osłabienie brakiem Janusza Kołodzieja było wyraźnie odczuwalne, ale leszczynianie długo utrzymywali kontakt punktowy. Po 13 biegu strata wynosiła tylko 4 punkty i wynik pozostawał sprawą otwartą. Kluczowy okazał się 14 wyścig, w którym gospodarze przypieczętowali zwycięstwo. Betard Sparta Wrocław wygrała ostatecznie 50-40, wykorzystując silniejszy skład w biegach nominowanych. Kolejne ligowe emocje z udziałem Fogo Unii Leszno już w najbliższy piątek. Podopieczni Rafała Koniewskiego wybiorą się na trudny teren do Grudziądza. Zapadła ostateczna decyzja w sprawie domku Masztalerza w Kościanie. Sąd potwierdził przejęcie nieruchomości przez miasto, co otwiera drogę do rozbiórki zniszczonego i niebezpiecznego budynku w centrum. Przypomnę, obiekt od lat popadał w ruinę i stwarzał zagrożenie. Po wykreśleniu go z rejestru zabytków oraz śmierci właściciela sprawa trafiła do sądu.
0: wszyscy spadkobiercy, oni formalnie się zrzekli spadku po zmarłym członku ich rodziny, a to jest tylko taka kwestia, że sąd jakby to musiał utrzymać w mocy, że ten spadek został zgodnie z prawem przekazany na rzecz gminy miejskiej Kościół.
13: Teraz co dalej w takim razie? 7 dni do uprawomocnienia i co dalej?
0: Tak, 7 dni do uprawomocnienia, w tym momencie będziemy przygotowywać, bo to już wtedy będziemy formalnym właścicielem tego, tak? Będziemy mieli pełną władztwo nad tym budynkiem, przygotowujemy dokumentację dotyczącą rozbiórki tego domu, no i będziemy szukać wykonawcy, by to zostało w jak najszybszym czasie rozebrane.
7: Mówił burmistrz Kościana Sławomir Kaczmarek. Na razie nie wiadomo, jakie będzie dalsze przeznaczenie działki, na której stoi domek masztalerza. W tym wydaniu Wiadomości Lokalnych to wszystko. Więcej informacji znajdziecie oczywiście w portalu lk.pl.
5: Radio Elka. Lokalne radio.
3: Reklama.
14: Sponsorem informacji dla kierowców jest stacja demontażu pojazdów złomujgrata.pl Lasocice koło Leszna. Kasujemy wszystkie pojazdy. Zadzwoń 500 545 500. Najlepsze ceny.
3: Reklama.
15: Moto News.
6: A ja odpalam już teraz silnik informacji. Mam dla was dziś dobre wieści, szczególnie dla tych, którzy wolą dwa kółka zamiast czterech. W regionie wyraźnie przyspieszają inwestycje rowerowe, a to oznacza wygodniej, bezpieczniej i trochę mniej stania w korkach. No to już mówię, co się dzieje. Na leszczyńskim Gronowie w końcu coś drgnęło. Ruszyła budowa nowego ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ulicy Chocimskiej. Odcinek ma około kilometra długości, a jego koszt to 1,5 miliona złotych. Co ważne, trasa powstaje z poszanowaniem zieleni, więc nie będzie to betonowa pustynia, tylko coś bardziej przyjaznego dla oka. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, rowerzyści pojadą tam już w połowie wakacji. A skoro jesteśmy w Lesznie, tutaj też świeżutki asfalt. Gotowa jest już ścieżka od ronda Antoniny do ulicy Ostroroga. To ponad kilometr nowej trasy, która kosztowała blisko 2 miliony złotych. W większości jest asfaltowa, więc jazda powinna być płynna i bez podskoków jak na torze przeszkód. Miasto zapowiada kolejne inwestycje, więc wygląda na to, że rowerowa mapa będzie się dalej zagęszczać. A teraz przenoszę się do góry, gdzie podpisano umowę na przebudowę chodnika wzdłuż Alei Jagiellonów. Powstanie tam dwukierunkowy ciąg pieszo-rowerowy o długości 800 metrów od ronda Podwale do skrzyżowania z ulicą Głogowską. To ważny odcinek, szczególnie dla mieszkańców okolicznych osiedli i rodziców z dziećmi, bo prowadzi m.in. w pobliżu przedszkola. Na realizację przewidziano 150 dni, więc jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, całość będzie gotowa do końca sierpnia. Na koniec szybki skrót najważniejszych informacji. Na Gronowie w Lesznie ruszyła budowa nowej ścieżki rowerowej. Gotowy jest już odcinek od ronda Antoniny do ulicy Ostroroga, a w Górze powstanie nowy ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż Alei Jagiellonów. Wszystko wskazuje na to, że ten sezon będzie należał do rowerzystów. To tyle, jeżeli chodzi o to wydanie Motoniusów. Kolejne już niebawem, a teraz mówię do usłyszenia. Życzę szerokiej drogi, czy to samochodem, czy rowerem.
15: Motonews.
3: Reklama.
14: Sponsorem informacji dla kierowców jest złomujgrata.pl. Lasocice przez 5. Prowadzimy sprzedaż części używanych. Zadzwoń 500 623 500. Zapraszamy na nasz plac.
3: Reklama.
16: Na dzień dobry i dobranoc. Radio
6: Człowiek tak musi zrobić. No proszę państwa, już 7:30 po 9:00.
4: Dzień dobry po raz kolejny. Kłaniamy się. Fantastyczny dzień tygodnia. To poniedziałek i nowy tydzień. 4 maja. Matury ruszyły. No.
6: Trzymamy kciuki najmocniej, jak tylko możemy. No i witamy serdecznie. Aneta Nowak.
4: I Jerzy Woźniak.
3: Reklama.
14: Sponsorem pogody jest Party Shop. Wszystko na ślub i rocznicę. Upominki, kartki, opakowania prezentowe również z personalizacją. Leszno, ulica Niepodległości 49, Gostyn, ulica Świętego Floriana 3.
17: Sponsorem pogody jest Nexbał. Okna, bramy, drzwi. Obrońców Lwowa 18 w Lesznie. Nasi doradcy Lucyna, Agnieszka, Łukasz i Darek wysłuchają i pomogą ci wybrać. Nexbał. Okna, bramy i drzwi. Jesteśmy dla was od 30 lat.
3: Reklama.
6: Nie będę ukrywał, że przeszła mi dzisiaj taka myśl rano, jak tylko, bo długie portki dzisiaj ubrałem, muszę przyznać, ale przeszła mi taka myśl, a może by tu na króciutko?
4: No właśnie.
6: Nie byłoby źle.
4: Tobie przeszła myśl, ja przyszłam na króciutko tutaj do góry.
6: No proszę, proszę.
4: No i będzie ciepło dzisiaj, więc bardzo dobrze zrobiłam, mój drogi, bo 25 stopni zapowiadają synoptycy na dziś, ale zapowiadają też deszcz popołudniem. Ten deszcz zostanie z nami też jutro, gdzieniegdzie w naszym regionie, natomiast w środę pojawi pojawi się nie tylko deszcz, ale i burze i pieruny.
6: Dzisiaj i jutro jeszcze delikatne te opady deszczu, natomiast jeżeli chodzi o wspomnianą środę, no to już od nocy będzie...

0: codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na twoim podwórku, na twojej ulicy, w twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń 65 529 55 29. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera.
1: Powtórka audycji o 19:15.
2: I rozpoczynamy temat dla reportera. Poniedziałek, 4 dzień maja w kalendarzu po majówce. Dzień dobry, mówię ja, ale przede wszystkim gospodarz Jarek Adamek. Dzień dobry.
3: Dzień dobry państwu. Witam po majówce, witam w maju. Witam dzisiaj, czyli 4 maja, Dzień Strażaka.
2: Tak jest, hutnika, kominiarza, garncarza, piekarza także.
3: Pozdrawiamy bardzo serdecznie strażaków wszystkich, którzy nas słyszą, zarówno zawodowców, jak i ochotników. Wielkie ukłony dla was. Mam nadzieję, że także na antenie to rozbrzmi dzisiaj. A jak tam państwa majówka? 65 529 5529. Dzwońcie, mówcie, opowiadajcie, chwalcie się albo żalcie, cokolwiek ważne, żebyście zadzwonili.
2: Gdzie trzeba poprawić albo wybudować ścieżkę rowerową na po majówce.
3: Tak, na pewno dużo świata oglądali, swoich okolic, byliście na różnych uroczystościach, imprezach, mniej lub bardziej oficjalnych i pewnie mieliście jakieś fajne rzeczy do obgadania między sobą, więc tym razem z nami na antenie. Także możecie je obgadać. Dzisiaj także przypominam Dzień Gwiezdnych Wojen.
2: Gdzie tak, rzeczywiście jest Dzień Gwiezdnych Wojen, ale co najlepsze, bardzo tutaj z Anetą tak chcieliśmy trochę ten dzień pięknie poświętować.
4: To jest dzień powolności, tak.
3: No wy to, wy to jesteście powolniaki straszne, naprawdę.
4: Dlatego nam ciężko i doceń, że wiesz, staramy się.
2: Doceńcie.
3: Ja to tak normalnie. Panie docenić. Dla mnie każdy dzień jest dniem powolności, ale wy jesteście dynamiczne ludzie. 65 529 5529. Spodziewałem się tutaj od razu jakichś telefonów, bo myślałem, że co niektórzy nie mogli się doczekać już po tych 3 dniach, żeby zadzwonić.
2: A to sporo dni było bez tematu dla reportera, więc proszę bardzo.
3: Akurat tak sporo nie było, bo tym razem ten weekend majowy to się tak sprzęgł z normalnym weekendem kalendarzowym, tylko ten piątek się nam udał.
2: No i mamy telefon pierwszy w temacie. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
5: Dzień dobry, moje uszanowanie.

0: Jak nikt nie dzwoni, to ja zadzwoniłem. Właśnie byłem w sklepie, taki sklep Polo to się nazywa. Właśnie z niego wróciłem. Uh-huh. I tam przyszedł facet dzisiaj, chyba po tym weekendzie trzydniowym, przyniósł chyba 3-4 torby puszek po piwie, uh-huh, pustych. Ta pani ekspedientka tam przy kasie bierze wory jakieś brudne tam z zakasy. No i przyjmuje od niego puszki po piwie. Uh-huh. Przyjmuje i tam wrzuca do tego worka i kasuje. I tak to się odbywa, a zaraz przyjdzie klient, położy tam coś na tą ladę czystego, które będzie do spożycia. No i gdzie te są nasze służby sanitarne? Co to w ogóle jest, żeby śmieci odbierać w sklepie? O co to chodzi? Gdzie my żyjemy? W jakim kraju my żyjemy? No właśnie. Media ludzi nie informują, tylko dezinformują. Co to w ogóle jest? Co to ma znaczyć?
1: Ale dlaczego dezinformują?
0: No bo nie mówicie nic o tych właśnie... Trzeba było w mediach zrobić nagonkę na ten durnowaty rząd odnośnie przyjmowania tych puszek, butelek, nie butelek, plastików, jakichś bzdur takich. No przecież to są kompletne debilizmy. Czemu wy...
2: No, to odpocznijmy od takich.
1: Nie, no, nie wiem, no pan pewnie może rzadziej nas słucha, że system kaucyjny, którym nas uszczęśliwiono, rzeczywiście działa tak sobie. Ja też się ostatnio spotkałem z sytuacją sklepu, gdzie wielki butelkomat stał, ale z wielką kawską awaria i panie w sklepie przejmowały, tak jak pan opowiada, że po prostu kładły to do worka. Przyszli jacyś młodzi przedsiębiorczy ludzie, tacy właśnie, wiesz, 12 lat. 4 wory pełne różnych rzeczy i tam pani z nimi interesy robiła. Można się uśmiechnąć oczywiście i ja się uśmiechnąłem z rozrzewnieniem, bo sam pamiętam, jak w ich wieku będąc butelki do skupu się odnosiło, ale wtedy były normalne punkty skupu. A teraz mamy taką sytuację, że to właśnie sklepy, najczęściej właśnie wielkopowierzchniowe, się tym muszą zajmować. Na pewno oni najszczęśliwsi z tego powodu nie są, ale takie nam przepisy niestety nasi szanowni rządzący, zresztą ta ustawa, ona zdaje się już w przeszłej kadencji była, więc to tak nie jest tylko, że ten rząd, chociaż oczywiście ten to... ostatecznie przyjął, a system działa jak działa. To znaczy, że są już... Znaczy niby jest coraz więcej tych automatów, natomiast tak wczoraj też... Nie wczoraj, kiedy to
2: ja... Ale coraz częściej.
1: Przedwczoraj byłem na zakupach i właśnie wielki automat przed sklepem stoi. Mówię, super, nie trzeba wchodzić do środka. Kartka awaria, no i super. Mamy telefon.
2: Jest połączenie, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
3: Dzień dobry, a ja popieram tego pana.
1: Że głupi pomysł? Że głupi przepis?
3: Że głupi pomysł, tak, bo COVID był, wielce się szczepiliśmy, 100 razy choróbstwa, a teraz ludzie sami przynoszą.
1: Tak, ale ja się z panem zgadzam, że to jest nie do końca przemyślane, tak łagodnie mówiąc, eufemistycznie, tak? Tak to niestety działa, że nas wpakowano tak, na taką minę.
3: Bo to nie wiadomo, kto tak z tego ije, chorowa się zbiera wszędzie. No, nie do pomyślenia to się dzieje. Tak.
1: Względy sanitarne to jest jedna rzecz, z drugiej strony właśnie to, że obywatele muszą targać te wszystkie wory do sklepów i w tych sklepach to wszystko zostawiać, bo automat nie działa. No, i...
3: Tak,
1: no
3: ostatnio właśnie. Też były takie sklepie, czerwony napis na początku D. Duża kolejka, druga pani ekspedientka musiała te butelki wszystko przyjmować obok, na taśmę brała, tam gdzie jedzenie się kładzie.
1: Mhm. Tak.
3: I też tam.
1: Tak, tak.
3: Obrzydliwe trochę.
1: No nie za przyjemne, to prawda. No cóż.
2: Średnio przemyślane.
1: Pozdrawiamy bardzo serdecznie naszych szanownych prawodawców, chociaż któraś pani minister klimatu, tak? Henning-Kloska mówiła, że Polacy lubią te automaty. No.
2: Czy u nas dopiero teraz te automaty, ja pamiętam kilka lat temu, jak kiedyś byłem u cioci za granicą, tam były automaty, nie do końca wiedziałem, co się dzieje.
1: Wkładasz butelkę i fenigi wypadają.
2: Prawda.
1: Odbieramy.
2: Dzień dobry, witamy.
1: Dzień dobry.
4: Dzień dobry. Czy to Radio Elka?
1: Tak, słuchamy.
4: Proszę pana, ja się chciałem dowiedzieć, kto zawiaduje tymi słupami ogłoszeniowymi, takimi, co są na ulicach, takie betonowe i tak dalej, bo u nas tu na Kochanowskiego był taki słup ogłoszeniowy i tydzień temu go po prostu przyjechali koparką, go rozwalili i ja myślałem, że postawiam jakiś nowoczesny, takie jak teraz są te plastikowe i tak dalej. Mhm. tydzień czasu leży rozwalony i nikt tego nie sprząta. Nie wiem, czy oni tam czegoś szukali, jakiegoś skarbu albo coś i po prostu to jest zostawione i tak leży do dzisiaj.
1: Dobrze, na ulicy...
4: Przez święta, przez wszystko. I nie wiem, kto to zawiaduje tym.
1: No, słupy są zasadniczo miejskie, chociaż chyba są dzierżawione jakiejś firmie, która tam nakleja te informacje, klepsydry i tak dalej. Natomiast chyba są miejskie. Na Kochanowskiego, jak rozumiem, słup został...
4: Przy Maruksie.
1: Przy Maruksie, tu w tym miejscu. Obalony...
4: Proszę, tylko
1: i co dalej?
4: Kupa gruzów jest i tydzień czasu przez tyle ładnych świąt państwowych i kościelnych i innych i to wszystko leży i po prostu wstyd trochę.
1: Okej. Okay. Ulica Kochanowskiego, Zatorze. Spróbujemy oczywiście się dowiedzieć, kto ten słup posprząta i czy tam będzie jakiś nowy słup, czy nie. To się musimy też dowiedzieć.
2: Społeczeństwo czeka, potrzebne jest, jak się okazuje.
1: Nie, ja pamiętam, kiedyś te słupy takie nowe były kładzione, straszne pieniądze taki słup kosztuje. Pamiętam, że taką informację gdzieś tam letni dostali, że to tam prawie 10 tysięcy złotych taki słup.
2: No proszę bardzo.
1: Mieszkanie byś za to postawił, a ty możesz...
2: A to słup.
1: Możesz sobie ogłoszenie powiesić.
2: 655-295-5290. Zapraszamy kolejną osobę. Proszę dzwonić, a my posłuchamy bardzo chętnie.
1: Co tam jeszcze się działo w ten weekend u państwa? Czy wszystko właśnie hulało? Czy po prostu było wolne i była laba? I tylko służby biedne musiały pracować, bo trochę tych akcji niestety służb było. Mamy telefon?
2: Tak, zgadza się. Dzień dobry, witamy.
5: Dzień dobry.
1: Witam.
5: Ja dzwonię z takim problemem, że ogólnie korzystam z waszej aplikacji LK. Mhm. I tak ostatnio autem jechałem i miałem Sławkę w uchu aplikację i leciało coś z radio i pomiędzy jednym a drugim, nie wiem czy to jest kwestia tylko internetu, czy u was też gdzieś coś poprawić, ale to jest około 5 minut różnicy, więc jak ja rano nieraz dzwonię, bo znam jaki jest tajemniczy dźwięk.
2: A, czas, tak, tak. Tak, czasowo tak to wygląda w aplikacji, że jest to opóźnienie dość solidne.
5: Trzeba przyznać. Właśnie mówię, 5 minut, mówię, to jest strasznie dużo, mówię, to nieraz już konkursy są rozwiązane, a ja myślę, że znam odpowiedź.
1: Okej, okay, to rozumiem, tu jest oczywiście problem, jak się chce odpowiedzieć na szybki konkurs, a jest przesunięcie czasowe, czyli już dawno konkurs rozwiązany, jak pan dzwoni.
5: Dokładnie, no najczęściej tak bywa.
1: Dobrze. Nie wiem dokładnie, na czym to polega, no podejrzewam, że gdzieś te internety i to oprogramowanie, no jednak jeszcze ciągle... Niby mamy taką nowoczesność, sztuczną inteligencję i cuda wianki, ale chyba jednak trochę się haczą te rzeczy. No cóż, dobrze, że nas słychać, dobrze, że działa aplikacja. Ale jak bierzecie udział w konkursach, to chyba jednak tradycyjne FM jest tutaj najszybsze, czyli na UKF-ie nas słuchać i wtedy jesteście tak naprawdę w czasie rzeczywistym, chociaż przyznamy państwu, że też jest tak mniej więcej sekunda opóźnienia w stosunku do tego, co my
2: słychać,
1: mówimy.
2: Słychać, tak. Nieraz to słychać w momencie, kiedy dzwonią do nas słuchacze i bardzo prosimy, aby wyciszyć radioodbiornik albo gdzieś tam uciec do innego pomieszczenia, no bo to tak, wiecie, nieprzyjemne, jak się ma słuchawki, to nieraz.
1: No niby te fale radiowe takie szybkie są, 300 tysięcy kilometrów na sekundę, ale jednak coś tam się w tej elektronice zawsze zatrzyma na jakiś ułamek sekundy.
2: A my się nie zatrzymujemy, tylko czekamy na kolejne telefony, 4 minuty do przerwy, bardzo dużo czasu, dajcie znać 655-295-5529 w ten piękny mimo wszystko poranek, ciepły cały czas.
1: Nie, no on jest piękny, on jest fantastyczny, jest w ogóle tak pięknie zielono na świecie. Wczoraj jechałem przez Biskupiznę, zresztą pozdrawiam serdecznie Biskupiznę i zachwycaliśmy się tymi widokami w okolicach Żytowiecka, jak tam jest ładnie zielono, te wierzby na polach, naprawdę rozczuliłem się.
2: Pięknie, a może będzie jeszcze zieleni, ponieważ jeszcze bardziej zielono, ponieważ w środę i w czwartek intensywne opady deszczu, czekamy.
1: Bardzo.
2: Nareszcie.
1: Niczym kania dżdżu oczekujemy tego deszczu. A my, proszę państwa, mamy 3 minuty do przerwy. Powiem wam, że liczyłem na pozdrowienia dla strażaków, a tu jakoś nikt.
2: No, wiecie co. Nie no, tak całkiem poważnie to czekamy do tej przerwy jeszcze kilka chwil, więc dzwońcie do nas i opowiadajcie. Dziękujcie też, pamiętajcie, że są kwiaty i motyle do waszej dyspozycji, jak zwykle.
1: A jak tam strażacy w ogóle w ten weekend pracowali swoją drogą, ale też, że świętowali? Ja się właśnie dowiedziałem, że u mnie w moich rodzinnych miejscowościach w sobotę strażacy zrobili taki piękny objazd po gminie.
2: O!
1: że to było, tam dzieciaki miały wielką frajdę, bo jechały strażaki od wioski do wioski. Za moich czasów tego nie było, muszę przyznać.
2: To teraz takie nowości.
1: Mamy telefon?
2: Nie mamy telefonu, nie mamy. Ktoś próbował.
1: 65 529 5529. Zapraszam bardzo serdecznie, bo...
2: Jeszcze raz wybrać nasz numer, bo już było bardzo blisko. Już ktoś się witał z gąską. Jeszcze nic z tego.
1: Możecie nam też powiedzieć, jak tam uroczystości patriotyczne w waszych firtlach.
2: I mamy telefon.
1: Dzień dobry.
6: Dzień dobry, witam panu serdecznie.
1: Witamy.
6: Ja się chciałem zapytać, czy panowie interweniowali w sprawie tej ulicy Starkowskiej, tych chodników. Bo chciałem, bo tam były straszne, krzywe chodniki. No i okazało się, że przyjechali panowie, ładnie posprzątali, poukładali chodniczki. Chciałem serdecznie, serdecznie za to podziękować.
1: Wie pan, często nas słuchają po urzędach, nie? Także
2: to
1: czasem
2: tak
1: jest myślę, tak, że tak oni myślę. Tam reagują. No to co, no, nadajemy dla nich sygnał radosny?
6: Zdecydowanie, bo bardzo pozdrawiamy serdecznie tych dwóch panów, którzy to robili. Bardzo mili chłopaki i... Serdecznie dziękuję.
1: Dobrze, kwiaty i motyle w takim razie od wdzięcznych użytkowników chodnika, proszę
6: chodników
1: bardzo.
6: Chodników na ulicy Starkowskiej w Boskowie.
1: Tak jest.
2: Dziękujemy.
6: No,
2: proszę bardzo, gramy.

0: kwiaty i motyle za nami.
1: A to chyba dla Urzędu Gminy Włoszakowice, żeby było tak, wiadomo, tak. Gdzie pozdrawiamy, gdzie kierujemy te kwiaty, a my odbieramy telefon. Ostatni?
0: Dzień dobry.
1: Przerwą ostatni. Dzień dobry.
2: Mam taką tutaj uwagę, bo zaczyna się już powoli, tutaj wakacje zaczynają i chciałbym tutaj nawiązać do tematu chłopaków, którzy jeżdżą na tych, kurde, hałaśliwych motorach, które tam mają 50 pojemności i robią hałas, aby mieli, kurde, nie wiadomo jakie silniki. Bardzo bym prosił uwagę policji, żeby, kurde, się tym zajęli. Tutaj chodzi bardziej o okolice Krobi, bo jest tego naprawdę, tych chłopaków jest dużo, jeżdżą, prowokują, zachowują się bardzo niekulturalnie, także bardzo bym prosił zwrócić na to uwagę rodziców w sumie też, bo no nie idzie usiedzieć czasami wieczorami 11, 12 w nocy, oni ujeżdżają, co mi nazwą. Także katastrofa.
1: I przy okazji rodziców oczywiście, także
2: tak,
1: no, uczulamy.
2: No jest to uciążliwe, nie powiem, że nie, bo tutaj naprawdę, no jak się tam, kurde, trafi 5-6 sztuk od razu i jazdą, mówię, 10 razy w kółko i to samo tutaj na stację benzynową na Markowskiego, tam mają taki duży plac i tam nawracają i jeżdżą w kółko, nie wiem, co
1: to jest. Na takich pięćdziesiątkach? To są jakieś komarki.
2: No, tylko że powiem panu, że kiedyś właśnie te, kurde, Simpsonki, to wszystko jakoś, kurde, bzykło, przeleciało i nie było tematu, a tutaj, kurde, oni rozwiercają ten trumiki, kurwa.
1: Anioły piekieł z Krobi.
2: Anioły piekieł z tymi, kurde, tysiąc pod tyłkiem.
1: Synowie anarchii. Dobrze, dziękuję. Dobra, chłopaki, nie wiem. No dobrze. Ja przepraszam, mówię teraz jak stary dziad, ale też komarka miałem, chociaż on naprawdę nie robił straszliwego hałasu, ale jak człowiek poczuł te półtora konia pod tyłkiem, to był paniszcze. Dobra. Chłopaki, słuchajcie, ja wiem, że pewnie...
0: Przerwa.
1: Zaraz, dziewczyny ścielą zaraz się u stóp, ale pięćdziesiątką. Dobra, krótka przerwa, zaraz wracamy.
3: Reklama.

0: Maki, skup ze wsaziemnice. Telefon 601 191 944.
1: Gorące rytmy i weekendowa laba, czyli grill z radiem Elka. Piątek, sobota i niedziela od godziny 18. Włącz radio i niech skwierczy.
2: Sponsorem audycji jest piekarnia Cukiernia Gwóźdź. Zapraszamy po ciepłe pieczywo, pyszne ciasta i torty 7 dni w tygodniu. Dziękujemy, że jesteście z nami każdego dnia.
3: W chwilach pożegnania najważniejsze jest zrozumienie, szacunek, profesjonalizm. Dlatego w Momentum w Lesznie jesteśmy z Państwem na każdym etapie ostatniej drogi. Mamy dom pogrzebowy z salą pożegnań. Posiadamy własne krematorium, dzięki czemu unikają Państwo pośrednictwa innego zakładu pogrzebowego i obniżają tym samym koszt całego pogrzebu. Zajmujemy się wszystkimi formalnościami. Zakład pogrzebowy Momentum, Leszno, ulica Wałowa 11, telefon 501-631-909. Jesteśmy wtedy, kiedy najbardziej nas potrzebujesz.
4: Dzień dobry, nazywam się Remont. Remont czeka, nie zwlekaj. Posłuchaj, TechKram oferuje narzędzia, elektronarzędzia i sprężarki. TechKram, ulica Święciechowska 156, telefon 65 529 50 55. Poszerzamy ofertę o przeglądy i naprawy sprężarek śrubowych i tłokowych oraz pneumatykę przemysłową.
5: Reklama.
1: Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na twoim podwórku, na twojej ulicy, w twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń 65 529 55 29. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera.
2: Powtórka audycji o 19.15.
6: No to wracamy. Druga część tematu dla reportera już teraz. Czekamy na telefony naturalnie.
7: 65 529 5529. Ostatni telefon przed przerwą dotyczył szalonych motocyklistów na 50-centymetrowych motorach w gminie Krobia. Nie, no można się śmiać, ale rzeczywiście to jest tak upierdliwy dźwięk. Kiedyś mi jeden motocyklista tłumaczył, że on właśnie ma być słyszalny, żeby właśnie nie doszło do żadnego nieszczęścia, ale mimo wszystko dźwięk dość irytujący. Dzień dobry.
6: Mamy telefon, witamy.
7: Witamy.
8: Witam. Chciałabym pozdrowić maturzystów tegorocznych. Pokoju i wszystko będzie dobrze. Trzymamy kciuki. Oczywiście pozdrawiam wszystkich rodziców.
7: Dziękujemy bardzo. No właśnie, faktycznie. Ja już dzieci mam duże, więc o tym ważnym wydarzeniu zapomniałem, ale matury ruszyły rzeczywiście.
8: Tak.
7: Więc tak, już teraz piszą, nie? Więc wszyscy rodzice
8: tak,
7: tam w
8: tak,
7: tematy jeszcze nie są znane.
6: To rodzicom spokoju życzymy.
7: Tematy jeszcze nie są znane, ale będzie dobrze, słuchajcie. Będzie dobrze.
8: No, oczywiście, oczywiście. Także powodzenia wszystkim.
7: Tak, powodzenia maturzystom.
6: Trzymamy kciuki.
7: Trzymamy kciuki, niech. Słuchajcie, nie dajcie sobie też zniszczyć tego czasu, bo on jest trudny, ale jest fantastyczny. Dzisiaj myślę, że wszyscy wspominamy swoje matury, jak to było i żebyście mogli sobie dobrze to wspominać, też wam życzymy.
6: 655-295-5529, czekamy na kolejny telefon. Czekać nie musimy, bo mamy połączenie. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
9: Dzień dobry.
7: Witamy.
9: Proszę panów redaktorów kochanych. Ja jechałem 1 maja za górą w stronę Wąsosza, to tam w stronę Wieżawi. Więc tutaj do Grabowna jeszcze można było jechać, ale tam dalej to już jest tragedia. Ja nie wiem, czy to włodarze nie widzą, może tam nikt nie mieszka, ale naprawdę dwójką i tak jakby pijany jechał, mijając te dziury.
7: Czyli to jest droga z góry w stronę
9: Wieżawicy. Tak, można dojechać tu w miarę do Grabowna, ale tam dalej do Wąsosza to już jest tragedia.
7: Okej.
9: Trójkę już nie trójki się nie włącza.
7: Lepiej.
9: Nieprawdopodobne.
7: Tak, lepiej nie włączać, bo można zostawić tą trójkę potem w asfalcie.
9: Zostawić i trójkę, i wahacze.
7: Tak? I wahacze. Dobrze. No wiemy, no, że w powiecie górowskim troszkę takich dróg jest i to takich, które no wołają głośno o remont. Góra Wieżawice, Wąsosz, droga jest kolejną drogą na tej liście. Dziękujemy bardzo. A ja też pozdrawiam serdecznie powiat gostyński. Przepiękna, malownicza. Moim zdaniem tam wycieczki mogłyby jeździć. Droga z Chumiętek do Żytowiecka. Przepiękna dolina rowu polskiego, czy co tam płynie i wszystko. Natomiast asfalt jest
6: To jest ładne podsumowanie.
7: Więc chyba to jest powiatówka. Chyba. Nie dam sobie głowy obciąć. Natomiast łazikiem księżycowym tylko właściwie można tam przejechać. Mamy kolejny telefon.
6: Dzień dobry.
5: Halo? Dzień dobry, witam.
7: Witamy.
5: Dzwonię w takiej sprawie odnośnie młynów w Lesznie. Czy wiadomo coś w sprawie tej inwestycji od strony ulicy Towarowej, kiedy to będzie dalej ciągnięte?
7: O same młyny? Czy o ulicę Towarową?
5: Chodzi właśnie, że od strony ulicy Przemysłowej to wygląda ładnie, pięknie, uh-huh, a od strony Towarowej, no to tak jeszcze tam jakby nic się nie ruszyło, nie?
7: Znaczy to prywatna inwestycja prywatnego właściciela, nam nic do tego, nie? Jak on sobie to tam biznesowo wszystko spina i jakie ma tam harmonogramy i co i jak robi. Jeżeli idzie o samą ulicę Towarową, czyli te tereny kolejowe, to ja państwu przypominam, że to cały czas nie jest przejęte przez miasto. Są obietnice kolei, że to miasto przekaże i ma tam powstawać ten węzeł przesiadkowy. Natomiast ostatnie informacje są takie, że jeszcze ciągle procedury są w toku i nic nie jest przekazane. Czy to będzie przekazane w tym roku? No, może przy okazji spotkania z panem prezydentem to go o to zapytamy. Czyli Towarowa. No, nie wygląda to wizytowo, to jest prawda.
5: Dziękuję,
7: pozdrawiam.
6: A i Towarową tamtym skrótem, to też taki łazik może. Periosity tam mógłby.
7: No, droga jest absolutnie, chodnik jest absolutnie do zrobienia i cały ten fyrtel. A że młyny pewnie później, jak będzie zrobiona Towarowa, też się otworzą ładnie na tę część miasta, bo od Przemysłowej, tak jak pan słusznie zauważył, wygląda to bardzo. 65 529 5529, mamy jeszcze 5 minut.
6: I mamy też telefon. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
10: Dzień dobry.
7: Witamy.
10: Witam, Sławomir Sierocina.
6: Dzień dobry.
10: Ja tutaj słuchałem audycji i chciałem się ustosunkować do jednej wypowiedzi słuchacza, który mówił, że słucha państwa przez internet i ma 5-minutowe opóźnienie. No powiem, że ja też, mimo że w Jarocinie mogę was słuchać tradycyjnie, także przez FM, to często słucham właśnie radia przez internet, bo korzystam z takiej strony, znaczy no może nie będę podawał, w internecie, gdzie mam po prostu do wyboru kilkadziesiąt stacji radiowych w Polsce. I dzisiaj poszedłem też po tym telefonie słuchacza na tą stronę i tam nie mam takich opóźnień, bo mówię to po tym, jak państwo podajecie na przykład godzinę.
7: A mówi pan o Radio Garden?
10: Nie, okej.
7: Bo jest taka strona, gdzie wszystkich, prawie wszystkich, ale bardzo wielu rozgłośni na świecie.
6: Cały świat.
7: No dobrze.
10: Online.com, okay. Taka strona.
7: No dobrze.
10: I ja mam, bo ja lubię sobie posłuchać stacji w różnych części Polski. No i mówię, ja po tym, jak państwo podajecie godzinę, to na pewno jest tam opóźnienie kilkunastu albo nawet kilkudziesięciosekundowe, ale nie 5 minut.
7: Okej.
10: Okay. Polecam słuchaczom, którzy słuchają przez internet, być może zmienienie jakiejś apki albo strony w internecie.
7: Dobra. Przekazujemy do naszych speców od techniki, bo ja to kompletnie nie wiem, jak to działa, na jakiej zasadzie i dlaczego są te różnice, ale mówi pan, że jak się słucha online na takich stronach streamingowych, jak rozumiem, można sobie
10: włączyć. www.radio.com/online/FM.
7: Dobra.
6: No to dziękuję.
7: Dziękujemy bardzo.
6: Słuchajcie nas tam, gdzie możecie i jak możecie, to będziemy po prostu zadowoleni.
7: Mówię, ja lubię sobie tę stronkę Radio Garden posłuchać.
6: Fajnie, można gdzieś tam sobie pośmigać.
7: Gdzieś z Afryki albo z Ameryki Południowej sobie można radia też posłuchać. Mamy telefon.
11: 880.
6: No dziękuję bardzo i pozdrawiamy serdecznie.
7: Ktoś z uporem maniaka myśli, że będziemy zainteresowani tego typu telefonami?
6: Nie do końca.
7: 65 529 5529. Mamy jeszcze
11: wiadomość.
7: 2,5 minuty.
6: Nie śmiej się.
7: Anetka.
6: Nieładnie.
12: Pani Bot.
6: Pani Bot. Dzień dobry. To pani Nowak, pani Bot?
12: Nie pogadam w ten sposób. Dzwońcie i rozmawiajcie.
6: Z żywym organizmem chcielibyśmy porozmawiać. Będzie wtedy przyjemnie.
12: 65 529 5529.
6: No i jak powiesz numer, no to już tu nic więcej.
7: I mamy telefon. Dzień dobry.
13: Halo?
7: Dzień dobry.
13: Halo. No dzień dobry, panie Jarku. Ja dzwonię oczywiście z Kościana Szczara, wasza słuchaczka. Nikt nie dzwoni z Kościana, a wczoraj na rynku był roztańczony Kościan. Naprawdę, były zespoły, ci żeńcy śpiewały, chóry i potem wszyscy zapraszali mieszkańców do Poloneza. Prowadził pan burmistrz z małżonką. No coś pięknego. W sumie zatańczyło 314 osób. Bardzo dużo.
7: Ślicznie.
13: Bardzo dużo. Pięknie to wyglądało. Różne zakręty w koło rynku tańczono. Orkiestra przygrywała, także naprawdę było pięknie.
7: Bardzo fajny pomysł na obchodzenie święta narodowego.
13: Pana burmistrza, tak. Nikt nie dzwoni z Kościana, ja nie wiem, ci ludzie nie chcą dzwonić.
6: Bardzo się cieszymy, że pani zadzwoniła.
7: Dziękujemy za...
13: A ja ciągle do państwa ze wszystkim dzwonię.
7: Ale tak jest. I z dobrymi, z niekoniecznie dobrymi rzeczami zapraszamy.
13: No
7: tym
13: i o
7: razem...
13: trawężniki, i o cmentarz, o wszystko dzwonię.
7: Ale tym razem, jak rozumiem, pochwała dla samorządu Kościana.
13: Pochwała dla samorządu, kwiaty, motyle, naprawdę dla pana burmistrza. Super.
7: Dobrze, zagramy.
13: Ja nie mogłam zatańczyć, no bo... Jestem trochę niepełnosprawna. No nie, że niepełnosprawna, ale mam chodzik. Także...
7: Jasne.
13: Nie, stałam i patrzyłam.
6: Ale oko ucieszyło.
13: Oko ucieszyło, uśmiechałam się. Także bardzo fajnie. I kwiaty motyle dla pana burmistrza.
7: Zagramy za momencik, bo będziemy już powoli kończyć dzisiejsze wydanie.
6: A ja zapraszam
7: na koniec
6: do naszego portalu, bo tam fotorelacja właśnie z tego, co działo się wczoraj w Kościanie na rynku. Kolorowo, bardzo roztańczony polonez, roztańczony rynek. Setki osób właśnie zatańczyły tego poloneza. I tak świętowano 3 maja w Kościanie.
7: Wiwat maj, 3 maj. My będziemy powolutku dopływać do brzegu, chociaż... Erik?
6: Do brzegu. Do brzegu będziemy dopływać.
7: Jutro
6: tak jest.
7: O 9.15 oczywiście temat dla reportera, więc dzwońcie. Ja też, ponieważ nikt nie zadzwonił w tej sprawie, to po raz trzeci pozdrawiam strażaków OSP i PSP. Słuchajcie, szanujemy niesamowicie waszą pracę. Pracujcie bezpiecznie. Niech wam święty Florian łaski Boże wyprasza. Do usłyszenia jutro o 9.15.
6: Dla was też kwiaty i motyle.

0: codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na twoim podwórku, na twojej ulicy, w twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń 65 529 55 29. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera.
1: Powtórka audycji o 19:15.
2: Reklama.
3: Automruz Telegram.
4: Czy istnieje samochód idealnie dopasowany do ciebie? Tak, to Bestiun. Teraz w wyprzedaży rocznika. B70. Dynamiczna limuzyna od 99 900. A może T77. Rodzinny SUV z automatyczną skrzynią biegów w standardzie. Od 89 900. Przyjdź na jazdę testową i wygraj samochód. Zapraszamy do salonu Bestiun. Automruz Leszno. Ulica Balonowa 57.
2: Reklama.
3: Czas na polski hit w Radiu Elka.

0: Kto ty ubrał słuchaweczki i chciałby coś powiedzieć społeczeństwu? Aneta Nowak.
1: No, i oczywiście Jerek Woźniak. No, a my w jakiej sprawie? The Regadu, no, może wybrzmieć gdzieś na jakiejś imprezce, na domóweczce.
0: Może.
1: Urodzinowo-imieninowej, jeżeli oczywiście w tajemnicy przed solenizantem i jubilatem wyprawicie takową.
0: No, nie mówimy przez przypadek o tym wszystkim.
1: A jak zamilknęliśmy, mój drogi, jak musimy się skupić teraz, bo dzisiaj dzień powolności, więc my wszystko wolno i wyraźnie.
0: I przemyśleliśmy to już bardzo, bardzo dokładnie i zapraszamy was teraz do wysyłania wiadomości SMS w ramach konkursu urodzinowo-imieninowego na naszej antenie. Czas start, to ja podaję numer 7248. 7248.
1: Następnie wpisujecie hasło kolacja, imię i nazwisko i numer telefonu osoby, która dziś świętuje i na koniec fantastyczne życzenia. To wszystko za 2.40 z VAT-em i przyjmujemy to do godziny 12.
0: No a później, między południem a godziną 13, telefon do zwycięzcy. Krótka rozmowa, piękne życzenia, ale jest jeszcze coś smacznego do wygrania. Posłuchajcie.
2: Reklama. Na urodzinową kolację zaprasza pizzeria Cool Pizza w Lesznie przy Słowiańskiej 28. Pizza, jaką lubisz, makarony, sałatki, napoje i kawy. Przyjdź lub zadzwoń i zamów. Telefon 65 520 6789.
3: Reklama.

0: Reklama.
1: Solidne podłogi, bezpieczne drzwi i potrzebne do nich akcesoria? Tylko Domownik Fachowiec. Teraz mamy promocję na panele podłogowe nawet do 20% taniej. W ofercie także promocja na drzwi. Wszystko z dowozem i montażem. Satysfakcja z zakupów gwarantowana. Klamka zapadła. Pora na nowe drzwi. Zapraszamy. Domownik Fachowiec. Leszno, ulica Przemysłowa 19A.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład makaron spaghetti combino 500 gramów w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
1: Nowimex. Recyklingiem zajmujemy się od lat. Nowimex. Podstawiamy kontenery na gruz oraz inne materiały budowlane i przemysłowe. Nowimex. Prowadzimy skup złomu oraz odbiór makulatury i folii. Zapraszamy. Konkolewo, ulica Zielona 10. Zobacz więcej na www.nowimex.com.pl lub zadzwoń 603 56 32 07.
4: Sezon rowerowy w Eurorower otwarty. W ofercie ponad 1000 modeli rowerów dla profesjonalistów, amatorów i dzieci. Ogromny wybór rowerów elektrycznych. Zapraszamy do salonów Eurorower w Lesznie, ulica 17 stycznia 45 oraz we Wschowie, ulica Nowopolna 6. Szczegóły na www.euro-rower.pl. Eurorower, tu jest Twój rower.
5: Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
6: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
1: Jarocin, ulica Wrocławska 22.
7: Pralka stanęła? Lodówka nie chłodzi? A może zmywarka odmówiła współpracy? Zadzwoń do Złotej Rączki Leszno. Naprawiamy sprzęt AGD. Lodówki, pralki, zmywarki, piekarniki, suszarki i ekspresy do kawy. Nasz największy atut? Dojazd do klienta i naprawa na miejscu. Naprawiamy też okna, drzwi i rolety. Wykonamy wiercenie, usługi elektryczne i hydrauliczne. Złota Rączka Leszno. Zadzwoń 570 862 883. Bo w domu wszystko musi działać.
8: Znacie ten zapach? Dym, aromat przypraw i skwierczące mięso na ruszcie. Sezon grillowy w Słomieniski 1904 właśnie się zaczął. Na naszych ladach czekają już kiełbasy, karkówki i grillowe specjały z polskiego mięsa. Przygotowane według tradycyjnych receptur, które znamy od ponad 120 lat. Słomieniski 1904. Do zobaczenia przy grillu.
9: Budujesz? Remontujesz? Szukasz sprawdzonych rozwiązań? Postaw na doświadczenie i jakość z PHU Smoczyk. Oferujemy kompleks obsługę. Od najlepszych materiałów budowlanych przez doradztwo po wykonawstwo. Z nami budujesz solidnie i bez stresu. Czekamy na Ciebie w Lesznie przy ulicy Stasia Tarkowskiego 1. Zanotuj numer 501 329 076. PHU Smoczyk. Twój partner w budowie.
10: Planujesz imprezę firmową? Zapraszamy do Pałacu w Brzeźnie położonego w malowniczym parku. To wymarzone miejsce na kameralne spotkania biznesowe, szkolenia, pikniki firmowe i imprezy integracyjne. Wyśmienita kuchnia, noclegi w eleganckim hotelu, klimatyczne spa z zabiegami relaksacyjnymi i pielęgnacyjnymi, golf, tenis. To tylko niektóre z atrakcji, jakie możemy Państwu zaoferować. Pałac Brzeźno Spa & Golf zaprasza. Brzeźno koło Prusic przy trasie S5 w kierunku na Wrocław. Zobacz więcej na www.palacbrzezno.pl.
1: Dobra wiadomość z salonu Toyoty. Czy Twoje auto jest gotowe na wiosnę? Umów się na przegląd w autoryzowanym serwisie Toyota Mikołajczak. Oferujemy kompleksową diagnostykę, wymianę filtrów i oleju z dużą dostępnością terminów. Odwiedź nas już dziś. Leszno, Aleje Marszałka Józefa Piłsudskiego 4.
0: Reklama.
11: Na zegarach już 10.
12: Strażacy opanowali wielki pożar w Gliwicach w fabryce drutu. Maturzyści od godziny piszą swój pierwszy egzamin dojrzałości. Iga Świątek wróciła na podium rankingu tenisistek. Agnieszka Trojanowska, BIS. Ogień już się nie rozprzestrzenia na terenie fabryki drutu w Gliwicach. Cały czas trwają jednak działania związane z jego dogaszaniem. Na miejscu wciąż pracuje około 100 strażaków, informuje starszy kapitan Damian Dudek, rzecznik gliwickiej PSP.
13: Obecnie prowadzimy działania związane z dogaszaniem tego pożaru. Będą to działania długotrwałe, spowodowane tym, iż całość gruzowiska musimy przerzucić i dokładnie przelać wodą.
12: Na razie jest za wcześnie, aby powiedzieć, co było przyczyną pożaru, który spowodował, że przez wiele godzin nad regionem unosiły się kłęby dymu. Nikt nie został poszkodowany. W wieku 85 lat zmarł arcybiskup Józef Michalik. Duchowny przez dekadę był przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski. Za jego kadencji Polska weszła do Unii Europejskiej. Zmarł Jan Paweł II. Doszło do rezygnacji Benedykta XVI i wyboru papieża Franciszka. Zdarzyła się także katastrofa smoleńska, a Kościół mierzył się z oskarżeniami o tuszowanie pedofilii. Emerytowany arcybiskup archidiecezji przemyskiej zmarł wczoraj, 3 maja. Maturzyści w całej Polsce od godziny piszą egzamin z języka polskiego. Ze stresem zdają się radzić całkiem dobrze.
14: Wiadomo, że jest jakiś tam stresik, ale czuję się dobrze przygotowany. Mam wrażenie, że wszyscy jesteśmy dobrze przygotowani. Nie ma jakiegoś takiego bardzo dużego stresu.
12: To pierwsze reakcje przed wejściem do sal maturalnych dziś rano.
14: Myślę, że wszystko, co jest, to minie, jak otworzy arkusz.
15: Wczoraj podjęłam mądrą decyzję nie uczenia się. Wyszłam ze znajomymi, więc teraz myślę, że jest na bardzo spokojnym wajbie będzie pisanie. Najbardziej chciałabym takie zrozumiałe polecenia, bo czasami po prostu nie wiadomo, o co pytają.
14: Stresu brak, no to jest przecież prawda, podstawowa matura 30%.
12: Egzamin podstawowy z języka polskiego trwa najdłużej ze wszystkich majowych egzaminów. Na napisanie całości maturzyści mają 4 godziny. Kanclerz Niemiec stara się obniżyć temperaturę sporu z Amerykanami. Friedrich Merz przekazał, że Stany Zjednoczone pozostają najważniejszym partnerem Berlina w NATO i zapowiedział, że nie rezygnuje ze współpracy z Donaldem Trumpem. Tomasz Rochowski.
16: Najpierw Merz stwierdził, że Irańczycy ogrywają Amerykanów, co zdenerwowało Trumpa, który i tak był już zirytowany brakiem poparcia Europy dla jego bliskowschodniej wojny. W piątek Pentagon zapowiedział wycofanie 5000 żołnierzy z Niemiec. To dopiero początek, ostrzegł Trump, który ogłosił też podwyższenie ceł na import samochodów z Unii do 25%. Taka decyzja bardzo uderzyłaby w niemiecką perłę w koronie, branżę motoryzacyjną, i byłaby sprzeczna z lipcowymi ustaleniami ze Szkocji, gdy dogadano się, że cła na auta z Unii będą wynosić 15%.
12: Donald Trump ma słabe relacje nie tylko z Mercem, ale też z niedawną bliską sojuszniczką, premierką Włoch Giorgią Meloni. Poprawić będzie się jej starał w tym tygodniu szef dyplomacji USA Marco Rubio, który odwiedzi Rzym. W dzisiejszym najnowszym notowaniu światowego rankingu tenisistek Iga Świątek wyprzedziła Amerykankę Coco Gauff i awansowała z 4. na 3. pozycję. Nadal z dużą przewagą prowadzi Białorusinka Aryna Sabalenka przed Kazaszką Jeleną Rybakiną. A mimo skończonych 73 lat w drużynowych Mistrzostwach Świata w Londynie, w tenisie stołowym zadebiutował 73-letni Chińczyk Wang Qi, były trener tenisa stołowego, który postanowił udowodnić, że nie ma rzeczy niemożliwych i wystąpił w barwach reprezentacji Fidżi, która co prawda uległa w fazie grupowej Kamerunowi, Kanadzie i Belgii, ale nie zepsuło to nastroju debiutanta Wanga Qi.
17: Radio Elga, lokalne radio.
18: Autopromocja.
19: Gdziekolwiek jesteś, w domu, w pracy, na wakacjach, wszędzie będziesz miał zasięg Radia Elka w swoim telefonie.
20: W Paryżu działa.
21: Londyn ok.
22: W Madrycie super.
23: Sydney też działa.
24: I Warszawa też słucha.
19: Pobierz apkę ze swojego sklepu za free, wybierz swój nadajnik i słuchaj swojego lokalnego radia.
18: Radio Elka.
25: Autopromocja.
26: Słuchacie wiadomości Radia Elka.
17: Radio Elka, lokalne radio.
27: I czas na wiadomości lokalne.
28: Wymarzony temat.
29: Maturzyści rozpoczęli dziś egzaminacyjny maraton. Na pierwszy ogień tradycyjnie poszedł język polski. W szkołach od rana było widać skupienie, ale też sporo uśmiechów. Z reporterskim mikrofonem odwiedziliśmy 2. liceum ogólnokształcące w Lesznie.
28: Wymarzony temat to byłby jaki? Co by było fajnego?
30: Dużo słyszałam, że będzie coś z cierpieniem, więc no tak nie ukrywam, trochę pod to też powtarzałam.
28: Dziś rozpoczyna się ten maraton. Jakie nastawienie i przede wszystkim z tych wszystkich przedmiotów, co najtrudniejszego dla pani?
30: Myślę, że dobre nastawienie. Trzymam kciuki za wszystkich innych też maturzystów.
28: Ja też trzymam kciuki.
30: Co najtrudniejszego? No jednak te rozszerzenia, bo to więcej wymaga, więc tak.
28: Długopis czarny jest?
30: Jest.
28: Legitymacja jest?
30: Tak, dowód osobisty.
28: Dowód osobisty. Woda jest?
30: Jest.
28: czyli wszystko jest. Trzymam kciuki.
2: Dziękujemy bardzo.
3: Podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej Leszna ogłoszono wyniki konkursu na pomnik upamiętniający Stefana Grysa, zasłużonego dla Leszna wieloletniego dyrektora akwawitu, dzięki któremu w mieście powstał nowoczesny akwapark. Spośród 10 prac rzeźbiarzy jury wybrało projekt krakowskiego artysty Roberta Pigonia zatytułowany Ferment. Mówi Bartosz Adamczak, architekt miejski.
4: Jury uznało, że zwycięska praca jest realizacją, która najlepiej oddaje ducha i etos doktora Stefana Grysa. W sposób nieoczywisty, a zarazem intrygujący odnosi się do jego zasług na rzecz miasta Leszna. Jest obiektem przestrzennym, który posiada wysokie walory artystyczne i stanowi ciekawą propozycję na rzeźbę w przestrzeni publicznej. Płynnie integruje się z tkanką miasta. Autorem zwycięskiej pracy jest krakowski artysta Robert Pigoń. Jak podaje autor, instalacja przedstawia cylindryczny pojemnik, w którym trwa proces fermentacji, przemiany. Jeden z pęcherzyków wydostaje się poza pojemnik, pęcznieje, pączkuje i rozrasta się. Artysta w ten sposób chciał oddać hołd nietuzinkowej postaci doktora Stefana Grysa i upamiętnić jego dorobek.
3: Instalacja według projektu Roberta Pigonia zostanie postawiona przed modernizowanym budynkiem pływalni w przyszłym roku. Na jej wykonanie miasto planuje wydać do 150 tysięcy złotych, zaś nagroda za zwycięstwo w konkursie wynosi 15 tysięcy złotych. W portalu lk.pl możecie zobaczyć projekt pomnika i go ocenić. 23 zastępy strażaków gasiły pożar, który wybuchł w sobotę w nocy na terenie tartaku w Racocie. Zapaliła się jedna z hal produkcyjnych. W środku znajdowały się maszyny, drewno i gotowe towary, informuje Dawid Kryś, oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie. Strażacy przystąpili do gaszenia budynku oraz obrony pozostałych obiektów. Ponieważ cała hala była objęta ogniem, a konstrukcja dachu się zawaliła, działania prowadzono głównie z zewnątrz. Do środka wprowadzono jedynie robota gaśniczego, który przyjechał z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. Straty są szacowane, ale z pewnością będą bardzo duże. Ustaleniem przyczyn i okoliczności pożaru zajmuje się policja. Mieszkańcy Gostynia uczcili 235. rocznicę Konstytucji 3 maja podczas miejskich uroczystości. Obchody rozpoczęła msza w intencji ojczyzny, po której uczestnicy przemaszerowali ulicami miasta. Głównym punktem było wystąpienie burmistrza Jerzego Kulaka, który podkreślił znaczenie wspólnoty, demokracji i odpowiedzialności za państwo.
5: Nasza historia nie była łatwa, ale przez kolejne lata staraliśmy się porządkować życie państwowe poprzez różne konstytucje. Każda z nich była częścią naszej drogi i pokazuje, jak ważne są jasne zasady funkcjonowania państwa. To właśnie dzięki tej tradycji mamy dziś silne przywiązanie do prawa, zasad demokracji i pokojowego rozwiązywania sporów. To także z niej wynika nasze przekonanie o znaczeniu wolności i praw obywatelskich. Szanowni Państwo, żyjemy w czasach, które nie zawsze są spokojne i przewidywalne. Tym bardziej warto dbać o zasady, które porządkują nasze życie publiczne. Trzeba je pielęgnować, poprawiać, jeśli wymagają zmian, ale robić to odpowiedzialnie i w zgodzie ze sobą nawzajem. Bo bez porozumienia trudno budować coś trwałego.
3: Po części oficjalnej delegacje złożyły kwiaty pod pomnikiem Serca Jezusowego. Uroczystości zakończyło wspólne odśpiewanie roty. Obchody święta 3 maja odbywały się w całym regionie. Zdjęcia z tych uroczystości znajdziecie oczywiście w portalu lk.pl.
6: Radio Elka, lokalne radio.
20: Na dzień dobry i dobranoc, Radio Elka.
21: 9,5 minuty po 10, dzień dobry.
22: Czas mknie bardzo szybko, a to poniedziałek dopiero za momencik będzie weekend. Zobaczycie, jak to szybko, jak zbit czas strzelił, jakby to mówiłam. Dzisiaj dzień po wolności.
21: Tak, więc 10 po 10 w poniedziałek, a Aneta mówi o weekendzie. To jest pozytywne nastawienie. Dzień dobry, witamy, za moment pogoda.
3: Reklama.
23: Sponsorem pogody jest Party Shop, twój sklep imprezowy. Już niedługo pierwsze komunie. W ofercie mamy zaproszenia, podziękowania, dekoracje oraz upominki. Leszno, Niepodległości 49, Gostyń, Świętego Floriana 3. Sponsorem pogody jest Nexbau. Okna, bramy, drzwi. Obrońców Lwowa 18 w Lesznie. Nasi doradcy Lucyna, Agnieszka, Łukasz i Darek wysłuchają i pomogą ci wybrać. Nexbau. Okna, bramy i drzwi. Jesteśmy dla was od 30 lat.
0: Reklama.
21: Słuchajcie, wielokrotnie wspominałem o tym, że nasz termometr może nie jest wystawiony aż tak na promienie słoneczne. Natomiast uwaga, uwaga, uwaga, 25,5 stopnia Celsjusza w tej chwili wskazuje. Więc w cieniu na pewno gdzieś te 25, a w słońcu jeszcze przyjemniej.
22: A proszę bardzo, to już przekroczona ta maksymalna zapowiadana na dziś, bo 25 zapowiadali synoptycy. No i spełniło się, sprawdziło. Sprawdzi się również to, po południu mają się pojawić w całym naszym regionie opady deszczu. One pojawią się również jutro i pojutrze. Pojutrze również zagrzmi.
21: To będą dość intensywne opady deszczu, ale jak wspominaliśmy, ten deszcz jest bardzo potrzebny. Jeszcze sprawdzam temperaturę najbliższej nocy, a tutaj na termometrze w okolicach... No, muszę zobaczyć, to świeże, czy ja dobrze widzę, 14 na plusie. Tak? No dobrze, no skoro tak ma być, to niech tak będzie.
22: I no spacerować.
23: Doskonałej pogody życzy Umikop. Żwirownia w Zaborówcu i Śmiglu. Usługi transportowe, roboty ziemne. Umikop. Zaborówiec. Powstańców Wielkopolskich 18 65 549 44 24.
26: Słonecznej pogody życzy sklep z basenami i akcesoriami DuxWave. Baseny spa, jacuzzi i sauny. Zobacz nasze produkty na żywo i skorzystaj z fachowego doradztwa. Leszno, ulica Gronowska 4.
23: Sponsorem prognozy była restauracja Stodoła w Bojanowie. Wpadnij na schabowego, nie tylko w weekend. Odwiedź nasze bistro lub zorganizuj imprezę okolicznościową na większej sali. Więcej na Facebooku i Instagramie. Stodoła Bojanowo.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Opel Rakowski w Rdzynie zaprasza na prezentację zupełnie nowej odsłony modelu Corsa. To auto zaskakuje, zachwyca i przyciąga uwagę. Łączy małe z wielkim. Małe są ceny. Corsa jest dostępna już od 73 tysięcy złotych. Małe są koszty ubezpieczenia, tylko 1% wartości auta. Małe są koszty leasingu, bo już od 100%. Zerowe są koszty kredytu w ofercie 50 na 50. Wielka jest nazwa, która już dawno stała się synonimem auta miejskiego. Wielka jest też oferta na ten model w salonie Rakowski Auto Group w Rdzynie.

0: Jacko. Pyszna pizza i nie tylko. Odwiedź nasz lokal i ogródek na Jackowskiego 87.
1: Korzystaj z naszych promocji, przeżywając z nami sportowe emocje.
2: U nas pyszna pizza to nie ściema. Z pizzerii Frico.
3: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 3,99. Teraz tylko złoty 99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. I polskie ziemniaki jadalne luzem. Cena przed obniżką złoty 99. Teraz tylko 99 groszy za kilogram.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Pragniesz odkryć komfort bez granic? Wystarczy jeden krok do odświeżonego salonu Materace Leszno, Raczyńskiego 8. A tam wygoda w najczystszej postaci. Nowa ekspozycja, materace i łóżka na wymiar, meble kuchenne, biurowe i łazienkowe, zabudowa wnęk, szafy i więcej. www.materace-leszno.pl. Raczyńskiego 8, przy skrzyżowaniu ulic Zacisze i Fabrycznej. Uwaga, przy zakupach powyżej 600 zł, transport gratis. Szczegóły w salonie. Zapraszamy.
7: Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
8: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
9: Jarocin, ulica Wrocławska 22.
10: Zapraszamy do sklepu Intermarché w Galerii Leszno na szokujące promocje. Teraz tylko u nas. Super ceny. Herbata Lipton Yellow Label. 92 torebki. 11,99. Mleczko kokosowe Olala. 400 ml. 3,99. Oraz brzoskwiniaki.

0: Świnie w syropie Olala 850 ml 5,99. Serdecznie zapraszamy do klubu sportowego Grano w sklepie Intermarché w Galerii Leszno. Klub czynny również w niedzielę od 8 do 21.
1: W tym gąszczu informacji wszyscy chcą być zauważeni. Młode wilki liczą na szybką sprzedaż, ale tygrysami biznesu zostają ci, którzy odnajdą właściwą ścieżkę do swojego klienta.
2: Zamów reklamę w Radiu Elka. 885-20-20-10. Uwierz w siłę radia i niczym gazela biegnij po sukces.

0: Love the Butterfield na Antonie Radierka. O, ciekawe, jeśli się to wyjdzie. Czary Mary z długopisem. Czary Mary z długopisem. Słuchajcie, na moment chciałbym wrócić jeszcze do Wolsztyna, bo u nas w portalu LKTV możecie zobaczyć paradę parowozów w Wolsztynie. Tam było smary i dymu i ludzi bardzo dużo.
1: O, i to najważniejsze. Najważniejsze jest atmosfera, energia dobra, no i to, że się wszyscy dobrze bawiliście. Ale rozmawialiśmy poza anteną z Erykiem, drodzy państwo, o tym, że właśnie od piątku to Polska to był jeden wielki grill.
0: Jedna wielka dymowa, można powiedzieć. Grill, czyli narodowy sport Polaków, to już weszło na naprawdę taki wysokie C, można powiedzieć.
1: Oczywiście, wysokie C i z tego C nie schodźcie, a my wam w tym pomagamy, bo od piątku, przypominamy, już teraz przez cały sezon grill z Radiem LK od godziny 18, także dajcie głośniej i jak to omawiamy, niech skwierczy.
0: Piątek, sobota, niedziela, polecamy.

0: Reklama.
1: Helios Leszno. Osłony okienne to nasza specjalność. Chcesz skutecznie zabezpieczyć swój dom czy mieszkanie przed owadami i insektami? Teraz w Helios Leszno mamy tanie siatki i moskitiery. Oferujemy też stały serwis i naprawę rolet, a wszystko w szerokim wyborze kolorów i wzorów. Helios Leszno, ulica Jackowskiego 7, telefon 65 526 76 63.
2: Castorama.
3: Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
4: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
3: Tak?
4: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Keno kręci nas już 18 lat.
6: A my się rozkręcamy.
5: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
7: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
8: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
7: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
6: Ale to kręci.
5: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
10: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
1: Galeria Leszno, Galeria Starówka i Centrum Handlowe Manhattan w Lesznie.
11: Szukasz miejsca, w którym kupisz wszystko, czego potrzebujesz? Galeria Starówka zaprasza. Cukiernia Sowa, Family Pets, Pizza Hut, sklep Trafika, Apart, Kanal Plus, Orange, Biedronka, Salon Plus, siłownia Just Gym, biuro podróży TUI i inne punkty. Do tego wygodny, bezpłatny podziemny parking. Galeria Starówka. Serce zakupów w sercu Leszna.
12: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
13: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
14: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
15: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
16: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
17: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
18: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
19: Sklep medyczny w Lesznie przy ulicy 17 stycznia, Róg Ułański zaprasza. Sprzedajemy lub wypożyczamy pełen asortyment do opieki nad chorym oraz sprzęt ortopedyczno-rehabilitacyjny. Zadzwoń 601 78 46 47. Realizujemy wnioski NFZ. Sklep medyczny w Lesznie. Ulica 17 stycznia, Róg Ułańskiej.
0: Reklama.
20: Czas na polski hit w Radiu Elka.

0: Carlos i to Santana.
1: Carlos nam powiedział, estativo, mówiąto o jarmarczo.
0: No, to za moment.
1: Widzisz, to estativo poprawino.
0: Co tam ciekawego chcecie kupić, sprzedać albo oddać darmo po majówce? Może ta majówka to był taki okres, kiedy sprzątaliście.
1: Kiedy sprzątaliście i na przykład zastanawiacie się teraz, co zrobić z tymi rzeczami, które już nam się nie przydadzą. Już ich nie używamy. To i owo. A może się przydać komuś innemu, a my przy okazji możemy właśnie trochę zarobić pieniążków do 500 zł.
0: Tak
1: dokładnie.
0: Jest. Od godziny 10:45 5 minut do waszej dyspozycji. To już za moment.
2: Wyobraź sobie poranek pachnący świeżą kawą. Rozmowy przy stole, śmiech, wspólne chwile.
3: W studiu Elegra Kuchnie i Wnętrza tworzymy przestrzenie, które opowiadają twoją historię. Od projektu przez produkcję aż po montaż. Wszystko na wymiar z dbałością o każdy detal.
2: Elegra. Tworzymy kuchnie i wnętrza, w których po prostu dobrze się żyje.
3: Zapraszamy do salonu w Lesznie przy ulicy Gronowskiej 4 oraz w Rawiczu przy ulicy Poznańskiej 14. Zadzwoń do nas. 537 953 915 www.elegra.pl

0: ruszyła sprzedaż trzeciego etapu osiedla Ostoja przy Lesie. Twoje nowe mieszkanie premium od PBO Developer w zielonej okolicy Leszna. Ciesz się spokojem natury i udogodnieniami w postaci ogrzewania podłogowego i klimatyzacji w standardzie oraz wyjątkowymi przestrzeniami wspólnymi. Wejdź na ostojaprzylesie.pl i znajdź swoje wymarzone miejsce już dziś.
1: Dni Leszna 2026 nadchodzą z pełną mocą. W piątek 8 maja na stadionie imienia Alfreda Smoczyka zagrają Kaja, Oskar Cyms oraz Marcin Rozynek i Atmosphere. Złap bilety online lub w kasie MOK przy ulicy Jana Ostroroga 9A. W sobotę 9 maja wspólnie bawimy się na leszczyńskim rynku. Występy orkiestry i zespołów oraz kabarety Łowcy.b, Kabaret Jurki i Zofia Dragan. Zapraszają Miejski Ośrodek Kultury i Miasto Leszno. Szczegóły na www.mok.leszno.pl.
2: Oferujemy gruz kruszony betonowy oraz ceglano-betonowy z certyfikatem wraz z transportem. Zadzwoń 601 555 823.
3: Skład drewna Złota Rączka w Zaborowie oferuje belki heblowane, deski elewacyjne oraz podbiciowe, listwy wykończeniowe, płyty OSB, domki ogrodowe. Nie przepłacaj w marketach. Zapraszamy. Leszno-Zaborowo, ulica Górowska 16.
4: Jak sezon rowerowy, to z salonami Shaver. Zapraszamy do Leszna, Geodetów 9 obok Galerii Leszno oraz Kościan, Aleje Kościuszki przy Urzędzie Miasta. Wiosenne porządki w magazynie, rabaty nawet do -30%. Przyjdź i przekonaj się sam. Zapraszamy!
5: Masz nagły wydatek? Potrzebujesz gotówki? Mamy rozwiązanie. W L66 skup sprzedaż otrzymasz gotówkę. Skupujemy złoto, srebro, biżuterię, a także smartfony, laptopy, konsole i elektronarzędzia. Szybko zamienisz je na pieniądze. Zostaw to u nas. Darmowa wycena i gotówka od ręki. L66. Skup sprzedaż. Znajdziesz nas w Gostyniu, Jarocinie, Kościanie, Rawiczu, Wolsztynie i Wschowie. Szukaj L66.pl. Zamień rzeczy na gotówkę. Szybko, prosto i bezpiecznie.
6: Szefie, brakuje nam kabla solarnego, profili i uchwytów tych, no, dachowych. Montaż opóźni się o 2 dni.
7: Nic się nie opóźni. Odkąd korzystamy z hurtowni MK Team, wszystko jest na czas. MK Team to hurtownia z pełnym asortymentem dla fotowoltaiki, dostarczająca wysokiej jakości produkty dla instalatorów z całej Polski.
6: A magazyny energii też mają?
7: Oczywiście, są również kompleksowym wykonawcą instalacji fotowoltaicznych. Wejdź na mkteam.pl lub odwiedź na Facebooku i przekonaj się sam.
8: W Domi jest klimat jak na targowisku. Złom tu, rozmowa tam, ustalisz wszystko. Trochę żartu, trochę gadania i złom z głowy bez narzekania. Punkt złomu Domi w Lesznie, 1 maja 11, narożnik z Leśną przed Zaborowem.
9: Firma Maci, stacja demontażu pojazdów. Złomujemy auta osobowe, ciężarowe, busy i sprzęt rolniczy. Najprościej zadzwonić 733 70 70 70. Przyjedziemy i odbierzemy własnym transportem. Płacimy gotówką i wydajemy zaświadczenia do Wydziału Komunikacji. Firma Maci, Śmiłowo 29E, koło Ponieca. Zobacz więcej na www.maci.pl.
10: Reklama.

0: Tak bardzo miło i przyjemnie zrobiło się na naszej antenie, ale teraz też może będzie miło i przyjemnie, no bo ktoś zarobi.
1: No właśnie, do 500 zł możecie teraz sobie ogarnąć trochę kasy, jeżeli tylko dobrze pohandlujecie. Zgłosicie oczywiście rzecz jakąś albo komplet jakiś do sprzedaży pod numerem 65 529 5529.
0: Możecie dzwonić już teraz, no i proponować, jak Aneta powiedziała, coś kupić, sprzedać, oddać darmo. 5 minut do waszej dyspozycji. Na końcu podamy numer do naszego sekretariatu. Nam wszystkie oferty od poniedziałku do piątku między 8 a 16 są dostępne. Jest już pierwszy telefon. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Proszę.
2: Proszę pana, ja chciałbym kupić drzwiczki do zabytkowe drzwiczki, takie pojedyncze do przenośnego pieca kaflowego w ramie. Dzwonię z Rawicza. Mój numer telefonu to 692-431-506.
0: I dziękujemy bardzo. Poszukujemy w takim razie takiej oto rzeczy.
1: Tak, drzwiczek do pieca w ramie 692-431-506. Jeżeli ktoś ma, to zapraszamy.
0: Dzień dobry, proszę bardzo.
3: Dzień dobry, ja dzwonię z Leśna. Mam na sprzedaż za 250 zł projektor multimedialny wyświetlany na ścianie z wyjściem HDMI, ze wszystkim, cały komplet, z kartonem, ze pilotem. To jest Leśno. I mój numer to jest 880-894-970.
0: I dziękujemy.
1: Bardzo dziękujemy.
0: Pozdrawiamy.
1: I mamy projektor multimedialny za 250 zł. 880, 894, 970.
0: No i zapraszamy. Proszę dzwonić. Czasu jeszcze sporo, więc numer do dyspozycji 655-295-529.
1: Do kwoty 500 zł przypominamy. Sprzątamy szopki, garaże, wyprzedajemy. Halo, halo.
0: Dzień dobry.
4: Dzień dobry. Chciałabym sprzedać 4 krzesła drewniane w ciemnym kolorze. Wyglądają jak nowe. Kolor ciemny. Dzwonię z Leszna za 450 zł.
0: Mhm.
4: Mój numer telefonu 662-813-834.
0: Dziękuję. Dziękujemy, pozdrawiamy.
1: No właśnie, nie wiem teraz, czy usłyszałam dobrze końcówkę. Komplet krzeseł za 450 zł, 662, 813, 834.
0: Wspaniale, Cudownie. Wspaniale, dobry słuch. No i mamy już kolejny telefon. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
0: Proszę.
5: Mam do sprzedania komplet stół i 6 krzeseł tapicerowanych w idealnym stanie. Cena 500 zł.
0: Mhm.
5: Telefon 500-086.
0: Tak?
5: 775 Jarocin.
0: I bardzo dziękujemy. Pozdrawiamy serdecznie Jarocin.
1: Komplet stół i krzesło za 500 zł. Przypominamy, bo do kwoty 500 zł Radio Jarmark. Numer kontaktowy 500-086-775.
0: I czekamy na kolejny telefon 655-295-5529.
1: No tak
0: już właśnie. 4 oferty na naszej liście. Jest i piąta. Dzień dobry.
1: Halo? Halo, halo? Ajajaj, radio nie lubi ciszy.
0: No nie ma nikogo po drugiej stronie, no to czekamy na kolejne połączenie, a być może gdzieś znaleźć trzeba będzie zasięg i za moment będziemy mogli porozmawiać na antenie. Ta piąta propozycja za kilka chwil też się pojawi, 1,5 minuty do końca, więc proszę bardzo. Dzień dobry, witamy, słuchamy.
6: Dzień dobry, ja mam do sprzedania akwarium, to 120 litrów panoramiczne z taką wygiętą szybą z przodu. Z praktycznie nowym oświetleniem to akwarium jest, nie?
0: Mm-hmm.
6: Nowe oświetlenie. A cenę 150 zł.
0: Dobrze.
1: I kontakt?
6: 609-363-163 okolice Gostynia.
0: I dziękujemy bardzo, do usłyszenia.
1: Akwarium za 150 zł. 609-363-163. I numer do nas 655-529-5529.
0: Mam nadzieję, że... to już będzie ostatni telefon. Jeżeli teraz ktoś wybierze właśnie numer do naszego studia, to będzie ostatnia propozycja w tym pomajówkowym pierwszym Radiu Jarmarku. Przypomnijmy, ten od poniedziałku do piątku o 10.45 i 14.45 i ten ostatni telefon już teraz. Dzień dobry.
7: Dzień dobry. Mam do sprzedania rower damski.
0: Mhm.
7: Oczywiście używany. Są to duże koła, nie znam się na rozmiarze. I proszę za 150 zł bym chciała wystawić. Mój numer telefonu i w Lesznie. On tego nie powiedział.
0: To poprosimy numer.
7: 500-080-933.
0: I miejmy nadzieję, że znajdzie się nowy właściciel. Pozdrawiamy, do usłyszenia.
1: Rower za 150 zł, 500 080 933.
0: No i kończymy Radio Jarmark na ten moment. Kolejna okazja na ten handel właśnie na naszej antenie za 15:03 po południu.
1: No i właśnie dziękujemy za wspólnie spędzony poranek, ale o, zanim jeszcze to przypominamy, numer do sekretariatu bezpośrednio, gdzie te wszystkie oferty się znajdują. 65 529 5678.
0: Dokładnie tak, polecamy i zapraszamy. Tymczasem my pięknie dziękujemy.
1: No właśnie, byliście z nami od godziny 6. No i dziękujemy wam za to, że
0: wrócimy, obiecujemy.
1: Tak. W tym samym składzie to jeszcze w tym tygodniu środa i piątek. Nowa Gwoźniak, taki pobud. A tymczasem trzymamy cały czas niezmiennie kciuki za maturzystów.
0: Pozdrawiamy.
8: Ogłoszenia Radia Elka.
9: Firma transportowa Chyla z okolic Bojanowa, specjalizująca się w przewozie żywych zwierząt, zatrudni kierowców z kategorią C na trasy krajowe. Codziennie w domu z możliwością postoju auta w miejscu zamieszkania. Zatrudnimy również kierowców z kategorią C plus E na trasy międzynarodowe. Więcej informacji pod numerem 694 411 198.
10: Były to ogłoszenia Radia Elka.
11: Reklama.
12: Automruz Telegram.
13: Oh my god! Słyszałeś? To się dzieje naprawdę!
14: Masz na myśli OMG?
15: Trudno powstrzymać emocje. Kultowa brytyjska marka samochodów MG zadomowi się na dobre w Lesznie. Pierwszy salon i serwis samochodów MG w regionie.
13: MG. Zawsze chciałam je mieć.
15: Mówisz i masz. MG. Grupa Automruz zaprasza. Leszno, aleje Jana Pawła II-2.
11: Reklama.

0: Dobry czas na zakup węgla. Kup węgiel z gwarancją jego jakości i w bardzo dobrej cenie. Przedsiębiorstwo handlowe Hudak zaprasza do swoich punktów sprzedaży. Pełna oferta na stronie www.hudak.com.pl lub w naszych oddziałach. Dobry czas na zakup węgla. Przedsiębiorstwo Hudak zaprasza.
1: Melatonina, lekam dobry, ten dobry dzień właśnie zaczął się.
2: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
0: Przedsiębiorco, nie przepłacaj za wywóz śmieci. Zapoznaj się z ofertą M-Eko. Jesteśmy firmą stąd, lokalną, posiadającą pozwolenie na odbiór i transport państwa odpadów komunalnych. Zapoznaj się z naszą ofertą na www.m-eko.pl lub na Facebooku. Przedsiębiorco, nie przepłacaj za odbiór śmieci. Skontaktuj się z M-Eko. Zadzwoń 725 202 222 i dowiedz się więcej.
3: Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Lipieńskiej i sekcja powożenia Lucky Star zapraszają miłośników koni na 7 zawody w powożeniu. Będzie to finał Grand Prix zawodów Włoszakowic i Wilkowic. Zawody odbędą się w niedzielę 10 maja na kompleksie sportowo-parkowym w Wilkowicach w 5 kategoriach. Koń mały singiel, para, koń duży singiel, para oraz kategoria senioralna 60+. Zbiórka o godzinie 11, a o godzinie 12 otwarcie zawodów. Korowód poprowadzi orkiestra dęta OSP Krzywiń, Majoretki Werwa, nutki, grupy Baby, Kadet, Junior i Senior. Ponadto wiele atrakcji, dmuchańce, przejażdżki i nie zabraknie swojskiego jadła. Wpisowe 150 zł na www.zawody.kegle.pl. Współorganizatorami zawodów są Wójt Lipna i Wójt Włoszakowic oraz firmy PBO Developer Systemy Pompowe Ziemowit Mazurek i Gospodarstwo Rolne Długie Stare.
4: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown. Umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką. Podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502 722 722. 502 722 722.
5: Przedszkole i żłobek.
6: Szukasz przedszkola, które wspiera rozwój twojego dziecka? Oferujemy wczesną diagnozę i wsparcie dla maluchów z trudnościami. Kształcenie specjalne i WWR. Alpakoterapia, TUS, SI i wiele innych zajęć terapeutycznych i sportowych. Nauka języków obcych i pełne wyżywienie z własnej kuchni. Także diety specjalistyczne. Rekrutacja trwa cały rok. Przedszkole i żłobek Kolorowy Świat. Leszno, ulica Prusa 35.
7: Szukasz sprawdzonych rozwiązań grzewczych i sanitarnych? Hydrokan Instal Leszno, ulica Święciechowska 79C. To ekologiczne kotły na paliwa stałe zgodne z normami. Kotły gazowe, pompy ciepła, klimatyzacja oraz pełna technika grzewcza i wodkan. Doradzimy, dobierzemy, pomożemy. A jeśli marzysz o modnej i wyjątkowej łazience, salon łazienek Leszno, Strzyżewice, ulica Balonowa 47. Imponujący wybór płytek i wyposażenia, loft, retro, najnowsze trendy, a do tego profesjonalne doradztwo. Hydrokan Instal i salon łazienek. Zmieniamy twoją przestrzeń na lepsze. Znajdź nas na www.hydrokaninstal.eu.
8: Dobra wiadomość z salonu Toyoty. Czy twoje auto jest gotowe na wiosnę? Umów się na przegląd w autoryzowanym serwisie Toyota Mikołajczak. Oferujemy kompleksową diagnostykę, wymianę filtrów i oleju z dużą dostępnością terminów. Odwiedź nas już dziś. Leszno, Aleje Marszałka Józefa Piłsudskiego 4.
9: Reklama. Burza ulewy i niskie temperatury, kolejna zmiana pogody przed nami. Na drogach w majówkę ginęli głównie kierowcy jednośladów. Trwa matura z polskiego, to pierwszy obowiązkowy egzamin maturzystów w tym roku. Agnieszka Trojanowska, BIS. Po upalnej i słonecznej majówce nastąpi nagła zmiana pogody. Jak zapowiadają meteorolodzy, razem z nią przyjdą burze, ulewy i znaczny spadek temperatury. Deszcz jest bardzo potrzebny, bo w całym kraju mamy suszę. Na przykład w kujawsko-pomorskim wilgotność ściółki leśnej spadła do 7-8%, co oznacza najwyższy stopień zagrożenia pożarowego. W weekend w 9 pożarach spłynęło ponad 1,5 hektara lasu. Wylicza Honorata Galczewska z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu.
5: Ta nieostrożność ludzi to jedno, jeśli mówimy o przyczynach, a celowe działania, podpalenia, które są szczególnie haniebne i są karalne, to druga kwestia.
9: Za podpalanie lasu zagrażające ludziom i mieniu grozi do 10 lat więzienia. Na pogodę narzekali i narzekają rolnicy. W tym tygodniu mają ruszyć w teren gminne komisje do szacowania strat w sadach, między innymi na Lubelszczyźnie, po kwietniowych przymrozkach. W wielu miejscach sytuacja jest dramatyczna. Rolnicy szacują, że straty będą 100%. Sadownicy z województwa lubelskiego zabiegają o to, by odszkodowania były dla wszystkich takie same, by nie różnicować ich w zależności od regionu.
10: My chcemy tylko, żeby były takie same warunki ogłoszone w lubelskim, jak będą w grójeckim. Takie. I tylko w
11: Proszę Państwa, no właśnie nie mogą być takie same wszędzie, bo po to rozmiar jest różny i po to są komisje, które szacują, sprawdzają, żeby nie było sytuacji, że dostaje pieniądze ktoś, kto owoce sprzeda.
9: Mówił minister rolnictwa Stefan Krajewski, odpowiadając prezesowi Lubelskiej Izby Rolniczej Gustawowi Jędrejkowi. Minister zapowiedział też, że w najbliższych dniach wystąpi do Komisji Europejskiej o uruchomienie nadzwyczajnej pomocy finansowej dla sadowników. W majowy weekend na polskich drogach doszło do 278 wypadków. To dane za okres od czwartku do niedzieli. W tym czasie zginęło 20 osób, a 321 zostało rannych. Ofiary śmiertelne to głównie kierujący jednośladami, 10 motocyklistów i rowerzysta. Zatrzymano ponad 300 nietrzeźwych kierujących. Dla policjantów majówka na drogach trwa do końca dnia. Pilnują bezpieczeństwa i apelują o zachowanie ostrożności. Iran grozi, że jeśli amerykańskie siły wpłyną do ciśniny Ormuz, to zostaną tam zaatakowane. Tak Teheran zareagował na zapowiedź Donalda Trumpa, że Stany Zjednoczone będą eskortować jednostki, które utknęły w ciśninie. Trump zapowiedział, że od dziś amerykańskie siły będą pomagać wydostać się z ciśniny zablokowanym jednostkom. Chodzi o 2000 statków z 20 000 marynarzy na pokładach. Prezydent USA przekazał, że pomoże im opuścić ciśninę ze względów humanitarnych, bo na wielu z jednostek zaczyna brakować jedzenia. W operacji Wolność ma wziąć udział 15 000 amerykańskich żołnierzy oraz więcej niż 100 samolotów. 2 godziny za nimi, kolejne 2 zostały. Maturzyści od 9 piszą egzamin z języka polskiego. Tak mówili przed wejściem.
12: Trochę minus, bo przedwczoraj się zatrułem tam rybą, mimo miałem zatrucie pokarmowe, ale oprócz tego to w sumie mam chyba większy luz niż się spodziewałem.
13: Chyba okej, trochę czuję adrenalinę.
9: Maturzysta musi przystąpić do 3 obowiązkowych pisemnych egzaminów na poziomie podstawowym z polskiego, matematyki i języka obcego oraz 2 ustnych z polskiego i języka obcego.
14: Radio Elga, lokalne radio.
15: Autopromocja.
16: Gdziekolwiek jesteś, w domu, w pracy, na wakacjach, wszędzie będziesz miał zasięg Radia Elga w swoim telefonie.
17: W Paryżu działa. Londyn okej. Okay.
18: W Madrycie super.
19: Sydney też działa.
20: I Warszawa też słucha.
16: Pobierz apkę ze swojego sklepu za free. Wybierz swój nadajnik i słuchaj swojego lokalnego radia.
15: Autopromocja.
21: Na dzień dobry i dobranoc, Radio Elga.
3: 4 minuty po godzinie 11:00, jest poniedziałek, 4 dzień maja. Mamy dzisiaj Florian, Grzegorz, Michał, Monika. To pełna lista dzisiejszych solenizantów, ale pozdrawiamy także dzisiaj wszystkich strażaków, hutników i kominiarzy. Mariusz Dorman, dzień dobry.
9: Reklama.
4: Sponsorem pogody jest Party Shop. Wszystko na ślub i rocznicę. Upominki, kartki, opakowania prezentowe również z personalizacją. Leszno, ulica Niepodległości 49, Gostyń, ulica Świętego Floriana 3.
8: Sponsorem pogody jest Nexbał. Okna, bramy, drzwi. Obrońców Lwowa 18 w Lesznie. Nasi doradcy Lucyna, Agnieszka, Łukasz i Darek wysłuchają i pomogą Ci wybrać. Nexbał. Okna, bramy i drzwi. Jesteśmy dla Was od 30 lat.
9: Reklama.
3: Do 25 stopni Celsjusza dzisiaj maksymalnie na termometrach. No i maj nam z nawiązką oddaje to, czego nie dał nam kwiecień, no bo był taki średni, trzeba sobie przyznać. Ani nie bardzo wiosenny, ani też bardzo zimowy. Jutro do 22 stopni, pojutrze do 20 stopni Celsjusza, więc na temperatury raczej nie będziemy narzekać. Na brak deszczu w środę, czwartek też nie powinniśmy, jak twierdzą synoptycy. Wtedy ma popadać miejsca w naszym regionie. 1013 hektopaskali teraz na barometrze.
16: Reklama.
15: Doskonałej pogody życzy Umicop. Żwirownia w Zaborówcu i Śmiglu. Usługi transportowe, roboty ziemne. Umicop. Zaborówiec. Powstańców Wielkopolskich 18 65 549 44 24.
18: Słonecznej pogody życzy sklep z basenami i akcesoriami DuxWave. Baseny spa, jacuzzi i sauny. Zobacz nasze produkty na żywo i skorzystaj z fachowego doradztwa. Leszno, ulica Gronowska 4.
19: Sponsorem prognozy była restauracja Stodoła w Bojanowie. Wpadnij na schabowego, nie tylko w weekend. Odwiedź nasze bistro lub zorganizuj imprezę okolicznościową na większej sali. Więcej na Facebooku i Instagramie. Stodoła Bojanowo.
16: Reklama.
3: W Lesznie rusza nowa inicjatywa edukacyjna. Przy szkole podstawowej Totus Tuus powstaje specjalistyczne Centrum Wspierania Edukacji Włączającej. To miejsce, które ma pomagać nauczycielom i szkołom lepiej odpowiadać na potrzeby wszystkich uczniów. O szczegółach opowie dziś już za kilka minut dyrektorka placówki Agnieszka Kraśner. W audycji powiemy m.in. czym jest edukacja włączająca i jak takie centrum może wspierać szkoły w praktyce. Ta rozmowa na antenie Radia Elka już o 11.15.

0: Maki. Skup żywca Ziemnice. Telefon 601-191-944.
1: Skład kamienia naturalnego w Lasocicach oferuje bardzo duży wybór kamieni ozdobnych. Szczególnie polecamy grysy w nowej kolorystyce oraz piasek kwarcowy i kramzyt. W sprzedaży również parapety i schody na wymiar z kamienia lub konglomeratu. Wszystko w konkurencyjnych cenach. Prowadzimy sprzedaż detaliczną i hurtową. Na kamieniach znamy się najlepiej. Postaramy się doradzić. Zadzwoń 698 98 20 21 lub przyjedź Lasocice, ulica Święciechowska 19. Skład kamienia naturalnego w Lasocicach. Zobacz więcej na kamienieleszno.pl lub na Facebooku.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
2: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Już od środy aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa od 6 do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Poszukujesz najbardziej komfortowego SUV-a w swojej klasie? Nowa generacja kultowego Citroena C5 Aircross jest już w naszym salonie. Modele z rocznika 2020 z rabatami jak 2025. Ceny już od 129 tysięcy złotych brutto. Duży wybór aut na miejscu, atrakcyjne formy finansowania i ubezpieczenia. Zapraszamy! Rakowski Autogrup w Rydzynie. Telefon 500 135 518.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Jaja ściółkowe klasy M Złota Nioska 10 sztuk. Cena przed obniżką 10,49. Teraz tylko 7,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Już 13 czerwca widzimy się na lotnisku w Lesznie.
7: Piknik na fest. Jeden dzień, jedno miejsce, cała Wielkopolska. Zaprasza Samorząd Województwa Wielkopolskiego.
6: Od 13 do 18 miasteczko samorządowe pełne atrakcji dla dzieci i dorosłych. Kosmiczne dmuchańce, zabawy z robotami, pokazy psów policyjnych.
7: W miasteczku zdrowia badania i profilaktyka dla każdego, a dla utalentowanych kosmiczna scena talentów.
6: Od 18 koncerty. Na scenie.

0: Maki. Skup żywca Ziemnice. Telefon 601-191-944.
1: Skład kamienia naturalnego w Lasocicach oferuje bardzo duży wybór kamieni ozdobnych. Szczególnie polecamy grysy w nowej kolorystyce oraz piasek kwarcowy i kramzyt. W sprzedaży również parapety i schody na wymiar z kamienia lub konglomeratu. Wszystko w konkurencyjnych cenach. Prowadzimy sprzedaż detaliczną i hurtową. Na kamieniach znamy się najlepiej. Postaramy się doradzić. Zadzwoń 698 98 20 21 lub przyjedź Lasocice, ulica Święciechowska 19. Skład kamienia naturalnego w Lasocicach. Zobacz więcej na kamienieleszno.pl lub na Facebooku.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
2: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Już od środy aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa od 6 do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Poszukujesz najbardziej komfortowego SUV-a w swojej klasie? Nowa generacja kultowego Citroena C5 Aircross jest już w naszym salonie. Modele z rocznika 2026 z rabatami jak 2025. Ceny już od 129 tysięcy złotych brutto. Duży wybór aut na miejscu, atrakcyjne formy finansowania i ubezpieczenia. Zapraszamy! Rakowski Autogrup w Rydzynie. Telefon 500 135 518.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Jaja ściółkowe klasy M Złota Nioska 10 sztuk. Cena przed obniżką 10,49. Teraz tylko 7,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Już 13 czerwca widzimy się na lotnisku w Lesznie.
7: Piknik na fest. Jeden dzień, jedno miejsce, cała Wielkopolska. Zaprasza Samorząd Województwa Wielkopolskiego.
6: Od 13 do 18 miasteczko samorządowe pełne atrakcji dla dzieci i dorosłych. Kosmiczne dmuchańce, zabawy z robotami, pokazy psów policyjnych.
7: W miasteczku zdrowia badania i profilaktyka dla każdego, a dla utalentowanych kosmiczna scena talentów.
6: Od 18 koncerty. Na scenie Małgorzata Ostrowska, na Natalia Schroeder i Gwiazda Wieczoru. Zalewski.
7: Wstęp wolny. 13 czerwca, lotnisko w Lesznie. Nie możecie tam zabraknąć.
8: Marzysz o pięknej, gładkiej skórze i wyjątkowej pielęgnacji? Teraz to możliwe w samym sercu Leszna. Salon kosmetyczny Gold Bloom zaprasza na rewolucyjne zabiegi z wykorzystaniem jedynego w Lesznie urządzenia Venus, najnowszej technologii, która odmieni Twoją skórę. Salon Gold Bloom, Leszno, ulica Niepodległości 41. Znajdziesz nas także na Facebooku i Instagramie. Do końca maja przy zakupie dowolnej usługi profesjonalna diagnoza cery analizatorem Preme gratis.
9: Wypożyczalnia sprzętu medycznego w Lesznie zaprasza. Sprzedajemy i wypożyczamy łóżka rehabilitacyjne i materace, koncentratory tlenu, lampy Bioptron oraz szyny CPM czy Atromot K1 do rehabilitacji stawu kolanowego i wiele innych. Leszno, ulica Szybowników 53, telefon 601 78 46 47.
10: W tym gąszczu informacji wszyscy chcą być zauważeni. Młode wilki liczą na szybką sprzedaż, ale tygrysami biznesu zostają ci, którzy odnajdą właściwą ścieżkę do swojego klienta.
11: Zamów reklamę w Radiu Elka. 885 20 20 10. Uwierz w siłę radia i niczym gazela biegnij po sukces. Radio Elka.
12: Reklama.
13: Z panią Agnieszką Kraśner, dyrektorką Szkoły Podstawowej Totus Tuus w Lesznie, będziemy dzisiaj rozmawiać o nowej inicjatywie w mieście. Witam panią.
14: Witam serdecznie.
13: Nowa inicjatywa, czyli powstanie w Lesznie specjalistycznego centrum wspierania edukacji włączającej.
14: Edukacja włączająca to podejście, w którym szkoła ma dostosować się do ucznia, a nie odwrotnie. To jest credo działania z CFW, o którym będę za chwileczkę mówiła.
13: A czym jest centrum? Czym będzie się zajmowało?

0: Inicjatywa zrodziła się przez prywatę, jak wszystko w moim życiu. Mam dwoje dzieci, które uczęszczają do placówek, do instytucji edukacyjnych. Sama jestem też pedagogiem specjalnym i terapeutą. Zaczęłam obserwować, z jakimi dużymi i różnorodnymi problemami zmagają się instytucje edukacyjne w dobie XXI wieku. Stąd tworząc już od 12 lat niepubliczną szkołę podstawową Totus Tuus w Lesznie, uznałam, że zrealizuję przedsięwzięcie grantowe w ramach projektu Budowa skoordynowanego systemu pomocy specjalistycznej opartej na specjalistycznych centrach wspierających edukację włączającą. Program współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego plus w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego.
1: Czyli takie centra powstają w całym kraju i u nas w Lesznie też.
0: Zgadza się. Jesteśmy jedynym centrum, póki co leszczyńskim, z czego jesteśmy bardzo dumni.
1: Co oznacza, jak działa edukacja włączająca?
0: Jesteśmy skierowaną konkretną ofertą przede wszystkim dla nauczycieli, specjalistów szkolnych, dyrektorów placówek oświatowych, ale pośrednio także dla uczniów i rodziców. Wspieramy szkoły i przedszkola z Leszna i z okolic, pomagając im lepiej odpowiadać na potrzeby dzieci.
1: No właśnie, na czym polega to wsparcie i jak realizujecie ten program?
0: Oferujemy między innymi szkolenia dla nauczycieli, lekcje modelowe, konsultacje eksperckie, konsultacje ze specjalistami, pomoc w opracowaniu IPET-u, czyli indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego, a także będziemy otwierać wypożyczalnie specjalistycznego sprzętu dydaktycznego i do tego osoby, które będą wypożyczać ten sprzęt u nas, otrzymają niezbędny instruktaż obsługi tego sprzętu. Wspieramy również szkoły w budowaniu bardziej dostępnego i przyjaznego środowiska edukacyjnego.
1: A może pani podać przykład takiego konkretnego wsparcia, jakie realizujecie w centrum?
0: Tak, to będzie przykład. Dobrze to pani ujęła, bo problemów, sytuacji, z jakimi się zmagamy, jest bardzo dużo. Przykładem może być problem w klasie ucznia, który ma trudności w komunikowaniu się bądź problem z autyzmem. Nauczyciel nie wie, jak najlepiej zorganizować zajęcia. Wtedy wchodzimy z konkretnym wsparciem. Doradzamy, organizujemy lekcję poglądową, modelową, superwizujemy zajęcia i staramy się dostosować maksymalnie możliwie najlepiej środowisko do funkcjonowania osoby i całej klasy. I podpowiadamy, jakimi metodami pracy można rozwiązywać owe trudności.
1: A gdzie znaleźć więcej informacji o działaniu centrum?
0: Zapraszam do kontaktu bezpośrednio z naszym centrum pod numerem telefonu 785-720202. To jest bezpośredni kontakt ze mną, Agnieszka Kraśner, gdyż jestem liderem centrum, ale także na Facebooku można nas znaleźć, czy na stronie internetowej CWEF Leszno.
1: To proszę powiedzieć jeszcze, dlaczego warto się zainteresować edukacją włączającą? Dlaczego to jest takie ważne w szkole?
0: XXI wiek niesie nam bardzo dużo zmian. Bardzo dużo zmian związanych z rozwojem naszych dzieci, z możliwościami, które tworzy nam doba internetu. W związku z powyższym musimy wyjść naprzeciw. Tworzymy szkoły, które są teraz otwarte, empatyczne i przygotowują dzieci do życia w różnorodnym społeczeństwie. Każdy uczeń zyskuje, ucząc się w środowisku, które go zrozumie i wspiera. To jest dla nas najważniejsze dzisiaj.
1: A więcej o tej inicjatywie i o samym centrum będzie podczas konferencji, którą państwo organizujecie w auli Akademii Nauk Stosowanych w Lesznie.
0: Zgadza się. Serdecznie państwa zapraszam na konferencję inauguracyjną Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Lesznie. Konferencja będzie miała miejsce, jak już pani mówiła, w Akademii Nauk Stosowanych 5 maja od 9.30 do 17.00. Tematem konferencji edukacja inkluzyjna w dobie XXI wieku, czyli edukacja po naszemu, jak ja to mówię, włączająca w dobie XXI wieku. Mamy niesamowite persony zaproszone na tą konferencję. Pani Agnieszka Pilch, prekursor w edukacji, komunikacji, głównie edukacji alternatywnych metod komunikowania się. Pani doktor Izabela Fornalik, seksuolożka na skalę europejską, wypowie się, jak mamy sobie radzić w różnych aspektach w edukacji włączającej. Mamy panią doktor Annę Baranowską, która powie, jak mamy radzić sobie z punktu fizjoterapii, rehabilitacji w edukacji włączającej. I wiele, wiele niespodzianek. Powiem, że z zagranicy mamy dwóch prelegentów, z czego jestem bardzo dumna. Nie będę ich zdradzała. Zachęcam. Dlaczego? Dlatego, że warto poszerzać horyzonty i wiedzę. Zapraszam też dlatego, że konferencja jest bezpłatna. Wystarczy tylko kliknąć w link, zapisać się i oczywiście przyjść. Zapraszam serdecznie.
1: Dziękuję. Naszym gościem była pani Agnieszka Kraśner, dyrektorka Szkoły Podstawowej TOTUS TU z Blesznie.
0: Dziękuję ślicznie.

0: Od dawna to wiem.
1: Reklama.
2: Zapraszamy do sklepu Intermarché w Galerii Leszno na szokujące promocje. Teraz tylko u nas hity cenowe. Kawy ziarniste Plantower. Kilogram 54,99. Ręcznik papierowy Apta Jumbo A1. 60 metrów 6,99. Oraz mąka tortowa Olala. Kilogram złoty 69. Serdecznie zapraszamy do klubu sportowego Grano w sklepie Intermarché w Galerii Leszno. Klub czynny również w niedzielę od 8 do 21.
3: Rodzice, dajcie szansę swoim dzieciom, a my nauczymy je grać na wybranym instrumencie. Państwowa Szkoła Muzyczna pierwszego stopnia w Jarocinie zaprasza dzieci od 6 do 16 roku życia. Rekrutacja trwa do końca maja, a nauka jest bezpłatna. Nie czekaj, przyjdź do Pałacu Radolińskich, ulica Park 3 w Jarocinie i zapisz się już dziś. Odwiedź nas na psmjarocin.pl lub na Facebooku. Państwowa Szkoła Muzyczna pierwszego stopnia w Jarocinie to miasto muzyki.
4: Okej, filtruj trzy pokoje, parterowy taras blisko parku.
5: O, tu jest to! Idealnie, bierzemy!
6: Tylko skąd weźmiemy na to środki?
5: Odpowiedź jest prosta. Bank Spółdzielczy Pskowa. Znajomy polecił, że jeśli kredyt mieszkaniowy na atrakcyjnych warunkach, to właśnie tam.
6: Brzmi świetnie. To ja już widzę cudowny wieczór w ogrodzie. We własnym ogrodzie.
2: Bank Spółdzielczy Pskowa. Pomożemy sfinansować twój wymarzony dom. Zapraszamy do naszych oddziałów w Lesznie, Rawiczu, Przemęcie, Miejskiej Górce, Górze, Sławie i Wijewie. Szczegóły na bswskowa.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla wypłacanego jednorazowo kredytu mieszkaniowego zabezpieczonego hipoteką wynosi nie więcej niż 6,62%. Kredyt jest związany z ryzykiem zmiany stopy procentowej.
7: Sezon rowerowy w Eurorower otwarty. W ofercie ponad 1000 modeli rowerów dla profesjonalistów, amatorów i dzieci. Ogromny wybór rowerów elektrycznych. Zapraszamy do salonów Eurorower w Lesznie, ulica 17 stycznia 45 oraz we Wschowie, ulica Nowopolna 6. Szczegóły na www.euro-rower.pl. Eurorower, tu jest twój rower.
8: Gorące rytmy i weekendowa lapa, czyli grill z Radiem Elka. Piątek, sobota i niedziela od godziny 18. Włącz radio i niech skwierczy.
9: Sponsorem audycji jest piekarnia Cukiernia Gwóźdź. Zapraszamy po ciepłe pieczywo, pyszne ciasta i torty 7 dni w tygodniu. Dziękujemy, że jesteście z nami każdego dnia.
10: Znacie ten zapach? Dym, aromat przypraw i skwierczące mięso na ruszcie. Sezon grillowy w Słomieniski 1904 właśnie się zaczął. Na naszych ladach czekają już kiełbasy, karkówki i grillowe specjały z polskiego mięsa. Przygotowane według tradycyjnych receptur, które znamy od ponad 120 lat. Słomieniski 1904. Do zobaczenia przy grillu.
2: DronEdu.pl zaprasza na szkolenia pilotów dronów. Mieszkasz, studiujesz lub pracujesz w podregionie leszczyńskim? Ta oferta jest dla ciebie. Dzięki dofinansowaniu zapłacisz tylko 835 zł zamiast 5000. W programie loty VLOS, termowizja i inspekcje OZE. Wejdź na DronEdu.pl, wypełnij ankietę i zacznij zarabiać na dronach.
11: Profesjonalni kierowcy, komfortowe auta i zawsze na czas. Atrakcyjne zniżki dla stałych klientów. Zamówienia na teraz i terminowe. Szybki dojazd i bezpieczna jazda. Zadzwoń 605 292 292 lub zamów taksówkę przez naszą aplikację.
12: Chcesz odświeżyć swoje wnętrze? Mamy coś dla ciebie. Pawilon meblowy w

0: Piaski, ulica Gostyńska 12A. Telefon 65 572 76 72. W promieniu 70 km dowóz gratis.
1: Reklama.
2: Czas na polski hit w Radiu Elka.

0: Reklama.
1: Uwaga, dekarze! Teraz wasze zakupy z premią idą w parze. Finansową. Jak to gdzie? Oczywiście u Wesołka. Uwaga, konkurs. Dekarz roku 2026. Zrób zakupy i odbierz kartę płatniczą Plaxi. A za każde kolejne zakupy ze wskazanych grup towarowych otrzymasz kasę na kartę. Regulamin konkursu na stronie. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
2: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
3: Zapraszamy do salonu Renault Dacia, firma Smyk Tała, Leszno, ulica Poznańska 6, telefon 65 529 43 35. Szczegóły na www.smyktała.pl.
4: Oferujemy gruz kruszony betonowy oraz ceglano-betonowy z certyfikatem wraz z transportem. Zadzwoń 601 555 823.
5: W chwilach pożegnania najważniejsze jest zrozumienie, szacunek, profesjonalizm. Dlatego w Momentum w Lesznie jesteśmy z Państwem na każdym etapie ostatniej drogi. Mamy dom pogrzebowy z salą pożegnań. Posiadamy własne krematorium, dzięki czemu unikają Państwo pośrednictwa innego zakładu pogrzebowego i obniżają tym samym koszt całego pogrzebu. Zajmujemy się wszystkimi formalnościami. Zakład pogrzebowy Momentum, Leszno, ulica Wałowa 11, telefon 501 631 909. Jesteśmy wtedy, kiedy najbardziej nas potrzebujesz.
6: Słuchajcie, wesele było fantastyczne, goście bawili się cudownie. Klimat i wystrój tego XIX-wiecznego pałacu są zachwycające, a wyśmienita kuchnia nie ma sobie równych. Zaproś swoich gości do pałacu w Brzeźnie na wesele, wieczór panieński, urodziny lub jubileusz. Zorganizujemy ognisko lub grilla w plenerze. Pałac Brzeźno Spa and Golf, idealne miejsce na Twoją imprezę. Zapraszamy, Brzeźno koło Prusic przy trasie S5 w kierunku na Wrocław. Zobacz więcej na www.palacbrzezno.pl.
7: Firma Maci. Stacja demontażu pojazdów. Złomujemy auta osobowe, ciężarowe, busy i sprzęt rolniczy. Najprościej zadzwonić. 733 70 70 70. Przyjedziemy i odbierzemy własnym transportem. Płacimy gotówką i wydajemy zaświadczenia do Wydziału Komunikacji. Firma Maci. Śmiłowo 29E koło Ponieca. Zobacz więcej na www.maci.pl.
0: Reklama.

Niecały kwadrans do godziny 12. No i potwierdza się po raz kolejny, muzyka łączy pokolenia. Madonna znów jest już i będzie przez najbliższe dni z całą pewnością w Radiu Wielka na ustach wszystkich prezenterów i prowadzących. No i jest w roli głównej w tym utworze i robi to z przytupem, a właściwie z Sabriną Carpenter, bo to właśnie to taki duet nam się będzie pojawiał często od dzisiaj na antenie Radiu Wielka. Bring Your Love to nowy singiel tych dwóch pań, nasz aktualny powerplay.

0: reklama.
1: Automruz Telegram.
2: Zapraszamy do salonu o moda J.Q. w Lesznie. Oferujemy pełną gamę modeli. Nowoczesne silniki spalinowe, oszczędne hybrydy oraz samochody w pełni elektryczne. Niezależnie czego szukasz, mamy auto dopasowane idealnie do ciebie. Najnowsza technologia i jakość w jednym miejscu. Odwiedź nas i poznaj technologiczną przewagę. Rusz w drogę po nowe doświadczenia. O moda J.Q. Grupa Automruz. Leszno, ulica Baronowa 55. Telefon 65 5 529 39 39.
0: Reklama.

0: fajny.
1: 500 545 500, słomu i grata.pl.
2: Nowimex. Recyklingiem zajmujemy się od lat. Nowimex. Podstawiamy kontenery na gruz oraz inne materiały budowlane i przemysłowe. Nowimex. Prowadzimy skup złomu oraz odbiór makulatury i folii. Zapraszamy. Konkolewo, ulica Zielona 10. Zobacz więcej na www.nowimex.com.pl lub zadzwoń 603 56 32 07.
3: Pralka stanęła? Lodówka nie chłodzi? A może zmywarka odmówiła współpracy? Zadzwoń do Złotej Rączki Leszno. Naprawiamy sprzęt AGD. Lodówki, pralki, zmywarki, piekarniki, suszarki i ekspresy do kawy. Nasz największy atut? Dojazd do klienta i naprawa na miejscu. Naprawiamy też okna, drzwi i rolety. Wykonamy wiercenie, usługi elektryczne i hydrauliczne. Złota Rączka Leszno. Zadzwoń 570 862 883. Bo w domu wszystko musi działać.
4: Od 2018 roku w województwie wielkopolskim obowiązują uchwały antysmogowe, dzięki którym zyskamy czyste powietrze, zdrowie i większy komfort życia. Uchwały nakładają na mieszkańców obowiązek wymiany starego pieca, tak zwanego kopciucha lub miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń, na bardziej przyjazne środowisku urządzenia grzewcze spełniające wymagania ekoprojektu i piątej klasy efektywności energetycznej. Do końca 2023 roku należało wymienić stare kotły bezklasowe. Do końca 2025 roku należało wymienić stare, miejscowe ogrzewacze pomieszczeń, np. piece kaflowe, kozy i komin. Do końca 2027 roku należy wymienić kotły trzeciej i czwartej klasy efektywności energetycznej. Wszystkie informacje dotyczące obowiązkowej wymiany pieców oraz ważne terminy dostępne są na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w zakładce Kampania Informacyjna. Jakość powietrza to jakość życia.
5: Budujesz? Remontujesz? Szukasz sprawdzonych rozwiązań? Postaw na doświadczenie i jakość z PHU Smoczyk. Oferujemy kompleksową obsługę. Od najlepszych materiałów budowlanych, przez doradztwo po wykonawstwo. Z nami budujesz solidnie i bez stresu. Czekamy na Ciebie w Lesznie przy ulicy Stasia Tarkowskiego 1. Zanotuj numer 501-329-076. PHU Smoczyk. Twój partner w budowie.
6: Dobra wiadomość z salonu Toyoty. Czy Twoje auto jest gotowe na wiosnę? Umów się na przegląd w autoryzowanym serwisie Toyota Mikołajczak. Oferujemy kompleksową diagnostykę, wymianę filtrów i oleju z dużą dostępnością terminów. Odwiedź nas już dziś. Leszno, Aleje Marszałka Józefa Piłsudskiego 4.
7: Reklama. Minęła 12.
8: Radio Elka, lokalne radio.
9: Informacje z regionu, Emilia Wojciechowska, zapraszam. Trwają wykopaliska archeologiczne w ruinach kościoła świętego Marcina w Gryżynie, to powiat kościański. Badania mają potwierdzić historyczne teorie oraz zabezpieczyć odkryte artefakty i pochówki, mówi Stanisław Budziński, koordynator działań.
10: W tej chwili trafiliśmy na pochówki mieszane, co wskazuje na to, że w obrębie obiektu kościoła dochodziło już do wielu penetracji gruntowych. Natomiast z drugiej strony udało się w tej chwili trafić na pochówki wskazujące na okres średniowiecza. Pojawiły się pierwsze artefakty związane z tym okresem. Trafiliśmy również na ceramikę, fragmenty ceramiki wskazujące na wczesny i późny okres średniowiecza. Wszystkie zasoby będą po przebadaniu i konserwacji dostępne w Muzeum Kościańskim.
9: Naukowcy podkreślają, że najcenniejsza jest wiedza o życiu dawnych mieszkańców tych terenów. Prace będą kontynuowane. FOGO Unia Leszno stoczyła wyrównany mecz we Wrocławiu, choć przez całe spotkanie nie objęła prowadzenia. Osłabienie brakiem Janusza Kołodzieja było wyraźnie odczuwalne, ale leszczynianie długo utrzymywali kontakt punktowy. Po 13 biegu strata wynosiła tylko 4 punkty i wynik pozostawał sprawą otwartą. Kluczowy okazał się 14 wyścig, w którym gospodarze przypieczętowali zwycięstwo. Betard Sparta Wrocław wygrała ostatecznie 50-40, wykorzystując silniejszy skład w biegach nominowanych, mówi trener Unii Rafał Koniewski.
0: Z tego spotkania wynieśliśmy to, co mogliśmy. Wiadomo, że ten mecz już jechaliśmy w tygodniu. Kiedy masz ZZ-kę, no niestety trzeba już to wszystko mieć troszeczkę rozpisane wcześniej, ale i tak wiadomo, że sport jest nieprzewidywalny i mimo, że coś jest rozpisane, to tak później wdrażasz jakieś zmiany i tak też dzisiaj było. Myślę, że spisaliśmy się dzisiaj naprawdę też dobrze. Wiadomo, do kogo też przyjechaliśmy, bo Wrocław jest naprawdę bardzo mocną drużyną, jak na tą chwilę chyba, nie wiem, czy nie najmocniejszą, aczkolwiek ciężko też dywagować i jakoś to podkreślić, bo w tym roku jest dużo tych wyników takich nieprzewidywalnych i teraz no, ciężko cokolwiek mówić, gdzie kto jest, także my skupiamy się na swojej pracy, robimy to, co najlepiej potrafimy. Wiadomo, teraz wyjazd do Grudziądza i dużo pracy jeszcze przed nami. No, wiadomo, że jedziemy do Grudziądza, wiadomo, że tam też jest tor startu i myślę, że tych mijanek, co statystyki nawet pokazują, w tym Grudziądzu jest mniej. Trzeba się skupić na dobrych startach i tutaj jeszcze no, dzisiaj Zęgi troszeczkę słabiej pojechał. Co prawda jechał dwa biegi, dwie jedynki, ale jest to zawodnik startowiec i myślę, że w Grudziądzu powinien sobie dużo, dużo lepiej poradzić.
9: A mecz z Grudziądzem już w piątek. Objazdowy festiwal filmów dokumentalnych o prawach człowieka i najważniejszych problemach współczesnego świata ponownie zawita do Leszna. W Małym Kinie przy Teatrze Miejskim od dziś do 7 maja odbywać się będą pokazy w ramach Watch Dogs. W programie znalazło się 6 filmów poruszających m.in. kwestie konfliktów zbrojnych, dezinformacji i współczesnej rodziny, a także 2 panele dyskusyjne. Program znajdziecie w portalu lk.pl.
8: Radio Elka, lokalne radio.

0: 5 minut po 12 rozpoczęło się poniedziałkowe popołudnie, czwarty dzień maja w kalendarzu. Florian, Grzegorz, Michał i Monika przyjmują życzenie z okazji imienin. Strażacy, hutnicy i kominiarze również. Wszystkiego najlepszego dzisiaj ich święto. 241 dni do końca roku.
1: Reklama.
2: Sponsorem pogody jest Party Shop, twój sklep imprezowy. Już niedługo pierwsze komunie. W ofercie mamy zaproszenia, podziękowania, dekoracje oraz upominki. Leszno, Niepodległości 49, Gostyń, Świętego Floriana 3. Sponsorem pogody jest Nexbał. Okna, bramy, drzwi. Obrońców Lwowa 18 w Lesznie. Nasi doradcy Lucyna, Agnieszka, Łukasz i Darek wysłuchają i pomogą ci wybrać. Nexbał. Okna, bramy i drzwi. Jesteśmy dla was od 30 lat.
1: Reklama.
0: No chciałoby się, żeby to był drugi dzień maja i środek majowego weekendu, ale już nowy tydzień rozpoczynamy. Dzisiaj 25-26 stopni Celsjusza na termometrach, maksymalnie pięknie, majowo, wiosennie, właściwie to już prawie letnio, bo takie temperatury jutro trochę bardziej wiosennie już będzie, bo 22 kreski pokazywać będą termometry w najcieplejszym momencie. Pojutrze nie więcej niż 20 stopni, ale na 20 stopni Celsjusza też narzekać nie będziemy. Końcówka tygodnia troszeczkę chłodniejsze, bo do 14 stopni Celsjusza ma spaść w czwartek, piątek temperatura maksymalna, ale od soboty znów temperatura pójdzie w górę, jak wynika z prognozy długoterminowej. W połowie przyszłego tygodnia nawet około 30 stopni Celsjusza ma się zakręcić. Ciśnienie powietrza 1013 hektopaskali.
1: Reklama.
2: Doskonałej pogody życzy Umikop. Żwirownia w Zaborówcu i Śmiglu. Usługi transportowe. Roboty ziemne. Umikop. Zaborówiec. Powstańców Wielkopolskich 18 65 549 44 24.
3: Słonecznej pogody życzy sklep z basenami i akcesoriami DuxWave. Baseny spa, jacuzzi i sauny. Zobacz nasze produkty na żywo i skorzystaj z fachowego doradztwa. Leszno, ulica Gronowska 4.
2: Sponsorem prognozy była restauracja Stodoła w Bojanowie. Wpadnij na schabowego, nie tylko w weekend. Odwiedź nasze bistro lub zorganizuj imprezę okolicznościową na większej sali. Więcej na Facebooku i Instagramie. Stodoła Bojanowo.
1: Reklama.
4: Moto News.
1: Reklama.
5: Sponsorem informacji dla kierowców jest stacja demontażu pojazdów złomujgrata.pl Lasocice koło Leszna. Kasujemy wszystkie pojazdy. Zadzwoń 500 545 500. Najlepsze ceny.
1: Reklama.
6: A ja odpalam już teraz silnik informacji i mam dla was dziś dobre wieści, szczególnie dla tych, którzy wolą dwa kółka zamiast czterech. W regionie wyraźnie przyspieszają inwestycje rowerowe, a to oznacza wygodniej, bezpieczniej i trochę mniej stania w korkach. No to już mówię, co się dzieje. Na leszczyńskim Gronowie w końcu coś drgnęło. Ruszyła budowa nowego ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ulicy Chocimskiej. Odcinek ma około kilometra długości, a jego koszt to 1,5 miliona złotych. Co ważne, trasa powstaje z poszanowaniem zieleni, więc nie będzie to betonowa pustynia, tylko coś bardziej przyjaznego dla oka. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, rowerzyści pojadą tam już w połowie wakacji. A skoro jesteśmy w Lesznie, tutaj też świeżutki asfalt. Gotowa jest już ścieżka od ronda Antoniny do ulicy Ostroroga. To ponad kilometr nowej trasy, która kosztowała blisko 2 miliony złotych. W większości jest asfaltowa, więc jazda powinna być płynna i bez podskoków jak na torze przeszkód. Miasto zapowiada kolejne inwestycje, więc wygląda na to, że rowerowa mapa będzie się dalej zagęszczać. A teraz przenoszę się do góry, gdzie podpisano umowę na przebudowę chodnika wzdłuż Alei Jagiellonów. Powstanie tam dwukierunkowy ciąg pieszo-rowerowy o długości 800 metrów od ronda Podwale do skrzyżowania z ulicą Głogowską. To ważny odcinek, szczególnie dla mieszkańców okolicznych osiedli i rodziców z dziećmi, bo prowadzi między innymi w pobliżu przedszkola. Na realizację przewidziano 150 dni, więc jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, całość będzie gotowa do końca sierpnia. Na koniec szybki skrót najważniejszych informacji. Na Gronowie w Lesznie ruszyła budowa nowej ścieżki rowerowej. Gotowy jest już odcinek od ronda Antoniny do ulicy Ostroroga, a w Górze powstanie nowy ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż Alei Jagiellonów. Wszystko wskazuje na to, że ten sezon będzie należał do rowerzystów. To tyle, jeżeli chodzi o to wydanie Motoniusów. Kolejne już niebawem, a teraz mówię do usłyszenia. Życzę szerokiej drogi, czy to samochodem, czy rowerem.
4: Motonius.
1: Reklama.
5: Sponsorem informacji dla kierowców jest złomujgrata.pl. Lasocice przez 5. Prowadzimy sprzedaż części używanych. Zadzwoń 500 623 500. Zapraszamy na nasz plac.
1: Reklama.
7: Autopromocja.
8: Gdziekolwiek jesteś, w domu, w pracy, na wakacjach,
7: Wszędzie będziesz miał zasięg Radia Elka w swoim telefonie.
8: W Paryżu działa.
9: W Rosji pozdrawiam.
8: Londyn okej.
9: W Madrycie super.
8: Sydney też działa.
10: I Warszawa też słucha.
7: Pobierz apkę ze swojego sklepu za free. Wybierz swój nadajnik i słuchaj swojego lokalnego radia.
11: Autopromocja.
1: Reklama.
12: Piosenkę dla kierowców sponsoruje wypożyczalnia samochodów Auto France w Murkowie. Od małego auta klasy B, przez premium, aż do dostawczego busa. Potrzebujesz? Wypożycz. Zapraszamy. Wypożyczalnia Auto France, Murkowo 33A. Telefon 605 828 407.
1: Reklama.

0: 9 maja zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Leszno, Aleje Piłsudskiego 4. Lexus, elitarny w każdym wymiarze.
1: Helios Leszno. Osłony okienne to nasza specjalność. Chcesz skutecznie zabezpieczyć swój dom czy mieszkanie przed owadami i insektami? Teraz w Helios Leszno mamy tanie siatki i moskitiery. Oferujemy też stały serwis i naprawę rolet, a wszystko w szerokim wyborze kolorów i wzorów. Helios Leszno, ulica Jackowskiego 7. Telefon 65 526 76 63.
2: W tym gąszczu informacji wszyscy chcą być zauważeni. Młode wilki liczą na szybką sprzedaż, ale tygrysami biznesu zostają ci, którzy odnajdą właściwą ścieżkę do swojego klienta.
3: Zamów reklamę w Radiu Elka. 885-20-20-10. Uwierz w siłę radia i niczym gazela biegnij po sukces.
4: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Nie tylko żużlowy.
2: Magazyn sportowy.
1: Magazyn sportowy.
2: Poniedziałek, 18.15, Radio LK.
3: Zapraszam, Michał Konieczny.
2: Wyłącznym sponsorem magazynu sportowego jest autoryzowany dealer Peugeot firma B&B.
0: Autopromocja.

25 minut po 12 wodociągi leszczyńskie zawiadamiają, że w związku z awarią na sieci wodociągowej wstrzymano dostawy wody w Lesznie przy ulicy Kiepury od numeru 33 do 41 oraz na ulicy Szpitalnej. Wznowienie dostaw wody planowane jest na godzinę 16 za zakłócenia w dostawie wody. Wodociągi leszczyńskie przepraszają odbiorców.

0: sama.
1: Opel Rakowski w Rdzynie zaprasza na prezentację zupełnie nowej odsłony modelu Corsa. To auto zaskakuje, zachwyca i przyciąga uwagę. Łączy małe z wielkim. Małe są ceny. Corsa jest dostępna już od 73 tysięcy złotych. Małe są koszty ubezpieczenia, tylko 1% wartości auta. Małe są koszty leasingu, bo już od 100%. Zerowe są koszty kredytu w ofercie 50 na 50. Wielka jest nazwa, która już dawno stała się synonimem auta miejskiego. Wielka jest też oferta na ten model w salonie Rakowski Auto Group w Rdzynie.
2: Sezon rowerowy w Eurorower otwarty. W ofercie ponad 1000 modeli rowerów dla profesjonalistów, amatorów i dzieci. Ogromny wybór rowerów elektrycznych. Zapraszamy do salonów Eurorower w Lesznie, ulica 17 stycznia 45 oraz we Wschowie, ulica Nowopolna 6. Szczegóły na www.euro-rower.pl. Eurorower, tu jest twój rower.
3: Na sprzedaż lub wynajem nowe lokale usługowe przy szpitalu w Lesznie. pbodeweloper.pl.
4: W Domi jest klimat jak na targowisku. Złom tu, rozmowa tam, ustalisz wszystko. Trochę żartu, trochę gadania i złom z głowy bez narzekania. Punkt złomu Domi w Lesznie, 1 maja 11, narożnik z Leśną przed Zaborowem.
5: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown. Umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką. Podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502 722 722. 502 722 722.
6: Wypożyczalnia i punkt sprzedaży sprzętu medyczno-rehabilitacyjnego dla chorych w Lesznie oferuje łóżka rehabilitacyjne, wózki, kule, balkoniki, koncentratory tlenu, szyny CPM, Atromot oraz lampy Bioptron i nie tylko. Leszno, ulica Szybowników 53, telefon 601-78-46-47, www.dla-chorych.pl.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Szukasz sprawdzonych rozwiązań grzewczych i sanitarnych? Hydrokan Instal Leszno, ulica Święciechowska 79C. To ekologiczne kotły na paliwa stałe zgodne z normami. Kotły gazowe, pompy ciepła, klimatyzacja oraz pełna technika grzewcza i wodkan. Doradzimy, dobierzemy, pomożemy. A jeśli marzysz o modnej i wyjątkowej łazience, salon łazienek Leszno, Strzyżewice, ulica Balonowa 47. Imponujący wybór płytek i wyposażenia, loft, retro, najnowsze trendy, a do tego profesjonalne doradztwo. Hydrokan Instal i salon łazienek. Zmieniamy Twoją przestrzeń na lepsze. Znajdź nas na www.hydrokaninstal.eu.
2: Przedsiębiorco, nie przepłacaj za wywóz śmieci. Zapoznaj się z ofertą M-Eko. Jesteśmy firmą stąd, lokalną, posiadającą pozwolenie na odbiór i transport państwa odpadów komunalnych. Zapoznaj się z naszą ofertą na www.m-eko.pl lub na Facebooku. Przedsiębiorco, nie przepłacaj za odbiór śmieci. Skontaktuj się z M-Eko. Zadzwoń 725 202 222 i dowiedz się więcej.

0: Hej Leszno, gotowi na zabawę? Bajkowa Planeta to jedyne w mieście kolorowe sieci Ropeland. Szukasz miejsca na urodzinki? Zapraszamy wszystkie dzieci od 0 do 12 lat. Sala zabaw czynna jest 7 dni w tygodniu od 11 do 20 w Galerii Starówka. Mamy 3 strefy zabawowe dla malucha do 3 roku życia. Strefa sieci kolorowych Ropeland. Strefa dla dzieci od 3 do 12 lat. 3 tematyczne salki urodzinowe. Salka morska, salka kosmiczna i salka magiczny las. A przy okazji rodzice mają miejsce, aby posiedzieć i wypić ciepłą kawę z ekspresu i zjeść ciasto. Bajkowa Planeta w Galerii Starówka zaprasza 7 dni w tygodniu.
1: Masz nagły wydatek? Potrzebujesz gotówki? Mamy rozwiązanie. W L66 Skup Sprzedaż otrzymasz gotówkę. Skupujemy złoto, srebro, biżuterię, a także smartfony, laptopy, konsole i elektronarzędzia. Szybko zamienisz je na pieniądze. Zostaw to u nas. Darmowa wycena i gotówka od ręki. L66 Skup Sprzedaż. Znajdziesz nas w Gostyniu, Jarocinie, Kościanie, Rawiczu, Wolsztynie i Wschowie. Szukaj l66.pl. Zamień rzeczy na gotówkę. Szybko, prosto i bezpiecznie.
2: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na Ciebie. Half Price. Great Brands.
3: Wyobraź sobie poranek pachnący świeżą kawą. Rozmowy przy stole, śmiech, wspólne chwile.
4: W studiu Elegra Kuchnie i Wnętrza tworzymy przestrzenie, które opowiadają Twoją historię. Od projektu przez produkcję aż po montaż. Wszystko na wymiar z dbałością o każdy detal.
3: Elegra. Tworzymy kuchnie i wnętrza, w których po prostu dobrze się żyje.
4: Zapraszamy do salonu w Lesznie przy ulicy Gronowskiej 4 oraz w Rawiczu przy ulicy Poznańskiej 14. Zadzwoń do nas 537 953 915 www.elegra.pl.
5: Szefie, brakuje nam kabla solarnego, profili i uchwytów tych, no, dachowych. Montaż opóźni się o 2 dni.
6: Nic się nie opóźni. Odkąd korzystamy z hurtowni MK Team, wszystko jest na czas. MK Team to hurtownia z pełnym asortymentem dla fotowoltaiki, dostarczająca wysokiej jakości produkty dla instalatorów z całej Polski.
5: A magazyny energii też mają?
6: Oczywiście, są również kompleksowym wykonawcą instalacji fotowoltaicznych. Wejdź na mkteam.pl lub odwiedź na Facebooku i przekonaj się sam.
7: Reklama. Yeah.

0: Nieco ponad kwadrans do godziny 13, czas na lokalnych artystów na antenie Radia Jelka. To już 10 lat minęło, bo w 2016 roku Ogień z Kościana właśnie 2016 spędzał w studio, pracując z Jarosławem Jaśkiem Kidawą, odpowiedzialnym za hity takich gwiazd jak Phil, Lideo, Wilki, Lemon i inni. Mary Jane, ten singiel między innymi właśnie powstał w 2016 roku, zespół Ogień z Kościana już teraz na naszej antenie.
1: Lokalne radio wspiera lokalnych artystów.
2: Wiadomo.
1: No jak?

0: reklama.
1: Automruz Telegram.
2: Czy istnieje samochód idealnie dopasowany do ciebie? Tak, to Bestiun. Teraz w wyprzedaży rocznika. B70. Dynamiczna limuzyna od 99 900. A może T77? Rodzinny SUV z automatyczną skrzynią biegów w standardzie. Od 89 900. Przyjdź na jazdę testową i wygraj samochód. Zapraszamy do salonu Bestiun. Automruz Leszno. Ulica Balonowa 57.
0: Reklama.
3: Ogłoszenia Radia Elka.
4: Dzisiaj w Lesznie Zaborowie na żwirowni znaleziono portfel z dokumentami na nazwisko Kinga Sonnenberg. Kontakt pod numerem telefonu 531 205 067.
3: Były to ogłoszenia Radia Elka.
0: Reklama.
1: Firma Maci. Stacja demontażu pojazdów. Złomujemy auta osobowe, ciężarowe, busy i sprzęt rolniczy. Najprościej zadzwonić. 733 70 70 70. Przyjedziemy i odbierzemy własnym transportem. Płacimy gotówką i wydajemy zaświadczenia do Wydziału Komunikacji. Firma Maci. Śmigłowo 29E koło Ponieca. Zobacz więcej na www.maci.pl.
5: Castorama!
6: Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
7: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
6: Tak?
7: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Keno kręci nas już 18 lat.
9: A my się rozkręcamy.
8: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
10: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
11: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
10: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
9: Ale to kręci.
8: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Gorące rytmy i weekendowa laba, czyli grill z Radiem Elka. Piątek, sobota i niedziela od godziny 18. Włącz radio i niech skwierczy.
13: Sponsorem audycji jest piekarnia Cukiernia Gwóźdź. Zapraszamy po ciepłe pieczywo, pyszne ciasta i torty 7 dni w tygodniu. Dziękujemy, że jesteście z nami każdego dnia.
14: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
15: Znacie ten zapach? Dym, aromat przypraw i skwierczące mięso na ruszcie. Sezon grillowy w Słomieński 1904 właśnie się zaczął. Na naszych ladach czekają już kiełbasy, karkówki i grillowe specjały z polskiego mięsa. Przygotowane według tradycyjnych receptur, które znamy od ponad 120 lat. Słomieński 1904. Do zobaczenia przy grillu.
16: Dni Leszna 2026 nadchodzą z pełną mocą. W piątek 8 maja na stadionie imienia Alfreda Smoczyńskiego zagrają Kaja, Oskar Cyms oraz Marcin Rozynek i Atmosphere. Złap bilety online lub w kasie MOK przy ulicy Jana Ostroroga 9A. W sobotę 9 maja wspólnie bawimy się na leszczyńskim rynku. Występy orkiestry i zespołów oraz kabarety Łowcy.b, Kabaret Jurki i Zofia Dragan. Zapraszają Miejski Ośrodek Kultury i Miasto Leszno. Szczegóły na www.mok.leszno.pl.
17: Oferujemy gruz kruszony betonowy oraz ceglano-betonowy z certyfikatem wraz z transportem. Zadzwoń 601 555 823.
18: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
19: Muszę poinformować po prostu.
20: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
21: No w sumie.
22: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
23: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
24: Dobra wiadomość z salonu Toyoty. Czy twoje auto jest gotowe na wiosnę? Umów się na przegląd w autoryzowanym serwisie Toyota Mikołajczak. Oferujemy kompleksową diagnostykę, wymianę filtrów i oleju z dużą dostępnością terminów. Odwiedź nas już dziś. Leszno, Aleje Marszałka Józefa Piłsudskiego 4.
0: Reklama.
2: Minęła 13.
3: Szef CKE reaguje na wyciek fragmentów formularza maturalnego. Minister energii o przyszłości pakietu obniżającego ceny paliw. Tegoroczne lato może być wyjątkowo gorące przez El Niño. Miriam Lipińska. Właśnie zakończył się pisemny egzamin maturalny z języka polskiego na poziomie podstawowym, ale zdjęcia fragmentów arkusza maturalnego krążyły po sieci już od rana. W mediach społecznościowych pojawiły się krótko po 9, czyli tuż po rozpoczęciu egzaminu. I to pomimo zakazu wnoszenia na matury telefonów komórkowych. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski nie wyklucza złożenia zawiadomienia do prokuratury i dodaje, że jeśli uda się znaleźć konkretną osobę, która stoi za wyciekiem, jej egzamin zostanie unieważniony. Jakiekolwiek deklaracje o końcu rządowego pakietu paliwowego są przedwczesne, zapewnia minister energii Miłosz Motyka i dodaje, że rząd w ciągu najbliższych dni będzie analizować sytuację na rynkach i na tej podstawie będzie podejmować decyzje. Ale jak zastrzega minister, jej skutki nie zaczną działać z dnia na dzień.
4: Na pewno jeżeli doszłoby do kolejnego przedłużenia lub nie, to jest oczywiście wspólna decyzja na czele z samym premierem, to będzie to pewnie na okres pewnie 2 tygodni. Tak nadal chcemy utrzymywać ze względu na dynamikę sytuacji międzynarodowej.
3: Na razie rządowy pakiet obniżający ceny benzyn i diesla został przedłużony do połowy maja. Polski Komitet Olimpijski rozpoczął procedurę wypowiedzenia umowy sponsorskiej firmie Zonda Krypto. To po tym, jak przelew od giełdy kryptowalut z końcem kwietnia nie trafił na konto PKOL-u, mówi Katarzyna Kochaniak, rzeczniczka PKOL.
5: Ta procedura, którą rozpoczęliśmy 30 kwietnia, zakończy się w połowie czerwca.
3: Na razie neon Zonda Krypto zniknął z fasady siedziby komitetu, podobnie jak wcześniej pieniądze klientów z konta firmy. A do rozliczenia pozostają konkretne kwoty, między innymi dla olimpijczyków z Mediolanu i Cortina d'Ampezzo. Na pieniądze czekają też związki sportowe.
5: Zostały nam jeszcze 4 związki, wobec których mamy jeszcze swoje zobowiązania. Z każdym z nich negocjujemy, szukamy tych sponsorów, żeby te wszystkie zobowiązania, które nam jeszcze zostały, pokryć. Prezes chciałby to zrobić do końca kadencji.
3: Wśród związków czekających na pieniądze od sponsora jest związek gimnastyczny. Niewykluczone, że tegoroczne lato będzie rekordowo upalne, przewidują meteorolodzy. To za sprawą wiatrów na Oceanie Spokojnym, które przestają wiać, przez co woda w Pacyfiku robi się coraz cieplejsza, mówi profesor Bogdan Chojnicki z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Ekspert dodaje, że przez rosnącą temperaturę oceanu w tym roku jest duże prawdopodobieństwo wystąpienia ekstremalnego zjawiska pogodowego, czyli Super El Niño.
21: To oznacza, że jesteśmy w okresie najgorętszym obserwowanym od lat 80. Oceany są coraz cieplejsze. No i w tym roku oceany na całym świecie są tak samo ciepłe jak w 2024, który był rekordowy.
3: Pojawienie się Super El Niño przyniesie wzrost temperatury. Może także wywołać potężne ulewy w Kalifornii i dotkliwe susze w Afryce czy Australii. Ale w Europie skutki zjawiska będą mniej odczuwalne. I na koniec zmieniamy temat. Warszawski neon księgarnia MDM z 1976 roku został wpisany do rejestru zabytków. Pierwotnie był zamontowany na fasadzie budynku przy ulicy Pięknej. Kilka lat temu neon został zdemontowany podczas remontu elewacji, ale po przeprowadzeniu prac konserwatorskich ma wrócić na swoje miejsce.
23: Radio Elga, lokalne radio.
25: Autopromocja.
26: Gdziekolwiek jesteś, w domu, w pracy, na wakacjach, wszędzie będziesz miał zasięg Radia Elka w swoim telefonie.
27: W Paryżu działa.
28: Londyn ok.
29: W Madrycie super.
30: Sydney też działa.
31: I Warszawa też słucha.
26: Pobierz apkę ze swojego sklepu za free. Wybierz swój nadajnik i słuchaj swojego lokalnego radia.

0: 13 minęło 5 minut temu, jest poniedziałek, 4 maja. Imieniny obchodzą Florian, Grzegorz, Michał i Monika. Wszystkiego najlepszego. 100 lat życzymy tym, którzy dzisiaj mają swoje urodziny. Do końca roku 241 dni.
1: Reklama.
2: Sponsorem pogody jest Party Shop. Wszystko na ślub i rocznicę. Upominki, kartki, opakowania prezentowe również z personalizacją. Leszno, ulica Niepodległości 49, Gostyń, ulica Świętego Floriana 3.
3: Sponsorem pogody jest Nexbał. Okna, bramy, drzwi. Obrońców Lwowa 18 w Lesznie. Nasi doradcy Lucyna, Agnieszka, Łukasz i Darek wysłuchają i pomogą Ci wybrać. Nexbał. Okna, bramy i drzwi. Jesteśmy dla Was od 30 lat.
1: Reklama.
0: Ten przyjemny i słoneczny dzień zakończy się o 20.22. Właśnie wtedy zachód słońca dzisiaj w naszym regionie. Jutro po godzinie 5 minut kilkanaście wschód słońca i temperatura poszybuje w górę, ale nie tak bardzo jak dzisiaj. Jutro maksymalnie do 21-22, no, miejscami 23 stopni Celsjusza zapowiadają synoptycy. Dziś wieczorem trochę więcej chmur ma pojawić się na niebie. Teraz tylko od czasu do czasu rzadko to słońce, które nam towarzyszy już od wczesnych godzin porannych, chowa się za chmurami i jutro to zjawisko będzie miało miejsce trochę częściej. Ciśnienie powietrza 1013 hektopaskali.
1: Reklama.
4: Doskonałej pogody życzy Umicop. Żwirownia w Zaborówcu i Śmiglu. Usługi transportowe, roboty ziemne. Umicop. Zaborówiec. Powstańców Wielkopolskich 18 65 549 44 24.
5: Słonecznej pogody życzy sklep z basenami i akcesoriami DuxWave. Baseny spa, jacuzzi i sauna. Zobacz nasze produkty na żywo i skorzystaj z fachowego doradztwa. Leszno, ulica Gronowska 4.
6: Sponsorem prognozy była restauracja Stodoła w Bojanowie. Wpadnij na schabowego, nie tylko w weekend. Odwiedź nasze bistro lub zorganizuj imprezę okolicznościową na większej sali. Więcej na Facebooku i Instagramie. Stodoła Bojanowo.
1: Reklama.

0: reklama.
1: Salon Rakowski w Rydzynie ogłasza prawdziwą rewolucję na nowe modele Kia z roku produkcji 2025. Miejskie Picanto z rabatem 6000 zł. Nieco większy stonik oferuje obniżkę ceny już o 12,5 tysiąca zł. Komfortowy crossover X-Seat tańszy o 22 tysiące, a flagowy SUV Sportage o 10 tysięcy zł. Na wybrane modele oferujemy kredyt 50 na 50, 0%. Natomiast na deser serwujemy promocyjne finansowania na auta z roku 2026. Zapraszamy do salonu Kia Rakowski w Rydzynie na stronę internetową www.rakowskikia.pl lub do kontaktu telefonicznego pod numer 500 135 517. Kia. Movement that inspires.

0: również gratis.
1: Skład drewna Złota Rączka w Zaborowie oferuje belki heblowane, deski elewacyjne oraz podbiciowe, listwy wykończeniowe, płyty OSB, domki ogrodowe. Nie przepłacaj w marketach. Zapraszamy. Leszno-Zaborowo, ulica Górowska 16.
2: Dronedu.pl zaprasza na szkolenia pilotów dronów. Mieszkasz, studiujesz lub pracujesz w podregionie leszczyńskim? Ta oferta jest dla Ciebie. Dzięki dofinansowaniu zapłacisz tylko 835 zł zamiast 5000. W programie loty VLOS, termowizja i inspekcje OZE. Wejdź na dronedu.pl, wypełnij ankietę i zacznij zarabiać na dronach.
3: Lubisz niespodzianki? Czy chcesz, aby twoja podróż była pełna adrenaliny? To ta reklama nie jest dla ciebie. Profesjonalni kierowcy, bezpieczna jazda, komfortowe auta, atrakcyjne zniżki, zamówienia na teraz i terminowe, zawsze na czas. To my, Elka Taxi. Zadzwoń 605 292 292 lub zamów taksówkę przez aplikację.
4: W tym gąszczu informacji wszyscy chcą być zauważeni. Młode wilki liczą na szybką sprzedaż, ale tygrysami biznesu zostają ci, którzy odnajdą właściwą ścieżkę do swojego klienta.
5: Zamów reklamę w Radiu Elka. 885 20 20 10. Uwierz w siłę radia i niczym gazela biegnij po sukces.
6: Reklama.

22 minuty po godzinie 13. Przypominam informację, jaką otrzymaliśmy z wodociągów leszczyńskich. W związku z awarią na sieci wodociągowej wstrzymano dostawy wody w Lesznie przy ulicy Kiepury od numeru 33 do 41 oraz ulica Szpitalna. Wznowienie dostaw wody planowane jest na godzinę 16.

0: Reklama.
1: Poszukujesz najbardziej komfortowego SUV-a w swojej klasie? Nowa generacja kultowego Citroena C5 Aircross jest już w naszym salonie. Modele z rocznika 2026 z rabatami jak 2025. Ceny już od 129 tysięcy złotych brutto. Duży wybór aut na miejscu, atrakcyjne formy finansowania i ubezpieczenia. Zapraszamy! Rakowski Autogrup w Rydzynie. Telefon 500 135 518.
2: Keno kręci nas już 18 lat.
3: A my się rozkręcamy.
2: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
4: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
5: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
4: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
3: Ale to kręci.
2: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Skład kamienia naturalnego oferuje węgiel workowany oraz pelet. Polecamy groszek sobianek Lew i Lew Plus o wysokiej kaloryczności i czystym spalaniu oraz orzech sobianek Tytan polecany do tradycyjnych pieców. Poza tym pelet drzewny z certyfikatem A1. Wszystko na miejscu z szybkim terminem realizacji. Dostawa samochodem z windą pod drzwi. Zanim kupisz gdzie indziej, sprawdź naszą ofertę. Zobaczysz, że było warto. Zadzwoń 698 98 20 21 lub przyjedź Lasocice, ulica Święcie Ciechowska 19. Skład kamienia naturalnego. www.kamienieleszno.pl.
7: Wielkopolska Agencja Reklamowa. Odzież z nadrukiem, oklejanie pojazdów, wizytówki, ulotki, hafty, naszywki, trofea sportowe i okolicznościowe. Ponadto wydruki, naklejki, tablice, banery, poligrafia. My wiemy, jak to się robi. Sprawdź nasze bieżące realizacje na Facebooku i Instagramie. Odwiedź naszą nową stronę www.reklamainfo.pl. Zapraszamy. Jana Kazimierza 37, Leszno, Gronowo.
8: Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Lipieńskiej i sekcja powożenia Lucky Star zapraszają miłośników koni na 7 zawody w powożeniu. Będzie to finał Grand Prix zawodów Włoszakowic i Wilkowic. Zawody odbędą się w niedzielę 10 maja na kompleksie sportowo-parkowym w Wilkowicach w 5 kategoriach. Koń mały singiel, para, koń duży singiel, para oraz kategoria senioralna 60+. Zbiórka o godzinie 11, a o godzinie 12 otwarcie zawodów. Korowód poprowadzi orkiestra dęta OSP Krzywiń, mażoretki Werwa, nutki, grupy Baby, Kadet, Junior i Senior. Ponadto wiele atrakcji, dmuchańce, przejażdżki i nie zabraknie swojskiego jadła. Wpisowe 150 zł na www.zawody.kegle.pl. Współorganizatorami zawodów są Wójt Lipna i Wójt Włoszakowic oraz firmy PBO Developer, systemy pompowe Ziemowit Mazurek i gospodarstwo rolne Długie Stare.
0: Reklama.
9: Czas na polski hit w Radiu Elka.

0: reklama.
1: Zapraszamy do sklepu Intermarché w Galerii Leszno na szokujące promocje. Teraz tylko u nas. Hity cenowe. Masło Ekstra Gostyń. 200 gramów. Najtaniej w mieście. 4,69. Łopatka wieprzowa bez kości. Kilogram. 12,99. Oraz ziemniaki. Kilogram. 89 groszy. Serdecznie zapraszamy do klubu sportowego Grano w sklepie Intermarché w Galerii Leszno. Klub czynny również w niedzielę od 8 do 21.
2: Sezon rowerowy w Eurorower otwarty. W ofercie ponad 1000 modeli rowerów dla profesjonalistów, amatorów i dzieci. Ogromny wybór rowerów elektrycznych. Zapraszamy do salonów Eurorower w Lesznie, ulica 17 stycznia 45 oraz we Wschowie, ulica Nowopolna 6. Szczegóły na www.euro-rower.pl. Eurorower, tu jest twój rower.
3: Gorące rytmy i weekendowa laba, czyli grill z Radiem Elka. Piątek, sobota i niedziela od godziny 18. Włącz radio i niech skwierczy.
4: Sponsorem audycji jest piekarnia Cukiernia Gwóźdź. Zapraszamy po ciepłe pieczywo, pyszne ciasta i torty 7 dni w tygodniu. Dziękujemy, że jesteście z nami każdego dnia.
5: W chwilach pożegnania najważniejsze jest zrozumienie, szacunek, profesjonalizm. Dlatego w Momentum w Lesznie jesteśmy z Państwem na każdym etapie ostatniej drogi. Mamy dom pogrzebowy z salą pożegnań. Posiadamy własne krematorium, dzięki czemu unikają Państwo pośrednictwa innego zakładu pogrzebowego i obniżają tym samym koszt całego pogrzebu. Zajmujemy się wszystkimi formalnościami. Zakład pogrzebowy Momentum, Leszno, ulica Wałowa 11, telefon 501-631-909. Jesteśmy wtedy, kiedy najbardziej nas potrzebujesz.
6: Planujesz imprezę firmową? Zapraszamy do Pałacu w Brzeźnie, położonego w malowniczym parku. To wymarzone miejsce na kameralne spotkania biznesowe, szkolenia, pikniki firmowe i imprezy integracyjne. Wyśmienita kuchnia, noclegi w eleganckim hotelu, klimatyczne spa z zabiegami relaksacyjnymi i pielęgnacyjnymi, golf, tenis. To tylko niektóre z atrakcji, jakie możemy Państwu zaoferować. Pałac Brzeźno Spa and Golf zaprasza. Brzeźno koło Prusic, przy trasie S5 w kierunku na Wrocław. Zobacz więcej na www.palacbrzezno.pl.
7: W Domi jest klimat jak na targowisku. Złom tu, rozmowa tam, ustalisz wszystko. Trochę żartu, trochę gadania i złom z głowy bez narzekania. Punkt złomu Domi w Lesznie, 1 maja 11. Narożnik z Leśną przed Zaborowem.
0: Reklama.

niecałe 20 minut do 14, poniedziałkowe popołudnie, 4 maja w kalendarzu. Nasze myśli i słowa często jeszcze dotyczą tego, co działo się w czasie minionej już majówki, a działo się sporo. Wystarczy rzucić okiem na ilość zdjęć w naszej galerii foto. Jest co oglądać, trzeba całkiem sporo czasu poświęcić, żeby wszystko przejrzeć. Są oczywiście zdjęcia z wydarzeń patriotycznych, kulturalnych, sportowych, a już teraz kolejna porcja muzyki. Kylie Minogue, Locomotion. A propos, parowozy też są na zdjęciach.

Przed 14 muzycznie jeszcze na antenie Radielka Bon Jovi Margaret również się pojawi, a zdjęcia tych bardzo starych i troszkę nowszych parowozów i nie tylko takie zdjęcia znajdziecie oczywiście w naszym portalu lk.pl w zakładce Nowe Galerie Foto. Już za nieco ponad kwadrans o 14 najświeższe wiadomości.

0: Reklama.
1: Automruz Telegram.
2: Oh my god, słyszałeś? To się dzieje naprawdę.
3: Masz na myśli OMG? Trudno powstrzymać emocje. Kultowa brytyjska marka samochodów MG zadomowi się na dobre w Lesznie. Pierwszy salon i serwis samochodów MG w regionie.
2: MG, zawsze chciałam je mieć.
3: Mówisz i masz. MG. Grupa Automruz zaprasza. Leszno, aleje Jana Pawła II, 2.
0: Reklama.
4: Autopromocja.
5: Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na twoim podwórku, na twojej ulicy, w twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń 65 529 55 29. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera.
6: Powtórka audycji o 19.15.
4: Autopromocja.

0: prosty, fajny. 500 545 500, słomu i grata.pl.
1: Nowimex. Recyklingiem zajmujemy się od lat. Nowimex. Podstawiamy kontenery na gruz oraz inne materiały budowlane i przemysłowe. Nowimex. Prowadzimy skup złomu oraz odbiór makulatury i folii. Zapraszamy. Konkolewo, ulica Zielona 10. Zobacz więcej na www.nowimex.com.pl lub zadzwoń 603 56 32 07.
2: Kralka stanęła? Lodówka nie chłodzi? A może zmywarka odmówiła współpracy? Zadzwoń do Złotej Rączki Leszno. Naprawiamy sprzęt AGD. Lodówki, pralki, zmywarki, piekarniki, suszarki i ekspresy do kawy. Nasz największy atut? Dojazd do klienta i naprawa na miejscu. Naprawiamy też okna, drzwi i rolety. Wykonamy wiercenie, usługi elektryczne i hydrauliczne. Złota Rączka Leszno. Zadzwoń 570 862 883. Bo w domu wszystko musi działać.
3: Budujesz? Remontujesz? Szukasz sprawdzonych rozwiązań? Postaw na doświadczenie i jakość z PHU Smoczyk. Oferujemy kompleksową obsługę. Od najlepszych materiałów budowlanych, przez doradztwo po wykonawstwo. Z nami budujesz solidnie i bez stresu. Czekamy na Ciebie w Lesznie przy ulicy Stasia Tarkowskiego 1. Zanotuj numer 501-329-076. PHU Smoczyk. Twój partner w budowie.
4: Jak sezon rowerowy, to z salonami Shaver. Zapraszamy do Leszna. Geodetów 9 obok galerii Leszno oraz Kościan, Aleje Kościuszki przy Urzędzie Miasta. Wiosenne porządki w magazynie. Rabaty nawet do -30%. Przyjdź i przekonaj się sam. Zapraszamy.
5: Ruszyła sprzedaż trzeciego etapu osiedla Ostoja przy Lesie. Nowe mieszkania z idealną lokalizacją blisko natury. Atrakcyjne udogodnienia takie jak ogrzewanie podłogowe, klimatyzacja i zielone patio sprawią, że poczujesz się jak w domu od pierwszego dnia. Sprawdź ostojaprzylesie.pl i wybierz swoje wymarzone mieszkanie od PBO Developer.
6: Dobra wiadomość z salonu Toyoty. Czy twoje auto jest gotowe na wiosnę? Umów się na przegląd w autoryzowanym serwisie Toyota Mikołajczak. Oferujemy kompleksową diagnostykę, wymianę filtrów i oleju z dużą dostępnością terminów. Odwiedź nas już dziś. Leszno, Aleje Marszałka Józefa Piłsudskiego 4.
7: Reklama.
8: Minęła 14.
9: Jutro maksymalne ceny benzyn w górę, a co z dieslem? Mamy pierwsze komentarze maturzystów po egzaminie z języka polskiego. Premier Donald Tusk zapowiada podpisanie przez Polskę nowego traktatu. Miriam Lipińska. Są już maksymalne ceny paliw na jutro. Zgodnie z nimi benzyna 95 nie będzie mogła kosztować więcej niż 6,49 zł. Benzyna 98, 6,99, a olej napędowy 7,31 zł za litr. Co oznacza, że jutro droższe o 3 grosze na litrze będą oba rodzaje benzyn, a cena diesla pozostanie bez zmian. Blisko 350 tysięcy tegorocznych maturzystów pierwszy egzamin pisemny z języka polskiego na poziomie podstawowym ma już za sobą. Wychodząc z egzaminu byli raczej zadowoleni, zwłaszcza z tematu wypracowania, który dał im dużą swobodę w doborze lektur.
10: Poszło dobrze, bardzo podobał mi się temat wypracowania, dlatego że dotyczył wpływu pracy na człowieka i na rzeczywistość. No także lalka, dżuma, wiadomo, myślę, że będzie dobrze.
11: Drugi było coś w stylu, kiedy ważne jest dla człowieka to, jak go postrzegają inni. Coś w tym stylu było. Ja akurat miałem ten pierwszy z tą pracą, to ja osobiście wziąłem na pierwsze dżumę, żeby pokazać jakby to, że ktoś pracuje na rzecz innych, a jako drugie wziąłem rok 1984, żeby pokazać jakby to drugie przeciwieństwo.
9: Tymczasem już rano, krótko po rozpoczęciu egzaminu w sieci pojawiły się zdjęcia fragmentów arkusza maturalnego. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej nie wyklucza w związku z tym złożenia zawiadomienia do prokuratury, jeśli będzie uzasadnione podejrzenie złamania prawa. Najprawdopodobniej w piątek polski rząd będzie gotowy z podpisaniem umowy SAFE, zapowiada premier Donald Tusk. Z unijnego programu niskooprocentowanych pożyczek Polska dostanie blisko 44 miliardy euro, przede wszystkim na zakup sprzętu wojskowego. 89% funduszy ma trafić do polskiego przemysłu i gospodarki. Jest też jeszcze jedna ważna deklaracja premiera. Donald Tusk po spotkaniu z szefem brytyjskiego rządu, Keirem Starmerem, zapowiedział, że 27 maja Polska i Wielka Brytania podpiszą traktat o współpracy m.in. innymi w zakresie obronności. Zostawiamy politykę. Sztuczna inteligencja coraz częściej staje się narzędziem w rękach oszustów, którzy wyłudzają pieniądze od seniorów. O metodach działania naciągaczy Anna Kmiterek-Zabłocka.
12: Prokurator Marcin Kozak z Lubelskiej Prokuratury Okręgowej nie pozostawia złudzeń.
13: To przestępstwo ma charakter masowy.
12: Oszuści zadzwonili m.in. do pani Anny, 80-latki z Lublina, którą wybudzili w środku nocy. Wmówili jej, że jej córce stało się coś złego. Z seniorką rozmawiał rzekomo lekarz, a potem ordynator. W tle słyszała głos córki, która miała potrzebować pomocy.
14: Kiedy lekarz powiedział, że potrzeba 190 tysięcy, no mama mówi, ale ja tyle nie mam. No to ile pani ma? No 50 tysięcy.
12: Śledczy ostrzegają. Uważajmy, z kim rozmawiamy i co tej osobie mówimy.
13: Najnowsze osiągnięcia w zakresie sztucznej inteligencji są wykorzystywane przez sprawców.
12: Na przykład do podrobienia głosu naszej córki, mamy czy ojca. Stąd apele do seniorów. Uważajmy i nie dajmy się zmanipulować.
9: Resort rolnictwa rusza z realizacją projektu Pomost. Jego celem jest ograniczenie marnowania żywności na każdym etapie, od produkcji przez przetwórstwo po gospodarstwa domowe. Rozwiązania, które w tym pomogą, będą wdrażane przez najbliższe 3 lata.
3: Radio Elga, lokalne radio.
15: Autopromocja. Gdziekolwiek jesteś, w domu, w pracy, na wakacjach, wszędzie będziesz miał zasięg Radia Elka w swoim telefonie.
16: W Paryżu działa.
17: Londyn okej.
16: Okay. W Madrycie super.
17: Sydney też działa.
18: I Warszawa też słucha.
15: Pobierz apkę ze swojego sklepu za free. Wybierz swój nadajnik i słuchaj swojego lokalnego radia.
19: Radio Elka.
15: Autopromocja.
3: Radio Elka. Lokalne radio.
20: Wiadomości z regionu. Hania Ciesielska, witam. Pierwszy maturalny stres już za nimi. Tegoroczni abiturienci mają za sobą egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym. Nasza reporterka rozmawiała z licealistami zespołu szkół ogólnokształcących w Gostyniu.
21: Jakie były te tematy na wypracowania?
22: Jak praca jest postrzegana przez człowieka i otoczenie?
23: Kiedy znaczenie ma dla człowieka, jak inni go postrzegają?
24: No ogólnie to dziwne były niektóre tematy, tak? Ja też nie doczytałem, że trzeba mieć jeszcze konteksty tam jakieś literackie zaznaczone. Ja tego nie zrobiłem, więc nie wiem, zobaczymy w lipcu, jakie będą wyniki. A tutaj koledzy dobrze podobno poszło strasznie, więc...
25: No ja nie powiem, że jakoś poszło wybitnie. Też tam z polecenia jednej rzeczy nie przeczytałem, ale jestem dobrej myśli, bo do lalki się odniosłem. Wydaje mi się, że wyczerpująco. No i też fajny kontekst, bo to z filmu dałem, więc...
21: Czyli co? Tematy zaskoczyły czy nie zaskoczyły?
25: Zaskoczyły, ale nie były tragiczne.
24: To ja powiem, że zaskoczyły i były troszeczkę tragiczne. Ciężko mi było znaleźć jakieś lektury i konteksty do tego.
22: To mnie jakoś nie zaskoczyły, nie były jakieś ciężkie. No i lalka się zgadzała, ten jasnowidz pan przewidział, że lalka będzie, lalki się nauczyłem i wyszło.
21: Podzielicie się wrażeniami, jak było na tym języku polskim.
26: Ja jestem ogólnie w szoku, zdziwiłam się, myślałam, że będzie, nie powiedziałabym, że myślałam, że będzie prostsze, ale myślałam, że w ogóle całkowicie inną stronę będzie ta matura szła.
27: No ja też tak myślałam w ogóle, że tematy rozprawek pójdą w innym kierunku, jakieś poświęcenie albo cierpienie jednostki, a tutaj pojawiło się coś innego. Pamiętam temat, który pisałam, czyli dlaczego ważne dla człowieka jest, jak postrzegają go inni, więc troszeczkę dziwny temat, bo to tak naprawdę nic konkretnego.
24: Myślę, że już najwięcej już jest za nami i teraz tak właściwie to tylko formalność pozostała. Jeszcze jedynie można powiedzieć, że matematyka rozszerzona może być cięższa i to nawet bardzo, ale nie wiem, jestem dobre myśli też.
22: No ja podobnie, ten polski się tak najbardziej stresowałem, może to też pierwsza matura i teraz już będzie z górki, no i ta matematyka rozszerzona, tego się boję.
20: Jutro matematyka na poziomie podstawowym, egzamin rozpocznie się również o 9:00. Dzisiaj rano przy szkole podstawowej nr 3 w Kościanie doszło do potrącenia 9-letniej rowerzystki na przejściu dla pieszych. Dziewczynka została przewieziona do szpitala. Na szczęście doznała jedynie ogólnych potłuczeń. Auto prowadziła 23-letnia kobieta z gminy Czempiń. Była trzeźwa. Policja wyjaśnia okoliczności zdarzenia. Wstępnie ustalono, że kierująca nie ustąpiła pierwszeństwa, ale widoczność mogły ograniczać nieprawidłowo zaparkowane samochody. Z kolei dziecko nie powinno przejeżdżać rowerem przez pasy. Funkcjonariusze sprawdzają też właścicieli źle zaparkowanych aut i apelują o szczególną ostrożność w rejonach szkół. Podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej Leszno ogłoszono wynik konkursu na pomnik upamiętniający Stefana Grysa, zasłużonego dla Leszna wieloletniego dyrektora akwawitu, dzięki któremu w mieście powstał nowoczesny aquapark. Spośród 10 prac rzeźbiarzy jury wybrało projekt krakowskiego artysty Roberta Pigonia, zatytułowany Ferment, mówi Bartosz Adamczyk, architekt miejski Leszna.
0: Jury uznało, że zwycięska praca jest realizacją, która najlepiej oddaje ducha i etos doktora Stefana Grysa. W sposób nieoczywisty, a zarazem intrygujący odnosi się do jego zasług na rzecz miasta Leszna. Jest obiektem przestrzennym, który posiada wysokie walory artystyczne i stanowi ciekawą propozycję na rzeźbę w przestrzeni publicznej. Płynnie integruje się z tkanką miasta.
20: Instalacja według projektu Roberta Pigonia zostanie postawiona przed modernizowanym budynkiem pływalni w przyszłym roku. Na jej wykonanie miasto planuje wydać do 150 tysięcy złotych, zaś nagroda za zwycięstwo w konkursie wynosi 15 tysięcy. W portalu lk.pl możecie Państwo zobaczyć projekt pomnika i go ocenić.
3: Radio LK, lokalne radio.

0: Poniedziałkowe popołudnie z Radiem Elka, 4 dzień maja trwa. Dziś Monika, Florian, Grzegorz i Michał przyjmują życzenia z okazji imienin. Na zegarze już 9 minut po godzinie 14.
1: Reklama.
2: Sponsorem pogody jest Party Shop, twój sklep imprezowy. Już niedługo pierwsze komunie. W ofercie mamy zaproszenia, podziękowania, dekoracje oraz upominki. Leszno, Niepodległości 49, Gostyń, Świętego Floriana 3. Sponsorem pogody jest Nexbał. Okna, bramy, drzwi. Obrońców Lwowa 18 w Lesznie. Nasi doradcy Lucyna, Agnieszka, Łukasz i Darek wysłuchają i pomogą ci wybrać. Nexbał. Okna, bramy i drzwi. Jesteśmy dla was od 30 lat.
1: Reklama.
0: Dwadzieścia siedem stopni Celsjusza miejscami nawet pokazują termometry. To temperatura w cieniu, w słońcu oczywiście jest dużo, dużo cieplej. Jutro nie tak upalnie, do 20-22 maksymalnie stopni Celsjusza. Słońce zachodzące od czasu do czasu za chmury jutro w ciągu dnia. No, dzisiaj z biegiem czasu też chmur coraz więcej na niebie nad regionem. Minimalnie w nocy 14-15 stopni Celsjusza, więc całkiem ciepła majowa noc przed nami. Ciśnienie powietrza 1013 hektopaskali.
1: Reklama.
2: Doskonałej pogody życzy Umikop. Żwirownia w Zaborówcu i Śmiglu. Usługi transportowe, roboty ziemne. Umikop. Zaborówiec. Powstańców Wielkopolskich 18-65-549-44-24.
3: Słonecznej pogody życzy sklep z basenami i akcesoriami DuxWave. Baseny spa, jacuzzi i sauny. Zobacz nasze produkty na żywo i skorzystaj z fachowego doradztwa. Leszno, ulica Gronowska 4.
2: Sponsorem prognozy była restauracja Stodoła w Bojanowie. Wpadnij na schabowego, nie tylko w weekend. Odwiedź nasze bistro lub zorganizuj imprezę okolicznościową na większej sali. Więcej na Facebooku i Instagramie. Stodoła Bojanowo.
1: Reklama.

0: naszych ladach czekają już kiełbasy, karkówki i grillowe specjały z polskiego mięsa. Przygotowane według tradycyjnych receptur, które znamy od ponad 120 lat. Słomiński 1904. Do zobaczenia przy grillu.
1: Wyobraź sobie szkołę, w której twoje dziecko uczy się w swoim tempie, bez stresu, z ocenami, które wspierają rozwój, z pomocą drugiego nauczyciela, kształceniem specjalnym i pysznym, pełnym wyżywieniem z własnej kuchni. Sala gimnastyczna, plac zabaw, wygodny parking dla rodziców, a do tego niskie czesne. Szkoła Kolorowy Świat, Leszno, ulica Prusa 35. Zapisz swoje dziecko już dziś.
2: Solidne podłogi, bezpieczne drzwi i potrzebne do nich akcesoria? Tylko Domownik Fachowiec. Teraz mamy promocję na panele podłogowe nawet do 20% taniej. W ofercie także promocja na drzwi. Wszystko z dowozem i montażem. Satysfakcja z zakupów gwarantowana. Klamka zapadła. Pora na nowe drzwi. Zapraszamy. Domownik Fachowiec. Leszno, ulica Przemysłowa 19A.
3: W tym gąszczu informacji wszyscy chcą być zauważeni. Młode wilki liczą na szybką sprzedaż, ale tygrysami biznesu zostają ci, którzy odnajdą właściwą ścieżkę do swojego klienta.
4: Zamów reklamę w Radiu Elka. 885-20-20-10. Uwierz w siłę radia i niczym gazela biegnij po sukces.
5: Reklama.

Wondery, Pet Shop Boys, Culture Beat w ciągu najbliższych minut na antenie Radia Elka. Właśnie Pet Shop Boys i Culture Beat, ale też w ciągu najbliższych kilkunastu, właściwie to jeszcze kilkudziesięciu minut, ogłoszenia. Państwo, ogłoszenia w Radiu Jarmarku. Zaczynamy na kwadrans przed godziną 15, przed południem na sprzedaż. Takie przedmioty, takie rzeczy jak projektor multimedialny, krzesła drewniane, stół i krzesła w komplecie, akwarium z oświetleniem, również komplet damski, rower, no i jeszcze oferta na telefon z ogłoszeniem kupię drzwi do pieca kaflowego. Z takimi ogłoszeniami przed godziną 11 Państwo się pojawili na antenie Radio Elka. No i już o 14.45 ten najbliższy Radio Jarmark.

0: Ogłoszenia Radia Elka.
1: Firma transportowa Hyla z okolic Bojanowa, specjalizująca się w przewozie żywych zwierząt, zatrudni kierowców z kategorią C na trasy krajowe. Codziennie w domu z możliwością postoju auta w miejscu zamieszkania. Zatrudnimy również kierowców z kategorią C plus E na trasy międzynarodowe. Więcej informacji pod numerem 694 411 198.
2: Były to ogłoszenia Radia Elka.

0: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Mu UHT 3,2% 1 litr. Cena przed obniżką 3,99. Tylko złoty 49 przy zakupie 6. I mięso mielone z łopatki wieprzowej rzeźnik 500 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Wyobraź sobie poranek pachnący świeżą kawą. Rozmowy przy stole, śmiech, wspólne chwile.
3: W studiu Elegra, kuchnie i wnętrza tworzymy przestrzenie, które opowiadają Twoją historię. Od projektu przez produkcję aż po montaż. Wszystko na wymiar z dbałością o każdy detal.
2: Elegra. Tworzymy kuchnie i wnętrza, w których po prostu dobrze się żyje.
3: Zapraszamy do salonu w Lesznie przy ulicy Gronowskiej 4 oraz w Rawiczu przy ulicy Poznańskiej 14. Zadzwoń do nas 537 953 915 www.elegra.pl.
4: Marzysz o pięknej, gładkiej skórze i wyjątkowej pielęgnacji? Teraz to możliwe w samym sercu Leszna. Salon kosmetyczny Gold Bloom zaprasza na rewolucyjne zabiegi z wykorzystaniem jedynego w Lesznie urządzenia Venus, najnowszej technologii, która odmieni Twoją skórę. Salon Gold Bloom, Leszno, ulica Niepodległości 41. Znajdziesz nas także na Facebooku i Instagramie. Do końca maja przy zakupie dowolnej usługi profesjonalna diagnoza cery analizatorem Preme gratis.
5: Sklep medyczny w Lesznie przy ulicy 17 stycznia, Róg Ułański zaprasza. Sprzedajemy lub wypożyczamy pełen asortyment do opieki nad chorym oraz sprzęt ortopedyczno-rehabilitacyjny. Zadzwoń 601 78 46 47. Realizujemy wnioski NFZ. Sklep medyczny w Lesznie, ulica 17 stycznia, Róg Ułański.
6: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown. Umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką. Podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502 722 722. 502 722 722.
7: Chcesz odświeżyć swoje wnętrze? Mamy coś dla Ciebie. Pawilon meblowy w Piaskach to ponad 2000 metrów kwadratowych inspiracji dla Twojego wnętrza. Meble do pokoju, sypialni i kuchni, stoły, krzesła, a także dywany oraz wykładziny PCV. Zapraszamy. Pawilon meblowy Piaski, ulica Gostyńska 12A. Telefon 65 572 76 72. W promieniu 70 km dowóz gratis.
8: Reklama.
9: Czas na polski hit w Radiu Elka.

0: Reklama.
1: Zapraszam, Cool Pizza. Pizza, jaką lubisz. Leszno, Słowiańska 28. Zadzwoń i zamów 65 520 6789. Do zobaczenia.
2: Rodzice, dajcie szansę swoim dzieciom, a my nauczymy je grać na wybranym instrumencie. Państwowa Szkoła Muzyczna pierwszego stopnia w Jarocinie zaprasza dzieci od 6 do 16 roku życia. Rekrutacja trwa do końca maja, a nauka jest bezpłatna. Nie czekaj, przyjdź do Pałacu Radolińskich, ulica Park 3 w Jarocinie i zapisz się już dziś. Odwiedź nas na psmjarocin.pl lub na Facebooku. Państwowa Szkoła Muzyczna pierwszego stopnia w Jarocinie to miasto muzyki.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Jaja ściółkowe klasy M, złota nioska, 10 sztuk. Cena przed obniżką 10,49. Teraz tylko 7,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Gorące rytmy i weekendowa laba, czyli grill z radiem Elka. Piątek, sobota i niedziela od godziny 18. Włącz radio i niech skwierczy.
6: Sponsorem audycji jest piekarnia Cukiernia Gwóźdź. Zapraszamy po ciepłe pieczywo, pyszne ciasta i torty 7 dni w tygodniu. Dziękujemy, że jesteście z nami każdego dnia.
7: Oferujemy gruz kruszony betonowy oraz ceglano-betonowy z certyfikatem wraz z transportem. Zadzwoń 601 555 823.
8: Szefie, brakuje nam kabla solarnego, profili i uchwytów tych, no, dachowych. Montaż opóźni się o 2 dni.
9: Nic się nie opóźni. Odkąd korzystamy z hurtowni MK Team, wszystko jest na czas. MK Team to hurtownia z pełnym asortymentem dla fotowoltaiki, dostarczająca wysokiej jakości produkty dla instalatorów z całej Polski.
8: A magazyny energii też mają?
9: Oczywiście, są również kompleksowym wykonawcą instalacji fotowoltaicznych. Wejdź na mkteam.pl lub odwiedź na Facebooku i przekonaj się sam.
10: Dobry czas na zakup węgla. Kup węgiel z gwarancją jego jakości i w bardzo dobrej cenie. Przedsiębiorstwo handlowe Hudak zaprasza do swoich punktów sprzedaży. Pełna oferta na stronie www.hudak.com.pl lub w naszych oddziałach. Dobry czas na zakup węgla. Przedsiębiorstwo Hudak zaprasza.
0: Reklama.

0: 15 minut do 15. Rozpoczynamy Radio Jarmark. Czekam na Państwa telefony od teraz z ogłoszeniami maksymalnie do 500 zł różności. Prawie wszystkie można oferować na sprzedaż. 65 529 55 29. Dzień dobry, słuchamy.
1: No, dzień dobry. Mam do sprzedania rower damski na kołach 28. W dobrym stanie za cenę 500 zł do negocjacji. Mój numer telefonu 726. 175, 154, okolice Rawicza. Dziękuję bardzo i pozdrawiam.
0: Dziękuję pięknie i pozdrawiam również. Do usłyszenia. Damski rower na sprzedaż, koła 28 cali. Numer telefonu 726, 175, 154. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Mam do sprzedania wózek głęboki firmy Muci. Do tego nosidełko, kolor granatowy z dodatkami popielu. W bardzo dobrym stanie. Cena 400 do negocjacji, okolice Gostynia, numer telefonu 607 795 154.
0: Dziękuję bardzo i pozdrawiam. Głęboki wózek i nosidełko do tego na sprzedaż, numer telefonu 607 795 154. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, ja mam do sprzedania stolik, to jest taki z Ikei, biały stolik, rozmiar 55x55, cena 35 zł, Leszno.
0: I telefon.
3: Mój numer telefonu 602 476 551.
0: Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Do usłyszenia. Dobrego popołudnia. Stolik koloru białego. Na sprzedaż 602 476 551. Dzień dobry.
4: Dzień dobry. Mam do sprzedania drzwi zewnętrzne DRE koloru grafitowego wraz z ościeżnicą. Cenę 300 zł. Mój numer telefonu 65 529 1808. Dziękuję uprzejmie.
0: Dziękuję pięknie, pozdrawiam, do usłyszenia. Drzwi zewnętrzne koloru grafitowego z ościeżnicą na sprzedaż. Telefon 65 529 1808. Radio Jarmark, aktualnie czekam na Państwa telefony z ogłoszeniami. Maksymalnie 500 zł można oczekiwać za oferowane przedmioty. Dzień dobry, słuchamy.
5: Dzień dobry.
0: Jesteśmy
5: mam
0: na antenie.
5: Mam do sprzedania dwa manekiny, pana i panią, po 100 zł, Leszno, mój telefon 880-869-307, dziękuję.
0: Dziękuję pięknie, pozdrawiam, do usłyszenia. Dwa manekiny, takie sklepowe, na sprzedaż 880-869-307, więcej informacji pod tym numerem. Ktoś dzwonił, ale chyba szybko zrezygnował. 65 529 55 29. Radio Jarmark jeszcze przez prawie minutę. Czekam na Państwa telefony, jak zawsze od poniedziałku do piątku od 10.45 i od 14.45.
6: Halo?
0: Dzień dobry.
6: Dzień dobry. Mam do sprzedania maszynę do szycia, walizkową, łucznik. Stan bardzo dobry. Cena 200 zł.
0: I okolice, z jakich pani dzwoni i numer telefonu?
6: Z Leszna. Dzwonię z Leszna. Mój numer telefonu 609 447 369.
0: Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Do usłyszenia. Maszyna do szycia walizkowa. Na sprzedaż telefon 609 447 369. I na tym ogłoszeniu zakończyliśmy dzisiejszy popołudniowy Radio Jarmark. Jutro przed południem od 10.45. Znów przez kilka minut będą mogli Państwo do nas telefonować z ogłoszeniami.
7: Reklama.
8: Automruz Telegram.
9: Zapraszamy do salonu Omoda Jayku w Lesznie. Oferujemy pełną gamę modeli. Nowoczesne silniki spalinowe, oszczędne hybrydy oraz samochody w pełni elektryczne. Niezależnie czego szukasz, mamy auto dopasowane idealnie do Ciebie. Najnowsza technologia i jakość w jednym miejscu. Odwiedź nas i poznaj technologiczną przewagę. Rusz w drogę po nowe doświadczenia. Omoda Jayku. Grupa Automruz. Leszno, ulica Balonowa 55. Telefon 65 529 39 39.
7: Reklama.

0: reklama.
1: Firma Maci. Stacja demontażu pojazdów. Złomujemy auta osobowe, ciężarowe, busy i sprzęt rolniczy. Najprościej zadzwonić. 733 70 70 70. Przyjedziemy i odbierzemy własnym transportem. Płacimy gotówką i wydajemy zaświadczenia do Wydziału Komunikacji. Firma Maci. Śmiłowo 29E koło Ponieca. Zobacz więcej na www.maci.pl.
2: Przedsiębiorco, nie przepłacaj za wywóz śmieci. Zapoznaj się z ofertą M-Eco. Jesteśmy firmą stąd, lokalną, posiadającą pozwolenie na odbiór i transport państwa odpadów komunalnych. Zapoznaj się z naszą ofertą na www.m-eco.pl lub na Facebooku. Przedsiębiorco, nie przepłacaj za odbiór śmieci. Skontaktuj się z M-Eco. Zadzwoń 725 202 222 i dowiedz się więcej.
3: Sezon rowerowy w Eurorower otwarty. W ofercie ponad 1000 modeli rowerów dla profesjonalistów, amatorów i dzieci. Ogromny wybór rowerów elektrycznych. Zapraszamy do salonów Eurorower w Lesznie, ulica 17 stycznia 45 oraz we Wschowie, ulica Nowopolna 6. Szczegóły na www.euro-rower.pl. Eurorower, tu jest twój rower.
4: Dni Leszna 2026 nadchodzą z pełną mocą. W piątek 8 maja na stadionie imienia Alfreda Smoczyka zagrają Kaja, Oskar Cyms oraz Marcin Rozynek i Atmosphere. Złap bilety online lub w kasie MOK przy ulicy Jana Ostroroga 9A. W sobotę 9 maja wspólnie bawimy się na leszczyńskim rynku. Występy orkiestry i zespołów oraz kabarety Łowcy.b, Kabaret Jurki i Zofia Dragan. Zapraszają Miejski Ośrodek Kultury i Miasto Leszno. Szczegóły na www.mok.leszno.pl.
5: Gorąco? Wpadaj do KFC na mrożoną kawę za jedyne 3 zł. Wpisz na kiosku kod Zimna Kawka. Potrzebujesz więcej orzeźwienia? Spróbuj naszych pysznych szejków i zasmakuj lata. Super oferta tylko do poniedziałku, tylko w KFC.
6: Dobra wiadomość z salonu Toyoty. Czy twoje auto jest gotowe na wiosnę? Umów się na przegląd w autoryzowanym serwisie Toyota Mikołajczak. Oferujemy kompleksową diagnostykę, wymianę filtrów i oleju z dużą dostępnością terminów. Odwiedź nas już dziś. Leszno, Aleje Marszałka Józefa Piłsudskiego 4.
0: Reklama.
7: Minęła 15.
8: Radio Elka, lokalne radio.
9: Pani Ciesielska, zapraszam na wiadomości z regionu. Policja ustala okoliczności porannego zdarzenia w Kościanie. Przy szkole podstawowej numer 3 doszło do potrącenia 9-letniej dziewczynki jadącej na rowerze przez przejście dla pieszych. Do zdarzenia doszło około 8 rano na ulicy Wyzwolenia. Wstępnie ustalono, że 23-letnia kierująca samochodem osobowym potrąciła dziecko, które przejeżdżało przez pasy. Dziewczynka upadła na jezdni i została przewieziona do szpitala na badania. Na szczęście doznała jedynie ogólnych potłuczeń. Kierująca była trzeźwa. Policja bada, kto ponosi odpowiedzialność za zdarzenie. Kobieta nie ustąpiła pierwszeństwa, jednak jej widoczność mogło ograniczać nieprawidłowo zaparkowane pojazdy. Z kolei dziecko nie powinno przejeżdżać rowerem przez przejście dla pieszych. Funkcjonariusze ustalają także właścicieli źle zaparkowanych aut i apelują o ostrożność w rejonie szkół oraz nieparkowanie w pobliżu przejść, gdzie ogranicza to widoczność. 19-letnia Zuzia z Klonówce od urodzenia zmaga się z dziecięcym porażeniem mózgowym i szeregiem innych schorzeń, które sprawiają, że wymaga całodobowej opieki. Pomimo ogromnego poświęcenia jej rodziny, transport na rehabilitację czy wizyty u lekarzy staje się z każdym dniem trudniejszy. Rodzice podjęli decyzję o montażu w domu windy, która umożliwi bezpieczne przemieszczanie córki.
10: Zuzia w tym roku ma 19 lat. Urodziła się jako wcześniak z niską wagą urodzeniową. Choruje od dziecka na mózgowe porażenie dziecięce, wodogłowie pokrwotoczne, no a wraz z wiekiem doszły kolejne choroby. Zuzia ma zastawkę komorowo otrzewnową, ma pompę baklofenową wszczepioną do kręgosłupa, gdzie jest lek podawany 24 na dobę po to, aby spastyka była zniwelowana. Jest po podwójnej osteotomii bioder. Mamy skrócone nogi o 2,5 cm.
9: Mama Zuzi, Patrycja Biała, całymi dniami zajmuje się córką, podczas gdy jej mąż pracuje na utrzymanie rodziny. Ponieważ Zuzia waży już 40 kg, znoszenie i wnoszenie Przemieszczenie jej po schodach kilka razy dziennie staje się barierą nie do pokonania. Nastolatka uczęszcza na zajęcia rehabilitacyjne w Lesznie, co wymaga ciągłego transportu.
10: No jest mi coraz ciężej ją nosić. Z racji tego jesteśmy zmuszeni postawić taką windę, ponieważ zostanie więźniem własnego domu. Nie będzie spacerów, nie będzie wyjazdów do szkoły, a to też są jeszcze wizyty u lekarzy. Wiadomo, że mamy lekarzy, którzy przyjeżdżają do domu, no ale są też lekarze specjaliści, do których my musimy niestety dojechać. Więc siłą rzeczy, jesteśmy zmuszeni tak postawić to, a sami nie jesteśmy w stanie tego z własnych środków pokryć.
9: Koszt budowy windy w ich miejscu zamieszkania wynosi 115 tysięcy złotych. Rodzina zbiera również środki na dalszą, kosztowną rehabilitację. W portalu lk.pl znajdziecie Państwo link do zbiórki, gdzie można wesprzeć Zuzię. Zapadła ostateczna decyzja w sprawie domku Masztalerza w Kościanie. Sąd potwierdził przejęcie nieruchomości przez miasto, co otwiera drogę do rozbiórki zniszczonego i niebezpiecznego budynku w centrum miasta. Obiekt od lat popadał w ruinę i stwarzał zagrożenie. Po wykreśleniu go z rejestru zabytków oraz śmierci właściciela sprawa trafiła do sądu.
11: Wszyscy spadkobiercy, oni formalnie się zrzekli spadku po zmarłym, członku ich rodziny, a to jest tylko taka kwestia, że sąd jakby to musiał utrzymać w mocy, że ten spadek został zgodnie z prawem przekazany na rzecz gminy miejskiej Kościół.
12: Teraz co dalej w takim razie? 7 dni do uprawomocnienia i co dalej?
11: Tak, 7 dni do uprawomocnienia, w tym momencie będziemy przygotowywać, bo to już wtedy będziemy formalnym właścicielem tego, tak? Będziemy mieli pełną władztwo nad tym budynkiem, przygotowujemy dokumentację dotyczącą rozbiórki tego domu i będziemy szukać wykonawcy, by to zostało w jak najszybszym czasie rozebrane.
9: Mówił burmistrz Kościana Sławomir Kaczmarek. Na razie nie wiadomo, jakie będzie dalsze przeznaczenie działki, na której obecnie stoi domek Masztalerza. Podczas majówki we Wschowie oficjalnie otwarto deptak przy ulicy Bohaterów Westerplatte. Mieszkańcy tłumnie pojawili się na odnowionej przestrzeni. Zanim przyszedł czas na główny punkt wydarzenia, czyli pokaz kulinarny Karola Okrasy, koncert dała orkiestra Maestoso, a swoje umiejętności zaprezentowały młode wokalistki z sekcji działającej w Centrum Kultury i Rekreacji. Organizatorzy na całej długości deptaka ustawili zastawione stoły, które błyskawicznie się zapełniły. Wszyscy z ekscytacją czekali na pojawienie się znanego kucharza. Okrasa wraz ze swoim asystentem oraz zaproszoną na scenę mieszkanką przygotował m.in. chłodnik szparagowy z salsą, spalonej papryki oraz sałatkę z wędzonego kurczaka ze szparagami i dressingiem pomidorowym. Zdjęcia z tego wydarzenia możecie Państwo obejrzeć w portalu lk.pl.
8: Radio LK, lokalne radio.

0: 6 minut po godzinie 15. 4 maja w kalendarzu jest poniedziałkowe popołudnie. Życzenia imieninowe dla Floriana, Grzegorza, Michała i Moniki przesyłamy, a koniec 2026 roku za 241 dni od dzisiaj.
1: Sponsorem pogody jest Party Shop. Wszystko na ślub i rocznicę. Upominki, kartki, opakowania prezentowe również z personalizacją. Leszno, ulica Niepodległości 49, Gostyń, ulica Świętego Floriana 3.
2: Sponsorem pogody jest Nexbał. Okna, bramy, drzwi. Obrońców Lwowa 18 w Lesznie. Nasi doradcy Lucyna, Agnieszka, Łukasz i Darek wysłuchają i pomogą Ci wybrać. Nexbał. Okna, bramy i drzwi. Jesteśmy dla Was od 30 lat.
3: Reklama.
0: Niezmiennie ciepło, 26 stopni Celsjusza teraz na naszym termometrze. W nocy też całkiem ciepło, bo 15 stopni minimalnie zapowiadają synoptycy, a jutro w ciągu dnia no tylko trochę więcej, bo 21 kresek maksymalnie jutro wskażą termometry. No całkiem przyjemnie, prawda? Słońce chowające się od czasu do czasu za chmurami jutro przez cały właściwie dzień w środę. Nie tylko chmury, ale też opady deszczu mogą się pojawić, a miejscami też może pojutrze zagrzmieć się ciśnienie powietrza 1012 hektopaskali.
3: Reklama.
2: Doskonałej pogody życzy Umicop. Żwirownia w Zaborówcu i Śmiglu. Usługi transportowe, roboty ziemne. Umicop. Zaborówiec. Powstańców Wielkopolskich 18 65 549 44 24.
1: Słonecznej pogody życzy sklep z basenami i akcesoriami DuxWave. Baseny spa, jacuzzi i sauny. Zobacz nasze produkty na żywo i skorzystaj z fachowego doradztwa. Leszno, ulica Gronowska 4.
2: Sponsorem prognozy była restauracja Stodoła w Bojanowie. Wpadnij na schabowego, nie tylko w weekend. Odwiedź nasze bistro lub zorganizuj imprezę okolicznościową na większej sali. Więcej na Facebooku i Instagramie. Stodoła Bojanowo.
3: Reklama.
4: Moto News.
3: Reklama.
5: Sponsorem informacji dla kierowców jest stacja demontażu pojazdów złomujgrata.pl Lasocice koło Leszna. Kasujemy wszystkie pojazdy. Zadzwoń 500 545 500. Najlepsze ceny.
3: Reklama.
6: A ja odpalam już teraz silnik informacji. Mam dla Was dziś dobre wieści, szczególnie dla tych, którzy wolą dwa kółka zamiast czterech. W regionie wyraźnie przyspieszają inwestycje rowerowe, a to oznacza wygodniej, bezpieczniej i trochę mniej stania w korkach. No to już mówię, co się dzieje. Na leszczyńskim Gronowie w końcu coś drgnęło. Ruszyła budowa nowego ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ulicy Chocimskiej. Odcinek ma około kilometra długości, a jego koszt to 1,5 miliona złotych. Co ważne, trasa powstaje z poszanowaniem zieleni, więc nie będzie to betonowa pustynia, tylko coś bardziej przyjaznego dla oka. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, rowerzyści pojadą tam już w połowie wakacji. A skoro jesteśmy w Lesznie, tutaj też świeżutki asfalt. Gotowa jest już ścieżka od ronda Antoniny do ulicy Ostroroga. To ponad kilometr nowej trasy, która kosztowała blisko 2 miliony złotych. W większości jest asfaltowa, więc jazda powinna być płynna i bez podskoków jak na torze przeszkód. Miasto zapowiada kolejne inwestycje, więc wygląda na to, że rowerowa mapa będzie się dalej zagęszczać. A teraz przenoszę się do góry, gdzie podpisano umowę na przebudowę chodnika wzdłuż Alei Jagiellonów. Powstanie tam dwukierunkowy ciąg pieszo-rowerowy o długości 800 metrów od ronda Podwale do skrzyżowania z ulicą Głogowską. To ważny odcinek, szczególnie dla mieszkańców okolicznych osiedli i rodziców z dziećmi, bo prowadzi między innymi w pobliżu przedszkola. Na realizację przewidziano 150 dni, więc jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, całość będzie gotowa do końca sierpnia. Na koniec szybki skrót najważniejszych informacji. Na Gronowie w Lesznie ruszyła budowa nowej ścieżki rowerowej. Gotowy jest już odcinek od ronda Antoniny do ulicy Ostroroga, a w Górze powstanie nowy ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż Alei Jagiellonów. Wszystko wskazuje na to, że ten sezon będzie należał do rowerzystów. To tyle, jeżeli chodzi o to wydanie Motoniusów. Kolejne już niebawem, a teraz mówię do usłyszenia. Życzę szerokiej drogi, czy to samochodem, czy rowerem.
4: Motonius.
3: Reklama.
5: Sponsorem informacji dla kierowców jest złomujgrata.pl. Lasocice przez 5. Prowadzimy sprzedaż części używanych. Zadzwoń 500 623 500. Zapraszamy na nasz plac.
3: Reklama.
7: Autopromocja.
8: Gdziekolwiek jesteś, w domu, w pracy, na wakacjach, wszędzie będziesz miał zasięg Radia Elka w swoim telefonie.
9: W Paryżu działa.
10: Dubrownik pozdrawiam.
9: Londyn okej.
10: Okay. W Madrycie super.
9: Sydney też działa.
11: I Warszawa też słucha.
8: Pobierz apkę ze swojego sklepu za free. Wybierz swój nadajnik i słuchaj swojego lokalnego radia.
7: Radio Elka. Autopromocja.
3: Reklama.
9: Piosenkę dla kierowców sponsoruje warsztat Auto France w Murkowie. Naprawiamy auta francuskie i nie tylko. Zapraszamy. Auto France, Murkowo 33A.
3: Reklama.

0: Reklama.
1: Poszukujesz najbardziej komfortowego SUV-a w swojej klasie? Nowa generacja kultowego Citroena C5 Aircross jest już w naszym salonie. Modele z rocznika 2026 z rabatami jak 2025. Ceny już od 129 tysięcy złotych brutto. Duży wybór aut na miejscu, atrakcyjne formy finansowania i ubezpieczenia. Zapraszamy. Rakowski Autogrup w Rydzynie. Telefon 500 135 518.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
2: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Już od środy aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa od 6 do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Budujesz? Remontujesz? Szukasz sprawdzonych rozwiązań? Postaw na doświadczenie i jakość z PHU Smoczyk. Oferujemy kompleksową obsługę. Od najlepszych materiałów budowlanych przez doradztwo po wykonawstwo. Z nami budujesz solidnie i bez stresu. Czekamy na Ciebie w Lesznie przy ulicy Stasia Tarkowskiego 1. Zanotuj numer 501-329-076. PHU Smoczyk. Twój partner w budowie.
5: Masz nagły wydatek? Potrzebujesz gotówki? Mamy rozwiązanie. W L66 skup sprzedaż otrzymasz gotówkę. Skupujemy złoto, srebro, biżuterię, a także smartfony, laptopy, konsole i elektronarzędzia. Szybko zamienisz je na pieniądze. Zostaw to u nas. Darmowa wycena i gotówka od ręki. L66. Skup sprzedaż. Znajdziesz nas w Gostyniu, Jarocinie, Kościanie, Rawiczu, Wolsztynie i Wschowie. Szukaj L66.

0: liczą na szybką sprzedaż, ale tygrysami biznesu zostają ci, którzy odnajdą właściwą ścieżkę do swojego klienta.
1: Zamów reklamę w Radiu Elka. 885-20-20-10. Uwierz w siłę radia i niczym gazela biegnij po sukces.
2: Radio Elka. Reklama.

20 minut po 15 czas na przegląd ogłoszeń związanych z nieruchomościami, tych zamieszczonych w opcji Power w ostatnim czasie pod adresem dom.lk.pl. Pokoje do wynajęcia w Śmiglu oferowane za 1050 zł miesięcznie. Pokoje w Lesznie do wynajęcia za 1085 zł miesięcznie. Dom na sprzedaż w Bojanowie za 695 tysięcy zł. Mieszkanie na sprzedaż w Klonówcu za 400 tysięcy zł. W Górze także do kupienia jest mieszkanie za 230 tysięcy zł. I dom na sprzedaż Nowy Świat. Domek holenderski, dokładnie o taki chodzi. Cena 28 tysięcy zł. To tylko najnowsze ogłoszenia zamieszczone w opcji Power, a więcej pod adresem dom.lk.pl.

0: Reklama.
1: Salon Rakowski w Rydzynie ogłasza prawdziwą rewolucję na nowe modele Kia z roku produkcji 2025. Miejskie Picanto z rabatem 6000 zł. Nieco większy stonik oferuje obniżkę ceny już o 12,5 tysiąca zł. Komfortowy crossover X-Seat tańszy o 22 tysiące, a flagowy SUV Sportage o 10 tysięcy zł. Na wybrane modele oferujemy kredyt 50 na 50, 0%. Natomiast na deser serwujemy promocyjne finansowania na auta z roku 2026. Zapraszamy do salonu Kia Rakowski w Rydzynie na stronę internetową www.rakowskikia.pl lub do kontaktu telefonicznego pod numer 500 135 517.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Już 13 czerwca widzimy się na lotnisku w Lesznie.
4: Piknik na fest. Jeden dzień, jedno miejsce, cała Wielkopolska. Zaprasza samorząd województwa wielkopolskiego.
3: Od 13 do 18 miasteczko samorządowe pełne atrakcji dla dzieci i dorosłych. Kosmiczne dmuchańce, zabawy z robotami, pokazy psów policyjnych.
4: W miasteczku zdrowia badania i profilaktyka dla każdego, a dla utalentowanych kosmiczna scena talentów.
3: Od 18 koncerty. Na scenie Małgorzata Ostrowska, na Natalia Schroeder i Gwiazda Wieczoru. Zalewski.
4: Wstęp wolny. 13 czerwca, lotnisko w Lesznie. Nie możecie tam zabraknąć.
5: Skład kamienia naturalnego w Lasocicach oferuje bardzo duży wybór kamieni ozdobnych. Szczególnie polecamy grysy w nowej kolorystyce oraz piasek kwarcowy i kramzyt. W sprzedaży również parapety i schody na wymiar z kamienia lub konglomeratu. Wszystko w konkurencyjnych cenach. Prowadzimy sprzedaż detaliczną i hurtową. Na kamieniach znamy się najlepiej. Postaramy się doradzić. Zadzwoń 698 98 20 21 lub przyjedź Lasocice, ulica Święciechowska 19. Skład kamienia naturalnego w Lasocicach. Zobacz więcej na kamienieleszno.pl lub na Facebooku.
6: Okej, filtruj trzy pokoje, parterowy taras blisko parku.
7: O! To jest to! Idealnie! Bierzemy!
8: Tylko skąd weźmiemy na to środki?
7: Odpowiedź jest prosta. Bank Spółdzielczy Pskowa. Znajomy polecił, że jeśli kredyt mieszkaniowy na atrakcyjnych warunkach, to właśnie tam.
8: Brzmi świetnie. To ja już widzę. Cudowny wieczór w ogrodzie. We własnym ogrodzie.
9: Bank Spółdzielczy Pskowa. Pomożemy sfinansować twój wymarzony dom. Zapraszamy do naszych oddziałów w Lesznie, Rawiczu, Przemęcie, Miejskiej Górce, Górze, Sławie i Wijewie. Szczegóły na bspskowa.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla wypłacanego jednorazowo kredytu mieszkaniowego zabezpieczonego hipoteką wynosi nie więcej niż 6,62%. Kredyt jest związany z ryzykiem zmiany stopy procentowej.
5: Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Lipieńskiej i sekcja powożenia Lucky Star zapraszają miłośników koni na 7 zawody w powożeniu. Będzie to finał Grand Prix zawodów Włoszakowic i Wilkowic. Zawody odbędą się w niedzielę 10 maja na kompleksie sportowo-parkowym w Wilkowicach w 5 kategoriach. Koń mały singiel, para, koń duży singiel, para oraz kategoria senioralna 60+. Zbiórka o godzinie 11, a o godzinie 12 otwarcie zawodów. Korowód poprowadzi orkiestra dęta OSP Krzywiń, mażoretki werwa, nutki, grupy Baby, Kadet, Junior i Senior. Ponadto wiele atrakcji, dmuchańce, przejażdżki i nie zabraknie swojskiego jadła. Wpisowe 150 zł na www.zawody.kegle.pl. Współorganizatorami zawodów są Wójt Lipna i Wójt Włoszakowic oraz firmy PBO Developer Systemy Pompowe Ziemowit Mazurek i Gospodarstwo Rolne Długie Stare.
0: Reklama.
10: Czas na polski hit w Radiu Elka.

0: nie przeminął, nigdy nie przeminął.
1: Reklama.
2: Haniu, już gotowe.
3: Tak prędko? Na pewno wszystko?
2: Tak, wszystko poszło mi jak z płatka. Wiosenne porządki ogrodowe pójdą Ci jak z płatka. Ze składami budowlanymi Wesołek. W ofercie nasiona, ziemia, narzędzia ogrodnicze, szeroki wybór kostek brukowych znanych producentów oraz wszystkie niezbędne produkty do aranżacji i pielęgnacji ogrodów. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. www.mbwesołek.pl.
4: Nowimex. Recyklingiem zajmujemy się od lat. Nowimex. Podstawiamy kontenery na gruz oraz inne materiały budowlane i przemysłowe. Nowimex. Prowadzimy skup złomu oraz odbiór makulatury i folii. Zapraszamy. Konkolewo, ulica Zielona 10. Zobacz więcej na www.nowimex.com.pl lub zadzwoń 603 56 32 07.
5: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Mu UHT 3,2%, 1 litr. Cena przed obniżką 3,99. Tylko złoty 49 przy zakupie 6. I mięso mielone z łopatki wieprzowej rzeźnik 500 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
6: Lidl, to się opłaca.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
9: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
10: Galeria Leszno, Galeria Starówka i Centrum Handlowe Manhattan w Lesznie.
11: Zapraszamy do sklepu Intermarché w Galerii Leszno na szokujące promocje. Teraz tylko u nas. Hity cenowe. Mleko UHT wypasione 3,2%, 1 litr, złoty 85 przy zakupie 6 sztuk. Kurczak gotowany tarczyński, kilogram 29,99 oraz ser edamski, luz 100 gramów, złoty 99. Serdecznie zapraszamy do klubu sportowego Grano w sklepie Intermarché w Galerii Leszno. Klub czynny również w niedzielę od 8 do 21.
12: Oferujemy gruz kruszony betonowy oraz ceglano-betonowy z certyfikatem wraz z transportem. Zadzwoń 601 555 823.
13: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na Ciebie. Half Price. Great Brands.
14: Słuchajcie, wesele było fantastyczne. Goście bawili się cudownie. Klimat i wystrój tego XIX-wiecznego pałacu są zachwycające, a wyśmienita kuchnia nie ma sobie równych. Zaproś swoich gości do pałacu w Brzeźnie na wesele, wieczór panieński, urodziny lub jubileusz. Zorganizujemy ognisko lub grilla w plenerze. Pałac Brzeźno Spa & Golf. Idealne miejsce na Twoją imprezę. Zapraszamy. Brzeźno koło Prusic przy trasie S5 w kierunku na Wrocław. Zobacz więcej na www.palacbrzezno.pl.
15: Firma Maci. Stacja demontażu pojazdów. Złomujemy auta osobowe, ciężarowe, busy i sprzęt rolniczy. Najprościej zadzwonić. 733 70 70 70. Przyjedziemy i odbierzemy własnym transportem. Płacimy gotówką i wydajemy zaświadczenia do Wydziału Komunikacji. Firma Maci. Śmiłowo 29E koło Ponieca. Zobacz więcej na www.maci.pl.
1: Reklama.
16: Power.

Oto dowód na to, że Madonna znów zamierza dominować na parkietach i listach przebojów w tym sezonie letnim i wiosennym już też oczywiście 3 lipca. Nowa płyta Madonny, a tutaj pojawia się razem ze Sabriną Carpenter nasz aktualny singiel Bring Your Love. To nasz powerplay, czyli utwór, do którego będziemy wracali.

0: Reklama.
1: Automruz Telegram.
2: Czy istnieje samochód idealnie dopasowany do ciebie? Tak, to Bestiun. Teraz w wyprzedaży rocznika. B70. Dynamiczna limuzyna od 99 900. A może T77? Rodzinny SUV z automatyczną skrzynią biegów w standardzie. Od 89 900. Przyjdź na jazdę testową i wygraj samochód. Zapraszamy do salonu Bestiun. Automruz Leszno. Ulica Balonowa 57.
0: Reklama.

0: Widzisz, że dzieje się coś interesującego. Jesteś świadkiem ciekawych wydarzeń. W pracy, w szkole, na ulicy albo na koncercie. Masz kamerę albo choćby telefon komórkowy. Nakręć to i podziel się z nami swoim wideo. www.elka.tv. To lokalny kanał wideo Radia Elka. Elka.tv.
1: 7 minut do godziny 16, 7 minut do najbliższych wiadomości z kraju, ze świata i serwisu lokalnego na antenie Radio Elka. Waldek Kaczmarek zaraz po wiadomościach Państwa powita, a ja za wspólnie spędzony czas już teraz dziękuję. Dobrego popołudnia i wieczoru życzę. Mariusz Darman, pozdrawiam. Do usłyszenia.

0: betoniarnia.
1: Telefon 65 518 0250. U nas kupuj, z nami buduj. Czas na niższe ceny i wyprzedaże w betoniarni Śmigiel.
2: Przedsiębiorco, nie przepłacaj za wywóz śmieci. Zapoznaj się z ofertą M-Eko. Jesteśmy firmą stąd, lokalną, posiadającą pozwolenie na odbiór i transport państwa odpadów komunalnych. Zapoznaj się z naszą ofertą na www.m-eko.pl lub na Facebooku. Przedsiębiorco, nie przepłacaj za odbiór śmieci. Skontaktuj się z M-Eko. Zadzwoń 725 202 222 i dowiedz się więcej.
3: Castorama.
4: Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
5: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
4: Tak?
5: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: na ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu bawełniane bokserki Siki 2 sztuki 12,95. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 19,95 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
1: Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
2: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
3: Jarocin, ulica Wrocławska 22.
4: Gorące rytmy i weekendowa laba, czyli grill z Radiem Elka. Piątek, sobota i niedziela od godziny 18. Włącz radio i niech skwierczy.
5: Sponsorem audycji jest piekarnia Cukiernia Gwóźdź. Zapraszamy po ciepłe pieczywo, pyszne ciasta i torty 7 dni w tygodniu. Dziękujemy, że jesteście z nami każdego dnia.
6: Wyobraź sobie poranek pachnący świeżą kawą. Rozmowy przy stole, śmiech, wspólne chwile.
7: W studiu Elegra Kuchnie i Wnętrza tworzymy przestrzenie, które opowiadają Twoją historię. Od projektu przez produkcję aż po montaż. Wszystko na wymiar z dbałością o każdy detal.
6: Elegra. Tworzymy kuchnie i wnętrza, w których po prostu dobrze się żyje.
7: Zapraszamy do salonu w Lesznie przy ulicy Gronowskiej 4 oraz w Rawiczu przy ulicy Poznańskiej 14. Zadzwoń do nas. 537 953 915 www.elegra.pl.
8: Dobra wiadomość z salonu Toyoty. Czy twoje auto jest gotowe na wiosnę? Umów się na przegląd w autoryzowanym serwisie Toyota Mikołajczak. Oferujemy kompleksową diagnostykę, wymianę filtrów i oleju z dużą dostępnością terminów. Odwiedź nas już dziś. Leszno, Aleje Marszałka Józefa Piłsudskiego 4.
9: Reklama.

0: Za maturzystami pierwszy egzamin z języka polskiego. Podsumowanie majówki na drogach i górskich szlakach i spory zastrzyk finansowy dla ratowników wodnych w jednym regionie. Miriam Lipińska. Wpływ pracy na człowieka i na otaczającą go rzeczywistość oraz kiedy dla człowieka jest ważne, jak postrzegają go inni. To tematy rozprawki na pisemnym egzaminie maturalnym z języka polskiego na poziomie podstawowym. Na tegorocznej maturze pojawiły się też takie lektury jak Antygona, Ferdy Durkę, Inny Świat, Lalka i Przedwiośnie.
1: Ja ogólnie się nie stresowałam, bo to jest taki przedmiot, że tak właściwie wybrnie się w jakikolwiek sposób. Ważne, żeby dobrze uzasadnić.
2: Chyba zdałam. Wydaje mi się, że zamknięte zadanie mam dobrze. Wszystkie.
3: Dużo lektur przewidziałam, na przykład Przedwiośnie, Lalka była, Antygona była, a tego się akurat nie uczyłam, ale chyba git.
4: Fajne lektury, liczyłem na Lalkę, była Lalka, przyjemna matura.
1: Nawet nie była taka trudna, może próbna była troszeczkę łatwiejsza. Jak ktoś się przygotował, to na pewno dał sobie radę.
5: Tematy były bardzo fajne i uważam, że lektury były również trafione.
0: Jutro egzamin pisemny z matematyki na poziomie podstawowym. Ratownicy TOPR podsumowali tegoroczną majówkę w górach. W tym czasie pomogli 22 turystom. Pierwsza interwencja była konieczna już 1 maja przed południem. Samotny turysta utknął na stromym, śnieżno-skalnym terenie w rejonie Wielkiej Turni. Ratownicy musieli użyć technik linowych, potem ewakuowali mężczyznę śmigłowcem do Zakopanego. Tego samego dnia pomocy wymagali także m.in. turyści na szlaku Narysy. Równie pracowite były też dwa kolejne dni, a w akcjach wielokrotnie potrzebny był śmigłowiec. TOPR podkreśla, że mimo wiosennej pogody w dolinach, w wyższych partiach Tatr nadal panują zimowe warunki. Mamy też podsumowanie długiego weekendu na drogach. Od czwartku do wczoraj doszło do 278 wypadków, w których zginęło 20 osób, a 321 zostało rannych. Policjanci złapali też ponad 1300 pijanych kierowców. Szymon Hołownia jest pewien, że żadnego wniosku o uchylenie mu immunitetu nie będzie, bo w sprawie afery Collegium Humanum jest niewinny, przekonuje poseł Polski 2050 Michał Gramatyka. To po medialnych doniesieniach o szykowanym wniosku o uchylenie immunitetu Hołowni, ale też europosła Michała Koboski.
6: Hołownia w sprawie Collegium Humanum jest po prostu niewinny. Podobnie jak w dobrej wierze pewnie na Collegium Humanum studiowała pani minister Aleksandra Gajewska, były minister Sługocki, no Jacek Sutryk nawet zdaje się z tego, co wiem, to ma do skarżenia. Natomiast no i Hołownia, i Kobosko w mojej ocenie w tej sprawie są po prostu niewinni.
0: Na Collegium Humanum miało dochodzić do załatwiania dyplomów bez udziału w zajęciach. Hołownia przyznaje, że rozważał studia na tej uczelni, ale zapewnia, że ich nie podjął. A rektora placówki nie zna i nie miał z nim kontaktu. Kujawsko-Pomorskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe dostanie 1 000 000 złotych na nowy sprzęt. Część środków pochodzi z puli przeznaczonej na ochronę ludności, tłumaczy wojewoda Michał Sztybel.
7: Jest możliwe finansowanie następujących zadań, czyli utrzymywanie gotowości ratowniczej, prowadzenie działań, organizowanie i prowadzenie szkoleń ratowników, utrzymywanie gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego czy prowadzenie dokumentacji.
0: W ubiegłym roku ratownicy wodni mogli liczyć na wsparcie w wysokości połowy tegorocznej sumy, czyli na 500 000 złotych.
8: Radio Elka, lokalne radio.
9: Autopromocja.
10: Gdziekolwiek jesteś, w domu, w pracy, na wakacjach, wszędzie będziesz miał zasięg Radia Elka w swoim telefonie.
11: W Paryżu działa.
12: W Rosji pozdrawiam.
11: Londyn okej.
12: Okay. W Madrycie super.
11: Sydney też działa.
13: I Warszawa też słucha.
10: Pobierz apkę ze swojego sklepu za free, wybierz swój nadajnik i słuchaj swojego lokalnego radia.
9: Autopromocja.
8: Radio Elka, lokalne radio.
14: Teraz wiadomości z regionu. Hania Ciesielska. Ważne tematy podejmowane przez dokumentalistów do obejrzenia w Lesznie. Ponownie zawita do nas objazdowy festiwal filmów o prawach człowieka i najważniejszych problemach współczesnego świata. W Małym Kinie przy Teatrze Miejskim od dzisiaj do czwartku, 7 maja, odbywać się będą pokazy w ramach Watch Dogs. W programie znalazło się 6 filmów poruszających m.in. kwestie konfliktów zbrojnych, dezinformacji i współczesnej rodziny, a także 2 panele dyskusyjne. Dzisiaj organizatorzy zapraszają na godzinę 18, a szczegółowy program znajdziecie Państwo w portalu lk.pl. Aż 7 pilotów z Leszna wzięło udział w międzynarodowych zawodach szybowcowych w Klix koło Budziszyna w Niemczech. Najlepiej wypadł Tomasz Krok, który zajął drugie miejsce w klasie klub. 7 był natomiast Paweł Głowacki. W najsilniej obsadzonej klasie 18-metrowej, w której startowało aż 40 pilotów, Szymon Rawecki zajął 4 miejsce, para Jarosław Kajoch i Witold Szefner zajęła 13 miejsce, natomiast Paweł Wojciechowski był 19. W klasie 15-metrowej jedynym Polakiem był Maciej Adamski, także z Aeroklubu Leszczyńskiego. W klasyfikacji generalnej zajął on 8 miejsce. W zawodach w Klix wzięło udział ponad 100 pilotów z całej Europy. Leszno tymczasem przez 3 ostatnie dni było areną zmagań najlepszych klubowych drużyn speedrowerowych w Europie. Mistrzostwa przyciągnęły wielu kibiców oraz dostarczyły sporych emocji, największych podczas niedzielnego finału, który wygrała drużyna z Ostrowa Wielkopolskiego. Gospodarze z LKS Shawer Leszna zajęli 4 miejsce. W rywalizacji pań wygrał zespół Sheffield Stars, 2 miejsce zajął klub Mustang Żołędowo, a 3 Southampton. Mimo braku medalu, 3-dniowe zawody w Lesznie pokazały wysoki poziom sportowy i organizacyjny.
9: Łukasz Rajewski, prezes LKS Shawer Leszno. Sukces organizacyjny na pewno klubu jest, natomiast sportowy na pewno pozostaje pewien niedosyt.
11: No, pozostaje duży niedosyt. Byliśmy już prawie liderem tych zawodów. Niestety 2 błędy, 2 wykluczenia i zostaliśmy tak naprawdę z najgorszym 4 miejscem. Co do organizacji, no z tego co słyszymy tutaj od kibiców i zawodników, mocno postawiliśmy poprzeczkę kolejnym organizatorom Mistrzostw Europy czy Świata.
8: Radio Elka, lokalne radio.
15: Dzień dobry. 4 dzień maja, poniedziałek. Mamy 8 minut po godzinie 16. Dzisiaj imieniny obchodzą Florian, Grzegorz, Michał i Monika. Zatem wszystkiego najlepszego solenizantom, jubilatom. Dziś też mamy Dzień Strażaka, Hutnika, jak i Kominiarza. Waldemar Kaczmarek, DJ Nox, witam.
16: Sponsorem pogody jest Party Shop, twój sklep imprezowy. Już niedługo pierwsze komunie. W ofercie mamy zaproszenia, podziękowania, dekoracje oraz upominki. Leszno, Niepodległości 49, Gostyń, Świętego Floriana 3. Sponsorem pogody jest Nexbał. Okna, bramy, drzwi. Obrońców Lwowa 18 w Lesznie. Nasi doradcy Lucyna, Agnieszka, Łukasz i Darek wysłuchają i pomogą ci wybrać. Nexbał. Okna, bramy i drzwi. Jesteśmy dla was od 30 lat.
14: Reklama.
15: Piękna majóweczka za nami, a przed nami pochmurne dni z opadami deszczu, nieco niższą temperaturą. Jutro 20 stopni, w środę burze, opady deszczu, 18 kresek, w czwartek chłodno bym powiedział nawet, bo 12 stopni, pochmurnie i deszczowo. Natomiast od piątku zacznie się rozpogadzać i na weekend wróci nam tą temperatura, chociaż w okolicach 18-20 stopni. Dziś ciśnienie 1012 hektopaskali, zachód o 20:22. Jutro dzień rozpoczniemy o 5:19.
16: Doskonałej pogody życzy Umikop. Żwirownia w Zaborówcu i Śmiglu. Usługi transportowe, roboty ziemne. Umikop. Zaborówiec. Powstańców Wielkopolskich 18 65 549 44 24.
17: Słonecznej pogody życzy sklep z basenami i akcesoriami DuxWave. Baseny spa, jacuzzi i sauny. Zobacz nasze produkty na żywo i skorzystaj z fachowego doradztwa. Leszno, ulica Gronowska 4.
16: Sponsorem prognozy była restauracja Stodoła w Bojanowie. Wpadnij na schabowego, nie tylko w weekend. Odwiedź nasze bistro lub zorganizuj imprezę okolicznościową na większej sali. Więcej na Facebooku i Instagramie. Stodoła Bojanowo.
14: Reklama.
18: Piosenkę dla kierowców sponsoruje wypożyczalnia samochodów Auto France w Murkowie. Od małego auta klasy B, przez premium, aż do dostawczego busa. Potrzebujesz? Wypożycz. Zapraszamy. Wypożyczalnia Auto France, Murkowo 33A. Telefon 605 828 407.
14: Reklama.
19: When I wake up in my own bed, next to you.

0: Sama.
1: Wypożyczalnia sprzętu medycznego w Lesznie zaprasza. Sprzedajemy i wypożyczamy łóżka rehabilitacyjne i materace, koncentratory tlenu, lampy Bioptron oraz szyny CPM czy Atromot K1 do rehabilitacji stawu kolanowego i wiele innych. Leszno, ulica Szybowników 53, telefon 601 78 46 47.

0: Jacko. Pyszna pizza i nie tylko. Odwiedź nasz lokal i ogródek na Jackowskiego 87.
1: Korzystaj z naszych promocji, przeżywając z nami sportowe emocje.
2: U nas pyszna pizza to nie ściema. Z pizzerii Frico.
3: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, które będą pamiątką na lata, w tym konsole do gier wideo. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
4: Leci od plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od plusa w super cenie nabędziesz.
5: Przyjdź do plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
6: Galeria Leszno, Galeria Starówka i Centrum Handlowe Manhattan w Lesznie.
7: Szukasz miejsca, w którym kupisz wszystko, czego potrzebujesz? Galeria Starówka zaprasza. CCC, Half Price, Sinsay, Douglas, Świat Pierogów, Pepco, Rossmann, Świat Książki, Media Markt i inne punkty w jednym miejscu. Do tego wygodny, bezpłatny podziemny parking. Galeria Starówka. Serce zakupów w sercu Leszna.
8: W tym gąszczu informacji wszyscy chcą być zauważeni. Młode wilki liczą na szybką sprzedaż, ale tygrysami biznesu zostają ci, którzy odnajdą właściwą ścieżkę do swojego klienta.
9: Zamów reklamę w Radiu Elka. 885-20-20-10. Uwierz w siłę radia i niczym gazela biegnij po sukces.
10: Reklama.

0: Sun and Grace, piosenka kolejna, 2018 rok, a ja już jestem przy galerii foto, czyli to, co za nami, nasi fotoreporterzy byli na miejscu i dzielimy się tym z wami zdjęciami. Triumf Ostrowa, Leszczynianie tuż za podium, za nami 3 dni mistrzowskich zmagań. Zobaczcie, jak to wyglądało tuż przy stadionie Alfreda Smoczyka. Działy się tutaj zawody najlepszych klubowych drużyn speedrowerowych w Europie, które gościły w Lesznie. Egzamin dojrzałości, jak wam poszło, o tym też piszemy w naszym portalu. Wykopaliska także w ruinach kościoła w Gryżynie, odkryto szczątki ludzkie i inne artefakty. Zapraszam, lk.pl, tam zdjęcia galerii portalu regionu lk.pl naszych fotoreporterów, a w komentarzu mogą być też i wasze. Ja zapraszam na popołudnie, jeszcze raz witam, przygotowałem tak tłuste dzisiaj bity, jak karkówka na grilla majówkowego. Waldemar Kaczmarek, DJ No, skłania się, mamy 25 minut po godzinie 16, a jeszcze dziś magazyn sportowy 18.15, temat dla reportera 19.15. No i kilka słów o tym, co przed nami w nadchodzących dniach, kilka wydarzeń, zaproszeń, podpowiedzi, a zatem będzie się działo.
1: Reklama. Rolnik.

0: Maki, skup żywca ziemnice. Telefony 601 191 944.
1: Najsłodsze urodziny w mieście? Tylko w Galerii Leszno. Od 9 do 16 maja zapraszamy na wyjątkowe 15 urodziny. Pełne kolorów, słodkości i fantastycznej zabawy. Wsiądź do magicznej windy i daj się zabrać prosto do cukierkowego świata. Czekają na ciebie niezwykła scenografia, słodkie strefy foto i słodki sklep, w którym stworzysz własny zestaw ulubionych słodkości. Magiczna winda działa od 11 do 19. Świat słodyczy czeka na ciebie. Więcej informacji na www.galerialeszno.pl.
2: Okej, filtruj trzy pokoje, parterowy taras blisko parku.
3: O! To jest to! Idealnie! Bierzemy!
4: Tylko skąd weźmiemy na to środki?
3: Odpowiedź jest prosta. Bank Spółdzielczy Pskowa. Znajomy polecił, że jeśli kredyt mieszkaniowy na atrakcyjnych warunkach, to właśnie tam.
4: Brzmi świetnie. To ja już widzę cudowny wieczór w ogrodzie. We własnym ogrodzie.
5: Bank Spółdzielczy Pskowa. Pomożemy sfinansować twój wymarzony dom. Zapraszamy do naszych oddziałów w Lesznie, Rawiczu, Przemęcie, Miejskiej Górce, Górze, Sławie i Wijewie. Szczegóły na bsfskowa.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla wypłacanego jednorazowo kredytu mieszkaniowego zabezpieczonego hipoteką wynosi nie więcej niż 6,62%. Kredyt jest związany z ryzykiem zmiany stopy procentowej.
6: Sezon rowerowy w Eurorower otwarty. W ofercie ponad 1000 modeli rowerów dla profesjonalistów, amatorów i dzieci. Ogromny wybór rowerów elektrycznych. Zapraszamy do salonów Eurorower w Lesznie, ulica 17 stycznia 45 oraz we Wschowie, ulica Nowopolna 6. Szczegóły na www.euro-rower.pl. Eurorower, tu jest twój rower.
7: Skład drewna Złota Rączka w Zaborowie oferuje belki heblowane, deski elewacyjne oraz podbiciowe, listwy wykończeniowe, płyty OSB, domki ogrodowe. Nie przepłacaj w marketach. Zapraszamy. Leszno Zaborowo, ulica Górowska 16.
8: Reklama.
9: Lokalne radio wspiera lokalnych artystów.
10: Wiadomo.
9: No jak.

0: Muszę się przyznać, że to brzmi światowo, bo to jest Missy w piosence Shotgun jako nasz lokalny artysta. Nie, to nie jest światowa gwiazda. To jest światowa gwiazda, ale nasza lokalna. Wiktoria Muszyńska i Kuba Dobrowski, to oni stworzyli tę piosenkę. Missy i Shotgun. Sama ona mówi, że to drugi singiel z nadchodzącej epki. Odważny, pełen emocji. Nowy singiel, który eksploruje zatartą taką granicę między miłością, iluzją a autodestrukcją. Więcej oczywiście w jej teledysku, który prezentujemy na LK TV, lokalny kanał wideo. Missy Shotgun jako nasz lokalny artysta. Jeśli ty tworzysz jakąś muzykę, podziel się tym z nami, zaprezentujemy, opowiemy więcej o tobie i zaprosimy nawet do naszego studia.
1: Reklama.
2: Zapraszam, Cool Pizza. Pizza, jaką lubisz. Leszno, Słowiańska 28. Zadzwoń i zamów 65 520 6789. Do zobaczenia.
3: Leci od plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od plusa w super cenie nabędziesz.
4: Przyjdź do plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
5: Jarocin, ulica Wrocławska 22.
6: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown. Umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką. Podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502 722 722. 502 722 722.
7: Wielkopolska Agencja Reklamowa. Odzież z nadrukiem, oklejanie pojazdów, wizytówki, ulotki, hafty, naszywki, trofea sportowe i okolicznościowe. Ponadto wydruki, naklejki, tablice, banery, poligrafia. My wiemy, jak to się robi. Sprawdź nasze bieżące realizacje na Facebooku i Instagramie. Odwiedź naszą nową stronę www.reklamainfo.pl. Zapraszamy. Jana Kazimierza 37, Leszno, Gronowo.
8: Oferujemy gruz kruszony betonowy oraz ceglano-betonowy z certyfikatem wraz z transportem. Zadzwoń 601 555 823.

Tam popołudniowa kawa już była, czy jeszcze nie? Ta kawusi, jeszcze LKA TV. Zapomniałem wam powiedzieć, że są materiały, które dotyczą naszego regionu, jak na przykład edukacja włączająca nowe wyzwania. Totus tu z gościem w naszym studiu była Agnieszka Kraśnier i właśnie opowiada, to dyrektor niepublicznej szkoły podstawowej Totus Tus. Mamy też na LKA TV inne materiały, chociażby Betar Sparta Wrocław Ogólnia Leszna. Dziś jeszcze w magazynie sportowym będą wywiady, będą rozmowy, recenzje tego spotkania, ale mamy też materiał wideo i święto Konstytucji 3 maja, jak to w Lesznie wyglądało. Parada parowozów w Olsztynie, spektakularnie, że tak powiem, wyprzedana i prezentowana. Tych starych pociągów. Zapraszam serdecznie LKA TV, bo właśnie o tym mówię. Lokalny kanał wideo i tam też rowerowa majówka w Lesznie. Jak to wyglądało? Wszystko mamy, dzielimy się z tym na LKA TV, czyli smacznej kawusi i miłego przeglądania. Lokalny kanał wideo LKA TV.

tematy maturalne królowały. Dziś z tematami, zagadnieniami, kiedy dla człowieka jest istotne i stało się to przestrogą po innych, czyli abiturienci mogli wybrać między zagadnieniami dotyczącymi wpływu na pracę człowieka i jego rzeczywistość oraz refleksję nad tym. Sami maturzyści byliśmy z mikrofonem, na przykład w Gostyniu mówili o maturze tak, tematy były dziwne i nie doczytałem, że potrzebne są konteksty literackie, przyznaje jeden z maturzystów. Inny mówi, jestem w szoku, myślałem, że pojawią się takie kwestie jak poświęcenie czy cierpienie jednostki, mówią maturzyści. Więcej o tym w portalu regionu LK.pl. Ja tylko przypomnę, że kolejne wyzwania przed nimi. Jutro zmierzą się z egzaminem z matematyki, a moja podpowiedź to jest ile? To jest 1,5 i 1,5. Cały tor.

so keep moving.

0: Reklama.
1: Firma Maci. Stacja demontażu pojazdów. Złomujemy auta osobowe, ciężarowe, busy i sprzęt rolniczy. Najprościej zadzwonić. 733 70 70 70. Przyjedziemy i odbierzemy własnym transportem. Płacimy gotówką i wydajemy zaświadczenia do Wydziału Komunikacji. Firma Maci. Śmiłowo 29E koło Ponieca. Zobacz więcej na www.maci.pl.
2: Kralka stanęła? Lodówka nie chłodzi? A może zmywarka odmówiła współpracy? Zadzwoń do Złotej Rączki Leszno. Naprawiamy sprzęt AGD. Lodówki, pralki, zmywarki, piekarniki, suszarki i ekspresy do kawy. Nasz największy atut? Dojazd do klienta i naprawa na miejscu. Naprawiamy też okna, drzwi i rolety. Wykonamy wiercenie, usługi elektryczne i hydrauliczne. Złota Rączka Leszno. Zadzwoń 570 862 883. Bo w domu wszystko musi działać.
3: Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
4: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
5: Galeria Leszno, Galeria Starówka i Centrum Handlowe Manhattan w Lesznie.
6: Gorące rytmy i weekendowa laba, czyli grill z radiem Elka. Piątek, sobota i niedziela od godziny 18. Włącz radio i niech skwierczy.
7: Sponsorem audycji jest piekarnia Cukiernia Gwóźdź. Zapraszamy po ciepłe pieczywo, pyszne ciasta i torty 7 dni w tygodniu. Dziękujemy, że jesteście z nami każdego dnia.
8: Dobra wiadomość z salonu Toyoty. Czy twoje auto jest gotowe na wiosnę? Umów się na przegląd w autoryzowanym serwisie Toyota Mikołajczak. Oferujemy kompleksową diagnostykę, wymianę filtrów i oleju z dużą dostępnością terminów. Odwiedź nas już dziś. Leszno, Aleje Marszałka Józefa Piłsudskiego 4.
0: Reklama.

0: Właśnie wybiła 17. Czas na wiadomości.
1: Idzie załamanie pogody. Początek już jutro. Polska podpisze z Wielką Brytanią traktat o obronności. Jest data. Koniec wyjątkowo długiego sezonu narciarskiego na Kasprowym Wierchu. Mirjam Lipińska. Od jutra stopniowa zmiana pogody. Do Polski zacznie napływać chłodniejsze powietrze i deszczowe chmury. Pogoda popsuje się najpierw na północy i zachodzie kraju, mówi Przemysław Makarewicz, synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
2: Jutro na północy i zachodzie kraju zachmurzenie duże z opadami, które miejscami na północy kraju mogą być o umiarkowanym natężeniu i tam też będzie najchłodniej z temperaturą maksymalną około 15 stopni. W pasie od Dolnego Śląska po Podlasie możliwe są także burze.
1: Słonecznie i ciepło będzie jutro jeszcze na południu i wschodzie, ale i tam w kolejnych dniach dotrze chłód i deszcz. Zdjęcia fragmentów arkusza maturalnego w sieci krótko po rozpoczęciu egzaminu z języka polskiego. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski nie wyklucza złożenia zawiadomienia do prokuratury, jeśli będzie uzasadnione podejrzenie złamania prawa. Dodaje jednocześnie, że upublicznienie arkuszy w trakcie matury nie wpłynęło na przebieg egzaminu.
3: Zostało zrobione zdjęcie. Zgodnie z procedurami egzaminacyjnymi każda osoba, która tylko wnosi niedozwolone urządzenie, będzie miała unieważniony egzamin maturalny z tego przedmiotu. Więc jeżeli zostało wniesione to urządzenie, to już dyrektor szkoły może unieważnić ten egzamin.
1: A wśród zadań na tegorocznej maturze tradycyjnie była rozprawka. Na jeden z wybranych tematów – wpływ pracy na człowieka i otaczającą go rzeczywistość lub kiedy dla człowieka jest ważne, jak postrzegają go inni. 27 maja Polska i Wielka Brytania podpiszą traktat w zakresie obrony, poinformował premier Donald Tusk.
4: W tym czasie jest rzeczą bardzo ważną, żeby szukać realnych partnerów z dużym potencjałem, którzy są gotowi do stałej współpracy militarnej i dziedzinie, szeroko pojętej dziedzinie obronności. Wielkiej Brytanii zależy też na tym, Polska jest tutaj wymarzonym partnerem, aby mieć rzetelnego adwokata, jeśli chodzi o zbliżenie się Wielkiej Brytanii do Unii Europejskiej. Problem takiej ponownej reintegracji.
1: Będzie to drugi w ostatnim czasie taki traktat. Rok temu podobną umowę podpisaliśmy z Francją. Jest list gończy za adwokatem od trumien na kółkach. Prawnik Paweł Kozanecki został w marcu prawomocnie skazany na 1,5 roku więzienia za spowodowanie wypadku, w którym zginęły dwie kobiety. Policja na polecenie sądu miała doprowadzić adwokata do aresztu, ale nie została go w miejscu zamieszkania. Zmieniamy temat. Koniec sezonu narciarskiego na Kasprowym Wierchu. Od dziś ze szczytu nie można już zjeżdżać na nartach, ale i tak w tym roku sezon był wyjątkowo długi i udany. Nie da się też wjechać kolejką na Kasprowy, bo ruszył właśnie przegląd techniczny, mówi rzeczniczka Polskich Kolei Linowych Marta Grzywa.
5: Podczas prac serwisowych będziemy szczegółowo sprawdzać zarówno wagoniki, jak i urządzenia napędowe oraz liny. Są to też takie standardowe procedury, które wymagają czasowego wyłączenia kolei z ruchu pasażerskiego.
1: Kolejka ponownie ruszy 22 maja.
6: Radio Elga, lokalne radio.
7: Autopromocja.
8: Gdziekolwiek jesteś, w domu, w pracy, na wakacjach, wszędzie będziesz miał zasięg Radia Elka w swoim telefonie.
9: W Paryżu działa.
10: W Rosji pozdrawiam.
9: Londyn ok.
10: W Madrycie super.
9: Sydney też działa.
10: I Warszawa też słucha.
8: Pobierz apkę ze swojego sklepu za free. Wybierz swój nadajnik i słuchaj swojego lokalnego radia.
7: Radio Elka. Autopromocja.
6: Radio Elka. Lokalne radio.
11: Hania Ciesielska, zapraszam na wiadomości z regionu. Tematy zaskoczyły, ale nie były tragiczne, twierdzą maturzyści, którzy mają już za sobą egzamin z języka polskiego. Mieli 4 godziny, aby wypełnić arkusze z testami i napisać wypracowanie. Niektórzy abiturienci z Gostyńskiego Liceum podzielili się z nami spostrzeżeniami.
12: Jakie były te tematy wypracowania?
13: Jak praca jest postrzegana przez człowieka i otoczenie?
14: Kiedy znaczenie ma dla człowieka, jak inni go postrzegają?
15: No ogólnie to dziwne były niektóre tematy, tak? Ja też nie doczytałem, że trzeba mieć jeszcze konteksty tam jakieś literackie zaznaczone. Ja tego nie zrobiłem, więc nie wiem, zobaczymy w lipcu, jakie będą wyniki. A tutaj koledzy dobrze podobno poszło strasznie, więc...
14: No ja nie powiem, że jakoś poszło wybitnie. Też tam z polecenia jednej rzeczy nie przeczytałem, ale jestem dobrej myśli, bo do lalki się odniosłem. Wydaje mi się, że wyczerpująco. No i też fajny kontekst potem z filmu dałem, więc...
12: Czyli co? Tematy zaskoczyły czy nie zaskoczyły?
14: Zaskoczyły, ale nie były tragiczne.
15: To ja powiem, że zaskoczyły i były troszeczkę tragiczne. Ciężko mi było znaleźć jakieś lektury i konteksty do tego.
13: To mnie jakoś nie zaskoczyły, nie były jakieś ciężkie, no i lalka się zgadzała, ten jasnowidz pan przewidział, że lalka będzie, lalki się nauczyłem i wyszło.
12: Podzielicie się wrażeniami, jak było na tym języku polskim.
9: Ja jestem ogólnie w szoku, zdziwiłam się, myślałam, że będzie, nie powiedziałabym, że myślałam, że będzie prostsze, ale myślałam, że w ogóle całkowicie inną stronę będzie ta matura szła.
16: No ja też tak myślałam w ogóle, że tematy rozprawek pójdą w innym kierunku, jakieś poświęcenie albo cierpienie jednostki, a tutaj pojawiło się coś innego. Pamiętam temat, który pisałam, czyli dlaczego ważne dla człowieka jest, jak postrzegają go inni, więc troszeczkę dziwny temat, bo to tak naprawdę nic konkretnego.
11: Jutro ciąg dalszy egzaminów. Maturzyści będą mogli wykazać się wiedzą z matematyki na poziomie podstawowym. Mimo że po długim weekendzie majowym kontrole trzeźwości są czymś oczywistym, 4 osoby z powiatu rawickiego i tak zdecydowały się zaryzykować jazdę po alkoholu. Beata Jarczewska, oficer prasowa komendy w Rawiczu, podkreśla, że nie chodzi o polowanie na uczestników ruchu, lecz o bezpieczeństwo.
17: Kontrola stanu trzeźwości po tak długim weekendzie naprawdę nie powinna być zaskoczeniem, a jednak podczas dzisiejszych działań policjanci z powiatu rawickiego zatrzymali 4 uczestników ruchu, którzy zdecydowali się jechać po alkoholu. 3 kierujących pojazdami mechanicznymi i 1 rowerzystę. To nie kwestia polowania, tylko zwykłej troski o bezpieczeństwo. Alkohol naprawdę spowalnia reakcję i zwiększa ryzyko wypadku, niezależnie od tego, czym jedziemy. Dbajmy o siebie i innych. Trzeźwa droga to bezpieczna droga.
11: Na bulodromie Linum przy ulicy Holenderskiej w Lesznie odbyły się minionego weekendu zawody dubletów w petankę. W rywalizacji wzięło udział 60 zawodników z klubów z całej Polski. W niedzielę z kolei odbyły się zawody o indywidualne Mistrzostwo Leszna. Wydarzenia zorganizowano z okazji jubileuszu 15-lecia klubu Petankę Leszczynko.
18: Pogoda dopisuje, frekwencja również dopisuje. Poziom sportowy na razie uważam za bardzo wysoki, także kibice mogą obserwować ciekawe rozdania. Jest bardzo dużo imprez w całym kraju, także trudno się nawet wpisać w kalendarz, bo wiele klubów, a mamy klubów kilkadziesiąt, organizuje właśnie weekend majowy, także cieszymy się, że wielu zawodników bolowych skorzystało z naszej oferty i przyjechało do Leszna.
11: Mówił Krystian Maćkowiak, wiceprezes klubu Petankę Leszczynko.
6: Radio Elka, lokalne radio.

0: 8 minut temu i dokładnie 17 godzin rozpoczął się 4 dzień maja. Poniedziałek, dzisiaj jeszcze imieniny obchodzą Florian, Grzegorz, Michał i Monika. Zatem wszystkiego dobrego z solenizantą jubilatów. Dziś też mamy Dzień Strażaka, Hutnika i Kominiarza. A przed mikrofonem Waldemar Kaczmarek.
1: Reklama.
2: Sponsorem pogody jest Party Shop. Wszystko na ślub i rocznicę. Upominki, kartki, opakowania prezentowe również z personalizacją. Leszno, ulica Niepodległości 49, Gostyń, ulica Świętego Floriana 3.
3: Sponsorem pogody jest Nexbał. Okna, bramy, drzwi. Obrońców Lwowa 18 w Lesznie. Nasi doradcy Lucyna, Agnieszka, Łukasz i Darek wysłuchają i pomogą Ci wybrać. Nexbał. Okna, bramy i drzwi. Jesteśmy dla Was od 30 lat.
1: Reklama.
0: Mówi się w wiadomościach o tym, że ta aura zmieni się i to już teraz widać gołym okiem. Pierwsze zachmurzenia pojawiają się, mimo to, że termometry wskazują 25-26 stopni Celsjusza. Wiadnie wielkie 4 km na godzinę, jutro natomiast 14 km na godzinę i znacznie słupki rtęci spadną. Dziś w nocy do około 12 stopni, jutro w ciągu dnia tylko 20 stopni, pochmurnie. Wieczorem przelotne opady deszczu, środa burzowa, tutaj 18 stopni to najcieplejsza chwila. W czwartek, uwaga, tylko 12-13 stopni. Cały czwartek pochmurny, deszczowy. Natomiast od piątku nieco wzrośnie temperatura, tutaj 15 stopni, a sobota, niedziela, mimo że słoneczna, to tylko 17-18 stopni. A zatem to załamanie pogodowe środa i czwartek głównie. Burze, opady deszczu, niższa temperatura i silniejszy wiatr.
3: Doskonałej pogody życzy Umikop. Żwirownia w Zaborówcu i Śmiglu. Usługi transportowe, roboty ziemne. Umikop. Zaborówiec. Powstańców Wielkopolskich 18 65 549 44 24.
4: Słonecznej pogody życzy sklep z basenami i akcesoriami DuxWave. Baseny spa, jacuzzi i sauny. Zobacz nasze produkty na żywo i skorzystaj z fachowego doradztwa. Leszno, ulica Gronowska 4.
3: Sponsorem prognozy była restauracja Stodoła w Bojanowie. Wpadnij na schabowego, nie tylko w weekend. Odwiedź nasze bistro lub zorganizuj imprezę okolicznościową na większej sali. Więcej na Facebooku i Instagramie. Stodoła Bojanowo.
1: Reklama. Reklama.
5: Piosenkę dla kierowców sponsoruje warsztat Auto France w Murkowie. Naprawiamy auta francuskie i nie tylko. Zapraszamy. Auto France, Murkowo 33A.
1: Reklama.

To było więcej niż pewne, że po majówkowym weekendzie będzie kontrola trzeźwości. To wcale nie chodzi o jakieś polowanie. Alkohol w sumie wpływa na koncentrację i czas reakcji, co znacząco zwiększa ryzyko wypadków. Dotyczy to zarówno kierowców samochodów, jak i rowerzystów. I tutaj uwaga, informacja dla wszystkich kierujących i niekierujących, że w weekend zatrzymano 3 kierujących pojazdami mechanicznymi i 1 rowerzystę. Piszemy o tym w portalu Regiona.pl, także drodzy rowerzyści, to was też dotyczy. Polecam portal regionu LKPL, tam te wszystkie wieści z regionu, które dotyczą minionego weekendu i zdarzeń z tym związanych. LK.pl, pozdrawiamy wszystkich kierowców, właśnie teraz dla was gra piosenkę. Za moment muzycznie Jonas Brothers, dziś jeszcze pojawia się magazyn sportowy, on za godzinę na antenie Radia LK. Podsumowania, ciekawostki, rozmowy, zaprasza gospodarz Michał Konieczny.

0: Ogłoszenia Radia Elka.
1: Firma transportowa Hyla z okolic Bojanowa, specjalizująca się w przewozie żywych zwierząt, zatrudni kierowców z kategorią C na trasy krajowe. Codziennie w domu z możliwością postoju auta w miejscu zamieszkania. Zatrudnimy również kierowców z kategorią C plus E na trasy międzynarodowe. Więcej informacji pod numerem 600.

0: Ogłoszenia Radia Elka.
1: Firma transportowa Hyla z okolic Bojanowa, specjalizująca się w przewozie żywych zwierząt, zatrudni kierowców z kategorią C na trasy krajowe. Codziennie w domu z możliwością postoju auta w miejscu zamieszkania. Zatrudnimy również kierowców z kategorią C plus E na trasy międzynarodowe. Więcej informacji pod numerem 694 411 198.
2: Były to ogłoszenia Radia Elka.
3: Reklama.
4: Najsłodsze urodziny w mieście? Tylko w Galerii Leszno. Od 9 do 16 maja zapraszamy na wyjątkowe 15 urodziny. Pełne kolorów, słodkości i fantastycznej zabawy. Wsiądź do magicznej windy i daj się zabrać prosto do cukierkowego świata. Czekają na ciebie niezwykła scenografia, słodkie strefy foto i słodki sklep, w którym stworzysz własny zestaw ulubionych słodkości. Magiczna winda działa od 11 do 19. Świat słodyczy czeka na ciebie. Więcej informacji na www.galerialeszno.com.
5: W tym gąszczu informacji wszyscy chcą być zauważeni. Młode wilki liczą na szybką sprzedaż, ale tygrysami biznesu zostają ci, którzy odnajdą właściwą ścieżkę do swojego klienta.
0: Zamów reklamę w Radiu Elka. 885-20-20-10. Uwierz w siłę radia i niczym gazela biegnij po sukces.
3: Reklama.

0: reklama.
1: Zapraszamy do sklepu Intermarché w Galerii Leszno na szokujące promocje. Teraz tylko u nas super ceny. Herbata Lipton Yellow Label 92 torebki 11,99. Mleczko kokosowe Olala 400 ml 3,99 oraz brzoskwinie w syropie Olala 850 ml 5,99. Serdecznie zapraszamy do klubu sportowego Grano w sklepie Intermarché w Galerii Leszno. Klub czynny również w niedzielę od 8 do 21.
2: Sezon rowerowy w Eurorower otwarty. W ofercie ponad 1000 modeli rowerów dla profesjonalistów, amatorów i dzieci. Ogromny wybór rowerów elektrycznych. Zapraszamy do salonów Eurorower w Lesznie, ulica 17 stycznia 45 oraz we Wschowie, ulica Nowopolna 6. Szczegóły na www.euro-rower.pl. Eurorower, tu jest twój rower.
0: Reklama.

Jeszcze dzisiaj o 18:00, 24. Festiwal filmowy Watch Dog, czyli Prawa Człowieka w filmie, pokaz filmów dokumentalnych w ramach odsłony Niedaleki Bliski Wschód. I hope this email finds you well, czy też list z przeszłości. Dziś film o godzinie 18:00, zapraszamy serdecznie. Natomiast codziennie, bo i we wtorek, w środę i w czwartek prezentowane są filmy w Małym Kinie w Teatrze Miejskim. Na godzinę 18:00 codziennie zapraszamy. Jutro Prawda czy Wyzwanie oraz panel dyskusyjny. W środę Moja Szczęśliwa Pogmatwana Rodzinka i w czwartek Kumotry oraz panel dyskusyjny. Wszystkie szczegóły o tym Watch Dogs Festiwal Filmowy 24. O którym mówi o prawach człowieka w filmie i pokazuje dokumenty w ramach odsłony właśnie Niedaleki Bliski Wschód. Prezentowane są w Małym Kinie w Teatrze. Polecamy, wstęp jest wolny na nie. Watch Dogs, czyli objazdowy festiwal filmowy w Małym Kinie w Teatrze Miejskim. Polecamy, zapraszamy, tym bardziej, że wstęp wolny. Pogoda sprzyja, no to cyk, o 18:00 dzisiaj seansik, więc macie jeszcze trochę czasu, aby się tam zebrać. I o takich ciekawych wydarzeniach będę mówił jeszcze, podpowiadał tego wieczoru, chociażby zajrzę do Dni Leszna, ale mamy też jeszcze inne propozycje, jak koncert z klasyką przez Polskę, to w Kościanie, więc zapraszam.

0: Reklama.
1: Firma Maci. Stacja demontażu pojazdów. Złomujemy auta osobowe, ciężarowe, busy i sprzęt rolniczy. Najprościej zadzwonić. 733 70 70 70. Przyjedziemy i odbierzemy własnym transportem. Płacimy gotówką i wydajemy zaświadczenia do Wydziału Komunikacji. Firma Maci. Śmiłowo 29E koło Ponieca. Zobacz więcej na www.maci.pl.
2: Oferujemy gruz kruszony betonowy oraz ceglano-betonowy z certyfikatem wraz z transportem. Zadzwoń 601 555 823.
3: Leci od plusa internet srogi, mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od plusa w super cenie nabędziesz.
4: Przyjdź do plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
5: Galeria Leszno, Galeria Starówka i Centrum Handlowe Manhattan w Lesznie.
0: Reklama.

0: David Guetta i Hepaton i David Guetta, ich stary przebój w nowej wersji 2026, a teraz muzyczna nowość Powerplay. To jest ten czas, kiedy w poniedziałek wchodzi nowa muza. Kto za nią odpowiada? Wielkie gwiazdy Madonna, Icona i Sabrina Carpenter. Bring Your Love. Posłuchajmy, jak brzmią dziś, tu i teraz w Radiu Jorka.
1: Powerplay.
0: Młoda ikona kontra Madonna.

oczekiwaniu na taneczny. Nowy album Madonny prezentuje Sabino Carpenter, Bring Your Love. A propos Madonny, to ona w 2024 roku zabrała w Brazylii dla 1 600 000 widzów. Czy to zostało pobite? Oczywiście. I to rok później Lady Gaga, 2,5 miliona widzów, a wczoraj, właściwie sobota na niedzielę, w Brazylii na plaży Copacabana Shakira zagrała dla 2 milionów widzów. Przypomnę, że tam też nowy 2026 rok witało przeszło 2 miliony widzów, ale największy koncert tak i tak na tej plaży w Rio de Janeiro odbył się w 1994 roku. Przyciągnął 3,5 miliona widzów. Co to za plaża? Copacabana. A kto wtedy zagrał w 1994 roku i ściągnął tych ludzi? Rod Stewart. Czajcie, 2 miliony widzów na plaży. Chciałabym

lubisz obcować z muzyką klasyczną albo chcesz to poczuć, to doskonała okazja w wykonaniu cenionych artystów, aby spędzić wieczór w atmosferze skupienia oraz artystycznej wrażliwości. I to jest dla Ciebie oferta. Ja tak podpowiadam, szukam w tym naszym regionie takich ciekawych smaczków. Myślę, że to jest ciekawy smaczek, bo to koncert z klasyką przez Polskę. 7 maja o godzinie 19 w sali widowiskowej Kościńskiego Ośrodka Kultury wystąpi znakomity duet Jarosław Nadrzycki na skrzypcach oraz Joanna Zathej na fortepianie. Artyści zaprezentują program obejmujący utwory wybitnych kompozytorów, m.in. Henryk Wieniawski, Fritz Kreisler oraz Jonas Brahms. Także doskonała okazja, aby trochę poobcować tą muzyką klasyczną. Zapraszamy, szczegóły na naszym portalu regionalka.pl. Godzina 19, 7 maja, Kościański Ośrodek Kultury, koncert z klasyką przez Polskę.

milknąłem po spotkaniu z Wrocławiem Unii Leszno. Piszecie to w komentarzach. Jaka piękna, efektowna porażka. Operacja się udała, pacjent zmarł. Mania Zęgota Koniewski. Tutaj jest pole do rozmowy dyscyplinującej. Zapraszam do dyskusji. Mówię tutaj o portalu regionalk.pl, ale też i do ciekawostek, wywiad, rozmów pomeczowych. Dziś o 18.15 w magazynie sportowym u Michała Koniecznego. Ranne byki walczyły do końca. Przypomnę, Beltar, Sparta, Wrocław, Fogo, Unia Leszno 50-40. My mamy zdjęcia. Czekamy na Twoje komentarze lk.pl.

0: Reklama.
1: Dobra wiadomość z salonu Toyoty. Czy twoje auto jest gotowe na wiosnę? Umów się na przegląd w autoryzowanym serwisie Toyota Mikołajczak. Oferujemy kompleksową diagnostykę, wymianę filtrów i oleju z dużą dostępnością terminów. Odwiedź nas już dziś. Leszno, Aleje Marszałka Józefa Piłsudskiego 4.
0: Reklama.

0: Minęła 18, zapraszam teraz na wiadomości.
1: Po majówce w górę cena benzyny, autogaz nieco tanieje. Pierwsze koty za płoty, maturzyści pisali dziś egzamin z polskiego. Za chwilę też Poznań i zatrzymanie podejrzanego, a tak nożem. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Po majówce rosną ceny paliw. Ministerstwo Energii ustaliło, że jutro litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,49, benzyny 98 6,99 zł, bez zmian w stosunku do majówki olej napędowy 7,31. Trzeba brać pod uwagę, że ceny na światowych rynkach wzrosły z powodu sprzecznych doniesień o ciśnienia Ormus, mówi Jakub Bogucki, analityk rynku paliw z e-petrol.pl.
2: I obawiam się, że taka tendencja przełoży się także na polskie ceny krajowe. Tutaj oczywiście nie mówimy o jakichś rewolucyjnych podwyżkach, ponieważ i te zmiany na rynkach światowych nie są czymś zaskakującym. Nie mamy jakiegoś drastycznego jeszcze cały czas skoku cen.
1: Delikatnie natomiast tanieje autogaz, ale to paliwo nie jest objęte rządowym programem CPN. Średnie ceny LPG już zbliżały się do 4 zł za litr. Teraz analitycy spodziewają się kilkugroszowych spadków. Uczniowie zadowoleni, zaskoczeń nie było. Za nami pierwszy dzień egzaminów dojrzałości i matura z języka polskiego. Test historyczno-literacki sprawdzał znajomość lektur takich jak Antygona, Ferdy Durkę czy Lalka. Tematami rozprawek do wyboru były wpływ pracy na człowieka lub znaczenie postrzegania nas przez innych ludzi. Matura była prosta, podsumowuje polonistka Aneta Maciejczyk.
3: Do przemyślenia był temat wypracowania, moim zdaniem ten drugi. Ciekawy, ale wymagający takiego zastanowienia się. Ten pierwszy temat w porównaniu z drugim był taki bardziej oczywisty, tak mi się wydaje. Nawet na podstawie tych fragmentów załączonych do zadań, moim zdaniem zdający daliby radę.
1: Niestety w trakcie egzaminu w sieci znalazły się zdjęcia arkuszy. Jednak, jak mówi dyrektor CKE Robert Zakrzewski, nie wpłynęło to na przebieg egzaminu.
4: Zostało zrobione zdjęcie. Zgodnie z procedurami egzaminacyjnymi, każda osoba, która tylko wnosi niedozwolone urządzenie, będzie miała unieważniony egzamin maturalny z tego przedmiotu. Więc jeżeli zostało wniesione to urządzenie, to już dyrektor szkoły może unieważnić ten egzamin.
1: A ja jeszcze tylko dodam, że jutro sprawdzian umiejętności z matematyki. Policja zatrzymała mężczyznę, który miał ranić nożem dwie osoby w Poznaniu. Był ścigany w całym mieście, wpadł po południu. Jest podejrzany o atak, do którego doszło wieczorem na osiedlu maltańskim, mówi rzecznik wielkopolskiej policji Andrzej Borowiak.
5: Na terenie ogródków działkowych przy ulicy Warszawskiej miało dojść do incydentu z użyciem noża bądź też maczety. Dwóch mężczyzn, którzy zostali ranni w ręce, zostali zabrani przez pogotowie do szpitala.
1: Poszkodowani mężczyźni nie są w stanie zagrożenia życia, nie współpracują z policją, oboje mają kartoteki w policyjnych rejestrach. Do rejestru natomiast zabytków wpisany został warszawski neon księgarnia MDM z 1976 roku. Pierwotnie był zamontowany na fasadzie budynku przy ulicy Pięknej. Kilka lat temu neon zdjęto podczas remontu elewacji. Po przeprowadzeniu prac konserwatorskich ma wrócić na swoje miejsce.
6: Radio Elga, lokalne radio. Czas na wiadomości sportowe.
0: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Daria Kasatkina lub Katie McNally będzie pierwszą rywalką Igi Świątek podczas turnieju tenisowego w Rzymie. Polka zmagania na Foro Italico zacznie od drugiej rundy, bo jest rozstawiona z numerem 4. Magda Linet rozpocznie turniej od meczu z Tatianą Marią, natomiast Magdalena Fręch od starcia z Aleksandrą Jalą. Świątek triumfowała w Rzymie 3 razy, ostatnio w 2024 roku. W ubiegłorocznej edycji dotarła do trzeciej rundy, w której przegrała z Amerykanką Danielle Collins. Tytuł będzie bronić Włoszka Jasmine Paolini. Dawid Kroczek został nowym trenerem piłkarzy Rakowa Częstochowa. Zastąpił zwolnionego w niedzielę Łukasza Tomczyka. Kroczek, który skończył właśnie 37 lat w Ekstraklasie, prowadził jedynie Krakowie, a ostatnio najpierw był w Częstochowie asystentem Marka Papszuna, a po jego odejściu do Legii pracował w pionie skautingu. Tydzień temu Bayern Monachium zapewnił sobie kolejne mistrzostwo Niemiec, a teraz poznaliśmy nowego mistrza Włoch. Tytuł na 3 kolejki przed końcem wywalczył Intermediolan Piotra Zielińskiego. Robert Lewandowski i FC Barcelona muszą jeszcze poczekać. Michał Waszkiewicz.
7: Inter w tym sezonie we Włoszech grał najrówniej. Końcówkę miał piorunującą i wygrywający z Parmą 2-0 zapewnił sobie 21. mistrzostwo w historii. Kibice od razu po meczu wyszli na Piazza Duomo świętować.
8: Tanta felicidad.
7: Jestem taki szczęśliwy, wygrywamy mistrzostwo po 2 latach przerwy. Zasłużyliśmy na to, dlatego teraz świętujemy. Celebrujemy, bo to unikatowe uczucie, zwłaszcza po trudnym ostatnim roku. Coś wspaniałego. Każde mistrzostwo smakuje tak jak za pierwszym razem. Warto zaznaczyć, że duży udział w mistrzostwie Interu miał Piotr Zieliński, który rozgrywa znakomity sezon. W Hiszpanii już wczoraj mogła świętować FC Barcelona, ale Real Madryt swój mecz wygrał, dlatego może zrobić to w niedzielę w meczu z Realem.
0: A dziś w La Liga zakończenie 34. kolejki. W ostatnim meczu tej serii gier walcząca o utrzymanie Sevilla podejmie o 21:00 Real Sociedad.
8: Sześć minut po godzinie 18. Dziś 4 dzień maja, poniedziałek, dziś Florian, dziś Grzegorz, Michał i Monika świętują. Wszystkiego najlepszego solenizantom, jubilatom. Dziś też jeszcze obchodzimy Dzień Strażaka, Hutnika i Kominiarza. Wszystkiego najlepszego. Teraz informacje meteorologiczne. Jakieś zachmurzenia pojawiły się nad studiem w Lesznie, ale synoptycy zapowiadali, że będzie załamanie pogodowe. Temperatura w tej chwili 24 stopnie, spada dzisiaj do 13 kresek. Zacznie się pochmurnie robić, dziś około 7 km na godzinę wiatr, natomiast jutro do 14, nieco silniejszy, nieco więcej zachmurzeń, przelotne opady deszczu po południu. Jutro temperatura maksymalnie 20 stopni w ciągu dnia. Natomiast w środę i w czwartek burzowo, deszczowo. W środę temperatury 17 stopni, stopnia, w czwartek 12 i cały dzień pochmurny, deszczowy. W piątek już jakieś rozpogodzenia, słońce i na weekend znowu słonecznie, sobota, niedziela, choć bez jakichś wielkich temperatur, tutaj 18 stopni Celsjusza. Więc nadchodzący wtorek, środa i czwartek będzie takim załamaniem pogody, przynajmniej patrząc na to, jak spędziliśmy sobie tą majówkę w pięknej aurze słońca. Ciśnienie 1011 hektopaskali, zachód 20-22, wschód o 5:19.

0: Reklama.
1: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Zapraszamy do salonu Renault Dacia, firma Smyktała, Leszno, ulica Poznańska 6, telefon 65 529 43 35. Szczegóły na www.smyktała.pl.
3: Gorąco? Wpadaj do KFC na mrożoną kawę za jedyne 3 zł.

0: KFC. Leci od plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od plusa w super cenie nabędziesz.
1: Przyjdź do plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
2: Jarocin, ulica Wrocławska 22.
3: W tym gąszczu informacji wszyscy chcą być zauważeni. Młode wilki liczą na szybką sprzedaż, ale tygrysami biznesu zostają ci, którzy odnajdą właściwą ścieżkę do swojego klienta.
4: Zamów reklamę w Radiu Elka. 885-20-20-10. Uwierz w siłę radia i niczym gazela biegnij po sukces.
5: Reklama.

0: Maciej Janowski. Mimo porażki goście pokazali charakter i momentami potrafili postawić się faworytowi. Sparta jednak była drużyną bardziej kompletną i to ona dopisuje kolejne zwycięstwo do ligowej tabeli.
1: Posłuchajmy, co po tym meczu miał do powiedzenia trener Fogołuni Leszno, Rafał Koniewski.
2: Myślę, że z tego spotkania wynieśliśmy to, co mogliśmy. Wiadomo, że ten mecz już jechaliśmy w tygodniu. Kiedy masz ZZ-kę, no niestety trzeba już to wszystko mieć troszeczkę rozpisane wcześniej, ale i tak wiadomo, że sport jest nieprzewidywalny i mimo, że coś jest rozpisane, to tak później wdrażasz jakieś zmiany i tak też dzisiaj było. Myślę, że spisaliśmy się dzisiaj naprawdę też dobrze. Wiadomo, do kogo też przyjechaliśmy, bo Wrocław jest naprawdę bardzo mocną drużyną, jak na tą chwilę chyba, nie wiem, czy nie najmocniejszą, aczkolwiek ciężko też dywagować i już jakoś to podkreślić, bo w tym roku jest dużo tych wyników takich nieprzewidywalnych i teraz no, ciężko cokolwiek mówić, gdzie kto jest, także my skupiamy się na swojej pracy, robimy to, co najlepiej potrafimy i wiadomo, teraz wyjazd do Grudziądza i dużo pracy jeszcze przed nami. No, wiadomo, że jedziemy do Grudziądza, wiadomo, że tam też jest tor startu i myślę, że tych mijanek, co statystyki nawet pokazują, w tym Grudziądzu jest mniej. Trzeba się skupić na dobrych startach i tutaj jeszcze no, dzisiaj wiadomo, Zęgi troszeczkę słabiej pojechał. Co prawda jechał dwa biegi, dwie jedynki, ale jest to zawodnik startowiec i myślę, że w Grudziądzu powinien sobie dużo, dużo lepiej poradzić. Nie wiem, co się podziało, troszeczkę nerwowości, co prawda u nas mieliśmy i tak to wyszło, że wiem, do czego nawiązujesz, do Piotrka Pawlickiego, że gdzieś tam wypalił, ale nie będę Piotra tutaj tłumaczył. Myślę, że troszeczkę źle zrobił, że takiego wywiadu udzielił, ale ja też jakby no rozumiem go, że to jest sport i dużo emocji targa zawodnikiem. Gdyby ten wywiad udzielił Piotrek, myślę, że po zawodach to na pewno tak on by nie wybrzmiał. A wiadomo, no, po zerówce i po wykluczeniu, no to troszeczkę myślę, że był zagotowany. I wtedy i było dobrze, bo tak jak wcześniej też mówiłem, jest ta komunikacja i tu się tam nic nie zmieniło. Zresztą dzisiaj też to było chyba widoczne.
1: A w pozostałych meczach żużlowej Ekstraligi padły następujące wyniki. Toruń Grudziądz 48-42, Zielona Góra Częstochowa 56-34, dla Zielonogórzan Przemysław Pawlicki komplet 15 punktów, Dominik Kubera 8 i 2 bonusy, dla gości z Częstochowy Jakub Miśkowiak 3 zdobyte punkty. Tabela wygląda następująco: na prowadzeniu drużyna z Lublina ma 3 spotkania rozegrane, czyli jedno mniej, 6 zdobytych punktów, drugie miejsce Wrocław 6 punktów, trzecie Toruń też 6 punktów, czwarte Grudziądz 5, piąte Leszno 4, szóste Zielona Góra 2, siódme Gorzów 1 i też jedno spotkanie rozegrane mniej i na ósmym miejscu Częstochowa bez zdobyczy punktowej. Jak już wspomniał trener Rafał Koniewski, kolejne spotkanie leszczyńskie Byki rozegrają w Grudziądzu, a ten mecz zaplanowano na najbliższy piątek na godzinę 20:30. Pierwsza liga Krosno-Piła 57-33. Dla gospodarzy Tobiasz Musielak 14 punktów i bonus. Dla gości Tobiasz Jakub Musielak 1 punkt. Kasper Teska 5 zdobytych punktów. Ostrów Bydgoszcz 39-51. Dla bydgoszczan Kacper Andrzejewski 1 punkt. Rybnik Rzeszów 47-42. Jakub Żurek dla Rybnika 5 punktów. Dla Rzeszowa Maksym Borowiak 3 zdobyte punkty. Poznań Łódź 45-45. Dla PSŻ-u Bartosz Smektała 7 punktów. Kacper Pludra 11 i 3 bonusy. Kamil Witkowski 2 punkty i bonus. Antoni Mencel 2 punkty. Natomiast dla gości z Łodzi Marcin Nowak 7 punktów i bonus i Szymon Schlauderbach 5 zdobytych punktów. Na prowadzeniu drużyna z Bydgoszczy 8 punktów, drugie miejsce Łódź 6, trzecie Kraków, czwarte Piła po 4 punkty, piąte Poznań, szóste Rzeszów po 3 punkty, siódme Rybnik 2 zdobyte punkty, na ósmym Ostrów też z taką samą zdobyczą. Druga liga Gdańsk-Świętochłowice 53-36, Daugavpils-Kraków 51-39, na prowadzeniu Gniezno 5 punktów, drugie miejsce Landshut, trzecie Gdańsk po

0: 4 punkty, czwarte Opole, piąte Daugavpils po 3 punkty, szóste Świętochłowice 2 i siódme Kraków, 1 zdobyty punkt. A Unia Leszno ma powody do zadowolenia. Klub doczekał się kolejnych młodych zawodników, którzy oficjalnie dołączą do żużlowej rodziny. 3 adeptów szkółki zdało swój pierwszy ważny egzamin i uzyskało licencję otwierającą im drogę do rywalizacji na torze. Podopieczni trenera Romana Jankowskiego przystąpili do swojego premierowego testu żużlowego 1 maja na torze w Rybniku. Egzamin zakończył się pełnym sukcesem. Wszyscy uczestnicy zaliczyli go pozytywnie, potwierdzając swoje umiejętności oraz gotowość do dalszego rozwoju w sporcie żużlowym. Nowe licencje zdobyli Tadeusz Baliński, Nikodem Pełczyk oraz Brian Skibiński. To młodzi zawodnicy, którzy od dłuższego czasu szkolili się w leszczyńskiej szkółce i teraz mogą wykonać kolejny krok w swojej karierze. Dzięki uzyskanym uprawnieniom cała trójka może już oficjalnie startować w zawodach mini żużla, czyli rywalizacji na motocyklach o pojemności do 140 cm sześciennych. To właśnie na tym etapie wielu przyszłych mistrzów stawia swoje pierwsze kroki, zdobywając doświadczenie i ucząc się specyfiki ścigania na torze. Dla Unii Leszno to kolejny sygnał, że szkolenie młodzieży przynosi efekty, a zaplecze klubu stale rozwija się. Kibice z pewnością, z uwagą śledzić będą postępy nowych zawodników, licząc, że w przyszłości usłyszą o nich w kontekście największych żużlowych aren.
1: A zwycięstwem Kacper Woryny zakończyła się inauguracyjna runda cyklu Speedway Grand Prix, rozegrana na torze w niemieckim Landshut. Reprezentant Polski, debiutujący w tym roku jako stały uczestnik walki o indywidualne mistrzostwo świata, świetnie rozegrał bieg finałowy i sięgnął po spektakularną wygraną. Z bardzo dobrej strony zaprezentował się również Nazar Parnicki, który w swoim debiucie w światowej elicie zajął 11 miejsce. A jak wypadli pozostali nasi reprezentanci? 3 był Bartosz Zmarzlik, 6 Patryk Dudek i 10 Dominik Kubera. 3 miejsce i pewny awans do cyklu walki o indywidualne mistrzostwo Polski wywalczył na torze w Świętochłowicach Piotr Pawlicki. Żużlowiec Fogo Unii Leszno w każdym biegu pewnie punktował i zdobył łącznie 12 punktów. W zawodach zwyciężył Krzysztof Buczkowski, a drugi był Maciej Janowski. Z kolei żużlowcy Polonii Bydgoszcz nie okazali się gościnni. Podczas rozgrywanego na ich domowym torze finału srebrnego kasku zajęli 2 pierwsze miejsca. Po triumf sięgnął Wiktor Przyjemski, a tuż za nim uplasował się jego klubowy kolega Maksymilian Pawełczak. Podium uzupełnił Bartosz Bańbor z Motoru Lublin. Reprezentant Fogo Unii Leszno Kacper Mania uplasował się na 7 pozycji. I tyle w tej pierwszej żużlowej części naszego magazynu sportowego. Na drugą zapraszam po przerwie.
2: Reklama.
3: Sport żużlowy na antenie Radia Elka wspiera Apart Hotel, apartamenty Leszno przy ulicy Niepodległości 5, www.apartamentyleszno.com.
4: Heniuś, a ty znowu u prosiaków?
5: Popatrz tylko, zajadają ten porkus, aż im się uszy trzęsą.
4: A co to jest ten porkus?
5: To najlepsze prestartery dla prosiąt. Platinum, gold, silver i brązę.
4: A gdzie ty ten porkus znalazłeś?
5: W wytwórni Pasz Lira i na www.lira-pasze.pl.
6: Co to tak chrupie? Znowu cielaki?
5: A nie, teraz chrupią prosiaki.
6: Jak to prosiaki?
5: No prosiaki też chrupią. Porkus Crispy. Chrupiące musli od Liry. Prosiaki to uwielbiają. Musli dla prosiąt, że palce, znaczy kopytka lizać. Więcej na www.lira-pasze.pl.
7: Działamy w branży transportowej, bo w tym jesteśmy najlepsi. Almar Transport Spedycja z Gostynia. Przewoźnik z ponad 20-letnim doświadczeniem i nowoczesnym taborem. Almar Transport Spedycja. Firma transportowa specjalizująca się w transporcie drogowym i spedycji. Almar Transport Spedycja. Wykonuje przewozy chłodniami i plandekami. Z nami bezpiecznie i zawsze na czas. Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony almarmb.pl.
6: A co to tak chrupie?
5: Cielaki!
6: Jak to? Cielaki chrupią?
5: No, chrupkę chrupią. To najlepsza karma dla cieląt od producenta Pasz Lira. Nie słyszałeś jeszcze o chrupce? Bogata w składniki odżywcze, smaczna, zdrowa i chrupka.
6: Chrupka, smaczna i chrupka.
5: www.lira-pasze.pl.
8: Warchlak drogi, pasza droga. Czy da się spokojnie pracować i zarobić na świniach?
9: Pewnie, że da się. Ja współpracuję z Gobarto.
8: Znaczy jak?
9: Przywiozą bardzo dobrego warchlaka, dostarczą paszę i opiekę weterynarza. Czyste zyski, spokojna głowa.
8: To ja chcę spróbować.
9: Wejdź na stronę gobarto.pl w zakładkę Współpraca z rolnikami lub zadzwoń 661 807 626.
8: Gobarto.pl. Współpraca z rolnikami 661 807 662. Tak?
9: Zgadza się.
2: Sponsorem magazynu sportowego jest B&B.
9: Z B&B czeka pełna gama samochodów Peugeot osobowych i dostawczych. Zapraszamy w Lesznie przy ulicy Poznańskiej 27 oraz do serwisu w Gostyniu, ulica Poznańska 33.
10: Reklama. Reklama.
11: Zapraszamy do sklepu Intermarché w Galerii Leszno na szokujące promocje. Teraz tylko u nas hity cenowe. Kawy ziarniste Plantower. Kilogram 54,99. Ręcznik papierowy Apta Jumbo A1. 60 metrów 6,99. Oraz mąka tortowa Olala. Kilogram złoty 69. Serdecznie zapraszamy do klubu sportowego Grano w sklepie Intermarché w Galerii Leszno. Klub czynny również w niedzielę od 8 do 21.
12: Sezon rowerowy w Eurorower otwarty. W ofercie ponad 1000 modeli rowerów dla profesjonalistów, amatorów i dzieci. Ogromny wybór rowerów elektrycznych. Zapraszamy do salonów Eurorower w Lesznie, ulica 17 stycznia 45 oraz we Wschowie, ulica Nowopolna 6. Szczegóły na www.euro-rower.pl. Eurorower, tu jest twój rower.
13: Keno kręci nas już 18 lat.
14: A my się rozkręcamy.
13: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
15: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
16: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
15: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
14: Ale to kręci.
13: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Reklama, reklama.
17: Złom.

0: prosty, fajny. 500, 545, 500, słomu i grata.pl.
1: Reklama, reklama.
2: Sponsorem magazynu sportowego jest firma B&B. Pełen żużlowych emocji magazyn sportowy napędza firma B&B, autoryzowany dealer koreańskiej marki samochodowej KGM oraz serwis Peugeot, Citroen i Opel. W B&B wykonujemy także naprawy blacharsko-lakiernicze samochodów wszystkich marek. Zapraszamy do Leszna na ulicę Poznańską 27 i do Gostynia na ulicę Poznańską 33. Do zobaczenia!
1: Reklama.
3: Witam w drugiej części naszego magazynu sportowego. Rozpoczynamy ją od speedrowera. Przez 3 dni Leszno było areną zmagań najlepszych klubowych drużyn speedrowerowych w Europie. Mistrzostwa Europy drużyn klubowych przyciągnęły wielu kibiców oraz dostarczyły ogromnych emocji, które sięgnęły zenitu podczas niedzielnego finału, który wygrała drużyna z Ostrowa Wielkopolskiego, a gospodarze zajęli 4. miejsce. Decydująca rozgrywka okazała się niezwykle wyrównana. Po 15 biegu aż 3 drużyny miały na swoim koncie po 37 punktów, co zapowiadało pasjonującą końcówkę zawodów. O zaledwie 1 punkt więcej posiadała ekipa z Ostrowa Wielkopolskiego, która ostatecznie utrzymała przewagę i sięgnęła po złoto. Z dorobkiem 53 punktów zawodnicy z Ostrowa stanęli na najwyższym stopniu podium, potwierdzając swoją znakomitą dyspozycję. 2. miejsce zajęła drużyna z Torunia, która zdobyła 52 punkty i do samego końca walczyła o zwycięstwo. Na 3. pozycji uplasował się zespół Great Blackham z wynikiem 50 punktów. Największy niedosyt odczuwają jednak gospodarze zawodów. Drużyna LKS Szaber-Leszno mimo ambitnej walki i wsparcia lokalnej publiczności zakończyła finał na 4. miejscu z dorobkiem 42 punktów. Miejsce uznawanym przez sportowców za najbardziej pechowe. W barwach leszczyńskiej ekipy punktowali 15 punktów Patryk Krieger, 11 Jakub Ignyś, 9 Piotr Jamroszczyk, 6 Filip Balcer oraz 1 punkt dorzucił Mateusz Ludwiczak. W rywalizacji pań wygrał zespół Sheffield Stars. 2. miejsce zajął klub Mustang Żołędowo, a 3. Southampton. Mimo braku medalu 3-dniowe zawody w Lesznie pokazały wysoki poziom sportowy oraz ogromne zaangażowanie wszystkich drużyn. Kibice byli świadkami widowiska pełnego emocji, które na długo pozostanie w ich pamięci. Zabieram Państwa teraz na leszczyński tor speedrowerowy.
4: Patryk Krieger, jeden z zawodników LKS Szawer Leszno. No niestety gospodarze okazali się bardzo gościnni, choć staraliście się do prawie że ostatniej serii.
5: Zawsze walczymy do końca tak naprawdę. No niestety złapaliśmy kilka literówek tak naprawdę i to nas pogrążyło. No już ciężko było zaś się później odbić tak naprawdę.
4: Ale przez eliminację, przez półfinały przeszliście jak burza.
5: No fajne były eliminacje, tam udało się zająć 1. i 2. miejsce. Jednak najważniejszy dzień tak były, to naprawdę były półfinały, finały, dzisiejsza niedziela. No ale niestety no, ktoś musi wygrać, ktoś musi przegrać.
4: Trenerzy LKS Szawer Leszno, Arkadiusz Zając i Adam Smoła, no niestety zajęliście finalnie to najsmutniejsze miejsce dla sportowców, bo 4.
6: No bardzo wyrównane zawody, ja jestem tyle lat w tym sporcie, naprawdę nie pamiętam tak wyrównanego finału, tu praktycznie do tej 4. serii nie było wiadomo kto będzie tym mistrzem, także no nam końcówka uciekła, po prostu jedno wykluczenie, później ostatnie miejsca, no i po prostu nam odjechali, także tak samo w tym układzie odjechał nam medal, no niestety.
4: Adam, jeszcze po 15 wyścigu 3 drużyny miały po 37 punktów, drużyna z Ostrowa, późniejszy mistrz, tylko 1 punkt więcej, bo 38.
7: No dokładnie tak, no i niestety się poukładało jak się poukładało, że tak powiem, w pewnym momencie przerwany bieg, wjeźliśmy 3 punkty, w powtórce uślizg, wykluczenie i no co tu dużo kryć, no. Niestety karma nie była dzisiaj po naszej stronie.
4: Sam turniej, no to też taka dobra konfrontacja z tymi najlepszymi drużynami w Europie i w Polsce oczywiście.
6: No, bo można było zobaczyć, że w tym finale praktycznie znaleźli się same mocne drużyny polskie, także zabrakło w sumie i to niedużo zawodników z Gniezna i mielibyśmy 4 w finale samych polskich drużyn, także pokazuje to, jaki wysoki poziom jest u nas w lidze.
4: W tym ostatnim finałowym spotkaniu kto najlepiej z leszczyńskiej drużyny punktował?
7: Najlepiej punktował Patryk Krieger z rezerwy, nasz taki tutaj czarny koń jak zwykle, no ale no niestety to nie pomogło. Nie pomogło nam, żeby stanąć na podium.
4: Ile w sumie wyścigów rozegrano razem z tymi drużynami kobiecymi na tym torze? Tak plus minus.
7: Trudno to policzyć, ale to tak...
4: Od piątku.
7: Muszę się zastanowić. W piątek 60, nie licząc powtórek. W W sobotę 75 i dzisiaj również 75.
8: Czyli z powtórkami na pewno blisko 250.
7: 150 i 60, to już mamy 210. Myślę, że około 300.
4: Łukasz Rajewski, prezes LKS Szawer Leszno. Sukces organizacyjny na pewno klubu jest, natomiast sportowy na pewno pozostaje pewien niedosyt.
9: No, pozostaje duży niedosyt. Byliśmy już prawie liderem tych zawodów. Niestety dwa błędy, dwa wykluczenia i zostaliśmy tak naprawdę z najgorszym czwartym miejscem. Co do organizacji, no z tego co słyszymy tutaj od kibiców i zawodników, mocno postawiliśmy poprzeczkę kolejnym organizatorom Mistrzostw Europy czy Świata.
4: To była najpoważniejsza impreza międzynarodowa w Lesznie w tym roku.
9: Tak, na pewno była to najważniejsza impreza międzynarodowa w Lesznie, no i też jedna z najważniejszych klubowych imprez w całej Polsce.
4: Jeżeli chodzi o końcowe wyniki, o to podium, jest pewne zaskoczenie?
9: Znaczy, według mnie drużyna z Ostrowa była może nie murowanym kandydatem, ale głównym faworytem do zwycięstwa, ale z przebiegu zawodu widać było, że gdzieś tam też gubili punkty, także też są do objechania. No tak jak mówię, nam zabrakło trochę szczęścia, ale cieszymy się, że byliśmy w finale.
4: Ale mieliśmy też rywalizację pań.
9: Tak, mieliśmy też rywalizację pań. No tutaj drużyny brytyjskie zdominowały praktycznie te rozgrywki, bo pierwsze, trzecie i czwarte miejsce dziewczyny z Wielkiej Brytanii, nam jako Polakom srebrny medal.
0: Nie tylko żużlowy.
2: Magazyn sportowy.
0: Magazyn sportowy.
3: Teraz futsal i piłka nożna przed leszczyńskimi futsalistami z grupy inwestycyjnej Lepszy Futsal. Leszno nie da lada wyzwanie, bo rozpoczynają play-offy. W środę jadą do Bielska Białej. To niewygodny rywal, natomiast rewanżowy pojedynek w najbliższą sobotę o 18.30 w hali Trapez. Obecność obowiązkowa. A co na Zielonej Murawie? 4 dni, 2 kolejki i sporo emocji za piłkarzami Wielkopolskiej 4 Ligi. Wyjątkowo intensywny przełom kwietnia i maja. Drużyny z naszego regionu zakończyły niedzielne mecze 3 remisami. Wszystkie, dodajmy, 1-1 i 1 wysoką porażką. Po punkcie wywalczyły Polonia 1912 Leszno, Kania Gostyń i Korona Piaski. Natomiast Obra Kościan uległa Polonii Chodzież aż 0-5. W tabeli na prowadzenie drużyna z Kórnika 68 punktów, 9 miejsce Kościan 37, 10 Gostyń 36, 12 Leszno 33 i 17 Piaski 16 zdobytych punktów. Piaski rozegrają u siebie mecz z Głuchowem 9 maja o 16, Kościan z Wągrowcem. Tego samego dnia, tyle że o 15, Gostyń jedzie do Międzychodu, a Leszno do Kórnika. 5. Liga, 3. Grupa Wielkopolska, Wilkowice Łęka Opatowska 1-2, Jarocin Kalisz 4-0, Krotoszyn Pępowo 3-0, Krobia Jankowy 2-1, Kawęczyn Rawicz 3-2. Na prowadzeniu Krotoszyn 54 punkty, 2. miejsce Jarocin 52, 5. Krobia 38, 8. Pępowo 36, 12. Polonia Dąb Zaborowo 23, tyle samo punktów ma Rabicz na 13. miejscu i na 15. z dorobkiem 22 punktów Wilkowice. 5. Liga, 1. Grupa Wielkopolska, Sparta Złotów, Promień Przyprostynia 5-0, na prowadzeniu Kłos Budzyń 46 punktów, na 15. Płomień Przyprostynia 22 punkty. Dolny Śląsk, klasa okręgowa, ta Legnicka, Sokół Jerzmanowa, Pogoń Góra 5-4, na prowadzeniu Odra Ścinawa 66 punktów, 11. miejsce Pogoń Góra 23 punkty. Lubuskie, klasa okręgowa Zielonogórska, Pogoń Wschowa, Unia Kunice 2-3, na prowadzeniu Promień Żary 65 punktów, 14. miejsce Pogoń Wschowa 12 punktów.
0: Nie tylko żużlowy.
2: Magazyn sportowy.
0: Magazyn sportowy.
3: Teraz piłka ręczna. Porażką w Gryfinie tegoroczny sezon kończą szczypiorniści Realu Astromalu Leszno. Miejscowa drużyna nie dała szans pod opieczyn Macieja Wiruckiego i zwyciężyła 33-27. Również na wyjeździe polegli gracze Wolsztyniaka, którzy ulegli w Świdnicy Eśkaperowi 29-34. Jak wygląda tabela? Na prowadzeniu drużyna z Kątów Wrocławskich 68 punktów. 8. miejsce Real Astromal Leszno, który zakończył już rozgrywki, ma 33 punkty. Dziewiąte miejsce w Olsztyniach, w Olsztyn 32 punkty. Jeszcze gra w sobotę u siebie z Olimpem Grodków. 12 miejsce Folplas Tęcza Kościan, 24 punkty.
0: Nie tylko żużlowy.
2: Magazyn sportowy.
0: Magazyn sportowy.
3: Mamy też coś z tenisa stołowego, bo sezon, jeżeli chodzi o Wamet Dąbcze, jeszcze się nie zakończył.
4: Mateusz Przybył, prezes i trener Wametu Dąbcze. Gratulacje przede wszystkim, bo historyczny sukces kobiecej drużyny.
10: Dziękuję bardzo. Tak, udało nam się zwyciężyć w rozgrywkach pierwszej ligi kobiet w grupie południowej. To największy sukces w historii klubu i mam nadzieję, że to jeszcze nie koniec, bo przed nami mecze barażowe o awans do Ekstraklasy.
4: Te mecze za 3 tygodnie praktycznie.
10: Tak, dokładnie. 23 maja będzie pierwsze spotkanie w Dąbczu. Rewanż odbędzie się w Olsztynie 6 czerwca. Mamy trochę czasu na przygotowania, więc jesteśmy na dobrej myśli przed tymi meczami.
4: Co wiemy o rywalu z Olsztyna?
10: Olsztynianki jeszcze w poprzednim sezonie występowały w Ekstraklasie, zajęły 8 miejsce i spadły do pierwszej ligi. W przeszłości graliśmy dwukrotnie z tym zespołem. Niestety ponieśliśmy 2 bardzo wysokie porażki. Z pewnością będzie to faworyt tego dwumeczu barażowego. Liderką tego zespołu jest zawodniczka z Estonii, która gra dość nietypowym stylem. Myślę, że mają też bardzo doświadczoną zawodniczkę, która urodziła się w Białorusi i ona też preferuje styl obronny, który jest trudny. Jak będzie, zobaczymy. Ja już zapraszam na 23 maja do Dąbcza.
4: A co ze składem twojej drużyny? Bo wiemy, że może być pewien problem logistyczny.
10: Dokładnie tak. Nasza jedna z liderek, Miriam Karnowale, dzień przed meczem barażowym w Dąbczu gra finał Pucharu Europy dla swojego włoskiego klubu w Linzu w Austrii. Na ten moment nie wiem, czy uda nam się ją sprowadzić do Dąbcza. Będziemy robić wszystko, co w naszej mocy, ale no, na ten moment sytuacja jest dla nas trudna. Nie udało się przełożyć tego spotkania na inny termin. Zespół z Olsztyna jakby nie przystał na żadną z naszych propozycji, więc będziemy grali tymi zawodniczkami, które będą na ten moment dostępne.
4: Ten mecz w Linzu dzień wcześniej, 22?
10: Tak, dokładnie tak, 22. Jeszcze nie znamy godziny, więc to też trochę komplikuje, ale zobaczymy, jak to wszystko się potoczy.
4: Mecz w Dąbczu 23, o której godzinie?
10: Mecz w Dąbczu 23 maja o godzinie 18. Wszystkich bardzo serdecznie zapraszam. Będzie to najprawdopodobniej ostatnia okazja, żeby zobaczyć nasze zawodniczki w akcji, więc tym bardziej zapraszam, bo doping na pewno nam się bardzo przyda.
0: Nie tylko żużlowy.
2: Magazyn sportowy.
0: Magazyn sportowy.
3: Odrabiamy też zaległości, bo w kwietniowe sobotnie popołudnie przy hali Trapez w Lesznie odbył się wyjątkowy piknik zorganizowany przez Nowimek z Polonią 1912 Leszno, będący symbolicznym zakończeniem sezonu. Wydarzenie przyciągnęło liczne grono kibiców, którzy mieli okazję spotkać się z koszykarzami oraz sztabem szkoleniowym drużyny w mniej formalnej, rodzinnej atmosferze.
4: Jeden z koszykarzy Nowimek z Polonią 1912 Leszno, Hubert Pobion. Hubert, trzeba przyznać, że w Lesznie kibice są dosyć specyficzni.
11: Specyficzni, bo?
4: Bo dopingują przez cały czas, niezależnie od wyniku. Tu w Trapezie mogliście liczyć na ich gorący doping i na wyjazdach też.
11: To jest bardzo, powiedziałbym, duży atut tych zawodników i tej grupy ludzi, która tutaj jakby przebywała w tym sezonie, ale też miałem tego na miastkę parę lat temu, kiedy sezon się skończył przez COVID i można powiedzieć, że nic się nie zmieniło, a jeśli się coś zmieniło, to na pewno na lepsze. Wielkie wsparcie tych ludzi, czuć taką rodzinną atmosferę, a czasami powiem, mam takie wrażenie, że przyszli po prostu na mecz zobaczyć, jak zespół walczy i potrafili nas też wspierać, kiedy graliśmy naprawdę bardzo słabo, kiedy nam się po prostu należały jakieś tam po prostu złe słowa i jakby gdzieś tam poprzez swoje niedociągnięcia swoją formą nie zaprezentowaliśmy się najlepiej, to i tak nas wspierali. Brawa dla nich i na pewno za te wszystkie wyjazdy, ta grupa ludzi, których powiedzmy znam już od lat, to wielki szacunek, bo no, trzeba wydać swoje pieniądze, trzeba to kochać, lubić i widać, że ci ludzie utożsamiają się jakby z tym klubem, z tymi zawodnikami, którzy tutaj są.
3: Hubert, tak bez wazalinowania, jeżeli chodzi o leszczyńskich kibiców, jesteś bardzo doświadczonym zawodnikiem, grałeś w wielu klubach. Jak byś uszeregował w tym zestawieniu leszczyńskich kibiców w porównaniu z innymi?
12: Już kiedyś sobie to pytanie, zadawałem i jakbym miał uszeregować, to porównałbym to do tego sezonu, kiedy awansowaliśmy w Polfarmeksie Kutno. Mała hala szkolna, wypełniona po brzegi, 1000 osób, przez 40 minut więcej doping. Po przegranym meczu, po wygranym meczu, wiadomo, w tamtym czasie awansowaliśmy do ekstraklasy, więc tych meczów było trochę i startowaliśmy z trzeciego miejsca po sezonie zasadniczym. Tam były zawsze słowa o otuchy, dopingu, tam były zawsze dobre słowa, tam się dobrze działo. Co miało potem przełożenie na parkiet, się odwdzięczyliśmy tym, że na jakiś czas ekstraklasa zawitała do Kutna.
3: Dziś okazja do spotkania z kibicami, takiego woko woko, ale po meczach też jest czas na jakieś rozmowy, zdjęcia.
12: Tak, raczej staram się jakby gdzieś tam takich rzeczy unikać w trakcie sezonu i jakby wiem, że to jest jakby gdzieś tam zarzut do mnie, natomiast to jest dzisiaj ten dzień, kiedy jestem jakby tutaj dla tych ludzi, bo skończyłem swoją pracę na parkiecie i mam okazję się wykazać na innym polu pozabójskowym.
3: Maciej Grabianowski, wiceprezydent miasta Leszno, spotykamy się na takim pikniku, można powiedzieć takim związanym z podziękowaniami dla kibiców ze strony Nowimex Polonii Leszno, no bo sezon udany, plan został wykonany, utrzymanie w pierwszej lidze jest.
13: Zgadza się, świetna inicjatywa klubu, aby podziękować za miniony sezon, ale nie tylko ten sezon w pierwszej lidze, ale także za sezon w grupach młodzieżowych, bo Polonia Leszno to nie tylko seniorzy, to nie tylko pierwsza liga, ale prężnie rozwijająca się grupa młodzieży.
3: Tych kibiców nie brakuje, mimo że to tak troszeczkę przełożony ten termin tego spotkania, bo wszystko miało odbyć się w niedzielę.
13: Zgadza się, kibice przyszli, będą zawodnicy, część zawodników już jest. Seniorzy mają za sobą udany sezon, bezpieczne utrzymanie w pierwszej lidze, taki był cel, dodatni bilans zwycięstw u siebie, 9-7, 13 zwycięstw w pierwszej lidze, Wendell Mitchell, najlepszy strzelec pierwszej ligi, zakwalifikował się także do najlepszej piątki sezonu, jest się z czego cieszyć i z optymizmem można patrzeć w przyszły sezon.
3: Zawodnicy innych drużyn, którzy przyjeżdżają tutaj do trapezu, zwracają uwagę właśnie na ten doping, którego no, nie na wszystkich halach można gdzieś zasmakować.
13: Zgadza się. Praktycznie co mecz komplet kibiców. Zastanawiamy się, jak zwiększyć pojemność trapezu, żeby jeszcze więcej kibiców mogło przyjść. To cieszy nie tylko władze miasta, ale mieszkańców, no ale też przede wszystkim klub, bo to wszystko robimy przecież dla kibiców.
3: Mirosław Raburski, jeden z wierniejszych chyba kibiców leszczyńskiej koszykówki, bo można było cię spotkać wtedy, kiedy Polonii nie szło w niższych klasach rozrywkowych i teraz w pierwszej lidze.
14: Zgadza się, cały czas Polonią Leszno duchem, sercem i trzymałem zawsze kciuki. W tym roku fajnie, bo liga jest dalej pierwsza, ekstra. Tylko się cieszyć.
3: Dopingu nie brakowało na hali Trapez i rzeczywiście to niosło zawodników do boju.
14: Tak, no każdy jeden doping, każda jedna, to jest sukces też i kibiców też, bo zawsze drużynie jak nie idzie, a jest z nimi, no to też ich motywuje to do dalszej pracy, żeby dalej grać dobrze, nie?
3: Dzisiaj taki piknik na zakończenie już sezonu, na spokojnie, bo wiemy wszystko, jeżeli chodzi o Nowimex Polonię, no poza oczywiście składem na nowy sezon.
14: Tak, zgadza się. Jedynie tylko Windel, co jest, Mitchell, zobaczymy, może coś dzisiaj ciekawego się jeszcze dowiemy, a jak nie, to będziemy czekać na nowy skład, nowy sezon. Sądzę, że będzie dobrze.
3: Miłe takie spotkanie.
14: Tak, fajnie, miło się spotkać, porozmawiać z zawodnikami, bo tak na co dzień to człowiek nie ma okazji, więc naprawdę super.
3: Chyba jeden z młodszych kibiców leszczyńskiej koszykówki?
15: Franek Mielasz.
3: Przed momentem robiłeś sobie zdjęcie z zawodnikami. Ty też koszykówkę grasz. Który z tych zawodników jest takim twoim idolem?
15: To jedynie chyba Wilk. Wilk i Mitchell.
3: Grasz w koszykówkę w Polonii?
15: Tak.
3: Na jakiej pozycji?
15: Jestem skrzydłowym.
3: Bywałeś na meczach tutaj w trapezie?
15: Tak, zawsze jestem na każdym. Oprócz w tych innych krajach, w miejscowościach.
3: I oczywiście gorąco dopingujesz. Gardło boli na drugi dzień?
15: Tak.
3: Dzisiaj masz okazję do spotkania z zawodnikami taką woko woko?
15: No tak.
3: Zdjęcia już też były?
15: Tak. No, że teraz moje pierwsze zdjęcie, tylko autografy zbieram.
4: Jeden z leszczyńskich koszykarzy, Patryk Wilk, dziś takie zakończenie sezonu, spotkanie razem z kibicami, tych zdjęć, autografów nie brakowało.
16: Szczerze, świetna inicjatywa, bo możemy spotkać się z kibicami, którzy jakby zawsze wspierają nas w ciągu całego sezonu. Można porozmawiać tak na luzie, bez tak naprawdę otoczki koszykarskiej, tylko tak jak człowiek człowiekiem, po prostu na luzie, porozmawiać, zrobić zdjęcia. Uważam, super.
4: Na ten doping zawsze mogliście liczyć w trapezie, przynajmniej i na wyjazdach też.
16: Szczerze, jakby to jest to, co zawsze podkreślałem, że trapez jest kameralną halą, ale jak się zapełnia, to robi to dużo większą robotę niż jak są większe hale. Jakby, żeby to było dobrze zrozumiane. Właśnie ta jej wielkość, jakby wielkość trapezu, przez to, że nie jest tak zwanym molochem, robi dużą robotę i jakby to było mega czuć, był mega klimat cały sezon, był mega doping, wszystko się niosło, jakby wszystko było wyniosłe, szczerze super. Jakby grałem w paru miejscach, cały sezon był super doping.
4: Zwyciężczyni konkursu typowania wyników, tak zdaje się?
17: Natalia Głogowska.
4: Rzeczywiście tak trafiłaś we wszystkie wyniki, czy któryś gdzieś tam odbiegał?
17: Teraz akurat się udało. Zawsze to były jakieś duże różnice, bo jednak zawsze typowaliśmy dużo punktów na Polonii, ale teraz się udało idealnie 90.
4: Oczywiście bywasz na meczach leszczyńskiej drużyny tu w trapezie.
17: Oczywiście, że tak. Od jakoś 2018 cały czas chodzę, od małego, więc dla mnie Polonia to naprawdę dzieciństwo, można powiedzieć.
4: Jakieś wyjazdy też były?
17: O tak, na prawie każdej jeździliśmy, bo właśnie w grupie kibiców jestem i wszędzie, gdzie możemy, to lecimy.
4: Przed momentem robiłaś sobie zdjęcia tutaj z zawodnikami. Który jest takim twoim idolem, który jest najbardziej wartościowym twoim zdaniem zawodnikiem Novim Ex Polonii minionego sezonu?
17: Oj, to trudno wybrać. Każdy z zawodników ma coś w sobie unikatowego i według mnie Wendel i Daniel to są zawodnicy naprawdę dobrzy i sądzę, że Daniel też będzie miał dobrą przyszłość, jeśli chodzi o koszykówkę.
4: A ty też grałaś w koszykówkę, czy grasz?
17: Tak, 6 lat grałam.
0: Nie tylko żużlowy.
2: Magazyn sportowy.
0: Magazyn sportowy.
4: A teraz coś o judo, bo Marcin Hałusek miał gości specjalnych.
18: Dzień dobry, witam Państwa, witam liczne grono gości dzisiaj w studiu. To jest reprezentacja klubu UKS Junior Lipno i gość specjalny, medalista Igrzysk Olimpijskich w Montrealu, pan Marian Tałaj. Witam serdecznie.
19: Dobry, witamy.
18: Trener Mariusz Bąkowski, a każdego z Was poproszę o przedstawienie się w takim razie.
20: No to ja jestem Tatiana Konieczna.
21: Ja jestem Bartosz Jazdończyk.
22: Tej Wojek Aleksandry.
23: Patryk Kasperski.
18: Bardzo młodzi zawodnicy, bardzo młoda kadra, bo to jest właśnie uczniowski klub judo od ponad 20 lat funkcjonujący w Lipnie z dużymi sukcesami. Tych sukcesów rzeczywiście ostatnio jest sporo. Tak sobie przeglądałem wasze media społecznościowe i tak wygląda na to, że jesteście bardzo zapracowani. Jedno wydarzenie szczególnie warte podkreślenia to są Igrzyska Młodzieży, Wielkopolskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Poznaniu, gdzie okazaliście się bezkonkurencyjni, wygraliście te zawody w klasyfikacji drużynowej. Powiedzcie troszkę o waszych startach, bo rozumiem, że wszyscy z was tam startowali.
19: Tak, wszyscy startowali. Właśnie to są ci złoci medaliści właśnie z Lipna i też tu ze szkoły, bo prowadzimy zajęcia od około 1,5 roku czasu w Wilkowicach i też tutaj jest dziewczyna, która też trenuje w Wilkowicach, bo Lipno, dokładnie szkoła, zespół szkolno-przeszkolny w Lipnie zajął pierwsze miejsce, a Wilkowice zajęło 4. miejsce.
18: No właśnie, to jeszcze tak w gwoli wyjaśnienia dodamy, że w tej klasyfikacji szkół są też inne szkoły z regionu, bo na drugim miejscu jest szkoła podstawowa numer 12 w Lesznie, na trzecim miejscu szkoła w Sierakowie, a więc okazuje się, że nasz region jest niezwykle mocny w judo. To pewnie zasługa trenerów, przede wszystkim takich pasjonatów jak trener Mariusz Bąkowski. Trenerze, znamy się od wielu lat. Ja pamiętam taką rozmowę sprzed kilku lat może. Rozmawialiśmy troszkę prywatnie wtedy. Nie wiem, czy pan sobie przypomina, bo to była rozmowa trochę o pana pracy. Pan Mariusz jest policjantem i to takim policjantem ścigającym groźnych przestępców. Nie będę uwijał w bawełnę. Przez lata w Policji Kryminalnej w Lesznie, potem w Poznaniu, w zorganizowanej przestępczości chyba, z tego co pamiętam. I powiedział mi pan jedną rzecz, która tkwiła mi w pamięci, bo rozmawialiśmy troszkę o tej pana pracy, o tym, jak bardzo jest stresująca, jaki zostawia ślad w psychice. I powiedział pan, że gdyby nie te zajęcia z dziećmi, to byłoby panu trudno to wszystko pogodzić.
19: Tak, to wszystko, co pan powiedział, to jest prawdą. To po prostu, no, ta pasja, to też, że tak powiem, ładowało mi w tym okresie czasu, bo teraz 1,5 roku jestem na pełnej emeryturze.
18: Szczęścisz.
19: Dokładnie, więc pozwalała mi, że tak powiem, no i jeszcze bardziej ciężej pracować, a zarazem też, że tak powiem, odciągać te dzieci od tej negatywnych zachowań, tej patologii, bo też zdarzało się, że tak powiem, spotkać na swojej drodze kariery zawodowej różne przypadki i też byli sportowcy, którzy, no, gdzieś to się, że tak powiem, noga im powinęła i nie poszli nie w tą ścieżkę, a tutaj się okazuje, że no tym, tą, jeżeli się uda komuś, jakieś dziecko zaszczepi tą pasję, no to duże prawdopodobieństwo, bo wiadomo, do zera się wszystko nie wyeliminuje, ale można po prostu skierować tego młodego człowieka na tą odpowiednią drogę życia, bo judo to jest droga życia i też wychowywać, że tak powiem, też wiadomo, że chodzi nam o medale, aczkolwiek też człowieka, który jest wartościowym dla całego społeczeństwa.
18: Pasja to jest to słowo kluczowe chyba w tej sytuacji. Trenera Mariana chciałem zapytać, bo on tą pasję rozgrzewa w sobie i wśród swoich podopiecznych od, już nie będę mówił od ilu lat, powiem tylko, że zdobywał pan brązowy medal w Montrealu, czyli w 76 roku i cały czas przy judo. To jest niesamowite.
1: To znaczy, zgadza się. Tutaj tu Mariusz mówi to troszeczkę o patologii, ale tak jak tu mówimy tu o pasji, rzeczywiście tą pasja moja to była taka, ja w tym wieku byłem właśnie, jak rozpoczynałem dyscyplinę i trenować, to w 61 roku, to już trochę lat minęło, prawda? I fajnie jest, że ta pasja jest do dnia dzisiejszego, no bo ja nie należę do tych trenerów, którzy siedzą na treningu i tylko z gwizdkiem i coś mówią, tylko demonstruję, tłumaczę, mówię i staram się po prostu te swoje umiejętności przekazywać, czyli tą swoją pasję dalej przekazywać tym młodym chłopcom, żeby po prostu poszli w moje ślady, nie? A będzie mi niezmiernie miło, aby któryś tam poszedł w ślady i też wywalczył, nie mówię, że udało się, tylko żeby wywalczył ten medal olimpijski, bo to trzeba wypracować, to nie jest tak, że tam za darmo coś tam. W sporcie się nie oszuka, to trzeba po prostu wszystko wypracować.
18: To zapytam młodych sportowców w takim razie. Chcielibyście na igrzyskach wystartować?
5: Tak.
18: Tak. A jesteście gotowi na ciężką pracę?
5: Tak.
6: Tak. Jesteśmy.
18: Powiedzcie, jak pracujecie w takim razie? Ile razy trenujecie w tygodniu? Jakie to są treningi? Czy Mariusz, czy trener Mariusz Bąkowski jest wymagającym trenerem?
6: Trener Mariusz jest wymagającym trenerem, ale to w sposób pozytywny, bo tak jak trener Marian powiedział, bez pracy nie ma efektów.
18: Czyli rozumiem, że jesteście gotowi na pracę. To was nie przeraża w żaden sposób. A powiedzcie mi, co czuje taki sportowiec, taki judoka jak wy, kiedy po zakończonej walce podchodzi sędzia i podnosi waszą rękę do góry? Jakie to są emocje?
6: No na pewno radość.
18: Tylko radość, naprawdę?
6: Spełnieni jesteśmy.
18: I chcecie pracować więcej, jak rozumiem. Dobrze, no to w takim razie powiedzcie mi, jakie macie plany na przyszłość? Jakie są wasze najbliższe starty? Gdzie zamierzacie odnosić kolejne sukcesy?
6: No, na igrzyskach, tak.
18: To tak daleko, tak? A te najbliższe w takim razie?
6: Niedługo jedziemy na zawody do Leszna.
18: No proszę bardzo, czyli będzie można was zobaczyć w Lesznie.
5: I do Rawicza.
18: Jest tych zawodów troszkę, tak?
19: O, jest.
1: No i następny tutaj będzie w maju. Tutaj...
19: I w maju robimy właśnie ten turniej, 30 maja robimy tutaj w Nowej Władnej hali, bo w tamtym roku, że tak powiem, to już był pierwszy turniej w Wilkowicach, a teraz robimy drugi 30 maja, a drugi dzień 31 robimy pierwszy nasz turniej dla osób z dysfunkcjami i tutaj trener Marian też poprowadzi taki kamp szkoleniowy. Serdecznie, że tak powiem, wszystkich zapraszamy, bo oprócz tej naszej sportowej rywalizacji będzie możliwość tam wypicia kawki, grilla i zarazem takiego miłego spędzenia czasu też w tym fajnym, że tak powiem, miejscowości, jak są Wilkowice.
1: A przede wszystkim obejrzenie judo w dobrym wydaniu tych chłopców.
19: Dokładnie. Cała nasza drużyna z Lipna i z Wilkowic będzie startowała, więc chcemy też, że tak powiem, zaprezentować naszych wychowanków w tym naszej tutaj pięknej gminie. No na pewno i tutaj pierwszoplanową rolę grają, że tak powiem, rodzice, drugoplanową, ale też tu zawsze spotkałem się z życzliwością i samorządu terytorialnego w postaci Urzędu Gminy w Lipnie oraz powiatu leszczyńskiego. A tych sponsorów, to powiem szczerze, partnerów, jak ja nazywam, chciałbym wymienić, ale tu jest tyle multum, że ja zawsze mówię, no jak cegiełka do cegiełki i nie patrzę kto ile czy co, tylko po prostu zawsze jakoś można się spotkać z życzliwością, czy wypożyczeniem busa, czy tam jakimś wsparciu na bo mamy też, się pochwalę, takie dwa busy klubowe, którymi naszych wychowanków wozimy na zawody, transportujemy i to też jest, tak powiem, z takiej tradycji już wieloletniej, że udało nam się zebrać środki właśnie z organizacji zabaw karnowych, które właśnie mamy, posiadamy te busy i, że tak powiem, młodzież z nimi jeździ i nawet często się zdarza, że rodzice nie mają fajne, jak ja to mówię, nowe fury, a tutaj dzieci chcą jechać z nami busami i przesiadają się i są chętnie i uczestniczy w zawodach, ale też taki jakiś prestiż klubu, że przyjeżdżają busiki i tak dalej.
1: No ale przede wszystkim w grupie są i to tak, są oderwanie od rodziców, bo to jest
19: dokładnie.
18: Oderwanie od rodziców i oderwanie pewnie też od tego wszystkiego, co czyha na młodych ludzi zewsząd. Tak. Czyli myślę, ja nie myślę tylko o jakichś tragediach, dramatach, ale myślę też przede wszystkim o tym, co tak mocno przyciąga młodych ludzi, czyli ta rzeczywistość wirtualna w telefonach, w sieci. Jak wam się udaje odciągać dzieci od tego?
19: No, że tak powiem, tłumaczymy, że no, to jest też, że tak powiem, w jakimś tam wymiarze przydatne, aczkolwiek no, rodzice też dostrzegamy to, że też z nami się tu komunikują i też sami widzą poprzez też i rozmowy, że po prostu no, mają określony czas dla dzieci na korzystanie z tych telefonów, bo to też z jednej strony rozwija, aczkolwiek no, okrajałem ten czas, żeby też nie było tego zbyt dużo, bo wtedy też niestety to wpływa negatywnie i tych bodźców zewnętrznych tak naprawdę jest bardzo dużo, a tu trzeba, że tak powiem, no, skoncentrować się na pracy, bo bez ujmy do jakiejś innej dyscypliny, no tutaj, że tak powiem, jeden kolega rzuci drugiego kolegę, tu jest, że tak powiem, trzymanie i żeby się też krzywda nie stała i te ważne jest to bezpieczeństwo, no i ten rozwój, więc rodzice to raz lepiej, raz gorzej, ale rozumieją i współpracują.
18: Mówi się, że dzieci się nie garną do sportu. Czy pan to dostrzega, czy jest zupełnie inaczej u was?
19: Jak pan nadmienił, to ponad 20 lat się znamy, więc już jest teraz 20, a w 1999 roku powstał klub, więc no już jest ponad 27 lat prawie, więc na początku, jak tam było 10, 20, jak odchodziłem, że tak powiem, te rok temu na emeryturę, no to było tam około 60, a w chwili obecnej jest 8 grup szkoleniowych, ponad i prawie 110 dzieci w klubie, więc uważam, że są te bodźce zewnętrzne, dużo jest dyscypliny, dzieci mają dużo możliwości, bo to nie są, że tak powiem, lata moje, młodzieńcze czy tutaj trenera, aczkolwiek jeżeli się stworzy fajną grupę, fajny zespół do pracy, to jest możliwość, wiadomo, no nie wszyscy do wszystkiego się garną, aczkolwiek jeżeli się zaszczepi tej młodzieży, to i współpracuje z tymi, i z rodzicami, i tutaj z samorządem, i przede wszystkim z dziećmi, no to rodzic też będzie chciał temu dziecku, że tak powiem, i zapłacić tą składkę, czy po prostu też wysłać na zawody, czy w jakiś sposób inny sposób organizacyjny wesprzeć działanie klubu i przez to no, dzieci czują, że tak powiem, tą pasję i pracują na to.
18: To jeszcze ostatnie pytanie do młodych sportowców. Warto trenować? Dlaczego warto to robić? Powiedzcie.
22: Dzięki judo po prostu możemy uciec od wszystkiego, od jakichś kajetkówek. Jak już się nauczymy, to żeby nie musieć się stresować, że to jest kajetkówka, no to jak jesteśmy na treningu, no to po prostu możemy oczyścić tą głowę.
18: Ktoś jeszcze chciałby coś powiedzieć? Czasami macie taką pokusę, żeby jednak zostać w domu i pooglądać, co tam w telefonie ciekawego?
21: No, jesteśmy też bardziej wygimnastykowani.
18: Czyli taki rozwój fizyczny, ogólny, tak? Bardzo ważna rzecz.
1: To znaczy, tutaj pan zadał pytanie, czy popularne, czy chęcią. Jest naprawdę, do judo bardzo dużo ludzi chętnych jest do ćwiczenia. Tak jak tu Mariusz powiedział, że tutaj z 60 w tej chwili ta grupa powstała już do 100. Ja myślę, że nawet ponad 100. W Warszawie są kluby, w których trenuje około 3000 młodzieży. Także tutaj, takie UKS-y są niektóre. Także tutaj naprawdę jest bardzo popularny sport. Natomiast każdy człowiek, z mojego doświadczenia, jak ja tu raz jeżdżę gdzieś teraz tutaj po klubach i teraz też do Mariusza często, to młody człowiek podejmie wysiłek wtedy, kiedy będzie czuł, że robi postęp i będzie się rozwijał. I to każdy człowiek taki wysiłek podejmie, bo ja widzę po oczach z doświadczenia swojego, gdzie jeżdżę po zgrupowaniach i prowadzę kadrę Śląska, kadrę Polski i widzę, że jak zawodnik rozwija się i robi postęp do przodu, to podejmie każdy wysiłek. Nie? A jeszcze tym bardziej, jak będzie osiągał sukcesy, to jeszcze się bardziej będzie nakręcał na wynik sportowy.
18: Odrobina zachęty wystarczy i wszystko się udaje, jak się okazuje. To czego wam życzyć w takim razie na koniec?
20: Sukcesów.
18: Sukcesów takich oczywiście najbliższych, no i tych olimpijskich. Tak. Macie wzór do naśladowania w klubie, a więc mam nadzieję, że kiedyś doczekamy się, bo te ostatnie lata w polskim judo nie są jakieś szczególnie udane, panie trenerze.
1: W sporcie się nie osiąga wyniku z dnia na dzień. Na to, co powiedziałem, to trzeba wypracować i powoli, drobnymi kroczkami iść. Od razu się mistrzem olimpijskim nie zostaje. To trzeba najpierw wygrać rywalizację w mieście, później w województwie, później w kraju, później jeszcze trzeba uzyskać kwalifikacje, bo to są kwalifikacje. To jest w tej chwili na przykład, żeby pojechać na igrzyska, to trzeba 2 lata ścigać się z kwalifikacjami. Tylko najlepsza 18 się kwalifikuje z całego świata. Także no nie jest to łatwa droga, ale no jeżeli ktoś się poświęci, no to w sumie i na to trzeba czasu. Ja, żeby pojechać na igrzyska, to musiałem trenować 15 lat, żeby medal olimpijski wywalczyć. To nie jest tak, że z dnia na dzień.
18: To wiecie, co was czeka w takim razie. Jesteście gotowi. Dziękuję uprzejmie. Pan trener Marian Tałaj, Mariusz Bąkowski, trener UKS Junior Lipno, no i zawodnicy UKS Junior Lipno. Dziękuję wam bardzo.
19: Dziękujemy.
7: Dziękujemy.
3: A ja przypomnę, że z judokami z Lipna rozmawiał Marcin Hausek. I tyle w naszym poniedziałkowym magazynie sportowym. Dziś dziękuję państwu za uwagę i do usłyszenia za tydzień o stałej porze.
8: Reklama.
2: Sponsorem magazynu sportowego jest firma B&B. Pełen żużlowych emocji magazyn sportowy napędza firma B&B, autoryzowany dealer koreańskiej marki samochodowej KGM oraz serwis Peugeot, Citroen i Opel. W B&B wykonujemy także naprawy blacharsko-lakiernicze samochodów wszystkich marek. Zapraszamy do Leszna na ulicę Poznańską 27 i do Gostynia na ulicę Poznańską 33. Do zobaczenia!
8: Reklama.
0: Nie tylko żużlowy.
9: Magazyn sportowy.
0: Magazyn sportowy.
9: Poniedziałek, 18.15, Radio LK.
3: Zapraszam, Michał Konieczny.
8: Reklama.
23: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na ciebie. Half Price. Great Brands.
8: Reklama.
24: Sześć minut po godzinie 19:00 spóźniono, ale są wiadomości z kraju i ze świata na antenie Radia LK.
25: Tragedia w Lipsku. W pieszych wjechało auto, są ofiary śmiertelne. Nagła zmiana w pogodzie, burze, deszcz, miejscem i chłodniej. 20 zł za parkowanie pod szpitalem. Taki cennik w Poznaniu. Marcin Krzemiński. Na początek dramatyczne doniesienia z Lipska w Niemczech. W ludzi wjechał tam samochód. Na tę chwilę wiadomo, że nie żyją 2 osoby, a co najmniej 8 może być rannych. Do wypadku doszło w strefie dla pieszych w pobliżu August Platz. Niemieckie media przekazują, powołując się na świadków, że samochód wjechał w grupę ludzi z prędkością nawet 80 km na godzinę. Przed chwilą policja poinformowała, że sprawca wypadku został zatrzymany i nie stanowi już zagrożenia, ale nie poinformowała o jego tożsamości ani motywach działania. W pogodzie idzie spora zmiana. Po wyjątkowo słonecznej i miejscami gorącej majówce zrobi się chłodniej. Pojawią się też burze. W pasie od Dolnego Śląska przez Wielkopolskę po Warmię i Mazury trzeba się od jutra liczyć z opadami deszczu. Miejscami opady będą silne, mówi synoptyk Agnieszka Prasek.
26: Wtorek, czwartek to najbardziej aktywny okres. Opady, burze i porwisty wiatr.
25: Kraj podzieli się na chłodniejszą północno-zachodnią część, gdzie temperatury spadną nawet poniżej 10 stopni i cieplejszą południowo-wschodnią, gdzie nadal będzie powyżej 20. Pogoda chwilowo uspokoi się dopiero w weekend. 20 zł za godzinę parkowania mają płacić pacjenci Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Poznaniu. Chodzi o teren w pobliżu nowych budynków szpitala, w których działa m.in. SOR.
27: To jest bardzo zły pomysł. Gdyby były przyjęcia, godzina 12:10, ja jestem, teraz my czekaliśmy 1,5 godziny. No i to jest po prostu takie naciąganie. No
28: jeśli w odwiedziny, to jestem za, ale tak 10 zł wystarczy.
29: Chcemy uniknąć wielogodzinnych postojów samochodów, które będą blokowały właśnie wjazd tym, którzy chcieliby wyjechać na 15 minut, zostawić pacjenta.
25: Mówi Bartosz Sobański, rzecznik szpitala. Zdaniem placówki dzięki opłacie rozwiąże się problem korkowania parkingu, który mieści tylko 50 pojazdów. Prawdopodobnie w piątek Polska podpisze z Komisją Europejską umowę pożyczkową SAFE i w ciągu najbliższych dni lub tygodni otrzyma zaliczkę z programu w wysokości 6,5 miliarda euro. Minister finansów Andrzej Domański potwierdził to dziś w Brukseli. Domański przyznał, że jest dumny z tego, że Polsce udało udało się wynegocjować bardzo dobre warunki umowy SAFE, no a także obniżyć koszty finansowania modernizacji armii. A już jutro na posiedzeniu rząd zajmie się m.in. projektem wprowadzającym bon senioralny. Ministrowie rozpatrzą też propozycję zakładającą na przykład uproszczenie rachunków za energię dla odbiorców w gospodarstwach domowych. Dziś Międzynarodowy Dzień Strażaka, obchodzony 4 maja. W tym dniu przypada wspomnienie świętego Floriana, patrona strażaków.
4: Zastępca dowódcy JRG 1 w Radomiu. Służę 17 lat. Strażakiem chciałem zostać w sumie od dziecka, chyba jak większość młodych ludzi. Oglądałem bajki, filmy o superbohaterach. No i gdzie lepiej być bohaterem niż w straży pożarnej, gdzie możemy pomagać ludziom każdego dnia.
25: Mówi starszy kapitan Tomasz Bryśkiewicz. Wszystkim strażakom składamy oczywiście serdeczne życzenia.
7: Radio Elga, lokalne radio.
10: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Stefan Horngacher wraca do Polski. Austriacki trener będzie koordynatorem systemu szkolenia w reprezentacji skoczków narciarskich. Jak informuje PZN, Horngacher ma, tu cytat, ściśle współpracować z trenerami kadr narodowych. Austriacki szkoleniowiec był już trenerem biało-czerwonych w latach 2016-2019. Pod jego wodą biało-czerwoni zdobyli m.in. dwa medale igrzysk w Pjongczangu, złoto wywalczył w Korei Kamil Stoch, a brąz drużyna. Iga Świątek wróciła na trzecie miejsce w światowym rankingu tenisistek i przygotowuje się do turnieju w Rzymie. A lider rankingu tenisistów, Jannik Sinner, właśnie ustanowił nowy rekord, wygrywając 5 turniejów rangi Masters z rzędu. Michał Waszkiewicz.
11: W listopadzie Paryża, w tym roku najpierw Indian Wells, potem Miami, następnie Monte Carlo i teraz Madryt. Jannik Sinner wygrał 5 tysięczników z rzędu jako pierwszy tenisista w historii. Jeśli wygra teraz w Rzymie, to jako drugi w historii po Nowaku Dżokowiczu skompletuje triumfy we wszystkich 9 turniejach Masters. Oczywiście triumf w Hiszpanii umocnił Włocha na pierwszym miejscu w rankingu. U pani niezmiennie prowadzi Arena Sabalenka, a Iga Świątek od dziś jest trzecia, mimo niepowodzenia w Madrycie, bo jeszcze więcej punktów straciła tam Coco Gauff. Dobrze, tyle że w dużo mniejszych turniejach spisali się Katarzyna Kawa i Hubert Hurkacz. Polka wygrała imprezę w Chinach, a Hubi w Cagliari przegrał dopiero w finale. Teraz światowa czołówka rozpocznie jutro rywalizację w Rzymie. To ostatni poważny sprawdzian przed wielkoszymowym French Open.
10: O czym mówił Michał Waszkiewicz. Zaledwie 19-letni Paul Sexas, okrzyknięty cudownym dzieckiem kolarstwa, wystartuje w tegorocznej edycji Tour de France i zostanie najmłodszym od prawie 90 lat kolarzem na trasie Wielkiej Pętli. Gospodarze pokładają w nim duże nadzieje. Ostatnim Francuzem, który wygrał najsłynniejszy wyścig na świecie, był Bernard Hinault w 1985 roku. W kwietniu utalentowany kolarz wygrał wyścig dookoła kraju Basków, triumfował w klasyku Strzała Walońska i zajął drugie lokaty w Stradę Bianche i Liège-Bastogne-Liège, w obu przypadkach za Tadejem Pogaczarem. Tour de France rozpocznie się w Barcelonie 4 lipca, a zakończy 22 dni później w Paryżu.
24: Dwanaście minut po godzinie 19, to znaczy za 3 minuty powtórka tematu do reportera. Tymczasem kartka z kalendarza, 4 dzień maja, imieniny obchodzą dzisiaj Florian, Grzegorz, Michał i Monika. Wszystkiego najlepszego. Dzień strażaka, chodnika i kominiarza. 247 dni do końca roku. Waldemar Kaczmarek, DJ Nox, witam. Ciemne chmury zbierają się nad Lesznem, nad studium Radia Elka i zmiana w aurze pogodowej. Synoptycy przewidują, że ta zmiana nastąpi we wtorek, środę i czwartek, czyli nadchodzące 3 dni raczej pochmurne, z opadami deszczu. W środek dziś burze, jeszcze dziś może przelotnie nam pokropić wtorek. Temperatury do 20 stopni, w nocy spada do 13 kresek temperatura. Środa i czwartek nieco chłodniejsze, tutaj 12-13 stopni pochmurnie, deszczowo z burzami. Natomiast od piątku pogodzenia, sobota i niedziela w okolicach 20 stopni.
12: Reklama.
13: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 3,99. Teraz tylko złoty 99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. I polskie ziemniaki jadalne luzem. Cena przed obniżką złoty 99. Teraz tylko 99 groszy za kilogram.
14: Lidl, to się opłaca.
15: W tym gąszczu informacji wszyscy chcą być zauważeni. Młode wilki liczą na szybką sprzedaż, ale tygrysami biznesu zostają ci, którzy odnajdą właściwą ścieżkę do swojego klienta.
1: Zamów reklamę w Radiu Elka. 885-20-20-10. Uwierz w siłę radia i niczym gazela biegnij po sukces. Radio
8: Elka. Reklama.

0: Gordo, Renison Valetti, Loco Loco Contigo, wielki przebój tej wiosny i na zbliżającego się lata. A teraz już 19.15 na zegarze, czas na powtórkę tematu dla reportera, który codziennie realizujemy dla was o 9.15 rano. Możecie zadzwonić z waszymi problemami, a teraz jedynie posłuchać, jakie problemy mamy w regionie i z którymi dzwoniliście do naszego studia.
1: Zapraszamy do wysłuchania powtórki audycji Temat dla reportera.

0: Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na twoim podwórku, na twojej ulicy, w twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń 65 529 55 29. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera.
1: Powtórka audycji o 19:15.
2: I rozpoczynamy temat dla reportera. Poniedziałek, 4 dzień maja w kalendarzu, po majówce. Dzień dobry, mówię ja, ale przede wszystkim gospodarz Jarek Adamek. Dzień dobry.
3: Dzień dobry państwu. Witam po majówce, witam w maju. Witam dzisiaj, czyli 4 maja, Dzień Strażaka.
2: Tak jest, hutnika, kominiarza, garncarza, piekarza także.
3: Pozdrawiamy bardzo serdecznie strażaków wszystkich, którzy nas słyszą, zarówno zawodowców, jak i ochotników. Wielkie ukłony dla was. Mam nadzieję, że także na antenie to rozbrzmi dzisiaj. A jak tam państwa majówka? 65 529 5529. Dzwońcie, mówcie, opowiadajcie, chwalcie się albo żalcie, cokolwiek, ważne, żebyście zadzwonili.
2: Gdzie trzeba naprawić, poprawić albo wybudować.

0: trochę ten dzień pięknie poświętować.
1: To jest dzień powolności, tak?
2: No wy to, wy to jesteście powolniaki straszne, naprawdę.
1: Dlatego nam ciężko
2: i
1: doceń, że wiesz, staramy się.
0: Docencie.
2: Ja to tak normalnie. Dla mnie każdy dzień jest dniem powolności, ale wy jesteście dynamiczne ludzie. 65 529 5529. Spodziewałem się tutaj od razu jakichś telefonów, bo myślałem, że co niektórzy nie mogli się doczekać już po tych trzech dniach, żeby zadzwonić.
0: A to sporo dni było bez tematu dla reportera, więc proszę bardzo.
2: Akurat tak sporo nie było, bo tym razem ten weekend majowy to się tak sprzęgł z normalnym weekendem kalendarzowym, tylko ten piątek się nam udał.
0: No i mamy telefon pierwszy w temacie. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry, moje uszanowanie. Właśnie jak nikt nie dzwoni, to ja zadzwoniłem. Właśnie byłem w sklepie, taki sklep Polo to się nazywa. Właśnie z niego wróciłem. I tam przyszedł facet dzisiaj, chyba po tym weekendzie trzydniowym, przyniósł chyba 3-4 torby puszek po piwie. Pustych. Ta pani ekspedientka tam przy kasie bierze wory jakieś brudne tam zza kasy, no i przyjmuje od niego puszki po piwie. Przyjmuje i tam wrzuca do tego worka i kasuje i tak to się odbywa, a zaraz przyjdzie klient, położy tam coś na tą ladę czystego, które będzie do spożycia. No i gdzie te są nasze służby sanitarne? Co to w ogóle, żeby śmieci odbierać w sklepie? O co to chodzi? Gdzie my żyjemy? W jakim kraju my żyjemy? No właśnie. Media ludzi nie informują, tylko dezinformują. Co to w ogóle jest? Co to ma znaczyć?
2: Ale dlaczego dezinformują?
3: No bo nie mówicie nic o tych właśnie... Trzeba było w mediach zrobić nagonkę na ten durnowaty rząd odnośnie przyjmowania tych puszek, butelek, nie butelek, plastików, jakichś bzdur takich. No przecież to są kompletne debilizmy. Czemu wy...
0: No, to odpocznijmy od takich.
2: Nie, no, nie wiem, no pan pewnie może rzadziej nas słucha, że system kaucyjny, którym nas uszczęśliwiono, rzeczywiście działa tak sobie. Ja też się ostatnio spotkałem z sytuacją sklepu, gdzie wielki butelkomat stał, ale z wielką kawską awaria i panie w sklepie przejmowały, tak jak pan opowiada, że po prostu kładły to do worka. Przyszli jacyś młodzi przedsiębiorczy ludzie, tacy właśnie, wiesz, 12 lat. 4 wory pełne różnych rzeczy i tam pani z nimi interesy robiła. Można się uśmiechnąć oczywiście i ja się uśmiechnąłem z rozrzewnieniem, bo sam pamiętam, jak w ich wieku będąc butelki do skupu się odnosiło, ale wtedy były normalne punkty skupu. A teraz mamy taką sytuację, że to właśnie sklepy najczęściej właśnie wielkopowierzchniowe się tym muszą zajmować. Na pewno oni najszczęśliwsi z tego powodu nie są, ale takie nam przepisy niestety nasi szanowni rządzący. Zresztą ta ustawa, ona zdaje się już w przeszłej kadencji była, więc to tak nie jest tylko, że ten rząd, chociaż oczywiście ten to ostatecznie przyjął, a system działa jak działa. To znaczy, że są już, znaczy niby jest coraz więcej tych automatów, natomiast tak wczoraj też, nie wczoraj, kiedy to
0: ja ale byłem? Coraz częściej.
2: Przedwczoraj byłem na zakupach i właśnie wielki automat przed sklepem stoi, mówię super, nie trzeba wchodzić do środka. Kartka awaria, no i super. Mamy telefon.
0: Jest połączenie, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
4: Dzień dobry, a ja popieram tego pana.
2: Że głupi pomysł, że głupi przepis?
4: Że głupi pomysł, tak, bo COVID był, wielce się szczepiliśmy, 100 razy choróbstwa, a teraz ludzie sami przynoszą.
2: Tak. Ale ja się z panem zgadzam, że to jest nie do końca przemyślane. Tak łagodnie mówiąc, eufemistycznie, tak? Tak to niestety działa, że nas wpakowano tak, na taką minę.
4: Bo to nie wiadomo, kto tak z tego ije, choroba się zbiera wszędzie. Nie do pomyślenia to się dzieje.
2: Względy sanitarne to jest jedna rzecz, z drugiej strony właśnie to, że obywatele muszą targać te wszystkie wory do sklepów i w tych sklepach to wszystko zostawiać, bo automat nie działa. No i
4: tak,
2: no
4: ostatnio też był takie sklepie, czerwony napis na początku D. Duża kolejka, druga pani ekspedientka musiała te butelki wszystko przyjmować. Obok na taśmę brała, tam gdzie jedzenie się kładzie.
2: Tak.
4: I też tam.
2: Tak.
4: Obrzydliwe trochę,
2: tak? No nie za przyjemne, to prawda. No cóż.
0: Średnio przemyślane.
2: Pozdrawiamy bardzo serdecznie naszych szanownych prawodawców, chociaż któraś pani minister klimatu, tak? Henning Kloska.

0: mówiła, że Polacy lubią te automaty, no.
1: Czy u nas dopiero teraz te automaty, ja pamiętam kilka lat temu, jak kiedyś byłem u cioci za granicą, tam były automaty, nie do końca wiedziałem, co się dzieje. Nie do końca wiedziałem, co się dzieje.
0: Wkładasz
1: ale...
0: butelkę i fenigi wypadają.
1: Prawda.
0: Odbieramy.
1: Dzień dobry, witamy.
0: Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Czy to Radio Elka?
0: Tak, słuchamy.
2: Proszę pana, ja się chciałem dowiedzieć, kto zawiaduje tymi słupami ogłoszeniowymi, takimi, co są na ulicach, takie betonowe i tak dalej, bo u nas tu na Kochanowskiego był taki słup ogłoszeniowy i tydzień temu go po prostu przyjechali koparką, go rozwalili i ja myślałem, że postawiłem jakiś nowoczesny, takie jak teraz są te plastikowe i tak dalej. Mhm. Tydzień czasu leży rozwalony i nikt tego nie sprząta. Nie wiem, czy oni tam czegoś szukali, jakiegoś skarbu albo coś i po prostu to jest zostawione i tak leży do dzisiaj.
0: Dobrze, na ulicy...
2: Przez święta, no, przez wszystko. I nie wiem, kto to zawiaduje tym.
0: No, słupy są zasadniczo miejskie, chociaż chyba są dzierżawione jakiejś firmie, która tam nakleja te informacje, klepsydry i tak dalej. Natomiast chyba są miejskie. Na Kochanowskiego, jak rozumiem, słup został...
2: Przy Maruksie.
0: Przy Maruksie, tu w tym miejscu. Obalony...
2: Po prostu jest tylko...
0: I co dalej?
2: Kupa gruzów jest i tydzień czasu przez tyle ładnych świąt państwowych i kościelnych i innych i to wszystko leży i po prostu wstyd trochę.
0: Okej. Okay. Ulica Kochanowskiego za to, że spróbujemy oczywiście się dowiedzieć, kto ten słup posprząta i czy tam będzie jakiś nowy słup, czy nie. To się musimy też dowiedzieć.
1: Społeczeństwo czeka, potrzebne jest, jak się okazuje.
0: Nie, ja pamiętam, kiedyś te słupy takie nowe były kładzione, straszne pieniądze taki słup kosztuje. Pamiętam, że taką informację gdzieś tam lat nie dostali, że to tam prawie 10 tysięcy złotych taki słup.
1: No proszę bardzo.
0: Mieszkanie byś za to postawił, a ty możesz...
1: A to słup.
0: Możesz sobie ogłoszenie powiesić.
1: 655-295-5529. Zapraszamy kolejną osobę. Proszę dzwonić, a my posłuchamy bardzo chętnie.
0: Co tam jeszcze się działo w ten weekend u państwa? Czy wszystko właśnie hulało? Czy po prostu było wolne i była laba? I tylko służby biedne musiały pracować, bo trochę tych akcji niestety służb było. Mamy telefon?
1: Tak, zgadza się. Dzień dobry, witamy.
3: Dzień dobry.
0: Witam.
3: Ja dzwonię z takim problemem, że ogólnie korzystam z waszej aplikacji Elka. Mhm. I tak ostatnio autem jechałem i miałem sławkę w uchu aplikację i leciało coś z radio i pomiędzy jednym a drugim, nie wiem czy to jest kwestia tylko internetu, czy u was też gdzieś coś poprawić. Ale to jest około 5 minut różnicy, więc jak ja rano nieraz dzwonię, bo znam jaki jest tajemniczy dźwięk.
1: A, czas, tak, tak. Tak, czasowo tak to wygląda w aplikacji, że jest to opóźnienie dość solidne.
3: Mhm. Trzeba przyznać. Tak właśnie mówię, 5 minut, mówię, to jest strasznie dużo, mówię, to nieraz już konkursy są rozwiązane, a ja myślę, że znam odpowiedź.
0: Okej, okay, to rozumiem. Tu jest oczywiście problem, jak się chce odpowiedzieć na szybki konkurs, a jest przesunięcie czasowe, czyli już dawno konkurs rozwiązany, jak pan dzwoni.
3: Dokładnie, no najczęściej tak bywa.
0: Dobrze. Nie wiem dokładnie, na czym to polega, no podejrzewam, że gdzieś te internety i to oprogramowanie, no jednak jeszcze ciągle niby mamy taką nowoczesność, sztuczną inteligencję i cuda wianki, ale chyba jednak trochę się haczą te rzeczy. No cóż, no dobrze, że nas słychać, dobrze, że działa aplikacja, ale jak bierzecie udział w konkursach, to chyba jednak tradycyjne FM jest tutaj najszybsze, czyli na UKF-ie nas słuchać i wtedy jesteście tak naprawdę w czasie rzeczywistym, chociaż przyznamy państwu, że też jest tak mniej więcej sekunda opóźnienia w stosunku do tego, co my
1: słychać,
0: mówimy.
1: Słychać, tak, nieraz to słychać w momencie, kiedy dzwonią do nas słuchacze i bardzo prosimy, aby wyciszyć radioodbiornik albo gdzieś tam uciec do innego pomieszczenia, no bo to tak, wiecie, nieprzyjemne, jak się ma słuchać.
0: No niby te fale radiowe takie szybkie są, 300 tysięcy kilometrów na sekundę, ale jednak coś tam się w tej elektronice zawsze zatrzyma na jakiś ułamek sekundy.
1: A my się nie zatrzymujemy, tylko czekamy na kolejne telefony, 4 minuty do przerwy, bardzo dużo czasu, dajcie znać 655-295-5529 w ten piękny mimo wszystko poranek, ciepły cały czas.
0: Nie, no on jest piękny, on jest fantastyczny. Jest w ogóle tak pięknie zielono na świecie. Wczoraj jechałem przez Biskupiznę, zresztą pozdrawiam serdecznie Biskupiznę. I zachwycaliśmy się tymi widokami w okolicach Żytowiecka, jak tam jest ładnie zielono, te wierzby na polach. Naprawdę rozczuliłem się.
1: Pięknie. A może będzie jeszcze zieleni, ponieważ jeszcze bardziej zielono. Ponieważ w środę i w czwartek intensywny opad deszczu czekamy.
0: Bardzo.
1: Nareszcie.
0: Niczym kania dżdżu oczekujemy tego deszczu. A my, proszę państwa, mamy 3 minuty do przerwy. Powiem wam, że liczyłem na pozdrowienia dla strażaków, a tu jakoś nikt.
1: No, wiecie co. Nie no, tak całkiem poważnie, to czekamy do tej przerwy jeszcze kilka chwil, więc dzwońcie do nas i opowiadajcie. Dziękujcie też, pamiętajcie, że są kwiaty i motyle do waszej dyspozycji, jak zwykle.
0: A jak tam strażacy w ogóle w ten weekend pracowali swoją drogą, ale też, że świętowali? Ja się właśnie dowiedziałem, że u mnie w moich rodzinnych miejscowościach w sobotę strażacy zrobili taki piękny objazd po gminie.
1: O!
0: Że to było, tam dzieciaki miały wielką frajdę, bo jechały strażaki od wioski do wioski. Za moich czasów tego nie było, muszę przyznać.
1: To teraz takie nowości.
0: Mamy telefon?
1: Nie mamy telefonu, nie mamy. Ktoś próbował.
0: 65 529 5529. Zapraszam bardzo serdecznie, bo...
1: Jeszcze raz wybrać nasz numer, bo już było bardzo blisko. Już ktoś się witał z gąską. Jeszcze nic z tego.
0: Możecie nam też powiedzieć, jak tam uroczystości patriotyczne w waszych firtlach.
1: I mamy telefon.
0: Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam panu serdecznie.
0: Witamy.
4: Ja się chciałem zapytać, czy panowie interweniowali w sprawie tej ulicy Tarkowskiej, tych chodników. Bo chciałem, bo tam były straszne, krzywe chodniki. No i okazało się, że przyjechali panowie, ładnie posprzątali, poukładali chodniczki. Chciałem serdecznie, serdecznie za to podziękować.
0: Wie pan, często nas słuchają po urzędach, nie? Także czasem jest tak, że oni tam reagują. No to co, no, nadajemy dla nich sygnał radosny?
4: Zdecydowanie, bo bardzo pozdrawiamy serdecznie tych dwóch panów, którzy to robili. Bardzo mili chłopaki i serdecznie dziękuję.
0: Dobrze, kwiaty i motyle w takim razie
4: tak
0: od wdzięcznych użytkowników chodnika. Proszę
4: bardzo. Chodników na ulicy Starkowskiej w Boczkowie.
0: Tak jest.
1: Dziękujemy.
4: Pozdrawiamy.
1: Proszę bardzo, gramy.

0: kobiety i motyle za nami.
1: A to chyba dla Urzędu Gminy w Orzechowicach, żeby było tak, wiadomo, tak. Gdzie pozdrawiamy, gdzie kierujemy te kwiaty, a my odbieramy telefon. Ostatni.
0: Dzień dobry.
1: Przerwą ostatni. Dzień dobry.
2: Mam taką tutaj uwagę, bo zaczyna się już powoli, tutaj wakacje zaczynają i chciałbym tutaj nawiązać do tematu chłopaków, którzy jeżdżą na tych kurde hałaśliwych motorach, które tam mają 50 pojemności i robią hałas, aby mieli kurde nie wiadomo jakie silniki. Bardzo bym prosił uwagę policji, żeby kurde się tym zajęli. Tutaj chodzi bardziej o okolice Krobi, bo jest tego naprawdę, tych chłopaków jest dużo, jeżdżą, prowokują, zachowują się bardzo niekulturalnie, także bardzo bym prosił zwrócić na to uwagę rodziców sobie też, bo no nie idzie usiedzieć czasami wieczorami 11, 12 w nocy, oni ujeżdżają, to mi nazwą. Także katastrofa.
1: I przy okazji rodziców oczywiście, także tak, no, uczulamy.
2: No jest to uciążliwe, nie powiem, że nie, bo tutaj naprawdę no jak się tam kurde trafi 5-6 sztuk od razu i jazdą mówię 10 razy w kółko i to samo tutaj na stację benzynową na Markowskiego, tam mają taki duży plac i tam nawracają i jeżdżą w kółko, nie wiem co to jest.
1: Na takich pięćdziesiątkach to są jakieś komelki.
2: No, tylko że powiem panu, że kiedyś właśnie te kurde Simpsonki to wszystko jakoś kurde bzykło, przeleciało i nie było tematu, a tutaj kurde oni rozwiercają ten trumiki, kurwa.
1: Anioły piekieł z Krobi.
2: Anioły piekieł z tymi, kurde tysiąc pod tyłkiem.
1: Synowie anarchii. Dobrze, dziękuję. Dobra, chłopaki, nie wiem. No dobrze. Ja przepraszam, mówię teraz jak stary dziad, ale też komarka miałem, chociaż on naprawdę nie robił straszliwego hałasu, ale jak człowiek poczuł te półtora konia pod tyłkiem, to był paniszcze. Dobra. Chłopaki, słuchajcie, ja wiem, że pewnie...
0: Przerwa.
1: Dziewczyny ścielą się u stóp, ale pięćdziesiątką. Dobra, krótka przerwa, zaraz wracamy.
3: Reklama.

0: kukurydzy w sadziemnicę. Telefon 601 191 944.
1: Gorące rytmy i weekendowa laba, czyli grill z radiem Elka. Piątek, sobota i niedziela od godziny 18. Włącz radio i niech skwierczy.
2: Sponsorem audycji jest piekarnia Cukiernia Gwóźdź. Zapraszamy po ciepłe pieczywo, pyszne ciasta i torty 7 dni w tygodniu. Dziękujemy, że jesteście z nami każdego dnia.
3: W chwilach pożegnania najważniejsze jest zrozumienie, szacunek, profesjonalizm. Dlatego w Momentum w Lesznie jesteśmy z Państwem na każdym etapie ostatniej drogi. Mamy dom pogrzebowy z salą pożegnań. Posiadamy własne krematorium, dzięki czemu unikają Państwo pośrednictwa innego zakładu pogrzebowego i obniżają tym samym koszt całego pogrzebu. Zajmujemy się wszystkimi formalnościami. Zakład pogrzebowy Momentum, Leszno, ulica Wałowa 11, telefon 501-631-909. Jesteśmy wtedy, kiedy najbardziej nas potrzebujesz.
4: Dzień dobry, nazywam się Remont. Remont czeka, nie zwlekaj. Posłuchaj, TechKram oferuje narzędzia, elektronarzędzia i sprężarki. TechKram, ulica Święciechowska 156, telefon 65 529 50 55. Poszerzamy ofertę o przeglądy i naprawy sprężarek śrubowych i tłokowych oraz pneumatykę przemysłową.
5: Reklama.
1: Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na twoim podwórku, na twojej ulicy, w twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń 65 529 55 29. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera.
2: Powtórka audycji o 19.15.
6: No to wracamy. Druga część tematu dla reportera już teraz. Czekamy na telefony naturalnie.
7: 65 529 5529. Ostatni telefon przed przerwą dotyczył szalonych motocyklistów na 50-centymetrowych motorach w gminie Krobia. Nie, no można się śmiać, ale rzeczywiście to jest tak upierdliwy dźwięk. Kiedyś jeden motocyklista tłumaczył, że on właśnie ma być słyszalny, żeby właśnie nie doszło do żadnego nieszczęścia, ale mimo wszystko dźwięk dość irytujący. Dzień dobry.
6: Mamy telefon, witamy.
7: Witamy.
8: Witam. Chciałbym pozdrowić maturzystów tegorocznych. Pokoju. I wszystko będzie dobrze. Trzymamy kciuki. Oczywiście pozdrawiam wszystkich rodziców.
7: Dziękujemy bardzo. No właśnie, faktycznie. Ja już dzieci mam duże, więc o tym ważnym wydarzeniu zapomniałem, ale matury ruszyły rzeczywiście.
8: Tak.
7: Więc tak, już teraz piszą, nie? Więc wszyscy rodzice tak, tam w tak, tematy jeszcze nie są znane.
6: To rodzicom spokoju życzymy.
7: Tematy jeszcze nie są znane, ale będzie dobrze, słuchajcie. Będzie dobrze.
8: No, oczywiście, oczywiście. Także powodzenia wszystkim.
7: Tak, powodzenia maturzystom.
6: Trzymamy kciuki.
7: Trzymamy kciuki, niech. Słuchajcie, nie dajcie sobie też zniszczyć tego czasu, bo on jest trudny, ale jest fantastyczny do dzisiaj. Myślę, że wszyscy wspominamy swoje matury, jak to było i żebyście mogli sobie dobrze to wspominać, też wam życzymy.
6: 655-295-5529. Czekamy na kolejny telefon. Czekać nie musimy, bo mamy połączenie. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
9: Dzień dobry.
7: Witamy.
9: Proszę panów redaktorów kochanych. Ja jechałem 1 maja za górą w stronę Wąsosza, to tam w stronę Wieżawi. Więc tutaj do Grabowna jeszcze można było jechać, ale tam dalej to już jest tragedia. Ja nie wiem, czy to włodarze nie widzą, może tam nikt nie mieszka, ale naprawdę dwójką i tak jakby pijany jechał, mijając te dziury. Tak.
7: Czyli to jest droga z góry w stronę?
9: Wieżawic.
7: Wieżawic.
9: Tak, można dojechać tu w miarę do Grabowna, ale tam dalej do Wąsosza to już jest tragedia.
7: Okej.
9: Okay. Trójkę już nie... trójki się nie włączą.
7: Lepiej.
9: To jest nieprawdopodobne.
7: Tak, lepiej nie włączać, bo można zostawić tą trójkę potem w asfalcie.
9: Zostawić i trójkę, i wahacze.
7: Tak? I wahacze. Dobrze, no wiemy, no, że w powiecie górowskim troszkę takich dróg jest i to takich, które no wołają głośno o remont. Góra Wieżawice, Wąsosz, droga jest kolejną drogą na tej liście. Dziękujemy bardzo. A ja też pozdrawiam serdecznie powiat gostyński. Przepiękna, malownicza. Moim zdaniem tam wycieczki mogłyby jeździć. Droga z Chumiętek do Żytowiecka. Przepiękna dolina Rowu Polskiego, czy co tam płynie i wszystko. Natomiast asfalt jest
6: To jest ładne podsumowanie.
7: Więc chyba to jest powiatówka. Chyba. Nie dam sobie głowy obciąć. Natomiast łazikiem księżycowym tylko właściwie można tam przejechać. Mamy kolejny telefon.
6: Dzień dobry.
5: Halo? Dzień dobry, witam.
7: Witamy.
5: Dzwonię w takiej sprawie odnośnie młynów w Lesznie. Czy wiadomo coś w sprawie tej inwestycji od strony ulicy Towarowej, kiedy to będzie dalej ciągnięte?
7: O same młyny? Czy o ulicę Towarową?
5: Chodzi właśnie, że od strony ulicy Przemysłowej to wygląda ładnie, pięknie, uh-huh, a od strony Towarowej, no to tak jeszcze tam jakby nic się nie ruszyło, nie?
7: Znaczy to prywatna inwestycja prywatnego właściciela, nam nic do tego, nie? Jak on sobie to tam biznesowo wszystko spina i jakie ma tam harmonogramy i co i jak robi. Jeżeli idzie o samą ulicę Towarową, czyli te tereny kolejowe, to ja państwu przypominam, że to cały czas nie jest przejęte przez miasto. Są obietnice kolei, że to miasto przekaże i ma tam powstawać ten węzeł przesiadkowy. Natomiast ostatnie informacje są takie, że jeszcze ciągle procedury są w toku i nic nie jest przekazane. Czy to będzie przekazane w tym roku? No, może przy okazji spotkania z panem prezydentem tego o to zapytamy. Czyli Towarowa. No, nie wygląda to wizytowo, to jest prawda.
5: Dziękuję,
7: pozdrawiam.
6: A i Towarową tamtym skrótem, to też taki łazik może. Periosity tam.
7: No, droga jest absolutnie, chodnik jest absolutnie do zrobienia i cały ten fyrtel. A że młyny pewnie później, jak będzie zrobiona Towarowa, też się otworzą ładnie na tę część miasta, bo od Przemysłowej, tak jak pan słusznie zauważył, wygląda to bardzo. 65 529 5529, mamy jeszcze 5 minut.
6: I mamy też telefon. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
10: Dzień dobry.
7: Witamy.
10: Witam, Sławomir z Jarocina.
6: Dzień dobry.
10: Ja tutaj słuchałem audycji i chciałem się ustosunkować do jednej wypowiedzi słuchacza, który mówił, że słucha państwa przez internet i ma 5-minutowe opóźnienie. No powiem, że ja też, mimo że w Jarocinie mogę was słuchać tradycyjnie, także przez FM, to często słucham właśnie radia przez internet, bo korzystam z takiej strony, znaczy no może nie będę podawał, w internecie, gdzie mam po prostu do wyboru kilkadziesiąt stacji radiowych w Polsce. I dzisiaj usiadłem też po tym telefonie słuchacza na tą stronę i tam nie mam takich opóźnień, bo mówię to po tym, jak państwo podajecie na przykład godzinę.
7: A mówi pan o Radio Garden?
10: Nie, okej.
7: Bo jest taka strona, gdzie wszystkich, prawie wszystkich, ale bardzo wielu rozgłośni na świecie.
6: Cały świat.
7: No dobrze.
10: Online.com, okay. Taka strona.
7: No dobrze.
10: I ja mam, bo ja lubię sobie posłuchać stacji w różnych części Polski. No i mówię, ja po tym, jak państwo podajecie godzinę, to na pewno jest tam opóźnienie kilkunastu albo nawet kilkudziesięciosekundowe, ale nie 5 minut.
7: Okej.
10: Okay. Polecam słuchaczom, którzy słuchają przez internet, być może zmienienie jakiejś apki albo strony w internecie.
7: Dobra. Przekazujemy do naszych speców od techniki, bo ja to kompletnie nie wiem, jak to działa, na jakiej zasadzie i dlaczego są te różnice, ale mówi pan, że jak się słucha online na takich stronach streamingowych, jak rozumiem, można sobie
10: włączyć. www.radio.com/online/FM.
7: Dobra.
6: No to dziękuję.
7: Dziękujemy bardzo.
6: Słuchajcie nas tam, gdzie możecie i jak możecie, to będziemy po prostu zadowoleni.
7: Mówię, ja lubię sobie tę stronkę Radio Garden posłuchać.
6: Fajnie, można gdzieś tam sobie.
7: Gdzieś z Afryki albo z Ameryki Południowej sobie można radia też posłuchać. Mamy telefon.
11: 880.
6: No, dziękuję bardzo i pozdrawiamy serdecznie.
7: Ktoś z uporem maniaka myśli, że będziemy zainteresowani tego typu telefonami?
6: Nie do końca.
7: 65 529 5529. Mamy jeszcze
11: wiadomość.
7: 2,5 minuty.
6: Nie śmiej się.
7: Anetka.
6: Nieładnie.
12: Pani Bot.
6: Pani Bot. Dzień dobry. To pani Nowak, pani Bot?
12: Nie pogadamy w ten sposób. Dzwońcie i rozmawiajcie.
6: Z żywym organizmem chcielibyśmy porozmawiać i będzie wtedy przyjemnie.
12: 65 529 5529.
6: No i jak powiesz numer, no to już tu nic więcej.
7: I mamy telefon. Dzień dobry.
13: Halo?
7: Dzień dobry.
13: Halo. No dzień dobry, panie Jarku. Ja dzwonię oczywiście z Kościana Szpala, wasza słuchaczka. Nikt nie dzwoni z Kościana, a wczoraj na rynku był roztańczony Kościan. Naprawdę, były zespoły, ci żeńcy śpiewały, chóry i potem wszyscy zapraszali mieszkańców do Poloneza. Prowadził pan burmistrz z małżonką. No coś pięknego. W sumie zatańczyło 314 osób. Bardzo dużo.
7: Ślicznie.
13: Bardzo dużo. Pięknie to wyglądało. Różne zakręty w koło rynku tańczono. Orkiestra przygrywała, także naprawdę było pięknie.
7: Bardzo fajny pomysł na obchodzenie święta nawet.
13: Pana burmistrza, tak. Nikt nie dzwoni z Kościana, ja nie wiem, ci ludzie nie chcą dzwonić.
6: Bardzo się cieszymy, że pani zadzwoniła.
7: Dziękujemy za...
13: A ja ciągle do państwa ze wszystkim dzwonię.
7: A tak jest. I z dobrymi, z niekoniecznie dobrymi rzeczami zapraszamy.
13: No tym i o razem... trawężniki, i o cmentarz, o wszystko dzwonię.
7: Ale tym razem, jak rozumiem, pochwała dla samorządu Kościana.
13: Pochwała dla samorządu, kwiaty, motyle, naprawdę dla pana burmistrza. Super.
7: Dobrze, zagramy.
13: Ja nie mogłam zatańczyć, no bo... jestem trochę niepełnosprawna. No nie, że niepełnosprawna, ale mam chodzik. Także...
7: Jasne.
13: Nie, stałam i patrzyłam.
6: Ale oko ucieszyło.
13: Oko ucieszyło, uśmiechałam się. Także bardzo fajnie. I kwiaty motyle dla pana burmistrza.
7: Zagramy za momencik, bo będziemy już powoli kończyć dzisiejsze wydanie.
6: A ja zapraszam
7: na koniec...
6: do naszego portalu, bo tam fotorelacja właśnie z tego, co działo się wczoraj w Kościanie na rynku. Kolorowo, bardzo roztańczony polonez, roztańczony rynek. Setki osób właśnie zatańczyły tego poloneza. I tak świętowano 3 maja w Kościanie.
7: Wiwat maj, 3 maj. My będziemy powolutku dopływać do brzegu, chociaż... Ewik?
6: Do brzegu. Do brzegu będziemy dopływać.
7: Jutro
6: tak jest.
7: O 9:15 oczywiście temat dla reportera, więc dzwońcie. Ja też, ponieważ nikt nie zadzwonił w tej sprawie, to po raz trzeci pozdrawiam strażaków OSP i PSP. Słuchajcie, szanujemy niesamowicie waszą pracę. Pracujcie bezpiecznie. Niech wam święty Florian łaski Boże wyprasza. Do usłyszenia jutro o 9:15.
6: Dla was też kwiaty i motyle.

0: codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na twoim podwórku, na twojej ulicy, w twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń 65 529 55 29. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera.
1: Powtórka audycji o 19:15.
2: Reklama.
3: Zapraszamy do sklepu Intermarché w Galerii Leszno na szokujące promocje. Teraz tylko u nas. Hity cenowe. Masło Ekstra Gostyń. 200 gramów. Najtaniej w mieście. 4,69. Łopatka wieprzowa bez kości. Kilogram. 12,99. Oraz ziemniaki. Kilogram. 89 groszy. Serdecznie zapraszamy do klubu sportowego Grano w sklepie Intermarché w Galerii Leszno. Klub czynny również w niedzielę od 8 do 21.
4: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
5: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
6: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata. Reklama.

0: Minęła właśnie godzina 20. Czas na wiadomości.
1: Ofiara śmiertelna, ponad 20 rannych, są na wydane z Lipska. Potem policja o majówce na polskich drogach. Będzie też o ruszającym jutro turnieju tenisowym w Rzymie. Marcin Krzemiński. Nie dwie, a jedna osoba nie żyje, 25 zostało rannych. To aktualny, skorygowany przez policję bilans wypadku w Lipsku. W centrum tego niemieckiego miasta w pieszych wjechało auto. Jak informują media, pojazd miał jechać z prędkością około 80 km na godzinę, a jego kierowca miał podczas zatrzymania przez służby zachowywać się w sposób wskazujący na problemy psychiczne. Jeszcze jedna ważna informacja w kontekście tego, co zdarzyło się w Lipsku. Wszystko wskazuje na to, że wśród poszkodowanych nie ma Polaków. Informacji o tym, by w zdarzeniu uczestniczyli rodacy, nie ma Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Policja podsumowuje tegoroczną majówkę. Od czwartku na drogach zginęło 20 osób, a 321 zostało rannych, mówi komisarz Antoni Rzeczkowski z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.
2: Najwięcej ofiar śmiertelnych odnotowano wśród kierujących jednośladami. Zginęło 10 motocyklistów oraz jeden rowerzysta.
1: Sporo było też kierowców na podwójnym gazie. Funkcjonariusze wyłapali ich ponad 1300. Zmieniamy temat. 27 maja Polska i Wielka Brytania podpiszą traktat w zakresie obrony, poinformował premier Donald Tusk.
3: W tym czasie jest rzeczą bardzo ważną, żeby szukać realnych partnerów z dużym potencjałem, którzy są gotowi do stałej współpracy militarnej i dziedzinie, szeroko pojętej dziedzinie obronności. Wielkiej Brytanii zależy też na tym, Polska jest tutaj wymarzonym partnerem, aby mieć rzetelnego adwokata, jeśli chodzi o zbliżenie się Wielkiej Brytanii do Unii Europejskiej. Problem takiej ponownej reintegracji.
1: Będzie to drugi w ostatnim czasie taki traktat. Rok temu podobną umowę podpisaliśmy z Francją. Ministerstwo Infrastruktury rozwija kolej na Lubelszczyźnie. Od grudnia będzie jeszcze więcej połączeń z Lublina do Warszawy czy Wrocławia. Jak mówi wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak, w przygotowaniu jest też nowa trasa do Ukrainy.
4: Lublin, Zamość w kierunku granicy z Ukrainą. Nie zapominamy o tym temacie. Ten temat pojawił się, gdy wyjaśni się sytuacja w Ukrainie, to widzimy zasadność budowy takiego połączenia o zupełnie nowej jakości.
1: Resort infrastruktury stawia też na połączenia regionalne na Lubelszczyźnie. Do 2031 roku w Łęcznej powstanie długo wyczekiwana linia do Lublina. Daria Kasatkina lub Katy McNally, jedna z nich, będzie pierwszą rywalką Igi Świątek podczas ruszającego jutro turnieju tenisowego w Rzymie. Polka zmagania na Foro Italico zacznie od drugiej rundy, bo jest rozstawiona z numerem 4. Magdalinet rozpocznie turniej od meczu z Tatianą Marią, natomiast Magdalena French od starcia z Aleksandrą Jalą. Świątek triumfowała w Rzymie 3 razy, ostatnio w 2024 roku. W ubiegłorocznej edycji dotarła do trzeciej rundy, w której przegrała z Amerykanką Danielle Collins. Tytuł będzie bronić Włoszka Jasmine Paolini.
5: Radio Elka, lokalne radio.

Mamy na zegarze godzinę 20:05, czas na kartkę z kalendarza, 4 dzień maja, poniedziałek, 241 dni do końca roku, dzisiaj dzień strażaka, hutnika i kominiarza. Dziś też imieniny obchodzą Florian, Grzegorz, Michał i Monika. Wszystkiego najlepszego. Wieczorny program Radia Elka, DJ Nox, Waldemar Kaczmarek. Witam jeszcze raz, witam i pozdrawiam ze studia gorącego, ale za chwilę to wszystko się zmieni. Ciemne chmury nadciągają, dziś jeszcze przelotną pady deszczu mogą w regionie wystąpić, ta aura się zmienia. Dziś spada do 13 stopni w nocy temperatura, jutro dzień pochmurny, przelotne opady raczej po południu, natomiast środa burzowa do 20 stopni we wtorek, w środę, w czwartek ochłodzenie, tutaj 12-13 stopni i od czwartku ma powrócić lekkie słońce, a piątek, a sobota i niedziela już słoneczna, 20 stopni. Zatem nadchodzące 3 dni takie deszczowe, pochmurne, nieco niższą temperaturą w ciągu dnia. Ciśnienie 1011 hektopaskali.

0: Reklama.
1: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: W tym gąszczu informacji wszyscy chcą być zauważeni. Młode wilki liczą na szybką sprzedaż, ale tygrysami biznesu zostają ci, którzy odnajdą właściwą ścieżkę do swojego klienta.
3: Zamów reklamę w Radiu Elka. 885-20-20-10. Uwierz w siłę radia i niczym gazela biegnij po sukces. Radio Elka.
0: Reklama.

20:24 i to jest ten czas, żeby tak zaprosić, podpowiedzieć wam i przypomnieć, że nadchodzący weekend, który rozpoczynamy dzisiejszym poniedziałkiem, będzie dniami Leszna, a tutaj koncert gwiazd. W piątek wszystko rozpocznie się na stadionie Freda Smoczyka od 18:30. W ramach Dnia Leszna 2026 koncert gwiazd Oskar Cymes rozpocznie, potem Marcin Rozynek z zespołem Atmosfir, nie zabraknie jego wielkich przebojów, także i tych z nowej płyty. Na deser Kaja pojawi się. Zapraszamy to na stadionie Freda Smoczyka, w sumie otwarcie bram o 17:30, a pierwszy koncert 18:30. Będzie tanecznie, będziemy śpiewać, tańczyć i bawić się. To wszystko do około 23:30. Natomiast na drugi dzień przenosimy się na leszczyński rynek. Tutaj z okazji Dni Leszna, zupełnie za darmo od 16:00 startują koncerty i pokazy, chociażby Zofia Dragan, Kabaret Łowcy B i Kabaret Jurki. Będzie boki można zrywać. Cały program oczywiście na stronie miasta i w naszym portalu regionu LKPL, ale ten czas można zarezerwować. Sobota od 16 do 22. Natomiast w piątek ten koncert gwiazd Oskar Cymes, Kaja, Marcin Rozynek z zespołem Atmosfir. Tutaj w sobotę jest wstęp wolny, natomiast w piątek są bilety. One w informacji turystycznej, czy też online'owo na stronie Miejskiego Ośrodka Kultury można nabyć. Spoglądam na pogodę, no bo w sumie to jest kluczowe, bo by padało, było zimno, to jednak tak część społeczeństwa mówi, a to nie idea coś, a tutaj jak dzisiaj. Piękna żarówka na piąteczek z lekkim zachmurzeniem, 22 stopnie, no i sobota w ogóle to tutaj 20 stopni, słonecznie przez cały dzień, więc nic, tylko celebrować Dni Leszna 2026. Dużo wrażeń wam życzę i przyjemności.

0: Do sklepu Intermarché w Galerii Leszno na szokujące promocje. Teraz tylko u nas hity cenowe. Mleko UHT wypasione 3,2%, 1 litr, złoty 85 przy zakupie 6 sztuk. Kurczak gotowany Tarczyński, kilogram 29,99 oraz ser edamski, luz 100 gramów, złoty 99. Serdecznie zapraszamy do klubu sportowego Grano w sklepie Intermarché w Galerii Leszno. Klub czynny również w niedzielę od 8 do 21.
1: Reklama.
2: To może być, to może być ostatnia szansa. Neonowe światło jak amerykańska fanta. Wiem, że znasz uczucie, to tak samo.

0: Reklama.
1: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.

Nie wiem, czy to doda otuchy maturzystom, ale jutro matematyka. I było takie hasło, że matura to bzdura. Niektórzy wzięli sobie dosłownie to hasło i mamy gwiazdy, które naprawdę zarabiają duże pieniądze i są znaczące w polskim showbiznesie i nie mają matury. Do nich zalicza się chociażby Edyta Górnia, która wtedy pracowała już na Broadwayu w Nowym Jorku. Kaja, ona też, chociażby nadchodzący weekend będzie w Lesznie. Agnieszka Chylińska, wtedy w ONA była, chociażby Kamil Bednarek, a z takich dużych gwiazd Dawid Kwiatkowski, on też nie ma matury. Do tych gwiazd zalicza się Maciek Maleńczyk, Robert Gawliński z Wilku, Zbigniew Hołdy z zespołu Perfect, założyciel. No i Radek Liszewski z zespołu Weekend, Robert Kubica, on też nie ma matury. Także nic nie stoi na przeszkodzie, jak wam się noga powinie, że matura to bzdura. Głowa do góry i będzie dobrze. Powodzenia jutro na matematyce wszystkim maturzystom. 20 minut do godziny 21. Już za moment zaglądam do naszego muzycznego powerplaya. Ja akurat maturę zdawałem w 2000 roku, 26 lat temu. Jakoś tak zeszły. Pamiętam, że te pytania były tak proste jak dzisiejszy polski.

I to jest ten moment, to jest ta chwila, kiedy na antenę radialka wkracza muzyczny powerplay. Przy poniedziałku wielka diwa muzyki pop, Madonna, łączy siły z przedstawicielką młodego pokolenia, która też ma już dużą rzeszę fanów, Sabina Carpenter. Madonna, Sabina Carpenter i wracają one do tanecznych rytmów. Ich muzyczna nowość, Bring Your Love. Powerplay.

0: Natalia Zastępa w piosence Szach i Mat, to było w 2024 roku. Dziś muzycznie wspominam i podprowadziłem was muzycznie do godziny 21. Teraz wiadomości z kraju, ze świata.
1: Zmiany w pogodzie. Za chwilę szczegóły od synoptyków. Potem listy gończy za adwokatem od trumien na kółkach. I powrót Stefana Horngechera do polskiej kadry. Marcin Krzemiński. Od jutra stopniowa zmiana pogody. Do Polski zacznie napływać chłodniejsze powietrze i deszczowe chmury. Pogoda popsuje się najpierw na północy i zachodzie kraju, mówi Przemysław Makarewicz, synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
2: Jutro na północy i zachodzie kraju zachmurzenie duże z opadami, które miejscami na północy kraju mogą być o umiarkowanym natężeniu i tam też będzie najchłodniej z temperaturą maksymalną około 15 stopni. W pasie od Dolnego Śląska po Podlasie możliwe są także burze.
1: Słonecznie i ciepło będzie jutro jeszcze na południu i wschodzie, ale i tak w kolejnych dniach dotrze tam chłód i deszcz. Listę gończy za adwokatem od trumien na kółkach. Prawnik Paweł Kozanecki został w marcu prawomocnie skazany na 1,5 roku więzienia za spowodowanie wypadku, w którym zginęły 2 osoby. Policja na polecenie sądu miała doprowadzić adwokata do aresztu, ale nie zastała go w miejscu zamieszkania. Sztuczna inteligencja coraz częściej staje się narzędziem w rękach oszustów, którzy wyłudzają pieniądze od seniorów. O metodach działania oszustów Anna Gmiterek-Zabłocka.
3: Prokurator Marcin Kozak z Lubelskiej Prokuratury Okręgowej nie pozostawia złudzeń.
4: To przestępstwo ma charakter masowy.
3: Oszuści zadzwonili m.in. do pani Anny, 80-latki z Lublina, którą wybudzili w środku nocy. Wmówili jej, że jej córce stało się coś złego. Z seniorką rozmawiał rzekomo lekarz, a potem ordynator. W tle słyszała głos córki, która miała potrzebować pomocy.
5: Kiedy lekarz powiedział, że potrzeba 190 tysięcy, no mama mówi, ale ja tyle nie mam. No to ile pani ma? No 50 tysięcy.
3: Śledczy ostrzegają. Uważajmy, z kim rozmawiamy i co tej osobie mówimy.
4: Najnowsze osiągnięcia w zakresie sztucznej inteligencji są wykorzystywane przez sprawców.
3: Na przykład do podrobienia głosu naszej córki, mamy czy ojca. Stąd apele do seniorów. Uważajmy i nie dajmy się zmanipulować.
1: Resort finansów wychodzi naprzeciw podatnikom, którzy mają podatkowe zaległości. Będą mogli zawrzeć z fiskusem ugodę podatkową. Ma to przyspieszyć rozwiązywanie sporów podatkowych. Nowe rozwiązanie pojawiło się w projekcie nowelizacji ordynacji podatkowej, która ma wejść w życie 1 stycznia 2028 roku. Trener, który doprowadził Kamila Stocha do olimpijskiego złota, wraca pracować z polskimi skoczkami. Stefan Horngacher będzie koordynatorem systemu szkolenia w reprezentacji. Przemysław Pozowski.
6: Jak informuje PZN, Horngacher ma, tutaj cytat, ściśle współpracować z trenerami kadr narodowych, a model współpracy zakłada jednoznaczny podział odpowiedzialności oraz jasno zdefiniowane i mierzalne cele sportowe. Jakie? Tego już nie doprecyzowano. Austriacki szkoleniowiec był już trenerem biało-czerwonych, to było w latach 2016-2019 i pod jego wodą biało-czerwoni zdobyli m.in. 2 medale igrzysk w Pjongczangu. Złoto wywalczył wtedy w Korei Kamil Stoch, a brąz drużyna.
1: A Horngacher był ostatnio głównym trenerem reprezentacji Niemiec.
7: Radio Elka, lokalne radio.

minuty po 21, czwarty dzień maja, poniedziałek. Jeszcze imieniny dziś obchodzą Florian, Grzegorz, Michał i Monika. Wszystkiego najlepszego. Dziś też świętują Dzień Strażaka, Hutnika i Kominiarza. A do końca roku 241 dni. Jak słyszeliśmy o pogodzie, zmiana w tej aurze. Zaczynają się pojawiać chmury, opady deszczu. Temperatury jutro maksymalnie będą wskazywać 20 stopni. W środę burzowo. Natomiast w czwartek do 10-12 stopni. A potem już końcówka tygodnia ma powrócić aura taka słoneczna w okolicach 20 stopni Celsjusza. A nadchodzące 3 dni z taką zmianą deszczową, nieprzyjemnym padającym deszczem i nieco silniejszym wiatrem. Ciśnienie 1011 hektopaskali. Jutro wschód 5:19. Ja Waldemar Kaczmarek, DJ Nox. Witam w kolejnej godzinie wieczornej programu Radio Elka.

0: Reklama.
1: W tym gąszczu informacji wszyscy chcą być zauważeni. Młode wilki liczą na szybką sprzedaż, ale tygrysami biznesu zostają ci, którzy odnajdą właściwą ścieżkę do swojego klienta.
2: Zamów reklamę w Radiu Elka. 885-20-20-10. Uwierz w siłę radia i niczym gazela biegnij po sukces.
0: Radio Elka. Reklama.

tej piosence. Taka zapowiedź lata, przyjemności, słońca, odpoczynku. Wiktor Duduła, tyle słońca, gdzie my w 2024 mamy takie świeże i długo utrzymująca się piosenka. A propos świeżych utrzymujących się piosenek, Alicja Szemplińska, Eurowizja. Wiem, niektórzy mówią, że to konkurs polityczny, ale jednak jest tam nasza reprezentantka. 12 maja wystąpi w drugiej części koncertu z numerem 14. Proszę dać znać wszystkim mieszkającym poza granicami Polski, bo oni będą mogli na Polkę oddać głos. W tej samej odsłonie o miejsce finałowe powalczą chociażby reprezentacji Szwecji, Grecji, Belgii, Izraela czy Finlandii. Ja przypomnę, że wszystko odbędzie się w Wiedniu. 70. konkurs piosenki Eurowizji, dokładnie w pierwszym części głosowania, czyli 12 maja za tydzień, będziemy wspierać naszą reprezentację Alicję Szemplińską, która chociażby wczoraj miała pierwszą próbę i zaprezentowała się w pełnej odsłonie razem z tancerzami, z wielką kratą, w której będzie właśnie śpiewać. No, krata kratą, tancerze tancerzami, ale piosenka, ona ma chwycić. Tak czy owak, trzymam kciuki za Alicję Szemplińską. Mamy 25 minut po godzinie 21 i Nexus. You might know I'm the original sin. And you might know how to play with fire.

20 minut niespełna do godziny 22, poniedziałkowy wieczór, więc czas na podsumowanie tego, co działo się w ostatnich dniach, godzinach w naszym regionie. Jako lokalne radio jesteśmy nawet zobowiązani do tego, aby was poinformować. Kto by pomyślał, no po majówce, niby kontrolę wszyscy wiedzą, a jednak czterech miałków po alkoholu wsiadło dzisiaj za kółko, właściwie trzech autem, a jeden rowerem. Piszemy o tym w portalu regionu.lk.pl. Karol Kasa natomiast gotował na wschowskim... Na deptaku upalne zakończenie majówki we Wschowie. Jak wyglądało? Mamy zdjęcia. Zapraszam do przeglądania i dzielenia się też swoimi zdjęciami na portalu regionu LK.pl, tam do galerii foto. Było też na sportowo, czyli Triumf Ostrowa, Leszczynianie tuż na podium Mistrzostw Europy drużyn klubowych, speedrowerowych Europy przybyły do Leszno. Przez 3 dni tu się działo. No i trochę o maturach. Byliśmy w różnych miejscach. Mamy też zdjęcia i wasze spojrzenie na temat matur. Zapraszam, lk.pl. Tam też zdjęcia z meczu we Wrocławiu, czyli Betar Sparta Wrocław, Fogo-Unia Leszno. Podsumowanie tych wydarzeń w jednym miejscu, portal regionu lk.pl.

0: pięknie rozkręcony poniedziałek i pogodowo, i muzycznie, i dobrym słowem dobiega końca, przynajmniej ze mną, Wakowa Demarkarz, Marek DJ Inox, ale zostawiam was w dobrych rękach, bo 22 wybija, oznacza, że wiadomości z kraju, ze świata, a po nich muzyka do kochania. Będzie pięknie, romantycznie, nastrojowo. Zapraszam, zostańcie z nami.
1: Rosyjska i ukraińska deklaracje wstrzymania walk, tylko daty inne. Potem bilans tragedii w Lipsku, gdzie auto wjechało w pieszych. Będzie też maturalny przeciek.
2: Zostało zrobione zdjęcie.
1: Chodzi o arkusz egzaminacyjny. Marcin Krzemiński. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ogłosił reżim ciszy w wojnie z Rosją, poczynając od północy z wtorku na środę. Ukraiński przywódca zaznaczył, że do tej pory nikt nie zwrócił się oficjalnie do władz w Kijowie z propozycją przerwania działań zbrojnych. Nawiązał w ten sposób do informacji Reutera. Agencja, powołując się na rosyjską RIA Nowosti, przekazała, że przywódca Rosji Władimir Putin zdecydował o wprowadzeniu dwudniowego zawieszenia broni w wojnie z Ukrainą, obowiązującego 8 i 9 maja. W tym przypadku decyzja o zawieszeniu broni jest związana z obchodami rocznicy zwycięstwa stalinowskiego Związku Radzieckiego nad hitlerowskimi Niemcami w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej. Tak w Rosji określa się tę część II wojny światowej, w której Związek Radziecki walczył po stronie koalicji antyhitlerowskiej w latach 41-45. Jedna osoba zginęła, a 25 doznało obrażeń w centrum Lipska, gdzie po południu samochód wjechał w grupę ludzi. Sprawca, 33-letni obywatel Niemiec, został zatrzymany. Według mediów miał zachowywać się w sposób wskazujący na możliwe problemy psychiczne. Na razie służby nie podały dalszych szczegółów dotyczących jego tożsamości i możliwych motywów działania. Jak poinformowało lokalne radio, świadkowie opisują sprawcę jako mężczyznę o jasnej karnacji. Miał liczne tatuaże i był ubrany w jasną koszulę. Miał wjechać w ludzi z prędkością od 70 do 80 km na godzinę. Zdjęcia fragmentów arkusza maturalnego w sieci krótko po rozpoczęciu egzaminu z języka polskiego. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski nie wyklucza złożenia zawiadomienia do prokuratury, jeśli będzie uzasadnione podejrzenie złamania prawa. Dodaje jednocześnie, że upublicznienie arkuszy w trakcie matury nie wpłynęło na przebieg egzaminu.
2: Zostało zrobione zdjęcie. Zgodnie z procedurami egzaminacyjnymi każda osoba, która tylko wnosi niedozwolone urządzenie, będzie miała unieważniony egzamin maturalny z tego przedmiotu. Więc jeżeli zostało wniesione to urządzenie, to już dyrektor szkoły może unieważnić ten egzamin.
1: A wśród zadań na tegorocznej maturze tradycyjnie była rozprawka na jeden z wybranych tematów: wpływ pracy na człowieka i na otaczającą go rzeczywistość, lub kiedy dla człowieka jest ważne, jak postrzegają go inni. Przypomnę, że jutro pisemny z matematyki. Na koniec jeszcze filmowa kartka z kalendarza.
3: Łubu-dubu, łubu-dubu, niech żyje nam prezes naszego klubu, niech żyje nam.
1: No, a konkretnie niech żyje nam miś. Premiera tego filmu odbyła się 4 maja 1981 roku, czyli dokładnie 45 lat temu.
4: Radio Elka, lokalne radio.
0: Prawie 5 minut po godzinie 22, czy już za moment muzyka do kochania. Niech nas będzie więcej. Ja tymczasem jeszcze z kartką z kalendarza. 4 dzień maja trwa. Kto jest w gronie rodziny znajomych, czyli Florian, Grzegorz, Michał i Monika. Oni dzisiaj obchodzą imieniny. Wszystkiego najlepszego. Złóżcie im życzenia. Dzień strażaka, chutnika i kominiarza jeszcze. A ja, Waldemar Kaczmarek, DJ Nox, mówię wam dobranoc. Nie, stosunkowo udanej nocy. To brzmi dobrze. No z tą nocą to pogoda troszeczkę nam się popsuje, w sensie takim, że temperatury spadną do 13 stopni i zacznie się pochmurnie robić, przelotne opady deszczu mogą wystąpić. Wtorek w większości pochmurny, tylko do 20 stopni w ciągu dnia. Jutro przelotne opady, w środę burzowo do 20 stopni, czwartek ochłodzenie 12-13 w ciągu dnia, ale od piątku już słoneczniej, 15 stopni, sobota i niedziela po 20 kresek.

0: Kochaj z Radiem Elka. Codziennie od 22.
1: Muzyka do kochania, która porwie was na właściwe fale.
0: Włącz radio i niech będzie nas więcej.

0: Kochaj z Radiem Elka. Codziennie od 22.
1: Muzyka do kochania, która porwie was na właściwe fale.
0: Włącz radio i niech będzie nas

0: Kochaj z Radiem Elka. Codziennie od 22.
1: Muzyka do kochania, która porwie was na właściwe fale.
0: Włącz radio i niech będzie nas więcej. Radio.

0: Kochaj z Radiem Elka. Codziennie od 22.
1: Muzyka do kochania, która porwie was na właściwe fale.
0: Włącz radio.
2: I niech będzie nas więcej.

0: Kochaj z Radiem Elka. Codziennie od 22.
1: Muzyka do kochania, która porwie was na właściwe fale.
0: Włącz radio i niech będzie nas więcej.

0: Kochaj z Radiem Elka. Codziennie od 22.
1: Muzyka do kochania, która porwie was na właściwe fale.
0: Włącz radio i niech będzie nas więcej.

0: Kochaj z Radiem Elka. Codziennie od 22.
1: Muzyka do kochania, która porwie was na właściwe fale.
0: Włącz radio i niech będzie nas więcej.

0: Kochaj z Radiem Elka. Codziennie od 22.
1: Muzyka do kochania, która porwie was na właściwe fale.
0: Włącz radio i niech będzie na

0: Kochaj z Radiem Elka. Codziennie od 22.
1: Muzyka do kochania, która porwie was na właściwe fale.
0: Włącz radio i niech będzie nas więcej.